0: Donald Trump prawdopodobnie nie weźmie udziału w podpisaniu pełnego porozumienia, co zaplanowano na piątek w Genewie. Rząd na razie nie przekaże Ukrainie samolotów MiG-29, a to dlatego, że władze w Kijowie wciąż nie podzieliły się z Polską technologią dronową. Od jej przekazania nasz kraj uzależnia oddanie Ukrainie wycofywanych z polskiej armii radzieckich myśliwców. Norbert Pietrykowski z klubu Centrum mówi, że to słuszna decyzja.
1: My jesteśmy jednym z największych sprzymierzeńców Ukrainy w Europie i to, jaki gest wykonaliśmy, zarówno ten gest taki solidarnościowy z obywatelami Ukrainy, jak i gest finansowy pod kątem wojskowości, zasługuje z naszej strony i ze strony ukraińskiej, myślę, na bardzo duży namysł i rozwagę. I uważam, że tutaj strona ukraińska powinna być bardzo propolska.
0: Postawę rządu chwali także Michał Nieznański z Konfederacji.
2: Jeśli umawiamy się z kimś na przekazanie danej technologii, a tej technologii nie dostajemy, no to w zamian za to nie możemy odpowiedzieć przekazaniem własnych samolotów. Ja się w ogóle cieszę, że po raz pierwszy, no może nie po raz pierwszy, ale rzadko jest taka sytuacja, że Polska czegokolwiek wymaga przed przekazaniem wojsk Ukrainie. To jest pójście w bardzo dobrą stronę.
0: Polska ma obecnie 14 MiG-29. Samoloty te mają zostać wycofane ze służby wojskowej do 2027 roku. W 2023 roku, a więc jeszcze za rządów PiS-u, Polska przekazała 14 tego typu myśliwców Ukrainie.
3: To są aktualności jedynki.
0: Sąd rodzinny zajmie się sprawą 3-letniego chłopca, który wszedł na parapet jednego z mieszkań na łódzkich Bałutach. Ojca nie było w tym czasie w domu. Służby zaalarmowali sąsiedzi. Na szczęście dziecku nic się nie stało. A 38-letniemu ojcu za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo może grozić nawet do 5 lat więzienia.
4: W niedzielę po południu przy Podrzecznej na Bałutach w Łodzi dziecko w pieluszce chodziło po parapecie na trzecim piętrze budynku. Policjanci natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia pojechali na miejsce.
5: Małe dziecko wystaje tam przez parapet, wyrzuca rzeczy.
4: Na szczęście drzwi do wskazanego mieszkania były otwarte.
5: Cześć, policja. Chodź, jest tam rodzice w domu?
4: W trakcie akcji na miejscu pojawił się ojciec chłopca. Malec miał spać, kiedy 38-latek wyszedł na spacer z drugim dzieckiem i psem. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: Początek wakacji za niecałe 2 tygodnie, ale nad Bałtykiem dyżuruje już pierwsza obsada ratowników. To na strzeżonym odcinku plaży w Ustce. Nad bezpieczeństwem turystów i mieszkańców czuwa tam 3 ratowników. Jeden z nich, pan Patryk, mówi, że na razie pogoda nie sprzyja plażowaniu i kąpieli.
6: Nie spodziewamy się tłumów, ale jeżeli już pracujemy, mamy plażę strzeżoną, nasze 100 metrów strzeżone jest od 10 do 18, musimy pilnować.
0: Od lipca ochroną objęte zostaną kolejne kąpieliska, a na całym wybrzeżu pojawią się pełne obsady. Ratownicy przypominają, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i nie wchodzić do wody po alkoholu, który wciąż jest jedną z głównych przyczyn utonięć. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy tylko na południowym zachodzie kraju bez opadów, na pozostałym obszarze możliwy przelotny deszcz. A temperatura od 9 do 13 stopni, w rejonach podgórskich około 6. Wiatr słaby i umiarkowany oraz porywisty.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku.
7: Przede wszystkim to satysfakcja z pomagania innym, ale też nowe doświadczenia, znajomości, rozwój pasji i umiejętności. Wolontariat. Dlaczego warto i co jeszcze można zyskać? Jaki rodzaj wolontariatu wybrać? W audycji także o tym, jak przygotowuje się perfekcyjną murawę na piłkarskie mecze oraz jakie korzyści niesie nauka gry w szachy od najmłodszych lat.
8: 4 pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
9: 6 minut po godzinie 2:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
3: Noc z reportażem.
9: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Antoni Rokicki.

0: Przed nami historia, która na pewno spodoba się artystom. Monika Malec z Radia Lublin, reportażystka, ale także malarka, zaprasza nas do świata wspomnień o Elżbiecie Gnyb. To malarka z Zamościa, która zmarła pod koniec października zeszłego roku.
1: Pożegnanie, odejście Eli to jest dla mnie wyjątkowo trudne, traumatyczne przeżycie. To odchodzenie Eli. Towarzyszyłam Eli wspólnie z koleżanką Małgorzatą przez wszystkie dni szpitala lubelskiego, pobytu w domu i ostatnich dni pobytu w szpitalu w Zamościu. Trudno się było godzić z odchodzeniem, bo nie tak sobie układałyśmy życie. Kiedy przeglądam kalendarz Eli, widzę zapiski, zresztą tak je przenosiłyśmy, odnotuj, że wtedy i wtedy jesteśmy tu i tu, albo zawieziesz mnie gdzieś. Więc tych planów było wiele. Eli udało się wyjść z tej choroby nowotworowej, a serduszko nie wytrzymało.

Największy przebój Kamila Biechonka to oczywiście Stary Młyn. Ta piosenka była bardzo popularna. Powstały aż 3 różne teksty do tej melodii. Utwory Kamila Biechonka były wkrótce w polskim radiu zakazane, ponieważ kompozytor wyemigrował nielegalnie za granicę. Dziś słuchamy Starego Młyna z tekstem Marty Mirskiej w wykonaniu chóru Czejanda, któremu towarzyszy orkiestra taneczna Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Cajmera.

jeszcze tango z filmu Rozanna Siedmiu Księżyców. Z orkiestrą Mieczysława Paszkieta śpiewa Władysław Arski.

zakończenie melodyjny foxtrot z lat 30. Aloha. Własne słowa śpiewa Marta Mirska. Nagranie z 1948 roku.

0: Jutro w Radiu Retro zaśpiewa Urszula Sipińska.
1: Jedynka. To jest radio.
0: W latach 50. XX wieku menadżerowie klubu nocnego w Los Angeles nie chcieli zgodzić się na występy Ella Fitzgerald. Powodem była panująca wtedy w USA segregacja rasowa. O fakcie dowiedziała się Marilyn Monroe, która była wielką fanką Ella. Marilyn Monroe osobiście zadzwoniła do właściciela klubu i złożyła mu ofertę, że jeżeli zatrudni polecaną przez nią wokalistkę, Marilyn przez cały tydzień będzie rezerwować stolik w pierwszym rzędzie. Marilyn Monroe dotrzymała słowa, co zapewniło klubowi rozgłos, a karierze Ella Fitzgerald potężny zwrot. Wczoraj minęła 30. rocznica śmierci pierwszej damy piosenki, wspaniałej wokalistki, najlepszej na świecie, Ella Fitzgerald.

jeden z najsłynniejszych standardów jazzowych. Z 26 roku kompozycja George'a Gershwina Someone to Watch Over Me. Ella Fitzgerald ceniła kompozycję Gershwina i ich wykonanie stało się jednym z najważniejszych fundamentów jej kariery. Gershwin był pierwszym kompozytorem, któremu Ella zadedykowała cały swój album. Jej interpretacja utworu Summertime do dziś uważana jest za niedościgły wzór. Brat George'a Gershwina, słynny autor tekstów, powiedział: nigdy nie wiedziałem, jak dobre są nasze piosenki, dopóki nie usłyszałem, jak śpiewa je

0: Ella Fitzgerald sprzedała ponad 40 milionów płyt, dostała 13 nagród Grammy, współpracowała z równymi sobie artystami, a jej duet z Louis Armstrongiem przeszedł do historii muzyki. Ella Fitzgerald nagrała najpiękniejsze utwory świata. Często tylko dla niej komponowali najsłynniejsi.
1: It's very clear. Our love is here to stay. Not for all year, but ever and

Nawet największym zdarzają się wpadki. Na koncercie w Berlinie w 60 roku Ella Fitzgerald zapomniała tekstu piosenki. Brawurowo zaimprowizowała, pierwszą zwrotkę zaśpiewała bez problemu. W drugiej zwrotce piosenkarka straciła wątek, więc nie przerywając koncertu, zaczęła wymyślać nowy tekst. W improwizowanych słowach żartowała z siebie, a pod koniec utworu zaczęła naśladować zachrypnięty głos Armstronga. Wszystko działo się w piosence Kurta Weyla i Bertolda Brechta Mack the Knife. I żal, że to nagranie Elli Fitzgerald nie zostało nagrane. Przeszłoby do historii interpretacji. Dziękuję.

0: Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
0: Autopromocja.
2: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Lekarz i stołeczny radny Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. O jego rezygnacji poinformował szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński. A wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zlecił pilny audyt w Szpitalu Południowym. To reakcja na medialne doniesienia dotyczące placówki i wysokich zarobków Kacprzyka. W ubiegłym roku miał on zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Pełni funkcję koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego, choć według ustaleń Gazety Wyborczej nie ma wymaganej specjalizacji. Rafał Trzaskowski zarządził także audyty w pozostałych SOR-ach prowadzonych przez miasto. A na Śląsku z władz Koalicji Obywatelskiej został usunięty poseł Wojciech Król. W zarządzie Śląskiej Koalicji nie ma już także byłego wiceprezydenta Chorzowa Marcina M. To pokłosie afery korupcyjnej w tramwajach śląskich. Decyzja zapadła podczas obrad w Katowicach, mówi członek zarządu wojewódzkiego partii prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
3: Przyjęta została rezygnacja pana sekretarza i zarząd odwołał pana wiceprzewodniczącego Króla w związku z informacjami o działalności korupcyjnej obu panów, bo czy tak było, czy nie, to już inne organy państwa zupełnie będą rozstrzygać i musimy uzbroić się w cierpliwość i to te organy, sąd, prokuratura będą oceniać.
2: Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw i korupcji związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej. W tej sprawie Sejm ma także podjąć decyzję dotyczącą uchylenia immunitetu posłowi Wojciechowi Królowi. „160 tysięcy seniorów czeka na medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego. Kancelaria premiera krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za opieszałość w przyznawaniu medali osobom, które świętują złote gody.
4: Na medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego czekają 70-80-latkowie, więc wiele par może nie doczekać w zdrowiu tego wyróżnienia, powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.
5: Mamy informacje o rozpatrzeniu.

0: W ciągu ostatniego roku 1% spraw, które napłynęły, to oznacza, że rozpatrzenie wszystkich w tym tempie trwałoby 100 lat.
1: Na przyznanie medalu w kolejce czeka 160 tysięcy osób. Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz zwróciła się w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Bardzo proszę, żeby pan prezydent pozwolił im celebrować to 50-lecie, te złote gody. To dla nich bardzo ważne.
1: W odpowiedzi kancelaria prezydenta napisała, że wydłużony czas oczekiwania wynika z bardzo dużej liczby wniosków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
3: W aktualnościach teraz znany lektor kontra sztuczna inteligencja. Kończy się proces w głośnej sprawie przeciwko spółce, która wykorzystała w reklamie cyfrowy model głosu Jarosława Łukomskiego. Lektor mówi, że poczuł się okradziony.
4: To nie jest zbyt przyjemne doznanie, usłyszeć swój głos, który wypowiada słowa, których nigdy przed oczami nie miałem i nigdy nie zostałem poproszony ani nie zakontraktowano u mnie przeczytania tych słów. To jest zaskoczenie, szok, to jest taka budząca się świadomość, że ktoś jakby skradł mi duszę.
3: Jarosław Łukomski chce od pozwanej spółki 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia, zapłaty 100 tysięcy złotych z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się, przeprosin oraz zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Wyrok w Sądzie Okręgowym w Warszawie ma zapaść 21 sierpnia.
5: To są aktualności jedynki.
3: Dzisiaj powinna być decyzja, czy organizatorzy Wimbledonu dadzą dziką kartę Maji Chwalińskiej. Dowiedziała się o tym korespondentka Polskiego Radia Anna Rączkowska. Dzika karta to specjalne zaproszenie do udziału w zawodach przyznawane przez organizatorów.
6: Informacje dotyczące dzikich kart opublikujemy we wtorek przed południem. Taką odpowiedź otrzymałam od biura prasowego Wimbledonu. Nazwisko Maji Chwalińskiej pojawia się niemal we wszystkich brytyjskich publikacjach poświęconych Wimbledonowi. Dziennikarze i eksperci zwracają uwagę, że Polka znalazła się w szczególnej sytuacji. Gdy lista uczestniczek była zamykana, nie miała jeszcze na koncie wyników, które w ostatnich tygodniach przyciągnęły uwagę tenisowego świata. To właśnie dlatego wielu brytyjskich obserwatorów uważa dziś, że zasługuje na specjalne zaproszenie do głównej drabinki. W Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: Maja Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa jest już 21. zawodniczką świata, ale gdy zamykały się listy do Wimbledonu, była poza pierwszą setką, co daje jej tylko możliwość zagrania w kwalifikacjach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: Dzisiaj zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie okresami dużo chmur i możliwy przelotny deszcz, a po południu na Suwalszczyźnie i Podlasiu także burze. Temperatura od 15 stopni nad morzem, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
7: Przede wszystkim to satysfakcja z pomagania innym, ale też nowe doświadczenia, znajomości, rozwój pasji i umiejętności. Wolontariat. Dlaczego warto i co jeszcze można zyskać? Jaki rodzaj wolontariatu wybrać? W audycji także o tym, jak przygotowuje się perfekcyjną murawę na piłkarskie mecze oraz jakie korzyści niesie nauka gry w szachy od najmłodszych lat.
8: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Bywało. Jedynka. To jest radio.

Ella Fitzgerald jest ulubioną wokalistką Michaela Bubleya. Pierwsza dama jazzu uznawana jest przez niego za wokalny ideał. 30. rocznica śmierci Elli minęła wczoraj. Michael Bublé ceni także Franka Sinatrę, Tony Bennetta i Nat King Cole'a.

Bez wahania i jednym tchem polecam Państwu wspomnienie najważniejszego do tej pory koncertu, okrzykniętego współczesnym Frankiem Sinatrą, kanadyjskiego wokalisty Michaela Bublé. Koncert odbył się równo 17 lat temu w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Wielkie wydarzenie w karierze wokalisty, także fonograficzny sukces płyty, na której koncert został zarejestrowany. Właśnie ten koncert, album Bubléa, wokalista wydał w sumie 3 płyty koncertowe. W 2010 roku zdobył nagrodę Grammy za najlepszy tradycyjny album wokalny. Płyta otrzymała także certyfikat srebrnej. Michael Bublé w Madison Square Garden 15 czerwca 2009 roku.

O poranku w radiowej jedynce słuchaliśmy fragmentów koncertu, który odbył się 15 czerwca 2009 roku w nowojorskim Madison Square Garden. Śpiewał Michael Bublé. Michael Bublé bardzo cenił Sinatrę, Bennetta i Nat King Cole'a, ale jak często powtarza, za charyzmę ceni także Elvisa Presleya. Presley zakończy dzisiejszy jedynkowy przedporanek. Dobrego dnia, Danuta Kryńska. Oh, wow.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Żyjemy w świecie filtrów. Poprawiamy zdjęcia, wygładzamy zmarszczki, wręcz retuszujemy otaczającą nas rzeczywistość. A gdyby tak stanąć w obronie świata bez upiększeń? Czy świat byłby lepszy, gdyby istniało tylko piękno i to według jednego wzorca? Gilbert Keith Chesterton odpowiada wprost. Świat byłby uboższy. Brzydota, jak twierdzi, jest często po prostu siłą bez maski, życiem, które nie przeszło przez filtr naszych konwencji estetycznych. Tak Chesterton pisał w eseju Obrona brzydoty, m.in. o tyranii estetyki. Niektórzy ludzie twierdzą, że wygląd zewnętrzny, płeć lub budowa ciała innej osoby są im całkowicie obojętne. Interesuje ich wyłącznie powinowactwo dusz. Takimi ludźmi nie będziemy się tu zajmować. Są rzeczy, w które nikt nie uwierzy i nie pomyśli nawet, by wierzyć, choćby nie wiem, jak często je powtarzano. Należy wskazać, że notorycznie mylimy dwie różne sprawy. Atrakcyjny wygląd zewnętrzny i fizyczną urodę. To rzecz powszechna i najzupełniej naturalna, że wygląd drugiego człowieka potrafi nas pociągać, ale że pociąga nas uroda, to rzecz nie do końca naturalna i z pewnością nie uniwersalna. A mówiąc dokładniej, nasze wyobrażenia o urodzie zostały zawężone tylko do jednego z możliwych jej rodzajów, który bynajmniej nie wyczerpuje gamy wszystkich atrakcyjnych cech fizycznych, podobnie jak mieszczańska szacowność nie wyczerpuje gamy atrakcyjnych cech moralnych. Tyranami i zwodzicielami świata byli tu Grecy. Żadne ich zasługi dla cywilizacji nie powinny przesłonić faktu, że popełnili wielki i straszliwy grzech przeciw różnorodności życia. Natura zaplanowała sobie, by każda twarz ludzka, jeśli tylko wyraża charakter, siłę i indywidualność, była odmienna od wszystkich innych twarzy, tak jak to pole różni się od dębu, a jabłoń od wierzby. Ale podobnie jak holenderscy ogrodnicy formowali wszystkie drzewa w identyczny zarys, tak Grecy uformowali wszystkie ludzkie kształty w jedną idealną postać. Usunęli wszystko, co ekspresyjne i pełne życia, aby uzyskać teoretycznie obmyślony akademicki efekt. Z przeraźliwym ogrodniczym spokojem przycinali nosy i wyrównywali podbródki. I do tego stopnia im się udało, że twarze mocne i serdeczne nieraz nazywamy brzydkimi, a twarze bezmyślne i odpychające – pięknymi. Ta haniebna via media, ta żałosna posągowa godność przeniknęły duszę nowoczesnej cywilizacji dużo głębiej niż czysto zewnętrzny i praktyczny purytanizm Starego Testamentu. W średniowieczu człowiek wyrwał się z greckich kanonów urody i wzniósł się w uwielbieniu ku niebosiężnym wieżom, które zdawać by się mogło były jak żywe od roztańczonych małp i diabłów. W pełni artystycznego lata, gdy perfekcja technik malarskich osiągnęła apogeum, ten bunt przejawiał się w każdym studium ludzkiej twarzy. Rembrandt głosił zdrową i męską dobrą nowinę, że człowiek jest pełen godności nie wtedy, gdy przypomina greckiego boga, lecz kiedy ma mocny

0: bulwiasty nochal, toporną głowę i kwadratową szczękę. Ekstrawagancka witalność. To jest klucz do sprawy, jeśli chcemy rozważać rolę brzydoty w estetyce. Lubimy, jak z równego zbocza sterczy skała, bezwstydnie zdecydowana. Lubimy, jak czerwone pnie sosen jeżą się na szczycie góry. Lubimy, jak góra od jednego końca do drugiego przecięta jest przepastną szczeliną. Z tym samym szlachetnym entuzjazmem lubimy patrzeć na zdecydowanie sterczący nos, na rude, szczeciniaste włosy, które jeżą się na czyjejś głowie, na szerokie i wyraziście zarysowane usta, jak pęknięcie na zboczu. W każdym razie niektórzy z nas to lubią. I nie wynika to z poczucia humoru. Nie tarzamy się ze śmiechu na widok sosen czy przepaści, ale podobają nam się, bo wyrażają dramatyczny spokój przyrody, jej śmiałe eksperymenty, jej nieodwołalne pożegnania, jej nieustraszoną i barbarzyńską dumę z własnych dzieci. Wyrwijmy się spod zaklęcia konwencjonalnego piękna, a zobaczymy, że wszędzie, jak okiem sięgnąć, czeka milion pięknych twarzy, tak jak czeka milion pięknych dusz. To Chesterton i jego przestroga, że estetyka nie może stać się ważniejsza niż etyka. Dziś bardzo potrzebne jest to przypomnienie, że życie nie jest zawsze gładkie, idealne i uporządkowane, a warto docenić to, co nie wpisuje się w jeden wzorzec piękna, a często jest po prostu intensywne, witalne i pełne charakteru, jak życie w jego pełnej i nieuładzonej formie. Dobrego dnia i do usłyszenia. Przemysław Goławski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
3: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
2: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
3: Relacje, analizy i komentarze.
2: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
3: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
2: Filip Jastrzębski
3: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Andrzej Kocjan, zapraszam na aktualności jedynki. 8 członków załogi zginęło w katastrofie bombowca B-52 w Stanach Zjednoczonych. Stało się to krótko po starcie z bazy sił powietrznych Edwards na północny wschód od Los Angeles. Maszyna wykonywała rutynowy lot testowy w ramach programu modernizacji radarów. W skład załogi wchodzili przedstawiciele wojska, cywilni pracownicy administracji rządowej oraz pracownice firm zewnętrznych realizujących zlecenia rządowe.
5: Do zdarzenia doszło przed południem czasu lokalnego, czyli przed 21 czasu polskiego. Nagranie wideo z miejsca zdarzenia pokazuje ogromny słup czarnego dymu, unoszący się nad pustynią. B-52 to bombowiec dalekiego zasięgu, który wszedł do służby w latach 50. i pozostaje kluczowym elementem amerykańskiego lotnictwa. Samolot był używany w wielu amerykańskich konfliktach zbrojnych, od Wietnamu po niedawną wojnę z Iranem. Standardowo lata z 5-osobową załogą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: To rosyjski opozycyjny artysta, malarz, muzyk i bloger. Siemon Skrepecki zginął wczoraj w strzelaninie w Białej Podlaskiej, podała agencja Niechta. Trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców jego zabójstwa. Skrepecki krytykował inwazję na Ukrainę, tworzył karykatury Putina, Stalina i rosyjskich urzędników. Niedawno wziął udział w demonstracji przed rosyjską ambasadą w Berlinie. Artysta przyszedł ubrany w łapcie z rosyjską flagą przywiązaną do spodni. Miał ze sobą obraz przedstawiający Józefa Stalina, karmiącego Władimira Putina. We francuskim Evian dziś drugi dzień szczytu G7. Główną kwestią ma być wojna w Ukrainie, ale wróci też sprawa Bliskiego Wschodu. Wczoraj szczyt zdominował temat amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych. Donald Trump ogłosił, że USA podpisały z Iranem wstępne porozumienie. Dokument, którego tekst będzie znany pod koniec tygodnia, przewiduje zakończenie konfliktu i ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Porozumienie zostało już podpisane, cieśnina jest już częściowo otwarta, statki zaczynają przez nią przepływać, a w piątek zostanie otwarta w pełni. W piątek w Genewie ma dojść do uroczystego podpisania dokumentu. Od dzisiaj rząd rezygnuje z obniżonej stawki akcyzy.

0: Akcyzy na paliwo, to oznacza, że jego cena może rosnąć. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, będzie stopniowo ograniczany, zapowiada Ministerstwo Finansów, a to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT i ceny maksymalne mają obowiązywać do 30 czerwca. Opozycja krytykuje rząd. Mateusz Kurzejewski z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że podjęcie tej decyzji tuż przed wakacjami jest niezrozumiałe.
1: Kiedy Polacy właśnie jeżdżą najwięcej, kiedy przemieszczają się po Polsce i nie tylko, jest to skrajna nieodpowiedzialność, co z pewnością wszyscy my bardzo mocno odczujemy w swoich portfelach.
0: Ewa Szadler z Polski 2050 zauważa, że porozumienie pokojowe między USA a Iranem może przywrócić normalność na rynku ropy, dlatego nie ma potrzeby przedłużać mechanizmu obniżki cen paliw.
2: Ceny ropy zaczynają spadać, więc jak najbardziej to, co było zaproponowane obywatelom jako taki bufor bezpieczeństwa na te bardzo rosnące ceny paliw, to była sytuacja wyjątkowa, która powoli się kończy.
0: A dziś kierowcy zapłacą maksymalnie 5 zł i 97 groszy za litr benzyny 95 oraz 6 zł i 37 groszy za litr oleju napędowego. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii.
3: To są aktualności jedynki.
0: Znana brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej. Znajdowała się w niej od ponad miesiąca w szpitalu w Faro na południu Portugalii. 74-letnia artystka trafiła na początku maja do szpitala w związku z komplikacjami związanymi z nagłą operacją jelita. Jej stan oceniano wówczas jako bardzo ciężki. Bliscy piosenkarki przekazują, że proces powrotu do zdrowia będzie musiał jeszcze potrwać, ale lekarze są dobrej myśli. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Dzisiaj zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie okresami dużo chmur, możliwy przelotny deszcz. A po południu na Suwalszczyźnie i na Podlasiu także burze. Temperatura od 15 stopni nad morzem, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
4: Przede wszystkim to satysfakcja z pomagania innym, ale też nowe doświadczenia, znajomości, rozwój pasji i umiejętności. Wolontariat. Dlaczego warto i co jeszcze można zyskać? Jaki rodzaj wolontariatu wybrać? W audycji także o tym, jak przygotowuje się perfekcyjną murawę na piłkarskie mecze oraz jakie korzyści niesie nauka gry w szachy od najmłodszych lat.
5: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: Tymczasem na zegarach prawie 6 minut po godzinie 5:00.
3: Agrofakty.
6: Błażej Prośniewski, dzień dobry. A zaczynamy od cen nawozów. Choć po podpisaniu umowy, która ma doprowadzić do zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, na rynku zapanował optymizm, to powrót do normalności potrwa jeszcze co najmniej kilka miesięcy. Stąd też rolników powinny ucieszyć działania zapowiedziane właśnie przez Komisję Europejską. Bruksela chce przeznaczyć ponad 500 milionów euro na walkę z wciąż wysokimi cenami nawozów. A o szczegółach opowie Państwu Tomasz Matusiak.
7: Napięcia geopolityczne i zakłócenia w łańcuchach dostaw doprowadziły do wzrostu cen nawozów w całej Europie. W efekcie rosnące koszty mogą ograniczać ich stosowanie przez rolników, co z kolei może przełożyć się na niższe plony, spadek dochodów gospodarstw oraz wzrost cen żywności. Komisja zaproponowała dwa krótkoterminowe instrumenty wsparcia, mówi Piotr Wolski, szef zespołu prasowego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
8: Pierwsze, czyli uruchomienie tej pomocy jak najszybciej, czyli bezpośredniego wsparcia. Komisja zaproponowała 540 milionów euro wsparcia dla rolników, które by było uruchomione w najbliższych tygodniach. Przy czym do tych 540 milionów państwa członkowskie mogą dołożyć jeszcze dwa razy tyle, czyli w sumie w skali Unii Europejskiej byłoby uruchomione 1,5 miliarda euro.
7: Drugim elementem pakietu są zmiany w ramach wspólnej polityki rolnej, które mają umożliwić państwom członkowskim szybsze i bardziej elastyczne wsparcie rolników w dostępie do nawozów. Unijne

0: Rolnictwo jest silnie uzależnione od importu surowców nawozowych, podkreśla Maciej Roskrót, analityk PKO Banku Polskiego.
1: W mojej opinii ruch jest nakierowany na bezpośrednie wsparcie nawożenia upraw ozimych i budowę zapasów przed sezonem letnim. Unia Europejska jest silnie zależna od dostaw nawozów. W przypadku nawozów azotowych, gdzie to uzależnienie jest stosunkowo najmniejsze, to wciąż można mówić o tym, że blisko 1/3 unijnej konsumpcji pochodzi z krajów trzecich i przez to ten wpływ wzrostu cen jest silnie odczuwany na rynku unijnym.
0: Rolnicy cieszą się z deklaracji Komisji Europejskiej, jednak czekają na szczegóły operacyjne, które na tym etapie nie są jeszcze znane, podkreśla Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.
2: Na pewno przydatna pomoc i potrzebna. Lada dzień mamy żniwa i trzeba będzie rozpocząć nową akcję nawozową, siewy pod nowe i rośliny. Jeszcze zobaczymy, jaka ta pomoc będzie w stosunku dla Polski, bo tego jeszcze nie wiemy.
0: Pakiet wsparcia finansowego w wysokości 540 milionów euro zostanie teraz poddany pod głosowanie przez państwa członkowskie, a jego ostateczne zatwierdzenie planowane jest na koniec lipca.
3: Tu dodajmy jeszcze, że w ramach tego pakietu wsparcia komisja zaproponowała również, by zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za kampanię 2026 trafiły na konta rolników jeszcze przed 16 października. Według najnowszych danych Głównego Inspektoratu Weterynarii w ostatnich tygodniu na terenie Polski potwierdzono blisko 30 nowych ognisk ASF dzików. Choroba wystąpiła na terenie 9 województw, z czego większość ognisk skupiła się w 3 z nich: kujawsko-pomorskim, podkarpackim i zachodniopomorskim. Łączna liczba ognisk ASF dzików potwierdzonych od początku roku wynosi już 1352. To około 1000 przypadków mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ruszają zbiory czereśni. Producenci przewidują, że po tegorocznych przymrozkach plony mogą być zdecydowanie niższe. Według szacunków może to być 50-60% normalnych zbiorów. Obecnie na rynkach hurtowych cena czereśni waha się między 14 a 25 zł za kilogram. Najwyższa emerytura wypłacana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi obecnie 4772 zł i 11 groszy brutto miesięcznie. Jak informuje portal Money.pl, świadczenie otrzymuje rolnik, który przez ponad 41 lat opłacał składki w systemie ubezpieczeń rolniczych. Dla porównania, najwyższa emerytura w powszechnym systemie emerytalnym przekracza obecnie 51 tysięcy złotych brutto miesięcznie. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Kolejne jutro, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Za 167 dzień roku do końca roku 198 dni. Słońce wzeszło o 4.14, zajdzie o 20.59. Dzień potrwa 16 godzin i 45 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 9 godzin i 3 minuty. Imieniny obchodzą Alina, Aneta, Aubert, Aurelian, Aureusz, Barnaba, Benon, Benona, Budzimir, Cyryk, Jan, Judyta, Julita, Justyna, Ludgarda i Tychon. Wszystkiego dobrego i tradycyjne, niechże się Państwu darzy. Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. Albo inaczej, ktoś nie śpi, żeby oglądać takie bramki.
1: Pierwsza akcja Nowozelandczyków i już będzie uderzenie, jest 1-0. Elijah Just, Nowa Zelandia wychodzi na prowadzenie w 7 minucie.
0: Mecz Nowej Zelandii z Iranem to nie był mecz potęg, ale zdaniem niektórych to jak do tej pory najlepsze spotkanie mundialu. Mundialu, na którym mogliśmy zagrać. Gdyby
2: nie słupek, gdyby nie poprzeć.
0: No dobrze, dobrze. Już nie gdybamy, szanowni państwo. Absolutnie nie. Już nam przeszło po wczorajszym, a może niektórym niekoniecznie. Wybiegamy tymczasem w przyszłość. Zastanawialiśmy się niedawno, czy Polacy jeszcze kiedykolwiek podniosą, znaczy może nie kiedykolwiek, czy za naszego życia, czy w ciągu 30 lat podniosą puchar. Cała nadzieja w młodych.
3: Bardzo to lubię. Od dzieciństwa zawsze bratem grałem w piłkę. No i jakoś mnie zafascynował ten sport.
4: To jest taka jakby dla mnie pasja. Jak gram w piłkę, no to przestaję myśleć o wszystkim.
5: Od małego zawsze grałem w piłkę i zawsze wolałem to niż na przykład koszykówkę albo siatkówkę.
0: Już za chwilę wybierzemy się na trening młodych. Pytanie do państwa, co się musi zmienić w szkoleniu właśnie młodych dzieci, no i tych nieco starszych, czyli tak młodzików, juniorów, młodszych juniorów, żeby ten puchar kiedyś Polacy rzeczywiście podnieśli. Co się musi zmienić w szkoleniu młodych? 22 139 22 02. A propos młodych, wiedzą państwo, że wielu z nich, znaczy tych młodych, nieco starszych, garnie się do takich zawodów jak na przykład szewc.
6: Dzisiaj trafiła do nas para bardzo znanych marek z raperem. One są całe czerwone i mamy zrobić przy nich renowację, czyli jest to ogromna odpowiedzialność, ponieważ nie dość, że to jest wartość kolekcjonerska, to też wartość sentymentalna.
0: Szewc, młody szewc, młoda krawcowa. Wydawało się, że to zanikający zawód, tymczasem pilnie poszukiwany przez młodych. 22 139 22 02. Proszę się rozejrzeć we własnym otoczeniu, w państwa miejscowości. Znają państwo jakiegoś młodego szewca, młodą krawcową? Proszę dać znać, bo to będzie dowód na to, że rzeczywiście zawód wydawało się zanikający, tymczasem poszukiwany, pilnie poszukiwany przez młodych. 7.15, rozmowa dnia z naszym gościem Adam Bodnar, senator KO. Godzinę później Paweł Szrot, poseł PiS-u. Rozmawiać będzie Agata Koncińska. Ja, Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. Niech zabrzmi. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni podczas tego mundialu. Szakie.

0: Shakira i oficjalna piosenka Mundialu 2026. Piękny obrazek, szanowni państwo, jeden chyba z najpiękniejszych jak do tej pory. Płaczący bramkarz Republiki Zielonego Przylądka. Facet ma 40 lat, nazywają go babcia, bo wychowywał się bez rodziców. I proszę sobie wyobrazić, że on debiutował wczoraj na Mistrzostwach Świata. Bronił w meczu z Hiszpanią absolutnie wszystko. Był niezwykle pewny przy dośrodkowaniach, emanował spokojem. No, jego kilka spektakularnych interwencji sprawiło, że byliśmy świadkami olbrzymiej sensacji, bo za takową należy uznać bezbramkowy remis w starciu Hiszpanii, Wielkiej Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Transfer Market, taki portal wycenia babcie, czyli bramkarza z Republiki Zielonego Przylądka na 50 tysięcy euro, tyle to pewnie jest wart zegarek Lamina Yamala. Już za moment pewnie czeka go emerytura. Znaczy więcej znaje się znanych nazwisk. Już za kilka miesięcy, może lat, będzie przechodzić na sportową emeryturę. Pytanie, czy wśród nas, czy wśród tych dzieci, które gdzieś tam państwo widzą trenujące na Orlikach, czy za kilka lat, kilkanaście lat będą miały szansę stać się legendami?
1: Zanim rozpoczniemy piłki, do wszystkie poogarniać, chłopaki.
2: Bardzo to lubię. Od dzieciństwa zawsze bratem grałem w piłkę. No i jakoś mnie zafascynował ten sport.
3: To jest taka jakby dla mnie pasja. Jak gram w piłkę, no to przestaję myśleć o wszystkim i mogę skupić się po prostu na zabawie i przede wszystkim, żeby się rozwijać.
4: No, zajmuję się tym już od 5 lat, było ze mną całe życie. I nie widzę powodu, żeby zmieniać tu. Gram tu z pasji. Po prostu robię to, co lubię i zostaję przy tym.
5: Od małego zawsze grałem w piłkę i zawsze wolałem to niż na przykład koszykówkę albo siatkówkę.
6: Co jest ciekawego w tym sporcie?
5: Wszystko! Od powołania na jakiś mecz, grania całego meczu albo na przykład bycie kapitanem. To jest zawsze było takie fajne i zawsze dlatego to wybierałem między innymi sportami.
3: Działa lepiej i na umysł i później w szkole też lepiej się można poczuć niż tak cały czas siedzieć w domu. Też poza tym, no ruch przede wszystkim, to zdrowie jednak.
4: Na pewno zachowanie dobrej kondycji też, to przynosi po prostu zdrowie. Cały czas jest się w ruchu. Po prostu ciało jest zdrowsze i też na pewno przynosi dla umysłu bardziej taką ulgę i rozluźnienie.
2: Ważne jest, że się robi to dla zdrowia też i też dla zabawy. I też niektórzy mają cele jakieś do osiągnięcia w życiu i dążą do tego, żeby je osiągnąć.
7: Od dziecka zawsze marzyłem, żeby być profesjonalnym piłkarzem, tak?
6: Co jest dla ciebie ciekawego w perspektywie zawodowego piłkarza?
7: Te emocje, takie jakby umiejętności.
3: To jest taki status, no. Że inni mogą brać ode mnie udział ze mnie i no i mogę czuć się już tak jako zawodowiec po prostu.
5: Od zawsze chciałem to robić i to było po prostu moje marzenie, żeby grać i zajmować się tym i przy okazji zarabiać z tego, jako żebym grał jako piłkarz.
2: Chciałbym zostać, bo to jest moje marzenie, ale czy to się spełni, no to nie wiem jeszcze. Ale dążę do tego, żeby się spełniło.
6: A skąd takie zwątpienie trochę w głosie?
2: Nie zwątpienie, tylko po prostu, bo też wiem, że to jest bardzo ciężkie, żeby osiągnąć to.
8: Kasper Skwierczyński, Sępsielce. Takiej jednej grupy może wyjść, realnie patrząc, nie więcej niż dwóch zawodników. Zdarzają się przypadki, gdzie jest więcej, zdarzają się też przypadki, gdzie w ogóle ich nie ma. To jest kwestia bardzo indywidualna już tego samego zawodnika. On musi wymagać od siebie znacznie więcej każdego dnia, żeby był jednak coraz bardziej profesjonalny w tym, co robi.
7: Ja uważam, że piłka tak jakby pomaga w relacjach.

0: Dlatego, że piłka to jest tak jakby kontaktowy i wieloosobowy sport i tak jakby poznajemy nowych ludzi i po prostu cieszymy się, jak gramy, no bo daje nam to takie szczęście.
1: Na trening młodych wybrał się Michał Szereg, a ja ponawiam pytanie, co się musi zmienić w szkoleniu? W szkoleniu młodzieży, żeby kiedyś Polacy jeszcze ten puchar podnieśli, może nie za mojego życia, może nie w ciągu 30 lat, albo kiedyś, kiedykolwiek. Co się musi zmienić?

0: No jest świetnie, powiem panu szczerze, Błażej Krosiński w naszym studiu jest świetnie, proszę pana, kolega nie może jechać. A ten drugi zapytał, czy jak chciałbym jechać w jego miejsce.
1: Ale dokąd pan jedzie?
0: Proszę pana, za ocean, na 3 tygodnie.
1: Gratuluję.
0: Tylko właśnie zastanawiam się, jechać czy nie jechać, czy was zostawić tutaj, dać radę?
1: Będziemy płakać, ale jeśli pan będzie dzwonił, wysyłał zdjęcia, to jakoś to przetrwamy.
0: Jak na urlopie wysyłać zdjęcia? Chyba, że to będzie...
1: No przede wszystkim to, co robi się na urlopie, to robi się zdjęcia i się wysyła znajomym, którzy się siedzą w pracy.
0: A po to, żeby ich ewentualnie wyprowadzić z równowagi. No zobaczymy w takim razie. A może wam wyślę na przykład
1: ze stadionu Dallas. Ale dobrze, że pan o podróżowaniu wspomniał.
0: O, proszę.
1: Bo dzisiaj przychodzę z ważnymi informacjami dla osób, które korzystają z linii lotniczych, bowiem szykują się istotne zmiany. Po 13 latach negocjacji
0: w końcu
1: udało się w Komisji, w Unii Europejskiej wynegocjować nowe warunki, jeśli chodzi o prawa pasażerów linii lotniczych.
0: Błażej, czy to prawda, że do tej pory było tak, że jeśli się na przykład wolno w nazwisku albo w imieniu córki wpisałem tam, to nie mogłem już tego poprawić?
1: Można było poprawić, ale było trzeba za to zapłacić.
0: Patrz.
1: Ale właśnie to ma się zmienić i teraz na przykład literówki w nazwiskach będą zmieniane
0: w ciągu 48 godzin
1: darmowo, bez żadnych kosztów. Też do tej pory czasami było trzeba płacić za to, aby dziecko mogło siedzieć obok rodzica albo opiekuna. I to też ma się zmienić. To ma być bezpłatne. Ale też jest na przykład dosyć sporo pozytywnych informacji, jeśli chodzi o sytuację, kiedy nasz lot jest odwołany bądź opóźniony. Bo o ile te podstawowe warunki wypłaty odszkodowań się nie zmienią, to na przykład pasażer otrzyma prawo do tego, aby dostać posiłek, musi mieć dostęp do internetu, 2 rozmowy telefoniczne na koszt przewoźnika. Przewoźnik też będzie musiał zapewnić nocleg, jeśli on będzie konieczny. A w przypadku overbookingu, czyli w sytuacji, kiedy jest więcej wykupionych biletów niż miejsc w samolocie, wtedy linia lotnicza będzie musiała w ciągu 3 godzin zaproponować nam alternatywne połączenie. Jeśli tego nie zrobi,

0: będziemy mogli kupić bilet na własny koszt, nawet 4 razy droższy od tego pierwotnego.
1: I najważniejsze, kiedy te zmiany wyjdą w życie?
0: Za około rok.
1: Błażej Prośniewski, dzięki.
0: Dziękuję.
1: Skrót aktualności, Piotr Balasz.
2: Obława w Mszanie Dolnej, niedaleko Limanowej w Małopolsce. Policja szuka 19-latka, który może mieć związek z zabójstwem rówieśniczki. To jego była dziewczyna, wyjaśnia limanowska policja. Do zabójstwa miało dojść wieczorem. Ciało dziewczyny odnalazła jej matka. Prezydent USA Donald Trump podtrzymał zobowiązania sojusznicze wobec Polski. Zrobił to w trakcie rozmowy z goszczącym za oceanem Karolem Nawrockim. Zapewnił szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
3: Obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana.
2: Rosjanin, który został wczoraj zastrzelony w Białej Podlaskiej, to znany z krytykowania Władimira Putina i inwazji na Ukrainę opozycyjny artysta Siemion Skrypecki. Mieszkał w Polsce od kilku lat. Trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców jego zabójstwa. Jest zgoda w Unii Europejskiej na wzmocnienie praw pasażerów linii lotniczych.
4: To oznacza skuteczniejszą ochronę w przypadku problemów podczas podróży.
2: Łatwiej będzie o odszkodowanie. W przypadku odwołania lub opóźnienia samolotu rodzice nie będą musieli płacić, by dziecko siedziało w samolocie obok nich. Będzie też można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem. Same remisy w poniedziałkowych meczach na Mundialu, w tym ten najbardziej zaskakujący, bezbramkowy, Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, Belgia z Egiptem 1-1, Iran z Nową Zelandią 2-2. Ten sam wynik padł też w spotkaniu Arabii Saudyjskiej z Urugwajem. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7.
5: Pogoda.
1: No ale kto za to wstał dzisiaj o 3 nad ranem czasu polskiego, mógł zobaczyć mecz. To nie był mecz potęg, tak jak zaznaczam. Nowa Zelandia kontra Iran. No mecz z podtekstami politycznymi, ale proszę państwa, meczy 2-2. Każda bramka piękniejsza od drugiej. Remisem zakończyło się to spotkanie, więc drużyny podzieliły się punktami po jednym. Po jednym punkcie ma także Hiszpania i Republika Zielonego Przylądka. Zdaniem niektórych to najgorszy mecz tego Mundialu, no po to się jedzie do Stanów, czy po to się jedzie do Meksyku, czy po to się jedzie do Kanady, żeby w ogóle po to się jedzie na Mistrzostwa Świata, po to się kupuje bilety, bardzo drogie bilety, żeby oglądać bramki, szanowni państwo. No a w tym meczu Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka wczoraj bramek kibice nie uraczyli. Cóż, czym nas dziś uraczy pogoda? 23 stopni na zachodzie i na południu, to znaczy, że rzeczywiście to zapowiadane ocieplenie nadchodzi. Natomiast chłodniej, wciąż chłodniej, dużo chłodniej na wybrzeżu, stopni 15 w tym najcieplejszym momencie dnia, bo w tej chwili najchłodniejszy poranek na południowym zachodzie, 7 stopni, tak do 9. Poza tym na ogół od 10 do 13, miejscami nad morzem 14 stopni, podobnie na południowym wschodzie. No i najwięcej chmur i deszczu dziś nad północną i wschodnią Polską, tam możliwe burze, tak do 20 litrów wody na metr kwadratowy może spaść i wiatr się rozpędzi do 70 km na godzinę. Poza tym zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, a na zachodzie i na południu to nawet sporo słońca. I tak się zastanawiam się, Jechać? Nie jechać.
6: No panie Danielu, redaktorze, no jak jechać? Pewnie, że jechać. Nie ma się co zastanawiać, nie ma się co pytać. Druga okazja się może nie trafić, a jak będziemy sobie wszystkiego żałować w życiu, to nie będziemy nic widzieć i nic nie będziemy oglądać. Także pozdrawiam. Jechać, jechać, jechać.
1: I to było piękne. Druga okazja może się już nie trafić. I widziałem ten palec wskazujący pański, szanowny słuchaczu. 6:35. Sprawdźmy, co wydarzyło się.
7: 16 czerwca, kalendarz jedynki. W 1989 roku zmarł Jerzy Pniewski, fizyk. Wraz z Marianem Danyszem odkrył nowy rodzaj materii, hiperjądra, zawierające obok protonów i neutronów także hiperony. W 1965 roku Pniewski i Danysz byli nominowani do Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
8: No niestety nie dostali tej nagrody, no ale zdobyli sobie sławę na uczelni. Ich rozmowy, spotkania w kawiarni Niespodzianka, centrum Warszawy na MDM-ie, no przeszły do legendy.
7: W 1960 roku odbyła się premiera filmu Psychoza Alfreda

0: Hitchcocka.
1: Ja jestem niewolnikiem tekstu. Ja uważam, że wszystkie utwory dramatyczne, wielkie, arcydzieła w języku oryginalnym pisane są partyturami dźwiękowymi żywej mowy. I ja to słyszę. Ja nie potrafię nie wydobywać całych kadencji muzycznych, intonacyjnych, jak to reżyseruję. Ja właściwie reżyseruję tekst.
2: W 1924 roku urodził się Adam Hanuszkiewicz, aktor i reżyser teatralny. Zmarł w 2011 roku.
3: Idąc w stronę ulicy Jasnej, do prowizorycznego miejsca postoju sztabu okręgu, byłem w takim nastroju, w jakim jest chyba każdy wyższy dowódca, który zdaje sobie sprawę, że wiele godzin upłynie, zanim otrzyma od bezpośrednich podkomendnych pierwsze meldunki o przebiegu alarmowej mobilizacji, zajęciu podstaw do natarcia i wynikach pierwszego uderzenia.
2: W 1895 roku urodził się Antoni Chruściel, pseudonim Monter, generał brygady, dowódca Powstania Warszawskiego. Zmarł w 1960 roku.
4: Gdy kurtyna idzie w górę, na scenie widzimy pustaka służącego Arysta. Wchodzi służący Fircyka, Świstak.
5: Nie mylę się! Tak jest! On! Witaj, pożądany Świstaku! Urwi połcio, stary lisiarz, czwane, coś tu robisz?
2: W 1781 roku odbyła się premiera komedii Fircyk w zalotach Franciszka Zabłockiego.
6: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia, 6.37, 6.38. U pana Pawła za oceanem to trochę... U pana, która będzie w tej chwili? Jakoś tak o północy pewnie. Dawno pana nie słyszeliśmy, ale dobrze wiedzieć, że pan jest na miejscu, bo w razie czego można liczyć na ewentualną pomoc, ewentualnie nocleg.
7: Panie redaktorze, ja na pana miejscu bym się w ogóle nie zastanawiał. A jeżeli będzie już pan tu w Chicago, miejsca u nas ci dostatek. A może się przejedzie pan ze mną? Polecimy w trasę, raporcik pogodowy z Montany pan przedstawi. Zawsze to coś innego, a w 3 tygodnie naprawdę można bardzo dużo zobaczyć. Pozdrawiam.
6: Dzięki wielkie, natomiast z tego co wiem, to w Chicago nie ma żadnych meczów. Chicago nie jest miastem gospodarzem, a mnie bardziej ciągnie tam, gdzie Mundial, Los Angeles, Boston.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia za 18 minut, godzina 7. No coraz bardziej mi się podoba wizja tego, żeby na przykład przejść się plażą, na przykład gdzieś tam w okolicach. Gdzie jest plaża, szanowni państwo? Czy w okolicach Los Angeles będzie jakaś plaża? No właśnie. No właśnie. Z tym, że pojawił się pomysł ewentualnie jakiejś pożyczki bezzwrotnej, że część słuchaczy się zwróci na bilet. Zrzuci, nie zwróci. Zrzuci, a nie potrzeba zwracać, bo to ma być pożyczka bezzwrotna. W tej sprawie dobrze poinformowany prawnik z zawodu, pan Mati.
1: Co do tej pożyczki, abstrahując, nie. Pożyczki nie. Natomiast panu przysługuje dotacja bezzwrotna. Ja to już wszystko mam opanowane. Sam pan nie możesz jechać. Wyznaczymy delegację opiekuńczą celem albowiem tego, aby żadna stacja radiowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej pana nam nie ukradła. Tak. Także postanowione. Komisja rozpatrzyła sprawę. Jedziesz pan z czteroosobową delegacją opiekuńczą.
0: Czteroosobowa delegacja opiekuńcza. Spoglądam na kolegów z szyby. Łapiecie się w czteroosobową delegację opiekuńczą. To tak przy okazji bardzo dobrze brzmi. Trzeba sprawdzić, co na to kodeks pracy. Ale to zdaje się, że to jest podróż służbowa. Ogólnie mówiąc, podróż służbowa, czyli delegacja opiekuńcza. Dziś w sygnałach także o starych zawodach, które wracają w nowej odsłonie. Szewc Krawcowa. O tym będziemy mówić po godzinie 8.30. A już teraz dla najbardziej wytrawnych miłośników polskiego kina. Szanowni państwo, to będzie dźwięk, który boli, ale zakładam, że wśród naszych słuchaczy są tacy, którym zaledwie te 5 sekund będą mówić i nawet takie malować obrazy w głowie. Proszę posłuchać. Boli. Raz jeszcze, bardzo proszę, to bardzo boli. A jak państwo sobie to zwizualizują, to boli tym bardziej. Au, 22 139 2202. A skąd to? A co to?
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: 6.44.

0: Dobry, dzień dobry. Czy ja dobrze słyszę, panie redaktorze Danielu, że pan się waha, czy lecieć do Stanów, czy nie lecieć? Jeny! Panie redaktorze, oczywiście, że lecieć. Trzeba wykorzystać okazję. Wspaniałe wrażenia są, także tam się żyje, panie redaktorze. Pozdrawiam, miłego dzionka.
1: No, z tym tam się żyje, to ja bym polemizował kiedyś, to rzeczywiście nie, nasze wyobrażenie. Jak to mnie nie wpuszczą?
2: No to wiesz, musisz ESTA przejść, zgłosić te wszystkie konta, no, czy aby na pewno dobrze się wyrażałeś o odpowiednich osobach ze Stanów Zjednoczonych. To nie jest takie proste.
1: Bardzo dobrze, w samych superlatywach tak? Od początku. Tak, pewnie, że tak.
2: Mhm. Mhm. No to nie, no to jest szansa.
1: To co, lecieć czy nie lecieć?
2: Lecieć!
1: A pani zdaje się też gdzieś się wybiera.
2: Ja też lecę.
1: A dokąd?
2: Ale ja już wiem, że mnie wpuszczą. Chociaż nie, bo nigdy w Stanach do końca na lotnisku nawet nie jesteś pewny, czy cię wpuszczą, ale ja do
1: kraju. A dokąd pani? Znaczy,
2: ja
1: tam
2: do Kanady. Ale potem też do jednego stanu ze Stanów.
1: Aha. Czy jest szansa, że się spotkamy?
2: No, wielkie to kraje są. No, ja nie wiem, ale to, że lecimy w tym samym czasie, to proszę tego
1: proszę,
2: nie łączyć.
1: Proszę tego nie wiązać. No.
2: I wracamy w tym samym czasie chyba też.
1: Tak? No tak, na 3 tygodnie chcemy zrobić.
2: Nie, niecałe. Aha. Ale tak, ale trochę chciałabym odpocząć od pana.
1: Dobrze, a ja od pani.
2: No to raczej nie będziemy razem na tej wycieczce.
1: No dobrze, a co tam pani przeczytała?
2: No to też podróże. Mhm. Też podróże, ale te podróże wcale nie takie znaczące, słuchaj. Nie ma ich ani na jedynka w gazetach. Ale przyjęcia jednak są w modzie. To planujesz przyjęcia?
1: Przyjęcia czego?
2: Bo są takie przyjęcia, na przykład, o których no komentujemy może je chętniej, tak jak na przykład to z oktagonem, można tam przed klatką postać, ale są też takie, które niesmakiem napawają, na przykład w ambasadzie Rosji. I tam idzie taki wysłannik, wiesz, korony Grzegorza Brauna. Aha. I tam jest o operacji specjalnej, chwała Wielkiej Rosji.
1: Co on tam robił w tej ambasadzie?
2: No gościł się. Gościł się i o tym pisze na przykład Gazeta Polska. No i to takie przyjęcia, słuchaj. Ale też przyjęcia, może być inna furtka do tego słowa. Przyjęcia do nowej partii politycznej. Nie takie przyjęcia, ale takie...
1: Ja już mam kandydować na prezydenta Krakowa, więc...
2: Strasznie dużo zajęć masz. Ale jak to ty w kampanię polecisz do...
1: No właśnie, to jest...
2: Nie wiem. Nie, ale może ty na nauki takie szybkie polecisz.
1: No, tym bardziej, że podróże kształcą.
2: Nie? Zawsze. Ale na przykład Rzeczpospolita pisze też, że właśnie, że Ryszard Petru może rozważa, a może nie rozważa założenie nowej partii.
1: No nie, bo...
2: No widzisz. To podróże, doświadczenia też kształcą.
1: Naprawdę?
2: No niby Ryszard się nie wchodzi dwa razy, ale tak, niby się nie wchodzi.
1: No ale przecież
2: jedna.
1: Z Nowoczesną mu specjalnie nie wyszło.
2: Ojej.
1: Z tym, że to nie jego wina, była tylko skarbnika, nie?
2: Posłuchaj, to było wtedy. No kiedyś daliśmy order, teraz go możemy odebrać. Kiedyś zakładał Ryszard Petru partię, ona nie wypaliła, teraz założy nową, może wypali. A, zaraz, taka gospodarcza.
1: A gdzie on teraz jest? Bo już się pogubiłem.
2: On jest teraz w centrum. W stowarzyszeniu.
1: Aha, okej. Okay.
2: Tak.
1: A będzie gdzie?
2: No będzie albo nie będzie, bo to tak jest napisane, że może założy, może nie założy.
1: A jak się
2: ale
1: ma nazywać ta nowa partia?
2: Nie. To nie ma tak wszystkiego.
1: To pani zapyta swoich gości, oni są dobrze poinformowani, bo przecież na co dzień w Sejmie.
2: Nie z tej partii akurat.
1: No ale w Sejmie są. A ten pierwszy to...
2: A ten pierwszy to będzie Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości.
1: Może będzie wiedział.
2: Może.
1: Może.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Co za dzień.
0: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
8: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Uwaga, na trasie ekspresowej S8 w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Sieradz Wschód a Zduńska Woda Zachód. Na kilometrze 179 doszło do zderzenia auta ciężarowego i samochodu osobowego. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy. Na drodze krajowej numer 92 utrudnienia pojawiły się pomiędzy Poznaniem a Skwierzyną, niedaleko miejscowości Pniewy. Na kilometrze 131 ciężarówka wypadła z trasy i wjechała do rowu. Ruch jest możliwy tam tylko jednym pasem na zmianę. Poranne godziny szczytu już zaczynają się w województwie małopolskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków-Południe a Kraków-Bielany. Podobnie na Zakopiance, pod Krakowem od strony Myślenic, czyli w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie, także na obwodnicy Wieliczki oraz na drodze krajowej numer 28 niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej Limanowej. Nowej, Nowego Sącza i Gorlic. W województwie mazowieckim kilkukilometrowy zator już utrzymuje się na ekspresowej 8 na północnej obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Zakorkowana jest także krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj już coraz większy ruch obserwujemy na obwodnicy Gdańska na ekspresowej 7, a także na drodze krajowej numer 91 niedaleko Pruszcza Gdańskiego.
11: Jest 7, tu program pierwszy Polskiego Radia.
12: Zapraszamy na aktualności jedynki.
11: Izabela Kuczyńska
12: i Piotr Balasz. Obława w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Policja szuka 19-latka, który jest podejrzewany o zamordowanie rówieśniczki swojej byłej dziewczyny.
11: To zabójstwo polityczne. Nasz reporter zebrał komentarze niezależnych rosyjskich mediów po zastrzeleniu w Białej Podlaskiej rosyjskiego artysty i krytyka Putina.
12: Benzyna i olej napędowy już bez obniżonej akcyzy, a niższy VAT na paliwa tylko do końca tego miesiąca.
11: Tragiczny finał sprzeczki między dwojgiem nastolatków w Mszanie Dolnej w Małopolsce.
12: Nie żyje 19-letnia dziewczyna, a policja szuka teraz podejrzanego o jej zamordowanie byłego chłopaka. Też ma 19 lat.
11: Do kłótni doszło późnym wieczorem. Obrażenia 19-latki były tak poważne, że mimo akcji ratunkowej nie udało się ocalić jej życia.
12: Teraz policja tropi podejrzanego.

0: rozciągnęła posiłki z sąsiednich jednostek, mówi Jolanta Batko z limanowskiej policji.
1: Działania poszukiwawcze zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, pionu prewencji, przewodnicy psów, a także grupy poszukiwawcze. Rozstawiono punkty blokadowe. Teren przeszukiwany jest wykorzystaniem dronów, zarówno policyjnych, jak i GoPro.
2: Policja apeluje do osób, które mogą mieć informacje o poszukiwanym i miejscu jego pobytu, by to zgłaszały.
0: Zabójstwo polityczne. Tak, niezależne rosyjskie media komentują śmierć 44-letniego Rosjanina zastrzelonego wczoraj w Białej Podlaskiej.
2: Ofiara to Siemion Skrepecki, artysta i bloger znany z krytyki reżimu Władimira Putina.
0: Jest z nami wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku.
3: Dzień dobry, witam.
0: Skąd wśród rosyjskich niezależnych mediów tak jednoznaczna ocena tego zabójstwa?
3: Semion Skrepecki jest przedstawiany przez rosyjskie media niezależne jako artysta, malarz, muzyki, bloger, ale przede wszystkim jako ten, który krytykuje w swoich pracach i Władimira Putina, i Ramzana Kadyrowa, i Aleksandra Łukaszenkę. Rosyjskojęzyczny bloger Alex Mur przypomniał, że artysta otrzymywał pogróżki od środowiska związanego z czeczeńskim przywódcą Ramzanem Kadyrowem. Najważniejsze to to, że on malował karykatury przede wszystkim Kadyrowa i jego otoczenia. Nie ma żadnych wątpliwości, że to było zabójstwo polityczne, morderstwo na zlecenie, które najprawdopodobniej zlecił Kadyrow. W ostatnich dniach Siemion prezentował piosenki i karykatury właśnie Kadyrowa. Nagrał też wideo, w którym informował, że dzwonili do niego ludzie od Kadyrowa i grozili mu, żądając przeprosin. Dostał ultimatum: albo straci życie, albo przeprosi. Liby ty liszajesz się żyzni, liby ty izwiniajesz się. Przypomnę, że to nie pierwsza sytuacja, w której rosyjski reżim jest oskarżany o zabójstwo krytyków kremlowskich władz. Najgłośniejsze sprawy to zabójstwa byłego agenta FSB i krytyka Putina Aleksandry Litwinienki, publicystki krytykującej Putina Anny Politkowskiej, lidera opozycji Borysa Niemcowa i również lidera opozycji Aleksieja Nawalnego.
0: Te komentarze zebrał Maciej Jastrzębski. Dziękujemy.
2: A o sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej będziemy rozmawiać także z gościem Jedynki. O 7.15 będzie nim były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar.
0: Redukcja wojsk amerykańskich w Europie nie dotknie Polski, miał usłyszeć w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki.
2: Otwartym pozostaje pytanie, czy będzie ich nad Wisłą więcej i czy pozostaną u nas na stałe.
0: Zabiegają o to i rząd, i prezydent, a o efektach tych starań ma poinformować Karol Nawrocki po powrocie z Waszyngtonu.
4: Prezydent Karol Nawrocki tuż po powrocie do Polski zaprosi ministra obrony narodowej, pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza do Pałacu Prezydenckiego na rozmowę w kontekście kolejnych dalszych kroków. Ta współpraca ze stroną rządową, zwłaszcza z Ministerstwem Obrony Narodowej, jest tutaj nieodzowna.
2: Poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
0: Dodał, że ostateczną decyzję na temat stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce będzie podejmował Donald Trump.
4: To, co wybrzmiewa tutaj z tych rozmów amerykańskich, że finalną decyzję w sprawie stałej obecności podejmie Biały Dom. Nawet jeśli Pentagon, Departament Stanu będą otwarte, to finalną decyzję podejmie prezydent Trump.
2: Dodajmy, że stała obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju będzie tematem dzisiejszych obrad Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego.
0: Koniec z obniżką akcyzy na benzynę i diesla. Od dziś ta stawka wzrośnie.
2: Rząd wygasza program ceny paliw niżej. W lipcu wróci 23-procentowa stawka podatku VAT.
0: Opozycja krytykuje rząd za odejście od mechanizmu obniżek. Ten ma jednak w ręku silne argumenty, w tym taniejącą ropę na światowych rynkach. A o sprawę pytał polityków Michał Fabisiak.
5: Odejście od obniżonej akcyzy będzie oznaczać droższe tankowanie o 30 groszy na litrze. Jeśli za dwa tygodnie wróci też normalna stawka podatku VAT, to litr benzyny wzrośnie o 70 groszy. Z tego powodu rząd krytykuje opozycja.
6: Podejmuje decyzję o de facto podwyżce cen paliw tuż przed wakacjami, wtedy kiedy Polacy właśnie jeżdżą najwięcej. Jest to skrajna nieodpowiedzialność.
5: Mówi wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski. Posłowie koalicji rządowej bronią jednak decyzji. Ewa Szedler z Polski 2050 mówi, że zawarcie pokoju między USA a Iranem sprawi, że kierowcy mogą nawet nie odczuć odejścia od obniżek podatków zawartych w cenie paliwa.
7: To była sytuacja wyjątkowa, która powoli się kończy i ceny ropy zaczynają dzisiaj spadać.
5: W ciągu tygodnia baryłka ropy Brent na giełdzie w Londynie potaniała o 10 dolarów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Podróże z Warszawy do Wrocławia w 100 minut, 4700 kilometrów nowych tras i koleje dużych prędkości.
0: Ministerstwo Infrastruktury i spółka Port Polska ogłosiły, jak będzie wyglądać nowa sieć kolejowa w Polsce.
2: Nowy system zastąpi wcześniejszą koncepcję tzw. szprych, co z kolei połączy więcej miejsc w kraju, mówi pełnomocnik rządu do spraw budowy Portu Polska Maciej Lasek.
8: Zamiast 10 szprych w zintegrowanej sieci kolejowej mamy 19 magistrali, które będą składały się z odcinków istniejących i nowo budowanych, tak aby mogły tworzyć gęstą sieć połączeń.
0: A podstawowym elementem nowego układu

0: Ma być litera Y, która połączy Warszawę z Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Robert Lewandowski jest już po rozmowach z Chicago Fire w sprawie ewentualnej umowy z klubem i gry w amerykańsko-kanadyjskiej lidze MLS. Jak informuje doskonale zorientowany w światowych piłkarskich transferach włoski dziennikarz Fabrizio Romano, wkrótce kapitan reprezentacji Polski ma zdecydować, czy dołączy do drużyny. W grę wchodzi 2- lub 3-letni kontrakt. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra wygrali przed własną publicznością z Legią Warszawa 85-73 i doprowadzili do remisu 2-2 w finale Ekstraklasy, mówi trener zielonogórzan Arkadiusz Miłoszewski.
3: Dużo lepsza energia, małe korekty w taktyce. Najważniejsza jest gra bez piłki. Jak gramy bez piłki, to kreujemy sobie pozycje. Kreujemy pozycje też dla zawodników, którzy mają piłkę w rękach. I to było, wydaje mi się, kluczem. Też Legia nie miała tej energii, którą miała w meczu wcześniejszym tutaj w Zielonej Górze. Cieszymy się, że doprowadziliśmy do remisu.
2: Mecz numer 5 jutro w Warszawie, a do zdobycia Mistrzostwa Polski potrzeba 4 zwycięstw. Dziś ma zapaść decyzja, czy Maja Chwalińska, finalistka tenisowego French Open, otrzyma dziką kartę na występ w innym wielkoszlemowym turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Na razie w Londynie grają na trawie, ale w Queen's Clubie Jan Zieliński i Luke Johnson awansowali do ćwierćfinału debla. Polsko-brytyjska para pokonała Czechów Jerzego Lechecką i Jakuba Bensika. Natomiast w Berlinie Magdalena Fręch, choć uległa w decydującej rundzie kwalifikacji Chińce Shuai Zhang, to wystąpi w głównym turnieju jako szczęśliwa przegrana. Jej pierwszą rywalką będzie grająca z dziką kartą Niemka Ewa Lys. Na piłkarskim mundialu w meczach grupy G Belgia zremisowała z Egiptem 1-1, a Iran z Nową Zelandią 2-2. W grupie H bezbramkowy remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, natomiast Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1. Więcej o piłkarskich mistrzostwach świata o 7.40. Do usłyszenia.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
7: Pogoda.
0: Zachmurzenie ma być dzisiaj małe i umiarkowane, ale nie dotyczy to północno-wschodniej Polski. Tu najwięcej chmur i najwięcej deszczu, a po południu spodziewane są burze. Zagrzmi na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Na termometrach maksymalnie 15 stopni na wybrzeżu, do 19 w centrum. Najcieplej na zachodzie i na południu, do 23.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawu

0: wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Największe gwiazdy,
5: a wśród nich
4: Big Day.
5: Formacja nieżywych schabów.
4: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
5: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
4: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
6: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
5: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca. Bielsko-Biała.
4: Transmisja koncertów TVP2 po 20
6: i na antenie radiowej jedynki po 21.
5: Zapraszamy.
7: Partnerem trasy i audycji Lato z radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
8: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
9: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę sygnału dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Pani Krystyna zapytała, czemu pan, panie redaktorze, mówił o tych uczniach, co to te punkty zdobywają za wolontariat w szkole. Pani Krystyno, bo znam to z własnego życia i wywiadówek. Moi zdobyli oczywiście i nie było problemu, ale widziałem, jak niektórzy naciągali na lewo i prawo, żeby te punkty mieć. I to wtedy jest tak dziwnie, prawda? Bo to chodzi o to, żeby pomagać, a nie o to, żeby coś tam na siłę robić, bo nam kazano albo bo tak trzeba. Wolontariat ma bardzo wiele twarzy. Nie jest zarezerwowany wyłącznie dla młodzieży, więc nie chodzi tylko o tych młodych ludzi, którzy tam zbierają pieniądze do puszek, wręczają w pracach fizycznych starszych albo rozdają wodę mineralną na dużych wydarzeniach, bo to mogą być bardzo różne rzeczy. Coraz częściej osoby w wieku dojrzałym odkrywają w sobie pasję w pomaganiu i bardzo dobrze, bo w każdym wieku można pomagać, potrzebni są po prostu wszyscy i każdy coś potrafi, jeżeli tylko ma chęć oczywiście. Od obsługi nagłośnienia na wielkim spotkaniu, wielkiej imprezie, przez naukę języków, czy prace plastyczne z dziećmi, albo tłumaczenie, jak działa komputer czy smartfon, bo i to lista możliwości jest bardzo długa. Warszawską Fundację Bonafide w dobrej wierze, która zajmuje się wspieraniem rodzin, aktywizacją seniorów, edukacją dzieci i młodzieży oraz rozwojem lokalnego wolontariatu, odwiedził z mikrofonem nasz reporter i sprawdził, jak tam jest Maciej Walecki.
2: Co daje człowiekowi, który się angażuje w pomoc, takie pomaganie, taki wolontariat?
3: Jestem między ludźmi. Poznaję nowe osoby. Jestem jakoś tak wewnętrznie spełniony. Krzysztof Moreń, jestem realizatorem dźwięku, jak również oświetleniowcem. To, że wykonuję jakąś pracę, inne osoby są wdzięczne, jest fajna atmosfera w zespole, który to organizuje. Fajnie się czas spędza po prostu. Robić coś dla innych, gdzie no, to mi daje dużą satysfakcję. Dużą właśnie, że coś robię, co innym się podoba.
4: Bonjour, je m'appelle Anna Perzyńska. Specjalnie tak mówię, ponieważ od zawsze pasjonowałam się językiem francuskim, kulturą francuską. I akurat tak się złożyło fajnie, że mogę tutaj w fundacji dzieci uczyć języka francuskiego. Jako wolontariusz. I uważam, że każdy znajdzie coś dla siebie w tematyce wolontariatu, począwszy od angażowania się w kulturę, po sport, po jakieś zajęcia z dziećmi, z młodzieżą, ale również wyjazdy zagraniczne, bo jest coś takiego wolontariat europejski, który zawsze też jest fajną sprawą dla młodzieży, żeby też nie być samemu, bo to jest też dobry pomysł na to, żeby znaleźć przyjaciół,

0: znajomych, żeby się coś działo. Ludzie się mnie pytają, kiedy ja znajduję czas? Ja nie mam nigdy czasu, bo ja zawsze coś robię. Zawsze jestem aktywna w różnych innych też organizacjach pozarządowych, więc to jest to, co mnie inspiruje.
1: Dla mnie to po prostu czysta przyjemność. Mam na imię Urszula i jestem w fundacji właściwie od początku, kiedy zaczęła tutaj działać na osiedlu, a wcześniej jak gdyby samoistnie organizowałam zabawy różnego rodzaju na podwórku, żeby zjednoczyć to środowisko, żeby dzieciaki wychodziły na dwór i zachęcali rodziców do wspólnych zabaw. Radość, że mogę z czymś się podzielić z innymi, komuś pomóc i sprawić uśmiech. Na przykład chociażby uśmiech i zjednoczyć grupę.
2: Nazywam się Ewelina Radomska. Akurat Fundacja Bonafide to jest już któraś z rzędu fundacja, gdzie pracuję. Prowadzę zajęcia z jogi takiej delikatnej dla osób wszystkich, tak, żeby też dbali o siebie, dbali o swój stan zdrowia, bo Polska jest takim krajem, gdzie dużo ludzi jest pozamykanych. Nie ma funduszy na dodatkowe zajęcia, na gimnastykę czy na rehabilitację. Te rzeczy są drogie, kosztowne. W związku z tym to, co potrafię, to staram się przekazywać.
3: Pomagajmy sobie właśnie, tak jak potrafimy.
2: Tak, chodzi po prostu o to, że podobno powiedziała matka Hemingwaya, włożone jest to w usta Hemingwaya, że szczęście to jest jedyna rzecz, którą jeżeli się dzieli, to się mnoży.
4: Barbara Jusztyk, koordynator wolontariatu w Fundacji Bonafide w Dobrej Wierze. My w fundacji też opieramy wolontariat w szkołach. Promujemy program Korpusu Solidarności. To jeszcze trzeba podkreślić, że nie ma żadnej organizacji bez wolontariuszy. To jest serce organizacji. Żadna akcja, żadne warsztaty. Nic by nie było bez wolontariuszy. Oni są najistotniejszą rzeczą, która buduje każdą organizację.
1: Wychodźcie z domu. Najważniejszy w sumie jest pomysł, ale trzeba mieć chęci, żeby go zrealizować. Jeśli masz pomysł, jeśli masz sąsiada, porozmawiaj z nim, zapoznaj się z młodymi, starszymi, rozmawiaj z każdym. Uśmiechnij się przede wszystkim, bo to jest właśnie klucz sukcesu.
5: Ja od kilku lat jestem emerytem. Wielu znajomych emerytów, emerytek, które no za bardzo nie wiedzą, co robić, siedzą w domu, chodzą na spacery. Natomiast te osoby naprawdę są bardzo przydatne. Przecież wolontariusz to nie jest osoba, której się mówi, a ty zrobisz to, ty przeniesiesz to i tak dalej, tylko wolontariusz generalnie robi to, co chce robić, to, co umie. Jest się sobą, jest się uśmiechniętym, spełnionym.
6: Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli. Piękne słowa, prawda? I piękne powiedzenie. Za parę minut więcej o wolontariacie. Będzie także podpowiedź, co prawda rzutem na taśmę, ale można jeszcze zdobyć na niektóre działania ekstra pieniądze. Podpowiemy jak. Proszę uważnie słuchać. Za parę minut.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
13: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
12: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
13: Relacje, analizy i komentarze.
12: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
13: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
12: Filip Jastrzębski
13: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
14: Zobaczmy sobie, gdzie najcieplej, gdzie najzimniej w tej chwili w Polsce o 9.30 we wtorek. Najcieplej w Gdańsku, 17 stopni wskazują termometry. Najchłodniej w Suwałkach, 12. A, w sumie niezła temperatura. Ale jak na tak prawie, że już połowę czerwca, mogłoby być cieplej, prawda? Podobno w sobotę będą upały, czyli Bielsko-Biała, początek

0: lata z radiem szaleństwo. Weźcie Państwo dużo wody ze sobą. Ciężko w to uwierzyć na te 35 stopni, no ale ponoć tak ma być. Na razie dzisiaj tak. Temperatura maksymalna od 15 na wybrzeżu, przez 19 w centrum, do 23 na zachodzie i na południu. Mogą się pojawić dość poważne opady deszczu. Na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, po południu także burze i w czasie tych burz tak do 20 mm na metr kwadratowy wody może spaść. Bielsko-Biała. W sobotę tam będziemy, początek lata z radiem, audycja od 9 do 12, potem specjalny piknik jedynki, a potem koncert od 20 do 22 transmitowany i w Dwójce Telewizyjnej, i w programie Pierwszym Polskiego Radia, ale też Bielsko-Biała już dziś. Anna Pietruszewska, prezes Fundacji Bielsko-Biała Tango. A jak z pogodą?
1: U nas 15 stopni, świeci słońce. Pogoda raczej nietypowa jak na czerwiec. Wieje wiatr i trochę za zimno, ale widać, że jest sporo przejaśnień i błękit się pojawia coraz częściej. My tu w Bielsku-Białej mamy tango argentyńskie. Uczymy tańczyć tango. Tańczymy wspólnie na tangowych potańcówkach, czyli milongach. Organizujemy festiwale, maratony tanga. Dosłownie zarażamy swoją pasją wszystkich w wieku od 18 do 90 lat. Wiek nie ma znaczenia. Razem wyjeżdżamy organizowane przez Fundację Tangowe imprezy, nawet do kolebki tanga Buenos Aires w Argentynie. Możecie wierzyć lub nie, ale widziałam na jednej z milong, jak 90-letni tangero, który zdmuchnął świeczki na swoim torcie, za chwilę wszedł na parkiet, aby zatańczyć pokaz.
0: Bielsko-Biała dziś. Z pogodą jest jak jest. Bielsko-Biała sobotę, sprawdziłem sobie precyzyjne pomiary. O godzinie 14 powinno być najcieplej w sobotę w Bielsku-Białej. 31 stopni powinny wskazywać termometry według prognozy. W Warszawie w tym samym czasie będzie 30, ale na przykład już w Poznaniu czy w Gorzowie Wielkopolskim 33, 34, a we Wrocławiu 35. Sobota. Ale to w sobotę. No wiadomo, początek lata. Ciśnienie jeszcze teraz w Warszawie 999,5 hektopaskala rośnie.
2: Cztery pory roku.

0: Obywatelskiego. Po co jest wolontariat? Co nam daje?
1: Wolontariat jest... Są osoby, które tak patrzą na to bardzo formalnie, zastanawiają się, jaka jest definicja wolontariatu, gdzie się kończy, gdzie się zaczyna, ale dla mnie wolontariat jest po prostu taką troską o otoczenie, braniem odpowiedzialności za to, co się dzieje wokół nas i brakiem, taką aktywną postawą mówiącą, że jeżeli wokół mnie nic się nie dzieje, a może za mało się dzieje, to chcę to zmienić. Jeżeli uważamy, że po pierwsze widzimy potrzebujących albo chcemy, żeby w naszej lokalnej społeczności działo się więcej, to po prostu możemy się zaangażować.
0: Żeby w ogóle coś się działo.
1: Żeby coś się działo.
0: Denerwuje nas, że coś się nie dzieje na przykład.
1: No to... każdy ma swoją motywację. Są takie osoby, które robią to z poczucia jakiejś głębszej misji. Są takie, które po prostu mają trochę wolnego czasu i chcą, szukają kontaktu, szukają pozytywnego doświadczenia, szukają pozytywnych emocji. Są takie, które po prostu czują jakąś niesprawiedliwość wokół siebie i chcą się zaangażować, chcą pomóc potrzebującym. Tych motywacji jest pewnie tyle osób, ile jest wolontariuszy.
0: Patrzę na definicję słuchaczy, bo słuchacze też próbują napisać i wiele osób pisze. W sumie mnie się ta definicja nawet pasuje, choć ona jest bardzo prosta, taka trywialna, że jest to zrobienie czegoś, za co inni wzięliby pieniądze, a my to zrobimy za darmo, bo uważamy, że warto to zrobić po prostu.
1: To jest świetna definicja. To, co pan redaktor powiedział...
0: A to może być też coś, czego by inni w ogóle nie chcieli zrobić.
1: Często tak. Natomiast to, co pan redaktor powiedział na początku, że musi to wynikać z takiej potrzeby, że nikt nas do tego nie zmusza.
0: To pani Renata.
1: To pani Renata, świetnie pani Renato. Bo mówimy o wolontariuszu, to jest takie obco brzmiące słowo, ale mamy polskie słowo, ochotnik. Ochotnik to jest ten, który ma ochotę pomagać. Więc to o to chodzi. Tak? Mamy ochotę pomagać, mamy ochotę zrobić coś dobrego i ochotniczo działamy na rzecz innych. I to jest esencja tego ruchu. Chcemy pomagać, chcemy robić coś dla innych i ten wolontariat ma bardzo dużo twarzy. Tak jak słyszeliśmy w tych wypowiedziach wcześniejszych, to każdy znajdzie coś dla siebie. To mogą być dzieciaki, które robią zbiórkę, to mogą być seniorzy, którzy szyją, ostatnio jedna z organizacji szyją takie poduszki specjalne dla kobiet po mastektomii. Są osoby, które prowadzą zajęcia, to o czym słyszeliśmy przed chwilą, o tym tango. Jestem przekonany, że w tej fundacji też są wolontariusze, którzy robią takie
0: nauczyć?
1: Zajęcia.
0: Proszę bardzo,
1: więc właśnie,
0: nauczymy się.
1: Ale mamy też organizacje takie jak Demagog na przykład, którzy odkłamują rzeczywistość, czy szukają, czy walczą z dezinformacją. Mamy aktywistów ekologicznych, mamy właśnie organizacje senioralne, mamy mnóstwo kościelnych organizacji. Naprawdę każdy, bez względu na swoje wartości, bez względu na swoje poglądy polityczne, a nawet na to, ile mają czasu, bo to może być czasami godzina w miesiącu, a to może być godzina w tygodniu. Zależy od tego, ile mamy czasu, jakie mamy wartości, jakie mamy cele, to naprawdę sprawia, że możemy zrobić coś dobrego.
0: To jeszcze jedna ważna rzecz, bo chciałbym odkłamać pewien mit, który mam nadzieję, że tylko w niektórych miejscach krąży. Są tacy, którzy mówią, że jak coś jest zrobione za darmo, to jest zrobione byle jak. To nie jest tak. Czyli wolontariusz czasami zrobi nam to coś nawet dużo lepiej, niż ktoś by to zrobił za pieniądze, bo on się stara, bo jemu zależy.
1: Robi to z pasji. Dokładnie. I to też dokładnie tak jest. I często właśnie te rzeczy robione nawet za pieniądze, ale z przymusu, czy po prostu takiego codziennego obowiązku, albo rutyny są niższej, albo podobnej, albo niższej jakości niż to, że ktoś zrobi coś naprawdę z pasją, tak? No, w wielu krajach normalnym jest na przykład to, że muzea pełne są wolontariuszy, byłych nauczycieli. Ktoś, nie wiem, przez lata uczył geografii jest seniorem, który potem dzieciakom tłumaczy, jak działa układ słoneczny. U nas jeszcze tego tak bardzo nie ma, ale powoli się zaczyna. W Warszawie mamy chociażby Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym jest pełno wolontariuszy. My jako Narodowy Instytut Wolności z jednej strony wspieramy organizacje pozarządowe, ale też bardzo przekonujemy samorządy do tego, żeby wprowadzały swoje programy wolontariatu. I to się dzieje właśnie w ramach tegorocznego...
0: Mamy tegoroczny, tak, mamy rok wolontariatu, międzynarodowy rok wolontariatu w ogóle. Chciałem dopytać, bo często ekonomia przemawia, czy jakby rachunek zysków i strat. Jaki zysk mają samorządy z tego, że aktywizują wolontariuszy?
1: No, ja jestem przekonany, że po pierwsze mają zysk taki, że mają tworzą realną wspólnotę ludzi, którzy są na siebie wzajemnie odpowiedzialni za to, co się dzieje lokalnie. Mhm. A więc to nie tylko jest korzyść ekonomiczna, bo to też nie jest... Jeden z mitów jest taki, że wolontariat jest za darmo. W znaczeniu, wolontariat jest za darmo dla osób, które są wolontariuszami, ale dla gminy, czy dla tego muzeum, czy dla organizacji, to też jest pewien koszt, tak? Koszt ubezpieczenia, przygotowania, opieki nad wolontariuszami, koordynacji,

0: sektora wolontariatu i tak dalej.
1: Ale jest mniejszy niż pewnie wydatki, jakie tak, by ponieśli.
0: To prawda, jest to pewna inwestycja, ale najważniejsze dla tych lokalnych społeczności jest to, że ma ludzi, którzy no, taki wolontariusz, który czuje, że nie wiem, współorganizował lokalne święto, nie wiem, święto gminy, jestem przekonany, że potem jak widzi ten przysłowiowy papierek na ulicy, to podniesie go, bo czuje, że to jest jego teren, jego przestrzeń, jego miejscowość, jego lokalna wspólnota. I takie budowanie lokalnej wspólnoty jest dzisiaj niezwykle ważne.
1: Świetny przykład.
0: Z jednej strony dlatego, że po prostu chcemy, żeby ludzie... Jednym z naszych większych problemów w naszym kraju jest bardzo niski kapitał społeczny, czyli zaufanie społeczne. Widzimy rosnące podziały, rosnącą polaryzację od polityki po nawet lokalne sprawy, które nas dzielą. Dzisiaj zresztą prawie wszystko jest upolityczniane. I właśnie to budowanie zaufania społecznego, budowanie kontaktów między sąsiadami z jednej strony jest ważne dla takiego codziennego życia, a z drugiej strony jest dzisiaj bardzo ważne ze względu nawet na nasze bezpieczeństwo, tak? Dużo się mówi o tym, że budowanie odporności społecznej, budowanie bezpiecznych wspólnot, lokalnych społeczności zaczyna się od tego, że wiemy, do którego sąsiada możemy zadzwonić z jaką prośbą. Tak, wiemy, kto może w czym nam pomóc i jak możemy pomóc innym. Wiemy, że jeżeli mamy ewakuację naszego bloku, to że wiemy, że tam na trzecim piętrze jest osoba, która jest na wózku i trzeba o niej pamiętać. Tak? Więc to wszystko składa się w obraz takich dobrych do życia miejscowości, lokalnych społeczności, dzielnic, osiedli, ludzi, którzy po prostu o siebie dbają.
1: I jak zdobyć te pieniądze?
0: No właśnie, i możemy też, oczywiście wolontariat, możemy zrobić coś dobrego bez żadnych środków, tak? Możemy po prostu pójść do lokalnej organizacji, lokalnego muzeum, lokalnej, do naszej gminy, zapytać, jak możemy pomóc, i to jest pierwszy krok. Ale jeżeli działamy w pewnej grupie, na przykład, nie wiem, w klubie seniora albo w Radzie Młodzieży, to my jako Narodowy Instytut Wolności przyznajemy takie małe granty po kilka tysięcy złotych na zrobienie czegoś
1: wcale
0: dobrego.
1: Nie jest tak mało. To nie jest to dla tych organizacji to są czasami pieniądze być albo nie być.
0: To prawda. Z okazji Międzynarodowego Roku Wolontariatu, który obchodzimy teraz na całym świecie, w Narodowym Instytucie Wolności ruszył taki specjalny fundusz inicjatyw Roku Wolontariatu. W tej chwili wybieramy takich lokalnych operatorów, czy organizacje pozarządowe, którym dajemy nieco większe środki po to, żeby one właśnie
1: oni
0: dalej w takiej bardzo prostej procedurze, no bo to nie ma sensu, żeby lokalna organizacja, czy lokalna grupa wolontariuszy aplikowała do Warszawy w skomplikowanych jakichś formularzach, tylko po prostu są lokalne organizacje,
1: gdzie
0: które
1: się
0: będą
1: mają
0: miały.
1: Zgłosić?
0: No, zobaczymy, które organizacje wygrają ten konkurs, ale będziemy promować te informacje na stronach i w social mediach Narodowego Instytutu Wolności. Będzie to bardzo prosta procedura, w której grupy wolontariackie mogą uzyskać do 5000 zł na lokalne działania. Na przykład, nie wiem, na posprzątanie lasu potrzeba nam rękawic, potrzeba nam jakichś strojów roboczych i tak dalej, tak? A może chcemy zrobić lokalny festyn, który pokazuje siłę wolontariatu. A może chcemy zrobić jakieś wydarzenie integrujące, dziękujące dla ludzi, którzy do tej pory się angażowali. Wolontariat. Wszystko to można sfinansować ze środków Narodowego Instytutu Wolności. A to są nie jedyne środki, bo rusza właśnie konkurs Moc Małych Społeczności, w którym także małe granty, lokalne grupy, także te grupy nieformalne będą mogły otrzymywać. Wiele, wiele możliwości, które Instytut Wolności oferuje. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów, bo te narzędzia są dla państwa.
1: Michał Bram, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Nabór wniosku dla tych dużych organizacji, które potem dalej do 23 czerwca do 12, więc trzeba się pośpieszyć. A potem korzystajcie dalej. Dziękuję.
0: Zapraszamy. Pozdrawiam.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam.

0: Danuta Stenka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
13: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
15: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na drodze krajowej nr 92 pomiędzy Poznaniem a Świebodzinem na obwodnicy Pniew utrzymuje się blokada obu kierunków. Tam nad ranem na kilometrze 131 ciężarówka wypadła z trasy i wjechała do rowu i ruch kierowany jest na objazd na ulicę miasta. Zablokowana jest także krajowa 74 w województwie świętokrzyskim pomiędzy Opatowem a Kielcami. Niedaleko miejscowości Piotrków doszło do wypadku i tutaj policja kieruje na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Uwaga na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Lublinem a Lubartowem. Niedaleko miejscowości Ciecierzyn na kilometrze 302 zderzyły się dwa samochody osobowe. Obowiązuje tam ruch naprzemienny i obserwujemy tam dość spore korki zarówno w kierunku Lublina, jak i w stronę Lubartowa. Na drodze krajowej nr 28 pomiędzy Krosnem a Jasłem, niedaleko miejscowości Szebnie, doszło do zderzenia ciężarówki i auta osobowego na kilometrze 217. Trasa jest zwężona i także tam obserwujemy dosyć spore, jeszcze poranne spowolnienie. Zakrokowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, zwłaszcza w kierunku Wrocławia, podobnie droga krajowa nr 7 na północ od Warszawy oraz krajowa 79 na odcinku Piaseczno-Stolica.
16: Jest 10:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Koniec obławy w Mszanie Dolnej, podejrzewany o zabójstwo, prawdopodobnie nie żyje. Polacy stawiają raczej na krótsze wyjazdy. Wiemy, ile wydadzą na wakacje. Maja Chwalińska czeka na dziką kartę. Decyzja Wimbledonu już dziś. Zakończyły się poszukiwania podejrzewanego o zabójstwo swojej byłej 19-letniej partnerki w Mszanie Dolnej. Po kilkugodzinnej obławie w lesie w sąsiedniej miejscowości znaleziono ciało mężczyzny. To najprawdopodobniej poszukiwany 19-latek. W gminie Niedźwiedź, gdzie trwają teraz działania policji, jest Paweł Pawlica, z którym się łączymy. Dzień dobry, Pawle.
0: Dzień dobry.
16: Jak wyglądały poszukiwania?
0: No, przez ponad 8 godzin mężczyzny poszukiwało kilkudziesięciu policjantów, ale też strażacy i ratownicy GOPR. W akcji wykorzystywane były psy tropiące, 10 dronów, a także policyjny śmigłowiec. To właśnie załoga śmigłowca w gminie Niedźwiedź w leśnym terenie wypatrzyła prawdopodobnie ciało poszukiwanego mężczyzny, mówi starszy aspirant Jolanta Batko, rzeczniczka limanowskiej policji.
17: Załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do tych działań, ujawniła po godzinie 7 ciało mężczyzny w masywie leśnym, tutaj właśnie na terenie gminy Niedźwiedź. Na miejsce skierowane zostały siły policyjne. Tutaj policjanci cały czas pracują. Trwa identyfikacja, czy jest to nasz poszukiwany 19-latek.
0: Śledczy cały czas pracują również na miejscu morderstwa w domu 19-latki w Mszanie Dolnej. W przypadku śmierci młodego mężczyzny wstępnie wykluczony został udział osób trzecich. Przy zwłokach ujawniono prawdopodobnie także narzędzie zbrodni. Policja informuje, że 19-latka zginęła wczoraj wieczorem. Były chłopak, również 19-latek, miał zaatakować ją w czasie sprzeczki, a potem uciec. Życia 19-latki nie udało się uratować.
16: Paweł Pawlica, dziękuję za relację. Korupcja przy szkoleniach pracowników ochrony w województwie pomorskim. Zarzuty usłyszało 8 osób. Podejrzani zostali zatrzymani w Gdańsku, Gdyni, Malborku i powiecie gdańskim. Prokurator Mariusz Duszyński tłumaczy, że 68-letni dyrektor jednej z placówek oświatowych miał za łapówki wystawiać nieprawdziwe zaświadczenia.
18: Z ustaleń postępowania wynika, że w okresie od marca do czerwca 2025 roku dyrektor dwóch niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego z siedzibą w Gdańsku przyjmował korzyści majątkowe od osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych jako kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej oraz kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego. W zamian za przekazywane środki pieniężne wystawiane były dokumenty potwierdzające ukończenie kursów.
16: Dyrektor usłyszał 7 zarzutów, pozostałe osoby odpowiedzą za wręczanie korzyści majątkowych. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Moskwie. Udane uderzenie, potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. Wysłane do Rosji bezzałogowce wywołały pożar w zakładzie przetwórstwa ropy naftowej w jednej z dzielnic Moskwy.
19: Wołodymyr Zełenski napisał w sieciach społecznościowych, że ukraińskie zdolności do rażenia celów na dużych odległościach tym razem dały o sobie znać w obwodzie moskiewskim, gdzie trafiono rafinerię ropy. Jak zaznaczył, Rosję należy zmusić do zakończenia wojny, a ukraińska broń dalekiego zasięgu jest jednym z ważnych elementów takiego przymusu. Według rosyjskich władz w nocy na przedmieściach Moskwy strącono kilkadziesiąt ukraińskich dronów. Z danych publikowanych w internecie wynika jednak, że co najmniej jeden z bezzałogowców uderzył w rafinerię w dzielnicy Kapotnia w południowo-wschodniej części Moskwy. Na Ukrainie uderzenie w moskiewską rafinerię komentowane jest jako odpowiedź na wczorajszy zmasowany atak na Kijów, w którym ucierpiała m.in. Ławra Kijowsko-Peczerska, jedno z najważniejszych prawosławnych sanktuariów i zabytek światowego dziedzictwa UNESCO. Paweł Buszko, Polskie Radio.
20: To są aktualności jedynki.
16: Wakacyjne wyjazdy Polaków pod lupą. Z barometru Providenta wynika, że w tym roku najczęściej przeznaczymy na urlop od 2 do 4 tysięcy złotych. W sumie wyjazd planuje ponad 60% ankietowanych. Najczęściej będą to krótkie urlopy, maksymalnie 7 dni. Najwięcej badanych spędzi je za granicą albo nad polskim morzem. Maja Chwalińska czeka na ogłoszenie dzikich kart do głównej drabinki Wimbledonu. Decyzję mamy poznać w ciągu najbliższych godzin. O szczegółach nasza londyńska korespondentka Anna Rączkowska.
21: Informacje dotyczące dzikich kart opublikujemy we wtorek przed południem. Taką odpowiedź przekazało mi biuro prasowe Wimbledonu. Organizatorzy na stronie internetowej z kolei zastrzegają sobie, że termin ogłoszenia listy zawodników może zmienić się w ostatniej chwili. Świadczy to o tym, że decyzja nie jest łatwa. Nazwisko Mai Chwalińskiej pojawia się nie tylko w polskich, ale także brytyjskich mediach. Dziennik The Independent poświęcił Polce osobny artykuł, przypominając, że jej znakomite wyniki przyszły już po zamknięciu listy uczestniczek Wimbledonu. To właśnie dlatego organizatorzy znaleźli się w nietypowej sytuacji. Muszą zdecydować, czy nagrodzić zawodniczkę, która w ostatnich tygodniach stała się jedną z największych rewelacji kobiecego tenisa. Dodatkowym argumentem są opinie ekspertów. Były

0: Półfinalista Wimbledonu, Brytyjczyk Tim Henman, ocenił publicznie, że szanse Polki na otrzymanie dzikiej karty są duże. Także część komentatorów zwraca uwagę, że trudno byłoby zignorować zawodniczkę, która w tak krótkim czasie zrobiła tak duży krok naprzód. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pogoda.
1: Na północy i wschodzie Polski może dziś popadać burze, na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Temperatura maksymalna od 15 stopni nad morzem do 23 na południu i zachodzie. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: odcinek, rzut.
1: To są cztery pory roku w radiowej jedynce. Państwo piszecie o wolontariacie, ale państwo też podpytujecie o początek lata z radiem, tegorocznego lata z radiem. Ten start w najbliższą sobotę w Bielsku-Białej. I będzie jej audycja, i będzie jej piknik, i będzie jej wielki koncert, czyli tak naprawdę od 9 do 22. I cały dzień możecie sobie zaplanować razem z nami, bo temperatura to już sprawdzone 31-32 stopnie. Więc problem raczej będzie w tym, żeby świeżą wodę mieć ze sobą i czapeczkę na głowie, a nie w tym, że zimno, sweterek, deszcz, parasolka. I nie, ja długo nie wytrzymam, bo pada. Nic nie będzie padać, wręcz odwrotnie. Będzie bardzo ciepło, bardzo gorąco. Fajnie, bo się super noc szykuje i też super poranek się szykuje z programem Pierwszym Polskiego Radia. Opowiem państwu więcej w tej godzinie także o szczegółach tego wszystkiego. Ale to nie wszystko, bo porozmawiamy sobie o trawie. W najtrudniejszym miejscu. W trawie na boisku piłkarskim. Roman Czajarek, zapraszam.
2: Cztery pory roku.
1: Bo co tam trawnik przed domem, co tam trawnik w naszym ogródku, trawnik na boisku i trawa na boisku tak naprawdę, która musi być idealnie przycięta, bo jak będzie nie taka, to potem ta drużyna, która przegra, powie, że no, my graliśmy świetnie, ale piłka się źle odbijała, bo trawa była nie w ten sposób przycięta. Już nie wspomnę o kortach tenisowych. Ale tam to chyba na tej mączce się lepiej gra, prawda? To ci, co się znają na tenisie, wiedzą lepiej. Nie będę się tutaj wymądrzał, bo ja nie jestem tu żadnym specjalistą, choć też mamy sportowych ekspertów, więc zapytam ich o to wszystko. W sprawie konkursu najczęściej powtarzana błędna odpowiedź do teraz jest taka, że w naszym rebusie dzisiaj schowany jest samolot. To nie jest samolot. To co to jest?
3: Chwalińska w finale turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa.
4: Wyglądasz na zewnątrz i widzisz rozgrzaną do czerwoności powierzchnię.
5: Doktorze Pulkowski, proszę, niech pan siada.
6: Czego pan ode mnie chce?
5: Jestem inżynierem. Interesowałem się tym samym, co pan.
6: Ja panu nie
5: pomogę. Niech pan się zastanowi!
1: Oj, doktor Pulkowski, przypomniał mi się ten odcinek Stawki większej niż życie. Ale tak, pasuje idealnie do tej zagadki. 72,151, 2 złote plus VAT kosztuje konkursowo SMS. Beztłuszczowa frytkownica, taka super fit hiper. Jak sobie frytkę w tym zrobimy, to będzie można bezkarnie ją jeść. Bez wyrzutów sumienia, że tam tłuszcz i kalorie i tak dalej. Kilokalorie. No to dzisiaj to jest nasza nagroda.
7: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
1: Ja będę oczywiście państwu podpowiadał, gdyby były jakieś problemy, proszę wpisać w tym SMS-ie dobre rozwiązanie, dobrą odpowiedź. Jakie z tym czymś macie skojarzenia? 72 151. Ale co tam jest schowane?

Państwo pytacie się, jak to będzie wyglądać. Tak jak zawsze, bardzo fajnie. Spotykamy się rano w Bielsku Białej, bo to będzie pierwsza sobota. Ta sobota najbliższa, nie gdzieś tam dalej. 20 czerwca. Po prostu 20 wypada w sobotę, 21 w niedzielę. To co marnować tak piękny dzień? Zwłaszcza, że temperatura będzie powyżej 30 stopni. Weźcie czapeczki, weźcie ze sobą dużo wody. Spotykamy się na lotnisku w Bielsku Białej. Olbrzymie miejsce, więc na pewno nie zabraknie dla nikogo tam powierzchni. Od 9 rano audycja. Ale tak naprawdę wcześniej już można podglądać. W ogóle podglądanie tego, jak to robimy od kulis, polecamy Państwu bardzo gorąco. Bo będzie można podglądać naszą audycję Lato z Radiem od 9 do 12. Ale będzie można podglądać Muzyczną Jedynkę, gdzie specy od muzyki będą na Państwa oczach dosłownie prowadzić ten program, zapraszać gwiazdy, które wieczorem pojawią się na tej gigantycznej scenie. Więc tak naprawdę po cichu też mówię, to jest okazja, żeby z taką gwiazdą zrobić sobie zdjęcie, selfiaka, zdobyć autograf. Wtedy będzie spokojniej. Po 20 olbrzymia scena, tam już będą kłopoty i tam będzie można tylko zerknąć na tę scenę z przedniej, ale już z gwiazdą nie porozmawiamy. Więc 9.12.

Fiesta, nasza audycja, potem specjalny piknik Polskiego Radia w olbrzymim tempie, masa zabaw, konkursów, różnych rzeczy. Oczywiście nasze maskotki będą do wygrania. Wiem, wszyscy pytacie, co będzie maskotką w tym roku. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Wiem tak naprawdę, ale nie mogę powiedzieć jeszcze. Ale trzymamy to w tajemnicy. Bardzo fajna jest, bardzo fajnie wygląda, bardzo mądra jest. A resztę dowiecie się Państwo w sobotę. Więc potem piknik, potem od 20 do 22 olbrzymi koncert transmitowany w drugim programie Telewizji Polskiej, o 21 także w radiowej jedynce. I tak co sobotę 12 tygodni z rzędu, aż do początku września. A każdego dnia od poniedziałku do piątku rejsowe lato z radiem od 9 do 12 w programie pierwszym Polskiego Radia. Włączcie radio. Dajcie znać znajomym, zalajkujcie, skomentujcie, powiedzcie, słuchajcie, jest, jest, z powrotem jest. I bądźcie czujni, bo fajne rzeczy do wygrania.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl.

0: To się opłaca.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Big Day.
2: Formacja nieżywych schabów.
1: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca. Bielsko-Biała.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Reklama. Autopromocja.
13: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
12: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
14: Krzysztof Kuzak w naszym studiu. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Dzień remisów, tak można powiedzieć?
15: Tak, właśnie tak, dokładnie. Poniedziałek.
14: Ale Hiszpanie jeszcze nie zwolnili trenera.
15: No jeszcze nie. W Hiszpanii jeszcze nie.
14: Bo dramat jest narodowy.
15: Bardziej chyba niespodzianka. Aha. Z Kaboverdeńczykami. W ogóle w trakcie mundialu można się wielu rzeczy nauczyć. Między innymi tego, że mieszkańcy Wysp Zielonego Przylądka, czyli Republiki Zielonego Przylądka, bo to państwo wyspiarskie, to Kaboverdeńczycy.
14: Ale to jest trochę takie, jest nawet gorzej niż
15: niektórzy
14: jak my
15: mówią
14: z Wyspami Owczymi przegrywaliśmy.
15: Zielonoprzylądkowcy.
14: Zielonoprzylądkowcy.
15: Chyba bardziej mi się podoba Kaboverdeńczycy, bo zielonoprzylądkowcy to tak może się bardziej kojarzyć, że gdzieś tam z odległej planety. Mhm. No ale dobrze. I tutaj remis bezbramkowy w Atlancie, a więc pierwszy mecz bez gola na turnieju w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W innym meczu grupy H w Miami Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1. Znakomity mecz w Seattle. Belgia zremisowała z Egiptem także 1-1.
14: A czy znakomity dla Egiptu?
15: Dla Belgów chyba też.
14: Też?
15: Bo Egipcjanie naprawdę świetny futbol, świetni zawodnicy, okay. I taktycznie bardzo, szczególnie w pierwszej połowie zagrali znakomicie. Mohamed Salah, czyli ten największy gwiazdor Egiptu, obchodził w dniu meczu urodziny. Gola nie zdobył, no ale był jednak tym motorem napędowym ekipy Faraonów. W 19 minucie przepiękny strzał zza pola karnego. Emma Shura dał prowadzenie Egipcjanom. No a wśród czerwonych diabłów

0: Wolf na pewno na wyróżnienie zasługują Kevin De Bruyne i Romeo Lukaku. Ten ostatni wszedł na murawę w drugiej połowie przy wyniku 0-1. No i po kilkunastu sekundach jego dynamiczne wejście w pole karne sprawiło, że obrońca Egiptu Mohamed Hany skierował piłkę do własnej bramki. To była 66. minuta. Obie drużyny miały jeszcze szansę na podwyższenie wyniku, ale ten już się nie zmienił. 1-1. Remis także, ale 2-2 w Los Angeles, gdzie Iran zagrał z Nową Zelandią.
1: I to jak był mecz, gdzie polityka tak była ważniejsza od sportu.
0: Tutaj właśnie
1: niestety.
0: Tylko ten futbolowy kontekst miał znaczenie.
2: Był to pierwszy mecz Iranu w Stanach Zjednoczonych od wybuchu konfliktu zbrojnego z tym krajem. Choć osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie zakończenia działań wojennych, atmosfera pozostawała napięta w związku z problemami, z jakimi Iran musiał się mierzyć jeszcze przed rozpoczęciem turnieju, pisze USA Today. Mecz miał dodatkowy ciężar gatunkowy, gdyż Iran musiał przenieść swoją bazę treningową z Arizony do meksykańskiej Tijuany. Gdy już rozbrzmiał pierwszy gwizdek, gra toczyła się w szaleńczym tempie, podkreśla z kolei portal Yahoo Sports. Kilkuset Amerykanów irańskiego pochodzenia protestowało przed stadionem, na którym odbywał się pierwszy mecz Iranu na Mistrzostwach Świata. Domagali się oni zmian w Teheranie i wymachiwali flagą z lwem i słońcem, symbolem sprzed rewolucji. Podczas gdy tysiące kibiców tłumnie przybywały na obiekt, by obejrzeć grę drużyny w samym sercu największego skupiska irańskiej diaspory, informuje agencja prasowa Associated Press. Z kolei New York Times podał, kibicom zakazano wnoszenie na stadiony podczas Mistrzostw Świata flag Iranu sprzed rewolucji, po tym jak w Los Angeles w wyniku rozprawy zwołanej w ostatniej chwili podtrzymano zakaz wydany przez FIFA. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: No, dziś o 21:00 Francja zagra z Senegalem, to w grupie I.
1: Jak tu
0: I.
1: będzie remis, to po prostu nie, niemożliwe.
0: No ale były takie mistrzostwa, gdzie Francja na otwarcie zagrała z Senegalem i przegrała. I wtedy grali jako mistrzowie
1: świata. Wiesz, że to też jest polityczny problem.
0: Tak.
1: Bo jest spotkanie przecież grupy G7.
0: G7,
1: i
0: tak.
1: I teraz pytanie, czy prezydent Francji wyjdzie ze spotkania, czy on, żeby oglądać mecz, czy bo jest kibicem, a wypadałoby, żeby oglądał, czy zostanie, a może zaprosi, a jak zaprosi, to kogo zaprosi do wspólnego oglądania?
0: A później w nocy, tylko tu oczywiście z naszej perspektywy w nocy, w tej samej grupie Norwegia zagra z Irakiem.
1: Trzymam kciuki za Norwegię.
0: A mecze w grupie J, broniąca tytułu Argentyna, spotka się z Algierią, no i Austria z Jordanią, a my jeszcze oczywiście czekamy, tylko to już nie w mundialowym kontekście, na dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Tak, to Wimbledon.
1: Ale powinna chyba dostać.
0: No mam nadzieję, że przed południem
1: byłoby dziwne, gdyby nie dostała.
0: I będę mógł w samo południe o tym państwu opowiedzieć.
1: Czyli dziś o 12:00 ta wiedza powinna być już dostępna.
0: Takie były wczoraj przekazy.
1: Sport w jedynce. Krzysztof Kuzak.
0: Dziękuję. Dziękuję.
3: Cztery pory roku.

0: Niektóre z pań, podejrzewam, że posiadaczki pięknych ogrodów, dopytywały się, kiedy będzie rozmowa o tej trawie na boisku piłkarskim. To właśnie teraz, drogie panie, nadstawiajcie uszy. Możecie małżonków też zawołać. Ciekawe, kto się zajmuje koszeniem trawy u was. To jest najtrudniejsza z najtrudniejszych rzeczy. Nie jakiś tam byle jaki trawnik. Nie jakiś tam nawet pięknie wypielęgnowany trawnik, ale taki, po którym nikt nie chodzi. Boisko piłkarskie, po którym biegają przez 90 minut, a bywa, że dłużej, buciorami, z bolcami zawodowcy, a on musi wyglądać tak, żeby było pięknie i jeszcze musi wyglądać tak i działać tak, jak trzeba, bo jak będzie nie tak, to przyjdzie taki sportowiec i powie, no przegraliśmy. Boisko było źle przygotowane, trawa źle odbijała, w ogóle nie kleiła się ta piłka do nogi, bo murawa była nie taka, jak trzeba. Są tacy ludzie, którzy na tym naprawdę się znają. Jan Pedryc, właściciel firmy Boiska JPG, zajmujący się zawodowo pielęgnacją boisk sportowych. Dzień dobry, panie Janie.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
0: No i teraz tak, niektórzy mówią groundsman o takich osobach, ale niektórzy mówią greenkeeper. Co to za różnica? Czy może to jest jedno i to samo?
1: No nie jest to samo. Różnica jest bardzo prosta. Greenkeeper to jest osoba zajmująca się trawą na polach golfowych, a groundsman to osoba zajmująca się murawą na boiskach.
0: A to nie jest taka sama trawa? To są różne gatunki czy rodzaje trawy?
1: Gatunki może... ale odmiany są inne, więc to jest już duża różnica. No i też jakby technicznie zajmowanie się trawą na polu golfowym jest nieco trudniejsze, ponieważ tam mamy inne warunki w różnych miejscach i powierzchnie są inne. Na boisku jednak ten kształt jest bardzo, bardzo jednakowy, wszędzie taki sam i jakby przez to warunki są podobne, aczkolwiek tutaj na boiskach też jest wiele innych wymagań, które trzeba spełniać.
0: Zaraz, to ja myślałem, że jest dokładnie odwrotnie, bo ja sobie wyobrażałem tak, na takim polu golfowym, no to luzik, tam raz ktoś przejdzie na jakiś czas, piłeczka malutka, delikatna, no nie będą tego ryli. A na boisku piłkarskim, gdzie pot, krew, łzy, wszystko się wylewa i te buciory i wiadomo, co tam się potrafi czasami dziać, no to tam jest po prostu rzeź dla tej trawy. A pan mówi, że w sumie to jest prościej, bo jest płasko. A rozumiem, no, że a tam jest krzywo. No to...
1: troszkę tak, ponieważ no ja osobiście uważam, to mogą być zdania podzielone, ale no, zajmowanie się trawą na polu golfowym jest nieco trudniejsze. Tam ta trawa jest dużo, dużo krótsza, wymagania są olbrzymie co do szybkości toczenia się tej piłeczki i tak dalej, i tak dalej. Jakby presja jest bardzo duża, jeżeli chodzi o turnieje, choroby, ponieważ tam już jest naprawdę ta trawa bardzo nisko koszona i bardzo mocno i intensywnie pielęgnowana. Więc tak jak mówiłem na początku, na boiskach też jest sporo różnych zależności, ale jednak na polu golfowym to już jest takie creme de la creme.
0: Dobrze, ale wróćmy na to boisko piłkarskie, bo mamy mundial, więc wszyscy na to, na te boiska patrzą. I to rzeczywiście może być tak, że potem wyjdą ci sportowcy, powiedzą, no to wszystko przez murawę. Źle przygotowana murawa i dlatego przegraliśmy. Ale druga strona gra dokładnie na tej samej trawie, więc ha, ha, ha, można powiedzieć. Jakie są sekrety, żeby to wyglądało? I w ogóle, a może to od razu powinno się założyć, że się robi to z rolki i nikt się nie bawi w takie sypanie trawy normalnej, bo to nie ma sensu.
1: No tutaj pan poruszył dosyć taki temat. No trzeba by powiedzieć od razu o tym, że dzisiejsza murawa na stadionie to jest po prostu mieszanka bardzo zaawansowanej technologii z olbrzymią wiedzą jakby biologiczną, można powiedzieć. Więc tam mamy nie tylko trawę, mamy dużo innych elementów, takich jak drenaż, system nawodnienia, podbudowa, lampy oświetlające z sztucznym światłem, jakieś dmuchawy wentylujące. Jest mnóstwo rzeczy, które wpływają na to, jak widzimy tą trawę w telewizji.
0: Moment. Czy tam jest taki system nawadniający, jak ludzie mają czasami w ogródkach, że w określonym momencie wyskakują takie bolce podłączone pod ziemią do rurek z wodą i polewają to wszystko? Czy nie, no nie można chyba czegoś takiego, bo jakby oni na to wpadli w czasie gry, to dopiero byłby krzyk.
1: No oczywiście, właśnie tak ten system wygląda, jak pan mówi. Tylko no, jest on zupełnie innej klasy, dużo bardziej profesjonalny niż w ogrodach, dużo większy. I tak, rzeczywiście, tak jak pan mówi, to się wszystko chowa w ziemi i wyjeżdża, gdy jest potrzeba, ale nie jest człowiek w stanie zauważyć nawet, gdzie to się chowa, ponieważ na tym jest już naturalna trawa, która jakby jest w takiej donicy odpowiedniej i dla zawodników nie jest to w żaden sposób taki zraszacz odczuwalny.
0: A lampy jak? Jak przecież,
1: lampy
0: sufit
1: to jest,
0: jest wysoko, bardzo wysoko, jeżeli w ogóle jest. No.
1: Wie pan, chodzi o to, że wiele teraz aren, właśnie stadionów, takich jak na przykładzie mamy obecny Mundial, to są tak naprawdę zamknięte stadiony lub półzamknięte i tak, tam nie dochodzi naturalne światło, więc trzeba sobie radzić specjalnymi lampami, które wydłużają ten proces wegetacji, świecą nawet w nocy i taka roślina po prostu zachowuje się tak, jakby cały czas rosła.
0: A to się opuszcza więc taką lampę jakoś na jakiś taki
1: nie, to są takie nie? No, na takich olbrzymich jakby stelażach na kołach i to wjeżdża. Wjeżdża po meczu na boisko. To są takie żurawie jakby, które przesuwamy w różne strefy boiska.
0: To licha, czyli tak. Ukryte nawodnienie, którego w życiu nie zobaczyłem, nawet jak są zbliżenia teraz w dużej rozdzielczości w czasie tych transmisji. Nigdy nie zauważyłem ani jednego śladu. Myślałem, że tego tam jednak nie ma. Drenaż pod spodem, lampy na wysięgnikach, czy tam na kółkach, które wjeżdżają umiejętnie na to wszystko. Jest jeszcze jakiś taki sekret, o którym nie powiedzieliśmy? Czy to już jest komplet tego wszystkiego, czy jeszcze coś?
1: Wie pan, to się nawożenie cały czas rozwija. Tak, no, nawożenie oczywiście, ale mało tego, jak pan lubi takie smaczki, to powiem panu, że to, co pan widzi w większości, to jest tak zwana murawa hybrydowa, czyli tam jest sztuczne włosie zmieszane z naturalną trawą. Czyli
0: nie,
1: tak jakby to, co pan widzi, to jest pół na pół prawdziwe, pół na pół sztuczne.
0: A czemu tak?
1: No dlatego, żeby jeszcze zintensyfikować ten proces nie zużywania się tak szybko trawy, nie wyrywania, nie wydeptywania w bramkach i wielu, wielu innych rzeczy, żeby po prostu ta murawa wyglądała jeszcze bardziej perfekcyjnie i służyła jakby przez dłuższy czas, tak?
0: A to się najpierw robi sztuczne i potem dosiewa się w te puste miejsca tą prawdziwą trawę, czy to jeszcze jakoś inaczej się przygotowuje?
1: Są różne metody. Na przykład taka, jakby pan położył dywan i ten dywan zasypał ziemią i w niego wsiał nasiona, to jest jedna taka prosta metoda, a znaczy prosta w sensie, nie prosta, ale to jest podstawowa taka struktura, ale są też teraz już boiska, które się tak jakby wszczepia, wszywa na sztuczne włókna w istniejącą murawę.
0: Dobra, to ja mam może banalne pytanie, a nie prościej byłoby od razu zrobić sztuczne? Wiem, że to strasznie brzmi.
1: Są i ale jest no ich bardzo dużo na tym mundialu. No. Było, ale połowę aż wymieniono na naturalne, ponieważ takie są normy FIFA, bo tam w Stanach, w lidze NFL często grają na sztucznych boiskach. I właśnie przed tym mundialem była cała akcja wymiany na naturalne.
0: Panie Janie, no to jak pan takim zawodowym okiem ogląda mecz, to rozumiem, że pan cały czas patrzy na tę murawę, tam jak to wygląda. Na którym stadionie jest najlepsza murawa na świecie albo w Polsce? Ma pan jakiś taki, że o, mówi pan, to zobaczcie. I ja tak właśnie robię, to tak jakbym ja zrobił, to tam jest najlepsze.
1: No. Powiem szczerze tak, poziom jest tak wysoki, że te niuanse są już bardzo, bardzo mało zauważalne, jeżeli chodzi o jakąś tam europejską, powiedzmy, śmietankę, ale mnie ciekawią takie technologiczne rozwiązania, jak na przykład na stadionie Santiago Bernabeu w Madrycie murawa cała chowa się pod ziemię i wyjeżdża z powrotem, tak jakby z parkingu podziemnego. Więc no ta technologia już naprawdę wychodzi bardzo, bardzo wysoko. A jeżeli chodzi o Mundial, to interesuje mnie ten stadion, na którym będzie finał, ten MetLife, gdzie jakby jest najwyższa, jakby już bardzo, bardzo jest tam wysoki poziom tego całego przedsięwzięcia, więc ciekawi mnie, jak to będzie się zachowywało przez cały turniej, jak będzie wyglądało na finał.
0: Panie Janie, pięknie dziękuję za rozmowę. Jak ja teraz mam skosić własny ogródek po czym wszystkim? Jan Pedryc, właściciel firmy Boiska JPG, człowiek, który zajmuje się profesjonalnie utrzymaniem tych zielonych powierzchni. Zobaczcie, jak

0: Jedynka. To jest radio.
1: Nie samolot. Skoro to nie jest samolot, a z Chwalińską coś wspólnego to ma, bo wszyscy słyszeli drugą podpowiedź. To co to jest? Podpowiedź numer 3 jest taka.
2: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.
3: Space, the final frontier.
4: Na ziemi trzyma mnie już tylko grawitacja.
5: W nocy z 17 na 18 sierpnia 1943 roku 560 samolotów bez przeszkód dotarło nad Peniemünde.
6: I miss the earth so much, I miss my wife.
7: We have been given the scientific knowledge, the technical ability and the materials to pursue the exploration of the universe.
8: These are the voyages of the Starship Enterprise.
5: Mimo początkowego sukcesu nalot nie był udany. Największą stratą mogło być zniszczenie budynku, w którym gromadzono większość planów, rysunków technicznych i analiz.
8: To boldly go where no one has gone before.
1: To nie jest trudna zagadka dziś. 72 151 2 złote plus VAT kosztuje konkursowy SMS. Korzystajcie Państwo z tej okazji. Beztłuszczowa frytkownica to jest nasza nagroda w tym tygodniu. Od soboty już zupełnie inaczej, bo rusza lato z radiem, a od następnego poniedziałku też w ogóle szaleństwo, bo tych nagród będzie bardzo dużo w różnych miejscach. Skojarzenia też wracają, także spoko. Będzie, będzie. Proszę się nie obawiać, bo niektórzy to już

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
2: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
1: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
2: Relacje, analizy i komentarze.
1: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
2: Podsumowania dnia w kronice sportowej po 22.40.
1: Filip Jastrzębski
2: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból.

0: i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
0: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Największe gwiazdy,
4: a wśród nich
3: Big Day.
4: Formacja nieżywych schabów.
3: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
4: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
3: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
5: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
4: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
3: Transmisja koncertu w TVP2 po 20
5: i na antenie radiowej jedynki po 21.
4: Zapraszamy.
6: Partnerem trasy lata z radiem i telewizją polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na trasie ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Osina a Goleniów lotnisko trwają prace związane z wyciąganiem ciężarówki z rowu. Trasa jest zablokowana w kierunku Szczecina, a ruch kierowany jest na objazdy na węźle Osina właśnie. Jedna osoba została poszkodowana w wypadku dwóch autosobowych na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Lublinem a Lubartowem, niedaleko miejscowości Ciecierzyn. Na kilometrze 302 ruch jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę i cały czas obserwujemy tam dość spore korki w obu kierunkach. Zakończyły się natomiast utrudnienia na krajowej 92 na obwodnicy Pniew, a zatem w województwie wielkopolskim, gdzie na kilometrze 131 kilka godzin temu ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu. W tej chwili ruch jest już tam możliwy i w kierunku Poznania, i w kierunku Świebodzina. Uwaga na drodze krajowej nr 74 w Świętokrzyskiem pomiędzy Opatowem a Kielcami, niedaleko miejscowości Piotrków. Tutaj doszło do zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego i obowiązuje tam ruch naprzemienny, a chodzi o kilometr 124. Uwaga na drodze krajowej nr 25 w Człuchowie, a zatem na Pomorzu. Na kilometrze 64 doszło do uszkodzenia gazociągu i mamy informację, że droga jest tam zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu są służby i to one kierują na ulicę miasta. I jeszcze województwo małopolskie, Zakopianka. Na podhalańskim odcinku obserwujemy dość spore spowolnienia, zwłaszcza w kierunku Zakopanego.
3: Jest 11:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Dwie osoby zatrzymane w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. W śledztwo włącza się ABW. Premier Tusk zwraca się do inwestorów. Polska nie jest już prostą montownią. Awantura podczas sesji Poznańskiej Rady Miasta. Prezydent Jaśkowiak obrzucony ciastem. Zatrzymania w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Prokuratura informuje, że policjanci zatrzymali dwóch Białorusinów. Na razie nie usłyszeli oni zarzutów. W śledztwo włącza się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poinformował o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Krytyk Putina o pseudonimie Siemion Skrepecki zginął wczoraj. Sprawca lub sprawcy wciąż są nieuchwytni.
9: Standardowo zawsze w takich sytuacjach podmiotem wiodącym jest policja, to policjanci zabezpieczają ślady, zbierają dowody, ustalają świadków tego zdarzenia. Sprawę traktujemy bardzo poważnie, dlatego zaangażowani zostali też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy bardzo ściśle w tej sprawie współpracują z policjantami.
3: Mężczyzna został śmiertelnie postrzelony wczoraj na jednej z ulic Białej Podlaskiej. Napastnik z bliskiej odległości oddał do niego trzy strzały. Prokuratura nie wyklucza, że mogła to być egzekucja. Polska przestała być zwykłą montownią, a stała się bezpieczną oazą stabilności dla globalnego

0: kapitału, tak mówił premier Donald Tusk podczas wystąpienia na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Okazją do podsumowania był giełdowy debiut kanadyjskiej spółki Lumina Metals, która w województwie lubuskim zainwestuje ponad 20 miliardów złotych w wydobycie miedzi i srebra. Szef rządu mówił też o planach fabryki w Jaworznie. Przenosimy się na giełdę, gdzie jest nasza reporterka Sylwia Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jakie konkretnie projekty wymieniał szef rządu?
1: Premier powiedział, że Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania, między innymi dla takich firm jak kanadyjska Lumina Metals. Zaznaczył, że przy inwestowaniu słowem kluczem jest oczywiście zaufanie.
2: Atrakcyjność Polski jest zdecydowanie większa niż obiektywne zagrożenia, które na naszym kontynencie i na całym świecie pokazują coraz wyraźniej swoje bezwzględne oblicze.
1: Szef rządu poinformował, że doszło do ostatecznego sfinalizowania rozmów w sprawie Jaworzna. Tłumaczył, że marzenie o samochodzie elektrycznym Izera zyskało właśnie globalnego partnera technologicznego.
0: Sylwia Białek, dziękuję za relację. Awantura podczas sesji Rady Miasta Poznania. Prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem przez niezidentyfikowanego mężczyznę. Obrady zostały przerwane. Na dzisiejszej sesji ma zapaść decyzja w sprawie udzielenia Jaśkowiakowi absolutorium i wotum zaufania.
3: To są aktualności jedynki.
0: Zaskakujące słowa Aleksandra Łukaszenki. Białoruski przywódca przeprosił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie. Chodzi o słowa, które padły po tym, jak jeden z ukraińskich wojskowych mówił o 500 celach zlokalizowanych na Białorusi. Dyktator stwierdził, że Mińsk również ma cel na Ukrainie, ale jeden, konkretny. Jeśli Wołodymyr Zełenski poczuł się urażony, to przepraszam go za te słowa, podkreślił Łukaszenka. Zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. A prezydent Zełenski jest już na szczycie G7 we francuskim Evian. Rozmawiał już z prezydentem Macronem, ale szczególną uwagę przyciągać będą jego kontakty z Donaldem Trumpem.
4: Ukraiński prezydent uczestniczy w roboczej sesji z udziałem wszystkich przywódców państw G7. Ma pozostać w Evian do jutra, a to otwiera przestrzeń do ewentualnej rozmowy w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Z kilku zdań uchwyconych przez kamery podczas powitania Wołodymyra Zełenskiego przez Emmanuela Macrona wynika, że francuski przywódca spróbuje doprowadzić do takiego spotkania. Na razie jednak nie przewidziano go w oficjalnym programie szczytu, choć gospodarz wydarzenia już pokazał, że nie zamierza się go kurczowo trzymać. Rano odbył niezapowiedzianą wcześniej rozmowę dwustronną z prezydentem Zełenskim, przez co pozostali przywódcy, z wyjątkiem Donalda Trumpa, musieli czekać na ich przybycie prawie godzinę. Wczoraj amerykański prezydent wyraził nadzieję na wznowienie rozmów dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie. Jak podkreślał, optymizm budzą jego ostatnie rozmowy telefoniczne z przywódcami Rosji i Ukrainy. Wołodymyr Zełenski miał poprosić amerykańskiego prezydenta, by osobiście zaproponował Władimirowi Putinowi trójstronne spotkanie w Stanach Zjednoczonych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
0: W większości regionów sporo chmur, przelotne opady deszczu w północno-wschodniej części Polski, na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Po południu może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na południowym zachodzie.
5: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: widzę, że rozmowa o trawie na boiskach zrobiła na Państwu wrażenie. Na mnie też zrobiła wrażenie, choć myślę sobie, jak ja teraz w niedzielę, no bo wcześniej to nie ma takiej szansy. Sobota, wszyscy jesteśmy razem. Bielsko-Biała, proszę pamiętać, początek lata z radiem. No ale w niedzielę wrócę sobie do domu i trzeba skosić ten trawnik. Jak tu kosić, kiedy się pogadało z takim zawodowcem i już wiadomo, że tam ukryte nawodnienie, specjalne lampy na wysięgnikach, a w ogóle trawa pół na pół wymieszana, ta plastikowa, z tą naturalną. I wtedy podobno jest najlepiej. Nie powiem tego, nie zdradzajcie w domu, bo jeszcze mi każą tak zrobić z tym trawnikiem. A ja mam taką normalną trawkę. Nawet taką trochę udającą, że dzika, żeby owady miały raj. I mają, i przelatują, i bardzo fajnie, i ptaków też sporo. Polecam Państwu, też pewnie do tego tematu nieraz wrócimy. Ale w tej godzinie rządzić będą szachy. Były takie czasy, kiedy nawet obowiązkowo próbowano uczyć tego w szkołach, że każdy powinien się uczyć gry w szachy, bo to jest królewska gra i ona rozwija zdolność strategicznego myślenia. Coś w tym jest. Tej obowiązkowej nauki gry w szachy nie ma, ale warto spróbować. Kto gra, ten wie, że to pomaga. Dlaczego? O tym szachowe mistrzynie. Już za parę minut w naszej audycji. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Cztery pory roku.
0: Ale zanim szachowe mistrzynie, to wcześniej Państwo jesteście potrzebni ze swoimi dobrymi, mam nadzieję, odpowiedziami w naszym konkursie. Podpowiedź numer 4 jest taka.
2: Nie zaczyna nas już nic.
3: Houston, we have a problem.
4: This is Houston. Say again, please.

72-151. Beztłuszczowa frytkownica. Aż się pali, żeby znaleźć się w kuchni u kogoś z Państwa. Tak bardzo by chciała mieć nowego właściciela. Musicie ją wygrać.

0: To jest radio.
1: Był taki czas, że nawet wymyślono, żeby uczyć obowiązkowo gry w szachy w szkole. Ten pomysł akurat nie przeszedł, choć może to wcale nie byłoby takie głupie. Bo coś w tym jest, że to jest gra, która rozwija umysł, uczy pewnych rzeczy, uczy pewnych kombinacji, uczy przewidywania, myślenia, no dosłownie, o kilka ruchów do przodu. Czy w epoce komputerów, czy w epoce smartfonów w ogóle taka tradycyjna gra jeszcze ma sens? A może gra się już tylko na ekranie monitora? Może już nie rozkłada się takiej normalnej planszy i szachownicy, i tych pionków, figur i tak dalej? Bo po co nam to wszystko? No i teraz uwaga. Mamy w Polsce dwie mistrzynie. To jest mało, że dwie mistrzynie. To jest rodzeństwo. I mało tego, one teraz są w studiu Polskiego Radia Wrocław, a obok siedzi ich tata. Więc po kolei. Lila Rządkowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zawodniczka klubu KS Polonia Wrocław, trzykrotna i aktualna mistrzyni Polski w kategorii do lat 12. Kaja Rządkowska. Dzień dobry, Kaju. Teraz lista obecności. Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, Europy i świata. Tegoroczna zwyciężczyni grupy Futures na Międzynarodowym Festiwalu Szachowym w Pradze. I tata, Tymoteusz Rządkowski. Dzień dobry, panie Tymoteusz.
3: Dzień dobry.
1: No dobra, to panna mówił córki, żeby grały w szachy, czy dziadek, babcia, mama, czy jeszcze może ktoś inny, a może gdzieś jakoś łyknęły tego bakcyla w zupełnie inny sposób. Jak to było na samym początku i kiedy to było?
3: Absolutnie to nie byłem ja, chociaż w dzieciństwie miałem styczność z szachami, to była moja ostatnia styczność. Natomiast córki po prostu trafiły na zajęcia szachowe w przedszkolu, czyli w bardzo młodym wieku. Lila jeszcze była poniżej 4 lat, Kaja poniżej 6. No i tak zainteresowały się tą grą i wykazały swój potencjał. No i później zaczęły się zajęcia indywidualne.
1: Chwila, pierwsze, chwila, w przedszkolu.

0: pieniędzy pod kątem większej obecności US Army w Polsce. Powody są dwa. Po pierwsze, zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu do nas dodatkowych żołnierzy, a po drugie, starania Polski, by w naszym kraju powstała stała baza Stanów Zjednoczonych. Piotr Durys jest przy kancelarii premiera. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, na czym konkretnie polegają te przygotowania, o których dziś mówił premier?
1: Posiedzenie komitetu pod przewodnictwem właśnie premiera Donalda Tuska powinno przynieść bardzo konkretne techniczne ustalenia. To między innymi dzięki temu, że szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, przedstawił raport dotyczący stanu naszej infrastruktury obronnej. Jak podkreśla wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański, przejście z modelu rotacyjnego na stałe bazy to zupełnie nowa kategoria wyzwań, a polskie władze muszą wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za stworzenie całego zaplecza socjalnego.
2: Polska musi przygotować miejsce zakwaterowania żołnierzy, składowania również sprzętu, ale również całą logistykę związaną z zakwaterowaniem żołnierzy, którzy będą mieszkali, a więc również ich rodzin. Tam, gdzie są bazy amerykańskie, jest ich rodzina, są szkoły, czasami przedszkola, więc cała logistyka, można powiedzieć, budowy zaplecza socjalnego, zaplecza logistycznego leży po stronie polskiej. No to musimy być przygotowani.
0: Czyli my się przygotowujemy, ale co na to Amerykanie? No bo przecież ze strony amerykańskiej nie mieliśmy jeszcze konkretów, czy to w sprawie dodatkowych wojsk, czy to w sprawie stałych baz.
1: To prawda, ostateczne decyzje zawsze leżą po stronie Waszyngtonu, ale polski rząd chce udowodnić Białemu Domowi i Pentagonowi, że polski plan jest dopięty na ostatni guzik. Oficjalny wniosek o utworzenie nowej stałej bazy trafił już do szefa Pentagonu, Pita Hegseta. Choć Amerykanie prowadzą obecnie przegląd swoich sił w Europie, deklaracja prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do nas kolejnych 5000 żołnierzy sprawia, że Warszawa musi działać. Wicepremier i szef MONE Władysław Kosiniak-Kamysz jasno daje do zrozumienia, że celem dzisiejszych ustaleń było przekazanie Amerykanom naszej bezwzględnej i formalnej gotowości.
3: Oczywiście decyzja jest po stronie amerykańskiej, ale z naszej strony musi być pełna gotowość do przeprowadzenia tej bardzo ważnej operacji wzmocnionej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Celem jest oczywiście przygotowanie rozwiązań również o charakterze prawnym, potwierdzających naszą pełną gotowość.
1: No właśnie, i te wypracowane rozwiązania o charakterze prawnym i finansowym mają dać Amerykanom gwarancję, że polski rząd jest w stanie udźwignąć ten proces. Przypomnijmy, że głównym punktem stałego funkcjonowania sił USA w Polsce pozostaje oczywiście Poznań ze swoim garnizonem armii USA oraz wysuniętym dowództwem 5. Korpusu. Jednak rozbudowa całego systemu, magazynów sprzętu oraz napływ tysięcy rodzin wojskowych w naturalny sposób stworzy nowe wyzwania infrastrukturalne, no i oczywiście da impuls rozwojowy także dla innych wielkich miast.
0: Piotr Durys, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. A ja dla Państwa mam jeszcze informację z ostatniej chwili. Ważną informację ze świata sportu. Maja Chwalińska, nasza tenisistka, nasza finalistka turnieju Rolanda Garrosa, otrzymała dziką kartę na kolejny turniej wielkoszlemowy na Wimbledonie. To oznacza, że nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji. No i jest krok bliżej do osiągnięcia kolejnego dużego sukcesu. Więcej na ten temat jeszcze powiemy dziś w programie W Samo Południe.
4: Rozmowa dnia.
0: Na razie pozostajemy jednak przy bezpieczeństwie. Z nami połączony jest dr Aleksander Olech, analityk, redaktor naczelny Defense24.com. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Wszystko zależy od Stanów Zjednoczonych, tak słyszeliśmy w relacji naszego reportera. A czy USA zdecydują się na to, żeby u nas postawić stałą bazę?
5: Panie redaktorze, przed chwilą pan wspomniał o dzikiej karcie dla Maji Chwalińskiej na Roland Garrosie i podobnie jest tutaj z tymi żołnierzami od Donalda Trumpa, czyli on decyduje, który kraj nagle, na przykład kosztem Niemiec, dostanie dodatkowych żołnierzy. Na ten moment to są deklaracje polityczne, ale kluczowe, ponieważ prezydent Trump lubi sam decydować o wszystkich sprawach, więc tych żołnierzy, których teoretycznie tracimy w rotacji, podtrzymamy, ale tu jeszcze nie ma decyzji, żeby było dodatkowe 5 tysięcy, ale jeśli by się to pojawiło, to oczywiście dostaniemy ten czas co najmniej 12-24 miesięcy na zwiększenie tej obecności. I tak wszystko zmierza w tę stronę, żeby tych amerykańskich żołnierzy mieć więcej, ale to oczywiście jest w pokłosie choćby informacji, że my chcemy więcej F-35, czy po prostu dalej będziemy utrzymywali współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, mimo na przykład ogromnych inwestycji w ramach SAFE. Więc to jest pieśń przyszłości i żeby ona się nie zmieniła w kontekście sytuacji geopolitycznej, bo wiemy, że jedna decyzja

0: decyzja między Moskwą a Waszyngtonem może wszystko zaburzyć, ale relacje póki co mamy dobre i tego się trzymajmy.
1: To mamy tutaj trzy zmienne i teraz pytanie, co przeważy. Bo z jednej strony mamy pewną strategię Departamentu Wojny, strategię, która uwzględnia również to, co dzieje się w relacji z Chinami, z Rosją i tak dalej. Z drugiej strony mamy wielkie zakupy, które robimy w Stanach Zjednoczonych, a z trzeciej tę dziką kartę, czyli po prostu decyzję Donalda Trumpa, która może być taka albo nie inna. Co tutaj będzie przeważające?
0: Warto podkreślić, że nawet gdy mieliśmy kazus Grenlandii, a ja wówczas miałem przyjemność być i w Noradzie, i w Pentagonie, to nie wybrzmiało na poziomie militarnym, żeby doszło do jakiegokolwiek zaburzenia relacji. I tu jest podobnie. Ta współpraca polsko-amerykańska, ona dalej jest mocna, dalej jest stabilna. Nawet gdy prezydent Trump powiedział, że zmniejsza obecność w Niemczech, tam nie było nagłego pakowania się żołnierzy. Więc na pierwszym miejscu trzeba mieć wieloletnią współpracę, którą my mamy. Przecież wszystkie tutaj wymienione obecności, czyli Poznań, Powidz, Bemowo-Piskie, Żagań, Bolesławie, Drawsko-Pomorskie, Łask, Redzikowo, no to jest taka namacalna obecność amerykańska, więc to jest jeden element. Drugi element to jest prezydent Trump ze swoją decyzją w kontekście polityki wewnętrznej, bo proszę zauważyć, jak bardzo na przykład Marco Rubio stawia na kwestie wewnętrzne i Amerykę Południową. No i trzeci element. Kiedy mamy teraz wstępne zakończenie wojny w Iranie, to dalej na agendzie prezydenta Trumpa pozostają Chiny. Więc ja mimo wszystko, to co mówiłem rok temu, mówiłem dwa, dojdzie do zmniejszenia amerykańskiej obecności w Europie. I teraz takie kraje jak bałtyckie, Polska, Rumunia będą rywalizowały o to, żeby nie doszło do zmniejszenia konkretnie w naszym kraju. A już tak podsumowując, no to amerykański żołnierz w Polsce jest nam potrzebny z dwóch powodów. Po pierwsze, żebyśmy my czuli, że tu NATO, tu sojusznicy są z wami. A po drugie, jeśli Rosja cokolwiek zrobi, to żeby to ten amerykański żołnierz, ten dumny żołnierz, który uważa, że najważniejsza jest obrona ojczyzny, żeby to on został zaatakowany, a wówczas Waszyngton musiał odpowiedzieć zbrojnie.
1: A czy to jest również korzyść dla wojsk Stanów Zjednoczonych, że ta baza u nas będzie? Czy również da się to wytłumaczyć jakoś Amerykanom, że oni także na tym mogą skorzystać?
0: Najprościej mówiąc, Amerykanie chcą się czuć hegemonem. Też amerykański obywatel słyszy, że Amerykanie bronią całego świata. A jeśli do tego dołożymy to, i tutaj już to jest kwestia administracji amerykańskiej, że taki kraj jak Polska kupuje uzbrojenie amerykańskie, czyli dokłada do amerykańskiego budżetu, że jest tym sojusznikiem, który daje przestrzeń także w Europie. Amerykańskie firmy wchodzą na polski rynek. Relacja polityczna się zacieśnia, ale też właśnie amerykańskie firmy wchodzą nie tylko w przemysł zbrojeniowy, ale także w inne gałęzie, czy tu IT, czy farmaceutykę, czy właśnie sektor energetyczny, a przypomnę, że od Amerykanów dużo kupujemy surowców, to to jest bardzo łatwo wytłumaczalne. I kolejny element, że amerykańscy żołnierze nie udają się na wojnę, gdzie naprawdę mogą zginąć, tylko są w kraju dość stabilnym, w kraju, gdzie są od lat i tu zwiększają swoją obecność, która ma posłużyć po prostu przeciwdziałaniu zagrożeniom i także tej rywalizacji, czy to z obecnością chińską, czy obecnością rosyjską. Więc to jest, panie redaktorze, wytłumaczalne i tu prezent Trump swoją decyzję na pewno obroni.
1: Powiedział pan o tym, że Rosjanie muszą liczyć się z tym, że jeśli atakują Polskę, to atakują też Stany Zjednoczone. Na to my liczymy, że taki obraz będzie funkcjonował. Natomiast pytanie, co oznacza atak? Mieliśmy prawdopodobnie do czynienia z motywowanym politycznie zabójstwem w Białej Podlaskiej. Jeżeli się potwierdzi, że za tym stały rosyjskie służby, to jest atak w myśl wojny hybrydowej? Czy to nie jest atak?
0: Myślę, panie redaktorze, że dużo większym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa jest wlot dronów, myśliwców, czy wysadzenie torów, albo podpalenie centrum na Mariwilskiej. Jeśli chodzi o tutaj tego przeprowadzenie zabójstwa, to dodam, że takie działania i rosyjskie, i ukraińskie dzieją się w całej Europie. Mieliśmy przykłady działań ukraińskich służb i rosyjskich zarówno w Hiszpanii, jak i we Francji. Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, dlatego że to jest obywatele Rosji, ale bardzo mocno przeciwko Putinowi. Tutaj są pierwsze informacje o zatrzymaniach obywateli Białorusi. To też bardzo wybrzmiewa w relacjach polsko-amerykańskich, dlatego że jak widzimy, prezydent Trump odmraża relacje z Aleksandrem Łukaszenką i to też może wybrzmiewać później w tych naszych właśnie kontaktach, jak Polska, która ma wizję zero relacji z Mińskiem będzie się pozycjonowała. Ale tak, taka sytuacja w kontekście kontrwywiadowczym jest dla nas ważna, ponieważ nie chodzi tylko o tego Rosjanina, ale proszę sobie wziąć pod uwagę, że bardzo wielu obywateli Ukrainy, także bardzo wielu dyplomatów, czy też osób związanych z administracją Zełenskiego, czy nawet ze służb, oni będą w Polsce na pewno się pojawiali i to oczywiście ogromne wyzwanie dla naszych służb.

0: to na pewno będzie duże dochodzenie, ale też proszę wziąć pod uwagę, że ta granica jest naprawdę ogromna. Polska jako jedyny kraj graniczy i z Rosją, z Białorusią, i z Ukrainą, więc ma trzy wielkie wyzwania w jednym momencie, więc ja tutaj dałbym na razie taką przerwę na zastanowienie i zweryfikowanie wszystkich faktów.
1: Doktor Aleksander Olech, analityk, redaktor naczelny Defense24.com. Bardzo dziękuję za rozmowę. My wracamy do dobrej informacji ze świata sportu. Maja Chwalińska, nasza tenisistka, nasza finalistka turnieju Rolanda Garrosa, otrzymała dziką kartę na Wimbledonie. A co to oznacza? O to już pytamy naszego sportowego kolegę Czarka Gurjewa, który obserwował sukces Maji Chwalińskiej na żywo w Paryżu. Dzień dobry, Czarku.
2: Dzień dobry, to oczywiście spokój, przygotowanie do kolejnej wielkoszlemowej imprezy. Pamiętamy, no, w Paryżu te kwalifikacje niezwykle męczące. No poza tym na Wimbledonu wygląda...
1: Chyba łącze podekscytowało się tą informacją i kable łączące nas i Czarka przegrzały się z emocji związanych z tym, że Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę na Wimbledonie. Ja może tylko naszym słuchaczom, którzy być może nie śledzą tak wnikliwie tenisa, wytłumaczę, na czym w ogóle polega ta dobra informacja. To znaczy, normalnie wcześniej Maja Chwalińska znajdowała się w rankingu poza pierwszą setką. To znaczy, w takich ważnych turniejach jak Wimbledon musiałaby najpierw przejść kwalifikacje, żeby dopiero wziąć udział w pierwszej rundzie. Ale dzika karta daje jej bezpośredni udział już w pierwszej rundzie, ale więcej opowie już Cezary Gurjew, z którym znów mamy połączenie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tak czasami bywa, że te nasze łącza no naprawdę nie chcą współpracować. Więc dokończę myśl. A to, że Maja Chwalińska wystąpi w pierwszej rundzie, oznacza, że ma no, mniej zmęczona, z mniejszym rozpędem będzie mogła wejść na ten turniej na kortach trawiastych i będzie mogła być może wywalczyć kolejny wielki sukces. No, bardzo byśmy tego chcieli. Wielu ekspertów u nas na antenie radiowej Jedynki mówiło, że teraz mogą się otworzyć drzwi dla Maji Chwalińskiej. No a ja mówię teraz do trzech razy sztuka, bo znów mamy połączenie z Cezarem Gurjewem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, teraz mnie słychać?
1: Teraz perfekcyjnie już.
3: Tak, ważna sprawa też jest taka, że jednak kwalifikacje w turnieju wimbledońskim to są na obiekcie położone 5 km dalej, Roehampton, zupełnie inna trawa. W tym roku ta trawa ma być nieco szybsza, tak przy okazji, bo to też niezwykle istotna informacja. 6 dzikich kart dla Brytyjek, jedna dla Maji Chwalińskiej, jeszcze jedna będzie do rozdania, no ale Maja Chwalińska, wiemy, będzie rozstawiona, jest 21 na świecie, to oczywiście spokojne przygotowania do turnieju. Łatwiejsza rywalka, bo być może będzie mieć szczęście i trafi na zawodniczkę w pierwszej rundzie z kwalifikacji. No i Maja Chwalińska nie będzie musiała rzeczywiście znowu denerwować się, żeby przebrnąć kwalifikacje. No i dla Maji Chwalińskiej to piękny powrót na kortę Wimbledonu. 4 lata temu zagrała tam w drugiej rundzie. Jak sama mówi, lubi grać na trawie. Oczywiście te lifty mogą być bezużyteczne, czasem tylko pomocne, ale Maja ma takie świetne uderzenia, taką technikę, zmienia rytm dropshoty i przewiduje to, co robi rywalka. Także mamy dużo lepsze nastroje, ale to, co najważniejsze, rzadko się zdarza, że organizatorzy tak pewnie doceniają zawodniczkę spoza Wysp Brytyjskich. To, że Maja grała w finale na turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa, to nie było oczywiste. Ja dzisiaj rano w sygnałach dnia mówiłem o tym, że przecież Tatiana Małek, a teraz po mężu Maryja, obrończyni tytułu z kortów Queen's Clubu, musiała przebijać się przez eliminację. To też było wielkim zaskoczeniem. Także Maja kończy już pewnie teraz wakacje, bo była w Grecji. Pojechało na 5 dni, dotarła do niej ta dobra informacja. No i oczywiście czekamy na to, co będzie się działo na słynnych kortach przy Churchill w Londynie.
1: Cezary Gurjew, bardzo dziękuję. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwraca się do Donalda Trumpa, aby wywierał większy nacisk na Rosję. Ukraiński przywódca bierze udział w szczycie G7 we Francji. Narada ma miejsce po intensywnej wymianie ciosów między Ukrainą a Rosją. Na Kijów znów spadły rosyjskie drony i rakiety. Magdalena Skajewska obserwuje tę sprawę. Dzień dobry, Magdo.
4: Dzień dobry.
1: Czy teraz, po tym jak Donald Trump ogłosił koniec konfliktu z Iranem, Wołodymyr Zełenski ma większe szanse na uzyskanie, no właśnie,

0: tego?
1: Uzyskanie przede wszystkim tego, żeby Rosjanie przestali ostrzelać Ukrainę i żeby zasiedli do stołu rozmów. I rzeczywiście wydaje się, że teraz może być takie okno możliwości, które pojawiło się po tym, jak wynegocjowano to wstępne porozumienie z Iranem, czyli teraz uwaga Stanów Zjednoczonych może się przesunąć znowu na kwestię ukraińską. Takie są przynajmniej nadzieje. A z drugiej strony dlatego, że też pozycja Ukrainy na froncie jest dużo mocniejsza niż jeszcze kilka miesięcy temu. Rzeczywiście w Evian Le Bain we Francji tych tematów do omówienia jest dzisiaj bardzo dużo, od ochrony dzieci w internecie do walki z rakiem, ale te poranne rozmowy zwłaszcza dominuje właśnie kwestia Ukrainy i Europy, bezpieczeństwa na rzecz Ukrainy i Europy. Udział Donalda Trumpa jest tutaj bardzo ważny, ale równie ważne jest to, żeby tam został i był zaangażowany w tę dyskusję. Pamiętamy chociażby w zeszłym roku, gdy Trump nagle opuścił konferencję w Kanadzie dzień wcześniej, wracając do Waszyngtonu w obliczu narastających napięć między Stanami, Izraelem i Iranem. Teraz, gdy ta wojna jest na razie przynajmniej wygaszona, Europa i Ukraina liczą, że Trump skupi się na wojnie na Ukrainie. Co ciekawe, on sam nawet to zasugerował już po przybyciu do Evian Le Bain. Mówił bowiem, że odbył wcześniej bardzo dobrą, jak to określił, rozmowę telefoniczną z Wołodymyrem Zełańskim i tak samo określił swoją oddzielną rozmowę z Władimirem Putinem. Posłuchajmy prezydenta Trumpa.
2: Widzę, że możemy coś z tym zrobić. Naprawdę tak myślę. Myślę, że obaj są na to otwarci. Teraz, kiedy wojna w Iranie się skończyła, skupimy się na tym. Zobaczymy, czy uda nam się to zrobić. 25 tysięcy osób miesięcznie ginie. Głównie żołnierzy. Tak nie powinno być.
1: To by sugerowało też, że Amerykanie nie wycofali się tak całkowicie z dyplomacji na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie, jak to wcześniej było mówione z uwagi na to, że właściwie żadne rozmowy już właściwie się nie toczyły przez jakiś czas. Teraz być może jest szansa na powrót do stołu rozmów, choć jak mówił Wołodymyr Zełański jeszcze przed wylotem na szczyt G7, Putin nie wykazuje chęci rozmów. Posłuchajmy.
2: Zaproponowaliśmy Putinowi spotkanie w dowolnym miejscu, gdzie można by podjąć realne decyzje o zakończeniu wojny. On tego nie chce. Rozmawialiśmy ze Stanami Zjednoczonymi i Francją o możliwości spotkania z Rosją w ramach G7 z udziałem wszystkich demokratycznych państw. Ale Putin tego nie chce. Putin does not
1: want it. I właśnie jeżeli Putin będzie dalej odmawiał negocjacji, to Wołodymyr Zełański mówi, że trzeba na niego wywrzeć jeszcze większą presję niż dotychczas. Putina co prawda nie ma we Evian, ale można powiedzieć, że symbolicznie zabrał głos. Tak jak wspomniałeś, dokonał masowego nalotu na Kijów w noc poprzedzającą pierwszy dzień szczytu. Zginęło kilka osób, 20 zostało rannych. Zniszczona także została ważna cerkiew w stolicy kraju. I to ma wskazywać na to, że Putin chce kontynuować wojnę, nie chce rozmawiać. Prezydent Macron, czyli gospodarz tego spotkania, zapowiedział, że będzie zabiegał o przekonanie Donalda Trumpa do dalszego wspierania Ukrainy, do zwiększania presji na Rosję, czyli zgodnie z tym, co sugeruje i proponuje prezydent Zełański, po to, aby można było osiągnąć wreszcie porozumienie pokojowe. We francuskiej telewizji prezydent Macron powiedział, że właściwe negocjacje to takie, przy których jest Rosja, Ukraina, ale także takie, przy których są i Amerykanie, i Europejczycy. I dużo tu będzie zależało oczywiście od relacji takich osobistych z prezydentem Trumpem, jak one się będą układać, bo wiemy, że część liderów obecnych we Evian ma z prezydentem, mówiąc kolokwialnie, na pieńku.
0: Magdalena Skajewska, dziękuję bardzo.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Co dalej z cenami paliw? W tym tygodniu kierowcy usłyszeli dwie informacje, które na te ceny mogą wpłynąć. Pierwsza to ta, o której mówiła Magda Skajewska przed chwilą. Donald Trump ogłosił trwałe otwarcie cieśniny Ormus. Jeśli to się spełni, to byłaby dobra informacja, bo może też oznaczać koniec zakłóceń w światowych dostawach. Z drugiej strony w Polsce wróciła akcyza na paliwo. Nie wiadomo też, jak długo będą obowiązywały inne rozwiązania, które te ceny regulowały. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry, Sylwio.
4: Dzień
0: Powiedz,
4: dobry.
0: Powiedz, czy wiemy już, co dalej z pakietem ceny paliw niżej?
4: Rzeczywiście ten pakiet będzie stopniowo wygaszany. Przed chwilą otwierając posiedzenie rządu, premier Donald Tusk powiedział, że ten projekt dużo kosztował budżet państwa, ale rząd robił to w interesie ludzi. Rząd zakłada, że podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem spowoduje spadek cen i szef rządu Donald Tusk podkreślał też, że nikt w Europie nie chronił tak obywateli, ale ten program rzeczywiście się kończy. Na początku wygasła

0: Akcyza, obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca. Kierowcy dziś na stacjach byli jednak miło zaskoczeni, bo wzrostu cen nie odczuli.
1: Dzisiaj jeszcze nie. Myślę, że stacje benzynowe, które wprowadziły kupony na przykład zniżkowe, no to też dużo to zmienia. Natomiast jak akcyza wróciła, chyba i tak cena jest niższa niż w trakcie sytuacji, która była kilka tygodni temu.
2: Wczoraj było 6,04, dzisiaj jest 5,97, więc jest i tak taniej niż wczoraj.
3: Raczej nie, zawsze za stówkę tankuję. Tak.
4: Bardzo mało jeżdżę. Do żłobka i do pracy.
0: Szacunki resortu finansów są takie, że obniżka akcyzy na paliwa kosztowała budżet państwa 700 milionów złotych miesięcznie, a obniżka VAT-u 900 milionów złotych.
5: Sylwio, dla rządu pakiet ceny paliw niżej to był gigantyczny ubytek w budżecie. Czy wiadomo, jak ministrowie będą chcieli tę wielką dziurę załatać?
0: Skoro są straty w budżecie, to rzeczywiście trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. I o tym rozwiązaniu rząd mówił już 3 miesiące temu, gdy prace nad pakietem CPN startowały. I będzie to podatek od nadwymiarowych zysków koncernów paliwowych. Ten podatek rząd zapowiedział 3 miesiące temu i wtedy też zapowiedział, że będą trwały analizy. Tak mówił wówczas minister finansów Andrzej Domański.
6: Jeżeli analiza pokaże, że niektóre koncerny mają z przyczyn rynkowych wysokie zyski, wprowadzenia takiego podatku absolutnie nie można wykluczyć. Nie wykluczamy wprowadzenia takiego podatku od nadmiarowych zysków wynikających z tego, że marże na przykład rafineryjne nie tylko w Polsce są po prostu na bardzo wysokim poziomie, co jest bezpośrednio wynikiem wysokiej ceny ropy.
0: No i decyzja w Ministerstwie Finansów zapadła. Podatek będzie. Podatek obejmie część przychodów, które mają charakter nadzwyczajny i przekraczają marżę możliwą do osiągnięcia w normalnych warunkach rynkowych. Podatek ma wynieść 60% i dzięki temu do budżetu państwa w tym roku i w przyszłym wpłyną łącznie ponad 4 miliardy złotych i te pieniądze pozwolą zrównoważyć ubytki z wpływów z VAT-u i z podatku akcyzowego.
5: Sylwia Białek, dziękuję bardzo. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie, a teraz powiemy o tym, że polskie firmy taką dziką kartę również mają otrzymać. Justyna Goronko jest ze mną w studiu.
7: Dzień dobry, ładnie to połączyłeś.
5: Postarałem się.
7: No tak.
5: Głowiłem rząd, się trochę nad tym.
7: Fajnie to wyszło, bo rząd przyjmie dziś rekomendacje dla polskich firm. Tak, możemy nazwać tą dziką kartą twoją. Rząd chce, by udział polskich firm, ja wyjaśnię, o co chodzi, i rodzimych poddostawców przy powstawaniu wielkich inwestycji, tu mówimy o tych dużych inwestycjach w Polsce, między innymi energetycznych, był dużo większy niż do tej pory. I te rekomendacje mają obejmować określenie udziału krajowych dostawców zaangażowania polskich pracowników czy usług serwisowych. I premier Donald Tusk zapowiedział dziś, że Rada Ministrów przyjmie dziś zestaw rekomendacji dla polskich firm. Chodzi o tak zwany local content. Często o tym mówimy w ostatnim czasie.
8: W czasie posiedzenia rządu będę podpisywał ten zestaw rekomendacji, które będą sprzyjały polskim firmom we wszystkich możliwych procesach inwestycyjnych. I co ciekawe, ta nasza zapowiedź, po raz pierwszy w historii Polski mamy taki zestaw działań o charakterze prawnym, ale też z zakresu etyki gospodarki, politycznej woli, mamy po raz pierwszy do czynienia z takim zestawem rekomendacji. To nie odstrasza inwestorów zagranicznych. Wręcz przeciwnie.
7: My o tym local content dzisiaj powiemy więcej, ale wiemy też, że on będzie o budowaniu lokalnych łańcuchów dostaw i długofalowych partnerstw z lokalnymi producentami i specjalistami.
5: Justyna Golonko ma też informację o tym, że warto mieć fach w ręku.
7: Tak, bo on jeszcze nigdy nie był tak cenny jak teraz i to jest wyceniane. Ja z taką wyceną tutaj przyszłam.
5: Da się wyliczyć, jak cenny jest fach w ręku.
7: Da się wyliczyć, oczywiście. Bo tak, okazuje się, że rozwój sztucznej inteligencji, o tym mówimy dużo, i automatyzacji, on zmienia rynek pracy, ale z drugiej strony jednocześnie wzmacnia się pozycja wykwalifikowanych specjalistów. Oni są właśnie teraz poszukiwani, bo ich nie da się tak łatwo zastąpić technologią.
5: Bo sztuczna inteligencja może udawać redaktora. Ale
7: może udawać.
5: Rury nie przykręci.
7: Rury nie przykręci, stołu nie zrobi tak szybko. I tak, z analizy ekspertów Personal Service wynika, że doświadczeni elektrycy mogą zarobić na przykład, uwaga, 26 tysięcy złotych netto miesięcznie. Widzę twoją minkę, tak właśnie tyle mogą zarobić. A kamieniarze do 25 tysięcy złotych. Takie są badania i o nich mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personal Service.
9: mamy do czynienia z tak szybkimi wzrostami zapotrzebowań i lukami też w niektórych specjalnościach, że niektóre osoby już na starcie mogą zarobić nawet 20-25 tysięcy złotych i to są czasami bardzo standardowe z naszej perspektywy zajęcia. Takie osoby jak elektryk czy zbrojarz sięgają tych maksymalnych poziomów. Mamy przykłady na rynku pracy stolarzy, którzy się odważyli, założyli własną działalność gospodarczą

0: już na starcie zarabiają ponad 20 tysięcy miesięcznie.
1: No i tak, zdaniem ekspertów, z racji tego, że nadal jest zbyt mało tych młodych osób, które wybierają kształcenie zawodowe i idą na studia, to ta luka pokoleniowa w tych profesjach będzie się pogłębiać, a to oznacza, że w przyszłości i stolarze, i elektrycy, i mechanicy będą jeszcze bardziej poszukiwani i to też oznacza, że zarabiać będą coraz więcej.
2: Ale nie kwestionujemy jeszcze decyzji życiowych
1: my
2: tu w studiu.
1: Nie, absolutnie, my się tu cieszymy ze swojej pracy.
2: Justyna Golonko, dziękuję bardzo.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Kwestionujemy, tak brzmi to słowo. Anna Zakrzewska jest ze mną w studiu.
4: Dobry.
2: Dzień dobry. Z dosyć niepokojącymi danymi. Co trzecie dziecko w Polsce w wieku od 7 do 14 lat ma kontakt z treściami pornograficznymi w internecie. Eksperci alarmują, że dostęp do takich materiałów jest dziś łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej, a rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego, co ich dzieci oglądają w sieci. A jakim cudem dzieci tak łatwo na tego typu strony trafiają?
4: To jest dobre pytanie, które oczywiście swoim rozmówcom zadawałam. Warto jeszcze na wstępie powiedzieć, że ten raport nazywa się Internet Dzieci 2026 i on jest przygotowany przez Instytut Cyfrowego Obywatelstwa i Gemius. I to już jest kolejny tego typu raport, który ukazał się w ciągu ostatnich miesięcy, który ukazuje zatrważającą skalę tego zjawiska, bo aż 32% dzieci w wieku właśnie między 7 a 14 rokiem życia ma kontakt z treściami erotycznymi. Jak mówi Dominik Kuc z Fundacji Półtorej Minuty, z jednej strony jest to świadome poszukiwanie takich treści.
5: W internecie bardzo łatwo wpaść w treści, które są dla młodych użytkowników przemocowe, które trochę kuszą i pokazują, powiedzmy, strony, które nie powinny znaleźć się w wyszukiwarce najmłodszego, ale pamiętajmy, że jest to także duża rola algorytmów, to znaczy tego, że kiedy już wpadnie się w tak zwany rabbit hole, taką króliczą norę jednego rodzaju wyszukiwania, to później algorytm podpowiada kolejne podobne treści.
4: Te 32% dzieci odpowiada około milionowi użytkowników, więc jest to przerażająca liczba. Poziom ten jest zbliżony, jak czytamy w raporcie, do zasięgów całej populacji internautów. No i co więcej, serwis z treściami pornograficznymi należy do najpopularniejszych stron internetowych, które odwiedzają właśnie młodzi ludzie.
2: Zawsze przy okazji tego typu tematów słyszymy o problemie braku edukacji seksualnej. Czy tutaj również może to wpływać na zwiększenie zainteresowania takimi treściami?
4: Zdaniem psycholożki Bogny Białeckiej, prezeski Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, problem leży gdzie indziej, a konkretnie w dostępności dzieci do takich treści.
6: Musimy sobie zdać sprawę z tego, że pornografia jest narkotykiem. Działa na mózg tak samo jak ciężkie narkotyki. Mózg osoby uzależnionej od pornografii wygląda identycznie jak mózg kokainisty. Więc to jest kwestia dostępności do narkotyku. Bo nie mówimy o zwykłej seksualności, która sobie zobaczmy, że w normalnych warunkach nie mamy do czynienia z seksualnością innych osób non-stop, tylko to jest bardzo mocno ograniczony dostęp do tej intymnej sfery życia naszego i innych osób. A tutaj mamy narkotyk, który jest dostępny po prostu na kliknięcie w smartfonie.
4: Co nie oznacza oczywiście, że edukacja zdrowotna nie jest potrzebna, dodaje psycholożka.
6: Jest potrzebne, no to jest podstawowa wiedza biologiczna, czyli pewne rzeczy, które myśmy, nawet moje pokolenie już miało w ramach lekcji biologii, właśnie dlatego, że nie wszyscy rodzice potrafią rozmawiać na ten temat ze swoimi dziećmi. A jednocześnie ze względu na to, że jednak seksualność jest powiązana bardzo mocno z systemem wartości, to tak naprawdę to rodzice powinni być podstawowymi przekazicielami tych informacji.
4: No i ponadto potrzebne jest także edukowanie rodziców, jak właśnie rozmawiać z dziećmi na te intymne tematy, ale przede wszystkim też przekazywać tę wiedzę, która jest zgodna z biologią, ale także z własnym, ale także zgodnie z własnym systemem wartości rodziców.
2: Anna Zakrzewska, dziękuję bardzo. W studiu Radiowej Jedynki pojawiła się Martyna Podolska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, ale tak? Się cieszę, że przychodzę z taką opowieścią.
2: No właśnie,
7: mam
2: bo tak brzmi
7: przywilej...
2: osoba, która była niedawno na premierze.
7: No nawet, nawet dzisiaj późno, wczoraj późno.
2: W nocy
7: mam
2: była
7: wielki.
2: Na
7: tak, bo tak się przeciągnęła oczywiście świętowanie wielkiej premiery filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Mam wielki przywilej uczestniczenia w wielkich wydarzeniach i to było takie wydarzenie, ponieważ do Polski zdecydowali się przyjechać odtwórcy głównych ról, czyli

0: Czyli znakomita aktorka Sandra Hiller, doskonale znana Państwu ze Strefy Interesów, chociażby z Anatomii Upadku, czy z Tony'ego Erdmana i Hans Zischler. No i był też Paweł Pawlikowski, który tak mówił o filmie.
1: O czym ten film jest? No właściwie jest i o ludzkich sprawach, proszę, o rodzinie. Pytanie.
2: Jest o polityce, o historii, o tym, jak czasami znajdujemy się w momencie, gdzie system, w którym się wychowaliśmy, który działał, nagle już nie działa. I jakieś nowe narracje wtargają na ten teren i człowiek musi się opowiedzieć po jakiejś stronie, a żadna ze stron tak do końca nie odpowiada temu, co człowiek czuje i wie. Ale też jest o ojcu, córce, bracie, miłości, zdradzie i tak dalej, czyli o wszystkim.
0: A tym ojcem jest Tomasz Mann, córką Erika, którzy po wielu latach powracają do Niemiec i odbywają podróż z Frankfurtu do Weimaru. Jedno miasto pod wpływem Amerykanów, drugie pod wpływem Sowietów. Oglądamy zimną wojnę i to, jakie zgliszcza pozostawiła wojna w Niemczech. Oglądamy też opowieść o relacji ojca z córką. Sandra przyjechała do Polski, przyleciała do Polski dosłownie na kilka godzin, ale dla niej to było bardzo, bardzo ważne. Chcę powiedzieć, że byłoby naprawdę absurdalne, gdybym nie mogła być na polskiej premierze tego filmu, bo kręciliśmy go tutaj. Jestem bardzo wdzięczna i czuję się zaszczycona, że miałam okazję poznać ten kraj trochę lepiej. Nie wszystko, ale trochę. I to, że mieliśmy okazję spędzić tu trochę czasu i że ludzie witali nas jak Niemców, jako Niemców, co też nie jest do końca oczywiste, więc tak, dlatego przyjechałam. Oglądamy poetycką wizję tamtych lat, niesamowicie sfotografowaną przez Łukasza Żala, który będzie moim gościem w magazynie Bardzo Filmowym w czwartek po godzinie 23. To będzie specjalne wydanie magazynu. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam. Ale wczoraj udało mi się porozmawiać z Hansem Zischlerem, a właściwie Zischlerem, bo tak powinno się poprawnie wypowiadać jego nazwisko, właśnie na temat aktualności i uniwersalności tej opowieści. W dużej mierze chodzi o Europę, ponieważ Europa była podzielona, była rozdarta, była zniszczona. Dzisiejsza Europa lada moment zostanie podzielona, lada moment zostanie rozdarta na kawałki. Trzeba pamiętać o tym, co się wydarzyło, aby mieć lepsze wyobrażenie o tym, czym Europa mogła być i powinna być. Właśnie taką lekcję daje nam ten film. Ja widziałam Ojczyznę już 3 razy i za 3 razem ten film zachwycił mnie jeszcze mocniej, jeszcze bardziej. Piękne obrazy, aktualność, no i wspaniała gra aktorska Sandry Hiller i Hansa Zischlera. Tam pojawia się też w specjalnym wokalu, w specjalnych scenach Joanna Kulik. Drodzy Państwo, to jest film, który trzeba zobaczyć. Nie jest łatwy w odbiorze, bo to jest poetycka opowieść, ale naprawdę wzruszająca i piękna i można się zachwycić i zatopić w tej opowieści. Od piątku Ojczyzna w kinach. Warto ten film zobaczyć właśnie na dużym ekranie.
3: Widziałeś go 3 razy. 2 razy przed premierą.
0: Dwa razy przed premierą i wczoraj trzecim razem. I za 3 razem podobał mi się najmocniej.
3: Ty to masz dojścia. Martyna Podolska, dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
4: Polskie Radio. 1.
3: Wracamy do sportu. Krzysztof Kuzak jest ze mną w studiu.
5: Dzień dobry.
3: No i ma tę dziką kartę Maja Chwalińska.
5: Tak, już o tym wiemy. Dobrze. Zagra w głównym turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka znalazła się wśród tych zawodniczek, które otrzymały tę dziką kartę od organizatorów. Maja Chwalińska w turnieju głównym, tak jak i broniąca tytułu Iga Świątek, a także Magda Linet i Magdalena Fręch, a wśród panów Kamil Majszak i Hubert Hurkacz. Fręch dziś gra w Berlinie na trawie. W pierwszej rundzie rywalką Polki jest Niemka Ewa Lys, która wygrała pierwszego seta 7-6. Majszak rywalizować będzie w Londynie, ale na kortach Queen's Clubu rywalem Czech Iży Lecheczka, a Hurkacz zagra w Halle w Niemczech, spotka się z Rosjaninem Andrzejem Rublowem. Teraz mundial, w poniedziałek był na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej pod znakiem remisów. W grupie G Belgia i Egipt 1-1 oraz Iran, Nowa Zelandia 2-2. W grupie H Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka 0-0. O tym spotkaniu były reprezentant Polski Jacek Krzynówek.
6: Duża sensacja, jeśli chodzi o początek Mistrzostw Świata i z jednej strony fajnie, bo faworyci wiadomo, faworytami, ale boisko wszystko weryfikuje i jak się nie wykorzystuje sytuacji, no to takie mecze będą się zdarzały. Zresztą mamy też przy innych spotkaniach również spore niespodzianki, więc widać, że nikt tam nie odpuszcza i szkoda z perspektywy czasu, że nas tam nie ma.
5: To prawda, a dziś w nocy do gry wkroczy obrońca tytułu Argentyna. Albiceleste zagrają z Algierią. W innym meczu w grupie J Austria spotka się z Jordanią, natomiast w grupie I Francja.

0: Francja kontra Senegal to o 21:00, a w nocy Irak-Norwegia. Już wiemy, kto poprowadzi Tunezję w następnych meczach. Będzie to Francuz Renard. Przypomnę, że po porażce ze Szwecją 1-5 zwolniony został inny Francuz Serbii Lamouchi. Teraz Tunezyjczyków czeka konfrontacja z Japończykami 21 czerwca. No i na koniec grupowej fazy z Holendrami 26 czerwca.
1: Krzysztof Kuzak, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Z perspektywy czasu szkoda, że nas tam nie ma. Nie wiem, czy się kiedyś pogodzimy z tym, że nas tam nie ma. Krzysztof Grzybowski.
2: No pewnie przy kolejnych kwalifikacjach, kiedy znów okaże się, że nas też,
1: też tam nie ma. A jak w końcu będziemy, to o wszystkim zapomnimy.
2: Na przykład. Bo były już takie turnieje, w których braliśmy udział.
1: Wydaje mi się, że niezapomniany będzie program Tylko Szczerze po godzinie 13.
2: Tak sądzisz?
1: Z Krzysztofem Grzybowskim tak.
2: Dlaczego?
1: Bo czuję, że przygotowałeś zapalny temat.
2: Zapalny?
1: Dla naszych słuchaczy.
2: Pewnie tak, szczególnie dla tych, którzy mają dzieci w wieku szkolnym. Koniec roku za pasem, to już są naprawdę ostatnie dni, już takie końcowe odliczanie. I bardzo często te ostatnie dni niektórym uczniom służą do tego, żeby za wszelką cenę na ostatnią chwilę wyciągnąć się z jakichś przedmiotów, zaliczyć jakąś dobrą ocenę. No, pytanie tylko, czy takie staranie się w tym ostatnim etapie jest do końca sprawiedliwe względem tych, którzy ciężko pracują, się ciężko uczą przez cały rok szkolny.
1: Chociaż przygotowuje to też na rynek pracy, gdzie większość osób robi większość rzeczy na ostatnią chwilę.
2: Tak, przyznaję, to jest argument w tej dyskusji. No to taki jest o czym rozmawiać.
1: Czy praca na ostatnią chwilę przygotowuje na życie? Takie jest moje stanowisko, ale być może nasi słuchacze nie będą się zgadzać.
2: Ale czy w wieku szkolnym ta zasada też działa i powinna działać?
1: Słuszne pytanie. Krzysztof Grzybowski będzie po 13, a to było w samo południe. Przed mikrofonem był Karol Surówka.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama. Radio Kierowców.
11: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Kilka informacji o końcu utrudnienia, więc dobre wiadomości od służb i tak też bez kłopotów na S8. W Łódzkiem trasa między węzłami Tomaszów Mazowiecki Południe Wolbusz na 345 kilometrze. Mieliśmy zdarzenie samochodu osobowego z busem, teraz już utrudnień nie ma, tu zablokowany był jeden pas w stronę Wrocławia. Kłopoty z przejazdem zakończyły się też na krajowej drodze numer 19. Trwały kilka godzin.

0: na trasie między Niemcami a węzłem Lublin-Rudnik w pobliżu miejscowości Ciecierzyn na Lubelszczyźnie, 302 km. Tu mieliśmy zderzenie dwóch samochodów osobowych i niestety jedną osobę poszkodowaną. Kierowcy zmuszeni byli jechać na zmianę jednym pasem, ale teraz już tych utrudnień nie ma. Kłopoty z przejazdem zakończyły się również na 25. To już Pomorze. Trasa Człuchów - Zamarte. Przez Człuchów nie można było przejechać. Tu trwała naprawa gazociągu. Teraz już gazociąg został naprawiony, a służby otworzyły 25 w miejscowości Człuchów. Kłopoty z przejazdem utrzymują się natomiast na ekspresowej 5 na trasie między węzłami Lipno-Śmigiel-Południe, miejscowość Radomicko w Wielkopolsce. Tu cały czas na 32 kilometrze uwaga na samochód ciężarowy. Auto stoi między węzłami Lipno-Śmigiel-Południe na wysokości miejscowości Radomicko i blokuje jeden pas jezdni w stronę Poznania. Jest więc zwężenie. Bez zmian też na obwodnicy Ełku, trasa węzeł Ełk Wschód, Kalinowo, w Warmińsko-Mazurskim 139 km. Kolejna godzina pracy służb nad wyciągnięciem samochodu ciężarowego z rowu. Na szczęście nie ma zupełnej blokady jezdni w stronę Suwałk, ale jest zwężenie właśnie w stronę Suwałk na S61. Bez zmian na 81. Wiślica-Harbutowice, miejscowość Skoczów. Tu wciąż ruch na zmianę jednym pasem.
1: Jest 13:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon. Organizatorzy turnieju zdecydowali. Jest projekt uchwały w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy. O szczegółach za chwilę nasza reporterka. Ceny paliwa w górę. Minister energii podał maksymalne ceny na jutro. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Znalazła się wśród zawodniczek, które dostały dziką kartę. Krzysztof Kuzek z redakcji sportowej teraz ze mną w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Decyzja organizatorów najbardziej prestiżowego turnieju na świecie. Co ona oznacza?
2: No przede wszystkim to, że Maja Chwalińska nie będzie musiała, tak jak w Paryżu, też na wielkim szlemie, na Roland Garros, grać w kwalifikacjach, tylko od razu zagra w turnieju głównym, który rozpocznie się 29 czerwca. No i oznacza to, że będziemy mieli sześcioro reprezentantów Polski w singlu, bo oprócz Maji Chwalińskiej oczywiście broniąca tytułu Iga Świątek, a także wśród pań Magdalinet i Magdalena Fręcha, wśród panów Kamil Majszak i Hubert Hurkacz. To, że Maja Chwalińska otrzymała tę dziką kartę od organizatorów, to oczywiście jest pokłosie tego, że wspaniale zagrała w Paryżu, gdzie przecież dotarła do finału.
1: Krzysztof Kuzak, dziękuję za te szczegóły. Jest projekt uchwały w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy. To główny temat obrad Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, który zebrał się rano. Za chwilę uchwałą zajmie się rząd. Łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek. Powiedz, co jest w tej uchwale?
3: W uchwale mowa jest o działaniach niezbędnych do utworzenia stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Premier Donald Tusk powiedział, że chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych. Podkreślał, że to wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie organizacyjne i finansowo. Jeśli myślimy na serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
4: Bo to jest także wysiłek. To nie jest tylko wielka szansa na zwiększenie, radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest także wielki wysiłek organizacyjny i dziękuję, że zaczynamy już o tym myśleć z wyprzedzeniem.
3: Premier powiedział, że polski rząd nie może czekać na realizację zobowiązania prezydenta Stanów Zjednoczonych o kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce, tylko musi przygotować się do realizacji tej decyzji tak, by żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. Pismo z deklaracją o tym, że nasz kraj jest gotowy do przyjęcia Amerykanów na stałe i zapewnienia w związku z tym bazy oraz odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej wysłał do Pentagonu wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Sylwia Białek, dziękuję za relację. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach zabójcy Rosjanina w Białej Podlaskiej. Moment zbrodni mogły zarejestrować kamery zamontowane w przejeżdżających samochodach, mówi podinspektor Andrzej Fijołek z policji w Lublinie.
5: Być może kamera przypadkowo zarejestrowała osobę, która akurat przechodziła, która odpowiada rysopisowi, który nam udało się ustalić i będzie nam to pomocne w celu ustalenia drogi, ucieczki, bezpośredniej drogi tego mężczyzny lub wcześniej.

0: jakiegoś przygotowania do zabójstwa. Zależy nam głównie na tych ulicach bezpośrednio przylegających do ulicy, na której doszło do zbrodni, ulic sąsiednich, a także na drodze krajowej numer 2.
1: Nagrania można przekazywać bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej albo mailowo. 44-letni zastrzelony Rosjanin to krytyk Putina. Zginął wczoraj przed południem. Napastnik oddał do niego kilka strzałów. W sprawie zatrzymano dwóch Białorusinów, ale do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów.
2: To są aktualności jedynki.
1: Wielka kontrola trzeźwości na autostradzie A2 na lubuskim odcinku trasy. Policjanci zatrzymali 12 kierowców po alkoholu. Jeden z nich miał prawie 1,5 promila w organizmie. W sumie podczas akcji w okolicach punktu poboru opłat w Tarnawie Rzepińskiej policjanci skontrolowali ponad 2,5 tysiąca kierowców za jazdę po alkoholu. Grozi areszt, grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat. Paliwo jutro będzie droższe. Zgodnie z decyzją ministra energii benzyna 95 będzie kosztować jutro 6 zł i 10 groszy za litr. To 15 groszy więcej niż dziś. Za litr 98 zapłacimy nie więcej niż 6,75, czyli 13 groszy więcej. O 7 groszy droższy będzie diesel. Litr ma kosztować 6,44. A rząd już stopniowo wygasza program CPN. Skończyła się obniżona akcyza na paliwo. Do końca miesiąca obniżony zostanie VAT na benzynę i olej napędowy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W większości regionów sporo chmur, przelotne opady deszczu w północno-wschodniej części Polski, na Podlasiu i Suwalszczyźnie w ciągu dnia może zagrzmieć. Termometry pokazują od 13 stopni w okolicach Szczecina, 16-17 w centrum, do 19 na Dolnym Śląsku. I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody średniej i niskiej i wynosił w Karsach 139 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 10, w Szczucinie 130, ubyło 5, w Zawichoście 256, ubyło 19, w Puławach 169, ubyło 5, w Warszawie 176, przybyło 34. W Kępie Polskiej 185, przybyło 3. We Włocławku 104, przybyło 2. W Toruniu 108, ubyło 11. W Tczewie 257, ubyło 5. Na Sanie w Przemyślu 98, ubyło 8. Na Narwi w Ostrołęce 51, przybyło 2. Na Bugu we Włodawie 68, ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej i niskiej i wynosił w Raciborzu Miedonii 158 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 12, u Ujściany Sykłockiej 280, przybyło 2, w Malczycach 156, ubyło 57, w Połęcku 100, przybyło 17. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 132 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 167, ubyło 6. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
5: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
4: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
5: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
4: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
5: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
4: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
5: To działam.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej. taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł.

0: 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Największe gwiazdy,
5: a wśród nich
4: Big Day.
5: Formacja nieżywych schabów.
4: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
5: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
4: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
6: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
5: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
4: Transmisja koncertu w TVP2 po 20
6: i na antenie radiowej jedynki po 21.
5: Zapraszamy.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid. Reklama. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
16: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.

0: 15 minut po godzinie 13.
1: Tylko szczerze.
0: Tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witamy serdecznie. 22 645 22 66. To jest telefon. Można dzwonić, można zgłaszać swoje uwagi, komentarze, czy też spierać się z tym, co padnie na antenie lub też w wypowiedziach innych słuchaczy i słuchaczek. Ale najpierw oczywiście ważna informacja. Muszę powiedzieć, o czym dziś będziemy dyskutować. A ponieważ mamy już połowę czerwca, właściwie odliczamy dni do końca roku szkolnego, to myślę, że warto powrócić do tych szkolnych tematów, no tym bardziej, że zaraz wakacje. I bardzo często jest tak, że te ostatnie dni nie służą tylko odliczaniu do wakacji, nie służą tylko temu, żeby pomału już szykować się na wyjazd, być może sprawdzać, czy w naszej garderobie są wszystkie niezbędne rzeczy do tego, żeby na te wakacje wyruszyć. Bardzo często te ostatnie dni potrafią być bardzo nerwowe i bardzo trudne, bo nie jeden, nie drugi i nie trzeci uczeń myśli sobie, a bardzo często są to rodzice, że to jest ostatni moment na to, żeby wyciągnąć się z jakichś przedmiotów. No i tu niestety pojawia się dylemat albo pewna kontrowersja, bo jeżeli przez cały rok uczyliśmy się na trójach, no to właściwie czy uczciwym jest wyciąganie się, nawet jeżeli się dobrze przygotujemy, wyciąganie się na sam koniec na czwórkę, bo przecież są uczniowie, którzy przez cały rok na tę czwórkę czy na piątkę uczciwie, systematycznie pracowali. No więc to jest właśnie temat, o którym chciałbym z Państwem dziś porozmawiać. Czy wyciąganie ocen na koniec roku jest po prostu sprawiedliwe? 22 645 22 66. No i na początek oczywiście głosy z naszej sondy.
2: Tak zawsze było. No, jestem pokoleniem, które było. Nie wiem, czy to jest uczciwe. Nigdy się na tym nie zastanawiałem. Tak samo jak kwestia ściągania. No, ściągaliśmy, no nie czarujmy się. No, czy to jest uczciwe? Też chyba nieuczciwe. No, trzeba się uczyć systematycznie. Ale z tą nauką różnie bywa systematycznie. No, to są okoliczności tak samo jak żyjemy już jako dorośli. Mamy kupę obowiązków i się czasami z nich nie wywiązujemy, bo coś wypadnie. To tak samo to się przekłada, wydaje mi się, do uczniów.
3: Koniec roku się zbliża. No i co? Będziecie się wyciągać z jakichś przedmiotów?
4: No, wszystko zdane. Ładnie zdane większość.
3: Czyli co, będą jakieś poprawki czy nie? Czy już po poprawkach?
4: Nie, jest po poprawkach wszystko.
3: A uważasz, że to jest fair w ogóle tak na koniec roku, tak po prostu na zryw się...

0: Nie wiem, czy to sprawiedliwe, ale no, życie nie jest sprawiedliwe. Nie wiem, przyzwyczaiłem się po prostu do tego.
1: A wszystko zdane, tak naprawdę. Żadnych jedynek, żadnych zagrożeń, więc myślę, że całkiem dobrze mi poszło.
2: A ci, którzy w czerwcu tak na ostatnią chwilę, na hura, jak to się mówi, poprawiają, to jest sprawiedliwe wobec tych, którzy pracują przez cały rok, czy nie?
1: Osobiście uważam, że każdy pewnie ma tam swoją jakąś sytuację, więc myślę, że jeżeli można poprawiać w czerwcu, to lepiej poprawić to po prostu i już mieć to z głowy.
2: Czyli sprawiedliwe.
1: Tak, myślę, że tak.
3: No nie zupełnie. Jest przez to, wie pan, cały rok, żeby nadrabiać ten swój program i żeby nie na koniec roku i się bać, że się nie zaliczy.
2: Czyli niesprawiedliwe według pani?
3: No nie zupełnie, nie do końca jestem tak o tym przekonana.
4: No i proszę bardzo, tak zawsze było. Czy to jest sprawiedliwe? Życie nie jest sprawiedliwe, ale po drugiej stronie głos, choćby ten ostatni, mamy na to cały rok, żeby na te dobre oceny sobie zasłużyć. Po czyjej stronie jest słuszność? Gdzie leży prawda? To już będzie zależeć tak naprawdę od państwa głosów. 22 645 22 66. Kto się wyciągał na koniec roku? Kto nigdy tego nie robił? Kto czuł zazdrość? No i oczywiście możemy też się odnieść do tych jak najbardziej współczesnych czasów. Porozmawiać o naszych dzieciach, o naszych wnukach, bo myślę, że takie rzeczy nadal po prostu się dzieją. No to już teraz nasz gość, pani Wanda Łuczak, dyrektorka pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
4: Pani dyrektor, takie wyciąganie ocen na koniec roku, to nadal jest coś, co możemy w szkołach zauważyć?
5: No zawsze tak było i jest, ale czy to jest sprawiedliwe, czy nie, to w ogóle bym chyba inaczej do tego podeszła. Czy to jest dobre, czy złe? No to jest według mnie bardzo złe dla tych osób, które się właśnie wyciągają, bo to jest ciągły stres, czy to się uda, czy zdążę. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ta wiedza przyswojona tak na ostatnią chwilę, żeby tylko zdać i poprawić tę ocenę, to jest wiedza, która nie jest utrwalona i ona po prostu wyleci gdzieś i ona nie zostanie z tymi osobami na długo. Więc myślę, że cały system tego, że są oceny, że trzeba startować w jakimś konkursie ciągle i całe życie, że trzeba być ocenianym, to może się w ogóle temu przyjrzeć, bo przecież jak są egzaminy ze szkół państwowych do szkół wyższych, znaczy do ponad podstawowych, to jest konkurs świadectw, tam są ważne oceny, więc dlatego te dzieciaki są i przez rodziców przymuszane i trochę same chcą mieć te oceny jak najlepsze, a gdyby może było jakoś inaczej, to by się uczyli tylko dla zdobywania wiedzy i poszerzania horyzontów. Oczywiście to jest utopia, no ale trzeba dążyć do tego.
4: No ale myśli pani, że gdyby zlikwidować oceny, to uczniowie rzeczywiście będą mieli wtedy powód do tego, żeby się uczyć, mając 7, 8, 9 czy 10 lat?
5: Nie wiem, no ale właśnie na samym początku oni nie dostają ocen, bo jak mają 7, 8, 9 lat, to dostają ocenę opisową. Czyli
4: no ale to też jest pewnego rodzaju ocena.
5: Jasne, ale ocena opisowa to jest zupełnie co innego niż 5, 4, 6 czy 1. Tam jest napisane, czego on się nauczył, co powinien, czy nauczyła, co jeszcze mógłby do tego wnieść swojej wiedzy. No myślę, że małe dzieci są niesamowicie chętne do poznawania świata i gdyby to nie zniknęło przez kolejne lata nauki i ta chęć zdobywania wiedzy w każdym człowieku jest, tylko czasami jest trochę mniejsza albo wygasa. Więc jakby nam się udało tę chęć zdobywania wiedzy podtrzymać, no to byłoby w ogóle wspaniale, tak mi się wydaje.
4: Pani dyrektor, to bardziej chyba w tym momencie mówimy o pewnej przyszłości i o pewnej wizji.
5: No tak.
4: Teraz wracamy do teraźniejszości. No i do tego pytania, czy to wyciąganie ocen na ostatnią chwilę jest państwa zdaniem sprawiedliwe. Pozwoli pani, że teraz oddamy głos naszym słuchaczom. Jako
5: Oczywiście.
4: Pierwszy zadzwonił pan Mariusz. Dzień dobry.
6: Witam serdecznie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
6: Ja mam takie przemyślenia, ponieważ mam piątkę dzieci i obserwowałem tą całą edukację, obserwuję od dłuższego czasu, ale tak końcówkę słyszałem wypowiedzi pani dyrektor. Świetne słowa, wspaniałe słowa, bardzo mądrze, w pełni się z panią dyrektor zgadzam, bo widzę po swoich dzieciach, że gdyby pociągnięto temat ich zainteresowań, ich pasji, to teraz byłyby w zupełnie innym miejscu, a są niestety też w innym miejscu ze względu na to, że dobrych nauczycieli nauczycieli próbujemy zastąpić technologią. Do szkół nawchodziło mnóstwo technologii, począwszy od tablic multimedialnych, poprzez tablety, laptopy, wszechobecny internet, AI teraz. I to spowodowało, że dzieci nie czują potrzeby szukania wiedzy, nie potrzebują zdobywania wiedzy, bo wszystko jest gotowe.
4: Ale to, panie Mariuszu, przepraszam, ale to nie jest problem tylko z dziećmi, bo tak naprawdę możemy też powiedzieć,

0: powiedzieć o licealistach, możemy to powiedzieć o studentach, ba, możemy to powiedzieć o osobach dorosłych.
1: Ale, w porządku, ale osoba dorosła już ma pewien zasób doświadczeń życiowych.
0: Oczywiście,
1: i
0: tak.
1: Może wybierać, tak. A małe dziecko, jak zostanie od razu zaatakowane, to po co ma później wybierać? Idzie na łatwiznę. Widzę po swoich dzieciach, gdyby nie weszła ta cyfryzacja, nie weszła ta nowoczesność, tylko nauczyciel niech z tego korzysta. Ja nie mówię, że nie, tylko niech nauczyciel rozbudza chęć uczenia się w dziecku, zainteresowania, to zupełnie w innym miejscu by były dzieci, nie byłyby potrzebne żadne poprawki.
0: Dobrze, ale to panie Mariuszu, przepraszam. Wracając do głównego tematu, głównego pytania, to wyciąganie się na koniec roku, to jest okej, czy nie?
1: Powiem panu tak, to jest wszystko bardzo i tak jakby takie sztuczne, tak? To, co pani dyrektor powiedziała, na ostatnią chwilę nic dobrego się nie da nauczyć, żeby ktoś coś zapamiętał. To jest tylko zapamiętać, dać i zapomnieć, jak to wszystko w naszych czasach wyglądało. Natomiast wróćmy do rozbudzania chęci uczenia się, bo ta technologia dzisiaj pozwala na to, tylko zmieńmy sposób uczenia w tych szkołach, żeby ci nauczyciele wrócili do rozbudzania. Pamiętam taki odcinek świętej pamięci pana Kurka i Kamińskiego, program Sondę, gdzie oni właśnie w jednych z programów mówili, że nauczyciel musi rozbudzać chęć do uczenia się, do pozyskania wiedzy. I wtedy nie będzie problemu z wyciąganiem ocen, bo każdy na koniec roku będzie wiedział, że okej, zasłużyłem na tą trójkę, czwórkę, bo taką miałem chęć poszerzania swojej wiedzy.
0: Dobrze, to panie Mariuszu, tu stawiamy kropkę. Bardzo panu dziękuję. 22 645 22 66. Pani Ewa, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja się przedstawię. Emerytowana nauczycielka historii wiedzy obywatelskiej od 11 roku na emeryturze. Więc pracowałam w troszkę innych, lepszych czasach dla oświaty. Mogę powiedzieć, że właściwie nigdy nie zostawiałam żadnego ucznia z mojego przedmiotu. Uważałam, że to jest taki przedmiot, którego trzeba ucznia tak docisnąć, że na tą najniższą ocenę jest w stanie zapracować, skoro jest w liceum. Natomiast jeżeli chodzi o poprawianie ocen pod koniec semestru, to ja jeszcze pracowałam w takich czasach, kiedy można było pod koniec semestru zrobić sprawdzian całoroczny z marszu. Uczniowie od początku roku szkolnego wiedzieli, że taki sprawdzian ich czeka. I taki sprawdzian robiłam przede wszystkim dla siebie. To oni nie wiedzieli, ale to był sprawdzian dla mnie. Czego się nauczyli, jak wnioskują. I teraz kolejna sprawa, wyciąganie się pod koniec roku. Uważam, że na ocenę dopuszczającą to jest absolutny błąd i tego nie można robić. Jeżeli uczeń ma w ciągu semestru ocen 12, 15, no to one świadczą o tym, że on coś umie albo nie umie. Natomiast w tej sytuacji zawsze jest między. Więc proponowałam zawsze uczniom, że jeżeli chcesz pod koniec roku wykazać się większą wiedzą niż potrafisz, to zapraszam. I wtedy była rozmowa z marszu i najczęściej kończyła się podniesieniem oceny.
0: A jednak.
2: Bo uważałam, że ja sprawdzałam nie jego wiedzę merytoryczną. Historia zawsze można doczytać, to się zapomniało. Wiedza o społeczeństwie, jak orientujesz się w świecie, we współczesnych relacjach, jakie są na świecie. Najtrudniejszy temat, jaki po dzień dzisiejszy będzie dla każdego ucznia wiedzy o społeczeństwie, to jest układ sił w świecie w danym dniu. To jest rzecz bardzo trudna i dla nauczycieli, i dla uczniów. Bo to wymaga bieżącego śledzenia wszelkich informacji, jednocześnie umiejętność poznania ich, przetworzenia i wnioskowania.
0: To pani Ewo.
2: I to zawsze powodowało, że no chyba jednemu uczniowi tylko nie poprawiłam. Jak sobie przypominam, miałam wtedy uczniów bardzo zainteresowanych, pasjonatów, szczególnie wiedzy o społeczeństwie. Jak się coś działo na świecie, to następnego dnia przychodzili uczniowie: pani profesor, ale podyskutujmy o tym.
0: No to teraz pytanie, czy sztuczna inteligencja tej ciekawości jednak trochę w nas nie zabija? Pani Ewo, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Wracamy do podstawowego pytania, czy wyciąganie ocen na ostatnią chwilę, czyli w ostatnich dniach roku szkolnego, jest w porządku, czy nie? Czekają kolejni słuchacze, ale wracamy na chwilę jeszcze do naszego gościa, pani Wanda Łuczak, dyrektorka pierwszego społecznego liceum ogólnokształcącego. Pani dyrektor, nieoczekiwanie pojawiły się tu wątki bardziej dotyczące tego, jak w ogóle szkoła powinna przygotowywać, powinna uczyć, jak uczeń

0: powinien być traktowany, więc trochę od tego głównego pytania uciekamy.
1: No tak, bo to po prostu jest tak ciekawy temat i interesujący dla wszystkich, bo jak uczymy nasze dzieci, no to po prostu takie będziemy mieć społeczeństwo. Ja myślę, że ten, co pan powiedział, jeden, który zadzwonił o tych nowych technologiach, one są, ale my nie możemy udawać, że ich nie ma, tylko my musimy nauczyć się z nich korzystać mądrze. Je też można mądrze wykorzystać do tego, żeby rozbudzić ciekawość dzieciaków, to, żeby oni zdobywali te różne wiadomości, różne umiejętności. Ja myślę, że jeszcze jedną rzecz, którą teraz powinniśmy jednak bardzo położyć na to nacisk, czyli umiejętności społeczne, bo to, że te nowe technologie są, to one powodują, że te dzieciaki się zaczynają izolować i to też jeszcze powinna być ważna rzecz, o której państwo możecie porozmawiać. To tutaj no, tak
0: proszę bardzo, temat. To dorzucimy ten temat w takim razie przy kolejnej okazji.
1: Relacji po prostu między ludźmi, bo to jest niesamowicie ważne. Ważne te umiejętności miękkie, które chyba zaczynamy brakować, znaczy ludziom zaczyna brakować tych umiejętności, więc to jest ta przyszłość. I o tym, że o szkole możemy rozmawiać od rana do nocy, to myślę nie jest dla nikogo jakąś trudną sytuacją, bo naprawdę to jest temat, który wszystkich rozgrzewa, bo to jest bardzo, bardzo ważne. I to, czy im będziemy pozwalać poprawiać, czy nie, no to trudno, tak jest, ale można też tak zrobić, żeby oni mogli mieć jakieś więcej tych możliwości w ciągu roku. No, spróbować nauczyć ich tego, że uczą się dla siebie i te wiadomości, które są utrwalone, są z nimi na zawsze, a też nie uczyć tej encyklopedycznej wiedzy, jak tutaj moja poprzedniczka, nauczycielka powiedziała. Ja uczę matematyki, więc tej encyklopedycznej wiedzy też potrzebuję, ale największą umiejętnością muszą nasi uczniowie się wykazać w umiejętności myślenia.
0: To jest zawsze najważniejsze.
1: I to jest coś, dokładnie. Empatia, myślenie, szacunek drugiego człowieka, proszę państwa. I wtedy nie będą potrzebne te poprawianie stopni na koniec po prostu. Tak mi się wydaje.
0: Wanda Łuczak, dyrektorka pierwszego społecznego liceum ogólnokształcącego w Warszawie. Bardzo pani dziękuję.
1: Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego i dobrego dnia życzę.
0: No i oczywiście powracamy do naszych słuchaczy i słuchaczek. Pani Ewelina, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja z perspektywy też nauczyciela uczę informatyki od 20 lat, ale wrócę się do czasów mojej szkoły, kiedy chodziłam do strasznego molochu podstawówki i nie było mowy o poprawianiu, bo nauczyciele by nie dali rady, bo nas było 1500 w szkole. I później trafiłam do maleńkiego liceum i się okazało, że tam poprawianie to jest normalka. To był zespół szkół, gdzie dzieci przeszły z podstawówki od razu do liceum i tam od pierwszej chwili było poprawianie. Ja byłam strasznie tym, nie umiałam sobie z tym psychicznie poradzić, bo nie przychodzili specjalnie na sprawdziany, a potem dostawali piątki, a ja szłam na ten sprawdzian, uczyłam się systematycznie i na przykład dostałam 3, tak?
0: No to panie Ewelino, to przepraszam, to zapytam od razu wprost. To było fair?
2: Nie było fair, dlatego ja patrząc teraz z perspektywy nauczyciela, nie poprawiam. Pracowałeś cały rok, ja oceniam pracę na lekcji, na informatyce teraz jest mi znacznie trudniej, muszę pilnować, żeby mi nie korzystali z sztucznej inteligencji nie poprawiam. Pytam jak przychodzą, co robiłeś cały rok? Mam oceny przed sobą z całego roku, semestru, co? A ci, którzy chcieli teraz z 8 klasy, nawet na 6, mówię, słuchajcie, wiecie co robiliśmy cały rok? Wykażcie się kreatywnością. Ja wam nie powiem, co macie zrobić. Zróbcie coś, bo tak wychodziło pół na pół, prawda? Często tak jest. Myśli pan, że ktoś przyniósł pracę? Jakąkolwiek? Nie. A mój partner teraz siedzi w szkole, skończył w pół do 12 lekcji i mi pisze, ja dzisiaj stąd nie wyjdę, wszyscy się chcą poprawiać, a uczy historii też jak poprzedniczka. Także ja nie poprawiam i nie jestem, bo to jest niesprawiedliwe wobec systematycznych uczniów i koniec.
0: Panie Ewelino, zdecydowany głos, zdecydowana postawa, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66, pani Hanna, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja już jestem emerytowaną nauczycielką.
0: Pani Hanno, przepraszam, sami nauczyciele dziś dzwonią.
3: No, takie życie. I w mojej szkole w ogólniaku, w świętej pamięci, pan bardzo mądry, miał takie hasło. Mater studiorum est. Powtarzanie jest matką nauki. I nie było żadnego poprawiania, żadnego wyciągania. Pracujemy, cały rok. I wiedza utrwalona, a nie taka nachapana, bo muszę zaliczyć.

0: jest do niczego niepodobna. Dzisiaj mam wnuka 15-letniego. Oglądamy teleturniej 1 w 10, taki czy taki, i mój wnuk się pyta: babciu, skąd ty to wszystko wiesz? Ja mówię: dziecko, bo ja chodziłam do normalnej szkoły. Chociaż to były czasy słusznie czy niesłusznie minione. Ale to były czasy, które nas uczyły systematyczności, uczciwości. A teraz on nic nie robi przez pół roku. Na koniec roku przyjdzie: proszę panią, bo ja chcę zaliczyć. Jakaż to jest wiedza? Co on ma w tej głowie na 5 minut? Idąc jeszcze dalej, z geografii była pani, która nam się kazała uczyć afrykańskich stolic. Ja się ich nauczyłam. I wie pan, co mi zostało w głowie? Stolica Egiptu, Kair. Takie wkuwanie jest beznamiętne i to jest takie nic. Ale uważam, że uczyć się, powtarzać i jeszcze raz powtarzać, ta utrwalona wiedza, ona potem po prostu procentuje, bo to zostaje w głowie, a taka nachapana, to jest tak jak głodny pies z łańcucha zerwany, naje się, naje i potem z tego nic nie wynika. I tak jest moje przemyślenie.
1: Pani Hanno, bardzo dziękuję. Sporo gorzkich słów, jeżeli chodzi o współczesne szkoły. Zobaczymy, jak będzie dalej. Pani Elżbieta, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja podpisuję się całym sercem przed moją przedmówczynią, panią nauczycielką, ale z przykrością stwierdzam, że teraz nie ma takich nauczycieli. Ja jestem babcią 8 wnucząt od studentów do szkoły podstawowej. Mam przegląd tych wszystkich placówek. Zacznę na przykład od matury. Po co powtarzanie matury? My zdawaliśmy maturę raz w roku i to był najważniejszy egzamin dla młodego człowieka. Teraz liceum bez przerwy zastępstwa nauczycieli. Nauczycielka chemii w szkole mojej wnuczki w liceum 40% nieobecności. Wnuczka zachorowała i miała też 40% nieobecności, ale z powodu choroby i przystąpiła, to jej pani nie dopuściła do powtarzania. Nie powinno być takiego powtarzania. Trzeba dzieciom chorym również pomagać, jak się...
1: No dobrze, ale pani Elżbieto, jeżeli chodzi w takim razie o to nasze główne pytanie dotyczące tego wyciągania się na koniec roku, to powinno mieć miejsce, czy nie?
2: Nie, absolutnie nie. Trzeba się uczyć cały czas.
1: Czyli systematyczność.
2: Oczywiście. No i to nauczyciele powinni egzekwować, a nie jest zastępstwo. Nauczyciel na zastępstwo przychodzi i dzieci siedzą w komórkach. Tak,
1: o, dobrze, to pani Elżbieto, to teraz to pani poruszyła już kompletnie inny temat, bardzo, bardzo ważny. Tu tylko szczerze, dochodziło do takich kłótni, do takich sporów dotyczących właśnie komórek w szkołach, że do dziś pamiętam te audycje, ale pewnie i tak do tego powrócimy. To była pani Elżbieta, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Czy wyciąganie ocen na koniec roku jest uczciwe? Wracamy za chwilę.

0: Za 20 minut godzina 14, to jest tylko szczerze na antenie jedynki, 22 645, 22 66. Koniec roku zbliża się naprawdę już wielkimi, wielkimi krokami, ale część uczniów, zamiast myśleć o wakacjach, o nadchodzącym wypoczynku, bardziej myśli o tym, jakby tu na ostatnią chwilę wyciągnąć się z jakiejś oceny, z jakiegoś przedmiotu, co do którego przez cały rok być może za mocno się nie przykładali. Czy tak powinno być i czy takie wyciąganie ocen jest sprawiedliwe, jest w porządku wobec innych uczniów, którzy pracują bardziej systematycznie przez cały rok? To jako pierwsza pani Beata. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja chciałabym troszkę wypowiedzieć się w kontrze
0: do bardzo się cieszę.
1: Nauczycielek. Sama skończyłam szkołę już dawno, bo jestem grubo po 50. Ale mam w pamięci kolegę z podstawówki, który miał wtedy trudną sytuację życiową. Wtedy za bardzo nikt się tym nie przejmował. I wie pan, ten uczeń po prostu został w poprzedniej klasie. My nawet jako uczniowie tak go traktowaliśmy, taki tam jełk. Ale teraz jak na to patrzę, to sobie tak myślę, co on wtedy jako to dziecko przeżywał. I myślę, że w tej chwili jest podobnie. Każdy z nas miał w szkole osoby, którym się albo nie chciało uczyć, albo jakieś inne powody mieli, ale oni są jeszcze młodzi. Oni jeszcze wiele rzeczy się muszą nauczyć.
0: Pani Beato, ale to przepraszam, pełna zgoda. Znaczy po pierwsze, jeżeli są takie wyjątkowe sytuacje, to oczywiście ja jestem za tym, żeby takiemu uczniowi pomagać. Ba, uważam, że naszym obowiązkiem jako państwa, jako szkoły, jako edukacji jest takiemu uczniowi pomagać. Ale mamy też uczniów, którzy nie uczą się nie dlatego, że mają trudną sytuację życiową, tak, mają problemy rodzinne, tylko są zwykłymi leniami. No i pytanie, czy oni też się powinni wyciągać?
1: Tak, zdecydowanie tak. Jeśli tylko uczeń przejawia chęć, żeby jednak w tym ostatnim momencie popracować, to powinno mu się dać tą szansę. Bo to jest młody człowiek, panie redaktorze. No, potem za te błędy będzie naprawdę bardzo mocno płacił.
0: No dobrze, ale dlaczego ten młody człowiek nie może do kolejnej klasy pójść nie z czwórką, tylko z trójką, skoro przez cały rok się za bardzo nie przykładał?
1: Wie pan co, tutaj myślę, że jest duża niestety też rola rodziców.
0: A, to na pewno.
1: Bo cisną te swoje, że tak się wypowiem może kolokwialnie, robią wszystko, żeby te dzieci miały jak najlepsze świadectwa. Nie wiadomo też po co do końca, bo sama też znam takie przypadki, też miałam dwoje dzieci w szkole. I po prostu te dzieci są czasami tak, nie wiem, trudno mi powiedzieć przymuszane, ale to cały czas. A jakie były ceny? A kto dostał, co dostała twoja koleżanka? A popraw się, bo do liceum ci braknie 2 punkty. I wydaje mi się,
0: no dobrze, ale pani Beato, ale to są akurat poważne argumenty. Znaczy, jeżeli rodzice dbają o to, żeby ich dzieci się dobrze uczyły, to ja w tym niczego złego nie widzę. Jeżeli mówimy o tym, że musisz mieć trochę lepsze oceny po to, żeby mieć szansę, żeby się dostać do liceum, no to ja to też rozumiem, taką argumentację.
1: No ale nie każdy jest w stanie temu podołać.
0: To oczywiście,
1: albo nie ma na tyle rozsądku, żeby to robić.
0: No i pytanie, czy jednak rolą rodziców w pewnych

0: sytuacjach, jeżeli mówimy o trochę młodszych dzieciakach, czy też nawet nastolatkach, no nie jest jednak na pewne decyzje zdecydowanie wpłynąć, bo oni tego jeszcze mogą nie wiedzieć, oni jeszcze mogą nie mieć tej świadomości. My, mając doświadczenie, już to wiemy.
1: Tak, panie redaktorze, ale myślę, że dlatego tak trudno na nie właśnie wpłynąć, bo one jeszcze tej świadomości nie mają.
0: No to trochę
1: to może
0: tak.
1: Być dla nich w przyszłości czymś, no, dużym kłopotem. One dopiero tą świadomość nabędą, powiedzmy, za kilka lat, ale mleko się już rozlało.
0: No i właśnie dlatego myślę o tym, że jednak w tym momencie rodzice być może w pewnych sytuacjach powinni interweniować. To była pani Beata. Bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Czeka pan Andrzej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana. No, ja trochę jestem przerażony, że ci właśnie nauczyciele, którzy się powiadali, widzą problem w tym, że ktoś jakby chce poprawić się ogólnie. No, młodzież chce się poprawić. Przecież za to, że ktoś chce być lepszy, ma być karany, no...
0: Nie, nie, znaczy nie karany. Inaczej, no, no wie pan,
2: ale,
0: no, ma pan...
2: Może nie może być, na przykład nie może poprawić. No, ja rozumiem tego, że ci, co się uczą systematycznie, to chcą być docenieni. No ale to jest taki moment, że no powinno się tego im dać, tą możliwość. Przecież dla takiego człowieka młodego nie ma nic lepszego jak satysfakcja z tego, że no postarał się, spróbował, dostał dobrą ocenę. Może to jest początek tego, że on będzie się uczył lepiej.
0: No dobrze, a dlaczego nie może się starać przez cały rok?
2: No, może nie dojrzał do tego, może nie umie, może ten moment, kiedy się postara, teraz będzie przełomowym w jego życiu.
0: Czy no dobrze.
2: Trzeba wytłumaczyć tym uczniom, że no przecież i tak liczy się egzamin ósmoklasisty, i ta matura, i to jest najważniejsze, i to decyduje o tym, gdzie potem oni pójdą, a nie tam jedna ocena taka czy taka. A z drugiej strony, jeżeli on go się tak stłamsi i będzie się bardzo rygorystyczny, no to, no to też się zabija jakąś taką, przynajmniej próbę chęci coś zmienia w sobie. I nawet w tej ocenie może, no wiadomo, że to nie jest takie łatwe i sprawiedliwe, bo niektórzy mogą czuć się zranieni, no ale no... Przynajmniej to jest szansa, że on wykazuje jakąś chęć na poprawę. No to już ja bym to docenił przecież.
0: No dobrze, panie Andrzeju, w jakiejś mierze rozumiem pana punkt widzenia. Być może nie we wszystkim się zgadzam, ale wiem, w jaką stronę pan podąża. I tak, trzeba się rzeczywiście nad tymi argumentami pochylić. No to pan Edward, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja naprowadzony wypowiedzią pani, która była wcześniej przede mną, powiem tak, nie widzę sensu wyciągania się w innej sytuacji, jak tylko w sytuacji zagrożenia pozostania w klasie. Tym dzieciom trzeba dać szansę jednak, żeby się wyciągnęły. A wyciąganie ocen z trójki na czwórkę, z czwórki na piątkę, czy z piątki na szóstkę, bo teraz i szóstki są, nie ma sensu, a pojawiło się wtedy, kiedy zniesiono egzaminy. Egzaminy do średnich szkół, egzaminy do, na wyższe uczelnie, bo trzeba mieć dobre świadectwo. I stąd jest to wyciąganie. I to jest zła metoda.
0: Powinniśmy dlatego, wrócić do egzaminów?
3: Zła jest metoda, tak, wrócić do egzaminów. Dobrze, że już wrócono do tego systemu, że jest 8 klas podstawowych i 4 średniej, bo to z tym gimnazjum to w ogóle było nieporozumienie. Ale jeśli chodzi o te egzaminy, właśnie gdyby, te egzaminy powrócić, to każde studia nie dosyć, że zyskałyby z powrotem na renomie, bo istotnie poszliby ludzie, którzy są tym zainteresowani, a nie, że mają dobre świadectwo i idą tam, bo im to świadectwo to gwarantuje. Owszem, są jeszcze studia, gdzie się te egzaminy robi, medycyna, czy tam jakieś architektura, to są takie, ale to są okrojone egzaminy. Gdyby tego nie było, nie byłoby wyciągania. Ja jestem przeciwko wyciąganiu z czwórki na piątkę, z piątki na szóstkę, bo to jest tylko jeden motyw.
0: No dobrze, panie Edwardzie, zdecydowana opinia, zdecydowane słowa. Bardzo panu dziękuję i też po części rozumiem, do czego pan ma zastrzeżenia. Być może no, nie wszystkie te zmiany, które były wprowadzane na przestrzeni ostatnich lat, one rzeczywiście się sprawdziły. Z drugiej strony myślę sobie, że jeżeli chodzi o demografię, no to szkoły wyższe też walczą o to, żeby tych studentów przyciągać, bo bez nich ich byt nie będzie miał sensu. 22 645 22 66, pani Karolina, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Również chciałam zabrać głos w dyskusji z perspektywy nauczycielki. Jestem nauczycielką i uważam, że dziecku szczególnie w szkole podstawowej, zawsze należy pomóc. Zawsze należy go wesprzeć.

0: zawsze należy dmuchać mu skrzydła, jeżeli chce poprawić siebie, swoje oceny. Również trzeba pamiętać, że psychika dzieci w szkole podstawowej obecnie jest bardzo delikatna, bardzo krucha. I czasami odmawiając dziecku możliwości poprawy, wyciągnięcia się, nawet na koniec roku, możemy to dziecko bezpowrotnie zniszczyć, skrzywdzić. Możemy mu pokazać, że jego wysiłki, jego starania nie mają sensu. Ja jestem nauczycielką języka polskiego w szkole w Łodzi i nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy dziecko przychodzi do mnie na koniec roku i mówi, że ono chce poprawić ocenę, a ja mu odpowiadam, nie możesz, bo cały rok byłeś leniem. Ja nie jestem od tego jako nauczycielka, żeby oceniać, czy dziecko było leniwe, czy dziecko być może pracowało.
1: Dobrze, to pani Karolina, przepraszam, ale to pójdźmy szczebelek wyżej. A jeżeli chodzi na przykład o szkoły średnie?
0: Och, o szkoły średnie. Myślę, że również.
1: Tam też to wyciąganie jest normą tak naprawdę.
0: Ale mamy ciągle do czynienia jeszcze jednak z osobami młodymi, których jednak jeszcze psychika nie jest w pełni ukształtowana. Mhm.
1: No dobrze, a nie uczymy ich tego, że nie musisz być systematyczny, nie musisz się starać, wystarczy, że raz na jakiś czas zrobisz zryw i będzie okej.
0: Pytanie, czy my mamy miernik do zmierzenia tego, czy to dziecko w trakcie roku szkolnego nie dało z siebie wszystkiego, co może, na miarę swoich możliwości, prawda? Bo też oczywiście należy tłumaczyć dzieciom, że ocena nie definiuje wartości dla danego dziecka. To jest praca u podstaw, którą musimy my dorośli wykonać. Ale również ja stoję na straży takiego stanowiska, że to my dorośli też odpowiadamy za to, żeby te dzieci miały takie dzieciństwo, jakie powinny. Tylko chcę być dobre. Jak nie umie, to naszą rolą dorosłych jest to, żeby mu pomóc.
1: Dobrze, to pani Karolino, to przepraszam, tym zdaniem musimy już niestety zakończyć. Bardzo pani dziękuję. Znów mogę powtórzyć. Częściowo rozumiem, częściowo jednak zgodzić się tak w 100% nie mogę, ale zostawiamy kwestie szkolne, tym bardziej, że rzeczywiście do końca roku już pozostało niewiele czasu. Teraz na antenie jedynki program Folder Ulubione. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Ja bym nie chciał zostawiać kwestii szkolnych, bo to bardzo ciekawy temat dla mnie. Pamiętam, że w liceum raz...
1: Wyciągałeś się?
3: Wyciągałem na 7 lekcji, miałem 5 wyciągnięć, czy dostanę 2 czy nie.
2: Ja zawsze od rodziców słyszałam, jak chciałam iść poprawiać ocenę. Wstydu nie masz na koniec roku?
3: Dobrze, a w folderze...
1: A to widzę, że bardzo różne postawy prezentujecie i bardzo różne doświadczenia.
3: Omówimy to w folderze.
2: Maciej Orłoś dzisiaj u nas. I chyba nie trzeba nic więcej.
1: Maciej Orłoś i Wszystko jasne. Po 14.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
2: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
1: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
2: Relacje, analizy i komentarze.
1: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
2: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
1: Filip Jastrzębski
2: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Największe gwiazdy,
6: a wśród nich
5: Big Day.
6: Formacja nieżywych schabów.
5: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
6: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
5: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
6: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca. Bielsko-Biała.
5: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
6: Zapraszamy.
7: Partnerem trasy lata z radiem i telewizją polską jest miasto Bielsko-Biała. Polska stolica kultury.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
11: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. W miarę spokojnie na naszych drogach utrzymują się utrudnienia jeszcze z poranka. I tak też cały czas na ekspresowej piątce kłopoty z przejazdem są między węzłami Lipno.

0: Śmigiel Południe, miejscowość Radomicko w Wielkopolsce. Na 32 kilometrze wciąż stoi samochód ciężarowy i blokuje przejazd na jednym pasie jezdni w stronę Poznania. Ekspresowa 61 i 139 kilometr obwodnicy Ełku. Węzeł Ełk Wschód, węzeł Kalinowo. To tutaj trwają prace służb. Wciąż służby wyciągają samochód ciężarowy. Ten wcześniej wjechał do rowu i cały czas trzeba się liczyć ze zwężeniem. To jest w stronę Suwałk. Cały czas kłopoty z przejazdem utrzymują się też na 81 na Śląsku. Trasa między Wiślicą a Harbutowicami w pobliżu miejscowości Skoczów. Tu na 63 kilometrze mamy samochód osobowy, ten wypadł z jezdni. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych, ale cały czas utrzymują się utrudnienia. Jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Wisły. 74, tu też wciąż bez zmian, Kielce Opatów, miejscowość Piórków w Świętokrzyskiem. Samochód osobowy zderzył się tu z ciężarowym. Droga cały czas jest częściowo zablokowana. I nowe utrudnienia, które pojawiły się w ciągu godziny na 25. Trasa Kalisz-Ostrów Wielkopolski, miejscowość Czekanów. 317 km auto osobowe uderzyło tu w bariery energochłonne. Służby nie informują o osobach poszkodowanych. To jest dobra wiadomość. Natomiast są kłopoty z przejazdem dla kierowców, którzy jadą w stronę Ostrowa Wielkopolskiego. 25 na 317 km na wysokości miejscowości Czekanów. Przejezdna jest tylko na jednym pasie.
1: Jest 14, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Był Paryż, czas na Londyn. Maja Chwalińska z dziką kartą Wimbledonu. Mamy komentarz z klubu, w którym trenuje. Giganci paliwowi zapłacą więcej. Premier Tusk zdradza, kto weźmie na siebie koszty akcji ceny paliwa niżej. Remont w Dolinie Białego. Tatrzański Park Narodowy zamyka popularny szlak. Euforia w sztabie Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka zagra na Wimbledonie. Znalazła się na liście zawodniczek z dziką kartą. Plany na najbliższe dni są już dla nas jasne, mówi Aleksandra Musiał, menadżerka klubu tenisowego, w którym gra Maja Chwalińska.
2: Bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy. Tak, Maja dostała oficjalnego maila od dyrektora turnieju. Także no, czekaliśmy z niecierpliwością, bo od tego też mocno były uzależnione jakby dalsze plany na kolejne dni. Także tak naprawdę tylko co chwilę sprawdzaliśmy telefony, pytaliśmy, czy już ktoś coś wie.
1: Wimbledon startuje 29 czerwca. Polka zagra od pierwszej rundy turnieju głównego. Trwa śledztwo i poszukiwania zabójcy Rosjanina w Białej Podlaskiej. W sprawie zatrzymano dwóch Białorusinów. Ofiara to artysta, malarz, muzyk i bloger, który krytykował rosyjskie władze. Co do tej pory udało się ustalić w sprawie zbrodni, o tym Przemysław Lis.
3: Do zabójstwa doszło wczoraj w biały dzień na jednym z osiedli mieszkaniowych w Białej Podlaskiej.
4: Do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał trzy strzały z tyłu.
3: Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne dwa strzały.
3: Mieszkańcy Białej Podlaskiej z niepokojem mówią o sprawie. Niektórzy kojarzyli zamordowanego mężczyznę. Mieszkająca nieopodal miejsca zbrodni pani Teresa przyznała, że kilkukrotnie widziała go na osiedlu, gdy prezentował swoje prace.
5: Znać go nie znałam, ale widziałam go kilka razy z tym obrazem.
3: A jaki to obraz był?
5: Według mnie był tam narysowany Stalin, który trzyma w garści Putina małego. Ale ten pan nikogo nie zaczepiał. On po prostu sobie stał, ten obraz stał koło niego.
3: Prokuratura okręgowa w Lublinie przekazała, że jak dotąd w sprawie zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, którym na razie nie postawiono zarzutów. Biała Podlaska, Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: W śledztwo w sprawie zabójstwa włączyła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
6: To są aktualności jedynki.
1: Koncerny paliwowe zapłacą za program Ceny Paliwa Niżej. Premier Tusk zapowiada wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków od drogich paliw.
7: Dzięki czemu to nie podatnik poprzez budżet państwa, tylko te firmy w dużej mierze sfinansują koszt akcji CPN. Same na tym nie stracą, ale nie zarobią, bo o to chodziło i dzięki temu przejdziemy jako państwo i jako płatnicy na stacjach benzynowych, my wszyscy, względnie suchą nogą przez najgroźniejszy, wydawało się, kryzys paliwowy od dekad.
1: Od dziś przestała obowiązywać obniżona akcyza na benzynę oraz olej napędowy.

0: Premier podkreślał, że nie spowodowało to drastycznej podwyżki cen paliw. Wyższą akcyzę zrekompensować ma spadek cen na rynkach po rozejmie na Bliskim Wschodzie i zapowiedzi odblokowania cieśniny Ormus. TPN zamyka popularny szlak. Od jutra nie będzie można wędrować Doliną Białego od wejścia do skrzyżowania ze ścieżką nad Reglami. Przy jednym z mostków rusza remont. Tatrzański Park Narodowy liczy, że roboty uda się zakończyć w ciągu kilku dni, jednak wiele zależy od pogody, mówi Jakub Bryniarski z TPN.
1: Prace planowane są na 3 dni z uwagi na transport długich legarów, ale wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie. W późniejszym etapie będą prowadzone prace wykończeniowe przy moście, ale już nie będzie wymagało to zamknięcia, jedynie ograniczenie dla ruchu turystycznego w obrębie przejścia, ale wykonawca zapewni takie przejście, więc nie ma obaw.
0: Tatrzański Park Narodowy nie wyklucza kolejnych krótkotrwałych remontów na szlakach przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Informacje o ewentualnych utrudnieniach będą publikowane na bieżąco w komunikatach dla turystów. Bajeczne kapelusze i królewski przepych. Ruszają wyścigi Royal Ascot, jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń towarzyskich i sportowych w Wielkiej Brytanii. 5-dniowa impreza potrwa do soboty i przyciągnie ponad 250 000 widzów.
2: O skali wyścigów konnych w Ascot najlepiej świadczą liczby. Organizatorzy przygotowali 160 tysięcy butelek szampana, 120 tysięcy butelek piwa i 80 tysięcy filiżanek herbaty. Goście zjedzą także ponad 21 tysięcy porcji truskawek z kremem. Na Royal Ascot bilet to nie wszystko. Trzeba jeszcze spełnić surowe wymagania dotyczące stroju. W najbardziej ekskluzywnej części toru mężczyźni muszą pojawić się w eleganckich żakietach, kamizelkach i cylindrach, a cylinder można zdjąć tylko w restauracji lub prywatnej loży. Z kolei panie muszą pamiętać, że podstawa kapelusza musi mieć 10 cm. Sukienki bez ramionczek czy odkryte brzuchy mogą skończyć się interwencją modowej policji i odmową wejścia na teren wyścigów. Antyrojaliści od lat złośliwie podsumowują tę imprezę w ten sposób, że to maraton próżności, podczas którego niezamężne panny z dobrych domów prześcigają się w poszukiwaniu męża. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Na południu i zachodzie kraju słonecznie, północ i wschód deszczowe, na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe burze. Temperatura od 13 stopni nad morzem, 15 na Podlasiu, około 16 w Wielkopolsce, do 20 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie 1001 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
10: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Skurcz.

0: więcej niż magnes. Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
6: Rozmowy, analizy i opinie.
5: I dużo muzyki.
6: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
5: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
6: Od godziny 16.
5: Zapraszamy Karolina Rożej
6: i Michał Strzałkowski.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 14.13.
1: Tu program Pierwszy Polskiego Radia i Rafał Sławoń.
0: I Ula Kaczyńska.
1: Oraz program...
2: Folder ulubione.
1: Redaktorze Sławoń, takie ćwiczenie na początek.
0: Czuję nadchodzące jakieś trudności.
1: Czujesz oddech na plecach i słusznie. W telegraficznym skrócie przedstaw proszę Państwu, co dziś w programie. Ale wiesz, tak jak to robią mistrzowie.
0: Nie, nie potrafię. Mistrz siedzi za szybą. Nawet nie będę próbował, to byłoby żenujące absolutnie.
1: Nawet tak nie spróbujesz? Tyci, tyci?
0: Myślę, że już słuchacze domyślają się, tyci, tyci, kogo za chwilę będziemy mieli przyjemność gościć.
1: Człowiek, który jest rozpoznawalny i z twarzy, i po głosie, więc nigdzie się nie ukryje. Nam też udało się go dzisiaj zaprosić do studia, żeby porozmawiać o wielu różnych sprawach, bo tak naprawdę to jest człowiek, instytucja.
0: Człowiek, instytucja i już za chwilę pojawi się w naszym studiu. Kto? Nie powiemy jeszcze.
1: Nie, nie, nie. Teraz zaśpiewa John Newman, a Państwo jeszcze przez chwilę poprosimy Państwa o cierpliwość. Love Me Again. John Newman kończy dziś, obchodzi dziś urodziny.

0: Proszę Państwa, nie będę celebrował tego przedstawienia. Szkoda czasu, jest tyle tematów do omówienia, poruszenia. Maciej Orłoś, prezenter, dziennikarz, aktor. Czy jeszcze jakiś tytuł powinienem dodać?
1: Powiedziałbym podcaster, współautor i współprowadzący podcast z żoną w związku, bo to jest
2: małżonek.
1: Ważna część, tak.
0: Czyli małżonek też.
1: Tak, tak, małżonek, tak.

0: To jakieś tytuły naukowe?
1: Nie. Ale rozważam nad tym, żeby, nie wiem, zgłosić się na Wydział Dziennikarstwa i zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład, może.
0: To by było dobre.
1: Daniel Orbyski, tutaj tak, po Gardena, pisał pracę do, magisterską po latach, chyba o sobie w ogóle, w Szkole Teatralnej Akademii.

0: Było bardzo.
1: No, no później jeszcze tylko ten hub.
2: Nie wiem, czy tylko ten doktorat do urlopu ci się będzie dokładał.
1: Nie, ja w ogóle nie mam urlopu, bo jestem jednoosobową działalnością gospodarczą. Jestem B2B, w związku z tym urlopem mnie nie obowiązują.
0: Chcieliśmy zacząć naszą rozmowę od pewnego śledztwa. Wczoraj na twoim profilu na mediach społecznościowych pojawiło się takie zdjęcie. Młody człowiek w okularach na tle telewizorów. Coś próbuje odczytać z kartki. No i informacja, że to wszystko zaczęło się 35 lat temu. Czy możesz nam opowiedzieć coś więcej o tym zdjęciu i o tym momencie, który został na nim uwieczniony?
1: To jest trochę legendy z tym zdjęciem, bo ja nie mam pojęcia, kiedy dokładnie zostało zrobione to zdjęcie.
2: Może to nie
1: ale
2: ty
1: to
2: w
1: był
2: ogóle.
1: Ten...
0: Nie, nie.
2: Może to nie ty w ogóle.
1: Też nie jest wykluczone, aczkolwiek wydaje mi się, że to ja. Na podstawie tego, co wiem o sobie. Już miałem wtedy okulary, trochę inne niż teraz, ale miałem. I to było w tym czasie mniej więcej. Czyli ja zacząłem w 91 roku. No ale czy to było zdjęcie zrobione 15 czerwca 91 roku? Wątpię. Natomiast dostęp do tych jakichś materiałów archiwalnych jest trudny. Ja go nie mam. No, nie dysponuję takimi zdjęciami. Także tak, to jest zdjęcie, które... No, przypomina mi o tym, że zacząłem tę przygodę z telewizją poprzez Teleexpress 35 lat temu. No, co zrobić?
2: Czy to była przygoda zaplanowana, skoro już
1: nie, kompletnie. Kompletnie nie była zaplanowana, bo ja miałem inne plany, które się zaczęły dawno, dużo wcześniej.
0: Od dzieciaka.
1: No prawie, tak, tak, tak. Ale łyknąłem tego bakcyla teatru przede wszystkim, ale też filmu, aktorstwa. Chciałem być reżyserem teatralnym. No i bardzo to po prostu intensywnie przeżywałem i szedłem w tę stronę bardzo intensywnie. No ale z różnych powodów ta moja kariera, powiedzmy, aktorska pod koniec lat 80. nie rozwijała się tak, jakbym chciał. Ona się trochę zatrzymała, więc jak przyszła konkretna oferta z telewizji, w dodatku chodziło o Teleexpress, który... No, który był wyjątkowym programem i po prostu wiązał się z wieloma plusami dla mnie, więc rozważyłem to bardzo dokładnie, z pewnym bólem, ale podjąłem tę decyzję.
2: A masz swoją ulubioną rolę? Swoją, aktorską?
1: Myślę, że w teatrze to byłby Władimir ze sztuki Czekając na Godota, którą zrobiliśmy jeszcze poza obowiązkowymi zajęciami w PWST, czyli w obecnej Akademii Teatralnej. Antoni Libera reżyserował, specjalista od Becketa, tłumacz, reżyser. Władimir, czyli Didi, no to jest jedna z dwóch głównych ról. To jest wielka rola, wielka sztuka i zrobiliśmy bardzo dobry spektakl, który się... I myślę, że to było moje największe osiągnięcie aktorskie, niełatwe do powtórzenia, bo sposób pracy z Antonim Liberą nad tą sztuką i no, to było coś wyjątkowego. A z filmowych rzeczy, no, przypominają mi fani serialu Pogranicze w ogniu.
2: Ja to chciałem ci przypomnieć, no. Bo ja bardzo lubię ten serial.
1: Tak? Słuchaj, to może udasz się kiedyś na takie spotkanie, taki zjazd wielbicieli tego serialu, bo one się odbywają, naprawdę, to jest bardzo sympatyczne. Oni się spotykają na 2-3 dni w jakimś miejscu, które jest związane poprzez lokalizację z tym serialem i mają program i oni realizują ten program. Już 2 razy im się, nie mogłem pojechać, ja nagrałem im się, pozdrowiłem ich i są zachwyceni, wspaniali ludzie.
2: Tak, bo to taki serial, przepraszam, żeby zamknąć ten temat, z 80-tych lat i tak niskobudżetowy, ale robi wrażenie jakimś cudem.
1: No, nic tylko się cieszyć. No, słyszałem, że są też takie spotkania fanów serialu W Labiryncie, w którym też wystąpiłem.
0: 07 Zgłoś się również spotykają,
1: tak?
0: Się fani.
2: Ale
0: tak.
2: Tam cię nie było.
1: Nie, nie było mnie tam, także... No, ale pewnie jeszcze inne, być może seriale. Więc tak, tak... Ale przepraszam, bo pytanie dotyczyło tych... Więc...
2: No nieważne.
0: Myślisz, że gdybyś podążał aktorską drogą, to byłbyś dobrym aktorem, czy raczej są w tobie cechy charakteru, które uniemożliwiałyby zagrać te oscarowe role?
1: No cóż, trudno powiedzieć dokładnie, jakby to było. Kiedyś o tym myślałem trochę. Znaczy, na pewno nie byłbym nigdy Tadeuszem Łomnickim albo Gustawem Holoubkiem. Z różnych powodów, no to są wyjątkowe postaci, ale też pewne predyspozycje zupełnie niesłychane. Aczkolwiek inne u Łomnickiego czy u Holoubka. Może bym poszedł w kierunku, jeśli chodzi o styl aktorstwa, w kierunku Andrzeja Łapickiego.

0: Jego. Andrzej Łopicki był zawsze taki trochę zdystansowany. Ja go zresztą w szkole teatralnej parodiowałem na Fuksówce na przykład właśnie Andrzeja Łopickiego. On był mi bliski. Jego sposób gry i właśnie taki pewien dystans. To nie jest takie proste, bo kiedy przychodzi zagrać rolę bardzo intensywną, emocjonalną, pokazać emocje, to jest problem dla takiego, to może być problem dla takiego aktora. Oczywiście wybitny aktor sobie z tym poradzi, ze wszystkim sobie poradzi. Wybitny aktor sobie ze wszystkim poradzi. Natomiast wydaje mi się, że ja mógłbym wyrosnąć na takiego aktora przyzwoitego, wziętego, ale nie byłbym Januszem Gajosem. Nie sądzę. Tak. Nie mam na to dowodu, ale tak mi się wydaje.
1: Na szczęście jesteś Maciejem Orłosiem, na szczęście dla nas wszystkich.
2: Ale troszkę nigdy nie żałowałeś? Nie budzisz się czasem, nie myślisz sobie, a może szkoda?
0: Na szczęście ja nie żyję z takim poczuciem, a że szkoda, że z poczuciem zmarnowanego życia.
2: Nie zmarnowanego, tylko jakaś inna droga może też fajna.
0: To znaczy, to mi nie towarzyszy w życiu, chociaż czasami to się zdarza, że tak myślę, dobrze jest być aktorem. Wiecie, kiedy myślę o tym? Kiedy jestem na świetnej sztuce w teatrze albo oglądam wybitny film i myślę sobie, o, być częścią takiego projektu, to by było coś. To wtedy tak.
1: Nie wiem, czy powinniśmy wspomnieć o karierze muzycznej naszego gościa, ale to może do tego wrócimy za moment. Teraz Tina Turner to też jest chyba postać, która jest ci dobrze znana.
0: Może nie dobrze, ale poznałem osobiście, to prawda. Co ciekawe, to było w Moskwie. Była jakaś połowa lat 90., 97 może. Ona tam miała koncert i ktoś załatwił, chyba Hirek Wrona, załatwił, że jest taka możliwość, że dla TVP zrobić. Ja miałem taki program Oko w Oko, taki cykl spotkań z gwiazdami. I no to idealnie pasowało, ale było to bardzo emocjonalne, dlatego że było strasznie dużo zamieszania, oszukali mnie tam trochę, nie ona sama, ona była wspaniała, natomiast otoczenie zrobiło taką atmosferę, wiecie, taką presji wielkiej, tłum ludzi w tym pomieszczeniu, jak tu intymność zachować w rozmowie z taką gwiazdą, no ale... Ale sam fakt spotkania i rozmowy
2: co za czasy
0: zapamiętałem.
2: W ogóle Moskwa,
0: prawda?
2: Tina Turner.
0: Tak.
1: To teraz Tina Turner, a za chwilę wracamy do rozmowy. Dziś gościem audycji Folder Ulubiony jest Maciej Orłoś.

0: Śpiewała Tina Turner, która spotkała Macieja Orłosia w Moskwie w latach 90.
1: I od tamtej życie nie było już takie samo.
0: Już nie śpiewała tak samo.
2: No, to już tak, dziękuję wam bardzo za przypomnienie tej sprawy. Myślę, że Tina Turner szybko zapomniała o tym spotkaniu, ale ja je dobrze pamiętam, naprawdę. W ogóle miałem kilka takich spotkań z gwiazdami wtedy podczas realizacji tego programu dla TVP, które były niesamowite. Aczkolwiek to z Tiną Turner było wyjątkowe, bo tam mieli, pamiętam, dwa piętra w tym wielkim hotelu zarezerwowane dla niej i dla jej ekipy. I była taka właśnie atmosfera wytworzona takiego wielkiego napięcia. I wisiał gdzieś za kamerą ten jej asystent, który z zegarkiem, a potem się okazało, mnie oszukał, bo miałem 15 minut na rozmowę, a skończyliśmy po 10.
0: Może nie zdał się na zegarku.
2: Może, bo to było w Moskwie, nie wiem, tak, może tam były jakieś bukwy właśnie.
1: Pracujesz w programie, ale myślę o tych początkach Teleekspresu i w ogóle myślę o tamtym czasie w Telewizji Polskiej, która nie miała żadnej konkurencji. Mm-hmm. Byliście pierwsi we wszystkim, co robiliście. Mieliście dostęp do gwiazd z zagranicy, do materiałów z zagranicy. Pokazywaliście nam trochę świat, znaczy nie trochę, nawet bardzo, ale pomyślałam sobie o tym, że chyba jeszcze nikt nie myślał o Teleekspresie jako o programie, który być może stał się pierwszą realną szkołą, praktyczną szkołą dla instagramerów. Mieliście 15 minut na to, żeby opowiedzieć w atrakcyjnej formie o świecie. Właściwie w każdej jej odsłonach.
2: Mhm. Znaczy nie mam na to dowodów, ale podejrzewam firmę Meta, że oni od nas to wzięli po prostu, no i sobie zaaplikowali do swoich przestrzeni. Tak było. Krótka forma, krótko zwięźle na temat. Do tej pory materiały w Teleekspresie bardzo często trwają 20 sekund, 20 parę sekund. No to jest krótko. I zawsze się mówi o tym, że Teleekspres to jest bardzo dobra szkoła dziennikarska, bo uczy precyzji. Czyli jak opowiedzieć o danej sprawie, o danym temacie w tak krótkim czasie, żeby tam wszystko, co najważniejsze, umieścić. Jest takie powiedzenie, które krąży od dawna w redakcji, że uwaga, nie ma takiego tekstu, którego nie można by było jeszcze skrócić. Więc jak przychodzi dziennikarz, mówi, no zrobiłem na 25, wiem, że miałem na 20, ale tego już nie da zrobić krócej, to wydawca wtedy mówi, dobra, nie ma takiego tekstu, którego nie można by było jeszcze skrócić.
0: A prezenter programu informacyjnego to też jest jakaś kreacja? Też jest jakieś zadanie aktorskie?
2: Staram się o tym w ten sposób nie myśleć już od bardzo dawna. Na początku, kiedy prowadziłem Teleekspres, to mi się wydaje, że ja go jeszcze z rozpędu, jako były aktor, bardziej grałem prezentera niż byłem tym prezenterem, co odkryłem po latach, bo wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy. Natomiast teraz nie myślę o tym w ten sposób, chociaż akurat bycie prezenterem Teleekspresu to jest szczególna formuła i która daje przestrzeń do tego, żeby, jakby to powiedzieć, to trochę coś zinterpretować, podinterpretować, może coś puścić oko do widza. Dać widzowi to poczucie humoru, mrugnąć okiem. No, także tak, w tym sensie tak. Może czasem wykorzystuję te swoje jakby tam wyuczone w przeszłości
0: triki
2: czy sposoby jakieś aktorskie, które mi się przydają. Być może.
1: Jak się jest tak rozpoznawalną postacią, a co do tego nie ma wątpliwości, to czy z tego tytułu ma się jakieś przywileje?
2: Bywało tak, bo od dawna już żadnego mandatu nie zebrałem.
1: Ale to dlatego, że nie przekroczyłeś.
0: Nie masz samochodu?
2: Nie, mam samochód.
1: Jeździsz ostrożnie.
2: Jeżdżę ostrożnie bardzo. Nie mam żadnych punktów karnych już od dawna i robię wszystko, żeby...

0: pozostało. Natomiast kiedyś, no, kiedy jeszcze nie było, wiecie, tych systemów, które powodują, że możesz dostać mandat, nawet o tym nie wiesz, tylko musiała cię zatrzymać policja, no to nieraz się zdarzało, że prawda, było pouczenie zamiast mandatu, bo się, jeszcze wspólna fotka, jak już były smartfony, prawda, bo my pana oglądamy, panie Macieju, pan jedzie ostrożnie. Oczywiście, że tak, no ale czasem bywa też tak, że chce się ukryć, a tutaj się okazuje, że słyszę, dobra, się pan tam nie chowa. O, w czasie pandemii tak było, jak były maseczki. Pan myśli, że pana nie poznajemy. Pan się odezwał, doskonale wiemy, kim pan jest. No.
1: A mam podchwytliwe pytanie jeszcze, bo potem zapomnę o tej podchwytliwości.
0: Okay, dobrze.
1: Wolisz, jak z tobą się rozmawia? Oczywiście mówimy o sferze zawodowej. Czy jak ty rozmawiasz z kimś? Pij oczywiście.
0: To zależy kto. Kto jest po tej drugiej stronie. Na przykład bardzo się cieszę, że z wami rozmawiam. Ale w drugą stronę, gdybym ja miał z wami przeprowadzić rozmowę, też bym się z tego cieszył. Więc to zależy właśnie. No niestety muszę powiedzieć, to zależy.
2: Zdarzają ci...
0: Lubię jedną i drugą sytuację. Bywa, że bardzo lubię.
2: Zdarzają ci się trudni rozmówcy? Wiesz, tacy, których najpierw trzeba jakoś rozmiękczyć, rozbroić przed rozmową? Czy teraz z racji tego, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś i taki jest twój dorobek i ludzie znają Macieja Orłosia, ci artyści, te gwiazdy, które przychodzą do twojego programu, po prostu wiedzą, z kim będą rozmawiać i na dzień dobry masz u nich kredyt zaufania?
0: Coś może w tym być, że one wiedzą, do jakiego programu przychodzą i na ogół znają formułę. Chociaż często widzę taką pewną rezerwę na początku, bo do końca nie wiedzą, co ich czeka, jakie tam niespodzianki dla nich przygotowaliśmy, ale zawsze, bez wyjątku, a nagraliśmy już 40 kilka programów, jest tak, że na zakończenie, po zakończeniu nagrania są uśmiechnięci od ucha do ucha, zadowoleni i wszystko jest super, tylko że to jest specyficzna formuła, bo my to nagrywamy. Nagranie trwa dosyć długo, bywa, że 2,5 albo nawet 3 godziny, a potem z tego trzeba zrobić 45-minutowy program w telewizji, więc to jest specyficzne i bywa, no, takie trudne fizycznie wręcz, prawda, żeby utrzymać tę koncentrację. Trochę jak w podcaście, tylko że jeszcze inaczej, bo jest cała produkcja telewizyjna, gdzie mamy publiczność, mamy kapelę, ja mam ucho w uchu, czyli słuchawkę w uchu, cała realizacja, 9 kamer i tak dalej. To jest ale wracając do tego, o co zapytałeś, czyli na przykład Emilia Krakowska przyszła strasznie najeżona, że tak się wyrażę kolokwialnie. Chciała tam wprowadzić swoje porządki i zarządzić i się zbuntować, ale potem dowiedziała się, że mamy bardzo precyzyjny scenariusz i chcemy go zrealizować. Poddała się temu i była zadowolona.
1: To siła perswazji. Czy ta... Nie było cię parę lat w telewizji, nie ma co się oszukiwać. Czy ta telewizja, do której wróciłeś, to ta sama telewizja, z której wyszedłeś?
0: Ja wyszedłem z telewizji już za czasów Jacka Kurskiego, bo w 2016 roku kierunek, który był wtedy wyznaczany, już tak mówiąc bardzo ogólnie, mi nie odpowiadał, dlatego postanowiłem stamtąd odejść, więc wróciłem wtedy, kiedy już ten kierunek był zupełnie inny i który gwarantował... No, że można było pracować spokojnie, rzetelnie, uczciwie wobec siebie samego, wobec widzów przede wszystkim. Więc w tym sensie niewątpliwie tak. Można powiedzieć, że z jednej strony było jak było, tak mówiąc o innych rzeczach, pomijając te kwestie, które były straszne za Kurskiego, za TVPiS, że jakby no, ta organizacja, jaką jest Telewizja Polska, że w pewnym sensie była bardzo podobna, kiedy ja tam wróciłem, a z drugiej strony było w ogóle takie surrealistyczne odczucie, bo ja myślałem o sobie jako już o youtuberze, który nie wróci nigdy do mediów tradycyjnych ani do telewizji. Naprawdę, bo to już trwało, to trwało 7 lat. 7 lat już sobie wyrobiłem swoje ścieżki. A tu nagle znowu studio Teleekspresu. Z jednej strony dziwne, że znowu nie spodziewałem, a z drugiej strony poczułem się jak u siebie w domu.
1: A tremę miałeś?
0: No jednak, znaczy ja nie lubię słowa trema, więc nie nazywajmy tego w ten sposób. Emocje były. A wszyscy mnie pytali wtedy, czy mam tremę, więc tak jak nie miałem, to chyba zacząłem mieć.
2: To naszą rozmowę możemy skończyć tylko sformułowaniem, że Maciej Orłosz

0: Nie tylko dziennikarz, nie tylko prezenter, nie tylko aktor, no ale też youtuber, podcaster i instagramer. I myślę sobie, że tutaj
1: przyszły doktor.
0: A czego oczywiście
2: życzę. No właśnie, dzięki za tę inspirację.
0: Maciej Jarosz był dzisiaj razem z nami. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję. Ja bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Mogłaś, mogłem, mogliśmy lepiej się poznać.

0: Lepiej już było, śpiewał Krzysztof Zalewski w programie Pierwszym Polskiego Radia, ale ja cały czas wierzę, że lepiej to dopiero będzie. Słońce wychodzi zza chmur w Warszawie, a jeśli chodzi o prognozę pogody, no to te najbliższe dni mają być wreszcie takie prawdziwe czerwcowe.
1: I no bardzo... Skąd wiesz?
0: Bo czytam prognozy pogody, jestem żywo tym zainteresowana, bo mam dosyć chodzenia do pracy w swetrach.
1: No ja też czytam i nic.
0: Ja ci pokażę moją prognozę pogody, a ty mi pokażesz swoją, dobrze?
1: No właśnie, mam nadzieję, że twoja jest lepsza niż moja.
2: Czytam, bo lubię.
1: Magda Mikołajczyk opowie nam dzisiaj o francuskiej powieści Ulotne chwile.
0: To portret skomplikowanych relacji między rodzicami a dziećmi i opis sytuacji, kiedy to mimo najlepszych chęci możemy przeoczyć cierpienie najbliższej osoby.
3: To będzie historia o tym, że nawet jeśli ma się wokół siebie wielu kochających, gotowych do pomocy ludzi, to i tak mogą nas dopaść demony. Zwłaszcza, kiedy jesteśmy w okresie nastoletnim, w tym najbardziej burzliwym i nieprzewidywalnym czasie, kiedy hormony szarpią nami jak rozwścieczone wietrzysko żaglówką zrobioną z łupiny orzecha. O takiej właśnie sytuacji opowiada powieść Ulotne chwile, autorstwa bardzo popularnej francuskiej pisarki Virginie Grimaldi. Mamy patchworkową, ale bardzo udaną rodzinę. Matkę Diane, jej drugiego męża Seba, 16-letnią Lu i jej młodszego przyrodniego brata. Wszyscy się kochają i wspierają. Również pierwszy mąż Diane, choć rzadko widuje córkę Lu, to jest dla niej dużym wsparciem. Pewnego dnia Diane słyszy od obecnego drugiego męża, że muszą się rozstać. Przynajmniej na jakiś czas, bo on nie jest pewien, czy nadal odnajduje szczęście w ich wspólnym życiu. Mamy więc poważne kłopoty małżeńskie, ale jak to często w życiu bywa, problemy chodzą parami, a nawet stadami. Diane zaczyna więc zauważać, że także coś niedobrego dzieje się z jej nastoletnią córką, Lu. A trzeba podkreślić, że matką jest niesłychanie uważną, być może nawet nadmiernie czujną, w czym trochę, wbrew swojej woli, powtarza zachowanie własnej matki. Poznajemy historię pierwszych zawiedzionych nastoletnich miłości, nasilających się ataków paniki, skradającej się coraz silniejszej depresji, a w końcu leczenia w szpitalach psychiatrycznych dla młodzieży. W różnych epokach, ale z podobnymi lękami, problemami, ale również i radościami, bo i ból, i światło można znaleźć wszędzie. Nawet w miejscu, do którego początkowo szliśmy jak na ścięcie, a potem nie chcemy go opuszczać. W posłowiu autorka napisała, że nigdy nie chciała zawrzeć w swoich

0: książkach jakiegoś przesłania, że woli po prostu tworzyć zajmujące historie, ale tym razem ma nadzieję, że pomoże komuś, kto przeżywa trudny czas. I że jest to książka trochę o niej samej, bo jako 17-latka czuła, że jest w tunelu bez wyjścia, a potem stała się matką zmartwioną zaburzeniami psychicznymi u nastolatków. Ja jestem pewna, że tak właśnie będzie, że powieść Ulotne chwile da do myślenia i pokaże, jak bardzo trzeba być czujnym, mając w domu człowieka przechodzącego przez hormonalną nastoletnią burzę. W powieści Virginie Grimaldi mamy nie tylko ważny, trudny temat, ale też kawał dobrej literatury. A do tego na końcu czeka nas naprawdę zasadniczy zwrot akcji, a raczej rozwiązanie pewnego fabularnego pomysłu, które wywołuje naprawdę ogromne zaskoczenie i każe inaczej spojrzeć na całą opowiedzianą wcześniej historię. Czytając Ulotne chwile Virginie Grimaldi w tłumaczeniu Bożeny Sęk, będą Państwo pełni ciekawości, empatii, niepokoju. Kilka razy się Państwo uśmiechną, a w kilku miejscach na pewno zapłaczą. I długo tej historii nie zapomną. Historii, jakich wiele wokół nas.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Dziś rozmawialiśmy już o serialu Pogranicze w ogniu, a oglądałeś Daleko od szosy?
3: Oczywiście, że oglądałem Daleko od szosy.
2: Wracasz do tego filmu? Do tego serialu?
3: Akurat nie.
2: A ja widzisz, mam do niego gigantyczny sentyment, w związku z czym po godzinie 15 zabierzemy Państwa w podróż do Łodzi szlakiem tego właśnie filmu.
3: Ale żeby było lepiej, to fabułę bardzo dobrze pamiętam.
2: No to dowiemy się też, kto był pierwowzorem głównego bohatera. To wszystko po godzinie 15 w audycji Folder Ulubione.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
10: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
11: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Już spory ruch mamy na naszych drogach, zwłaszcza na obwodnicach miast. Korkuje się obwodnica Krakowa A4 w okolicach węzła Kraków-Południe na jezdni prowadzącej w stronę Śląska. Należy spodziewać się tutaj dość sporych spowolnień, a później po prostu jest bardzo duży ruch i to na obu jezdniach i w stronę Śląska i w kierunku Rzeszowa. Na Śląsku z kolei A4 duży ruch między Katowicami a Mysłowicami, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa. Tutaj też dużo aut. Na Dolnym Śląsku kąty wrocławskie, Wrocław, tu A4 się korkuje i zwalnia. Na Mazowszu to obwodnica Warszawy S8 oczywiście, zwłaszcza na jezdni w stronę Białegostoku, ale też mamy południową obwodnicę Warszawy, która już zwalnia między węzłami Opacz, Warszawa Południe na jezdni w

0: strony Terespola. Bardzo duży ruch też na północy kraju na 89. Trasie, która prowadzi nas w stronę S7 węzła Gdańsk-Port. Tutaj jest bardzo duży korek na wysokości Gdańska. No i drogowcy zgłaszają utrudnienia. Cały czas kłopoty z przejazdem są na ekspresowej 61. Trasa węzeł Ełk Wschód Kalinowo na obwodnicy Ełku. 139 kilometr. Tu cały czas samochód ciężarowy, który wjechał wcześniej do rowu, blokuje przejazd stojąc na jednym pasie jezdni w stronę Suwałk. Kłopoty z przejazdem pojawiły się na ekspresowej 8 S8 w Łódzkiem między węzłami Róża Łask na 208 kilometrze. Mamy samochód osobowy, który uderzył w bariery i auto stoi na jednym pasie jezdni prowadzącym w stronę Wrocławia. Uważajmy, bo tutaj zwalniamy na S8. Na szczęście nie mamy doniesień o poszkodowanych. Bez zmian na 81 cały czas jest zwężenie w stronę Wisły na trasie między Wiślicą a Harbutowicami. W pobliżu miejscowości Skoczów na 63 kilometrze. Samochód osobowy wypadł z jezdni.
1: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
2: i Paweł Zieliński. Rząd zajmie się kwestią wynagrodzeń medyków. O szczegółach opowie za chwilę nasza reporterka.
1: Na tę wiadomość czekali polscy kibice. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę na zbliżający się wielkimi krokami Wimbledon.
2: Sesja Rady Miasta Poznania przerwana przez osobliwy incydent. Prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem.
1: Jest reakcja rządu na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 złotych.
2: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi rządowej agencji zbieranie informacji o zarobkach lekarzy.
1: Przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest Sylwia Białek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak ta kontrola będzie wyglądać?
3: Zarobki lekarzy będą powiązane z numerem PESEL, tak żeby resort zdrowia miał pełen obraz, jak ten problem wygląda. Rząd nie wyklucza kolejnych działań. Premier Donald Tusk mówił, otwierając posiedzenie rządu, że wgląd w zarobki w poszczególnych szpitalach pozwoli uniknąć nieprawidłowości w tych kwestiach.
4: Wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć.
3: Premier powiedział, że z całą pewnością informacja o zarobkach sięgających prawie 2 000 000 złotych lekarzy bez specjalizacji to jest coś niepokojącego. Problem polega na tym, że w dotychczasowym systemie Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie miały możliwości nie tylko kontrolowania, ale także uzyskania wiedzy, kto ile zarabia w danej jednostce w szpitalu. Tak mówił premier. Wszystkie te dane są zanonimizowane i nie mamy w to wglądu, dodał szef rządu. Młody lekarz bez specjalizacji, który zarobił 1 600 000 złotych w ciągu roku, pełnił funkcję kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego w placówce podległej prezydentowi Warszawy. Rafał Trzaskowski zlecił audyty w Szpitalu Południowym, a także w innych tego typu placówkach podległych miastu.
1: Sylwia Białek, dziękujemy za relację.
2: Fantastyczny występ w Paryżu, doceniony w Londynie.
1: Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju na kortach trawiastych Wimbledonu i nie będzie musiała przechodzić przez kwalifikacje.
2: To świetna wiadomość dla polskiego tenisa, mówi Kamil Kołsud z Polskiego Związku Tenisowego.
5: Jej wynik został dodany i jej jakby osobowość bardzo pozytywnie. Ona wniosła dużo świeżego powietrza do kobiecego tenisa swoją grą opartą jednak na tenisie kombinacyjnym.
1: Brytyjczycy rzadko wspierają tenisistki innej narodowości, mówi trener tenisa Radosław Nijaki.
6: Przypomnę tylko, że jest to specjalnie dobierana komisja, która działa przy organizacji turnieju. Z reguły są to dzikie karty dla bardzo młodych prospektów, zawodników zasłużonych, często powracających po kontuzji. No ja uważam osobiście, że finalistce French Open taka dzika karta się należy.
2: Polka dotarła do finału Rolanda Garrosa i awansowała ze 114 na 21 pozycję w światowym rankingu tenisistek.
1: Ale listy do turnieju w Londynie były zamykane, gdy Polka była poza pierwszą setką rankingu i stąd konieczna była dzika karta, aby uniknąć kwalifikacji.
2: Sesja Poznańskiej Rady Miasta przerwana z powodu osobliwego incydentu.
1: Radni zebrali się w celu głosowania nad udzieleniem absolutorium za realizację budżetu za ubiegły rok, kiedy prezydent Jacek Jaśkowiak skończył mówić, został obrzucony ciastem.
2: Michał Wiśniowski z poznańskiej policji mówi, że na salę wtargnęli uczestnicy pobliskiej manifestacji.
7: na miejscu interwencji.

0: Baniowa obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
1: Prezydentowi Poznania nic się nie stało.
2: Sam Jacek Jaśkowiak uważa, że takie zachowanie to efekt dezinformacji oraz przyzwolenia na hejt.
3: To są aktualności jedynki.
1: Donald Trump broni wstępnego porozumienia zawartego z Iranem.
2: Podczas szczytu G7 we francuskim Evian amerykański prezydent przekonywał, że umowa pozwoli skutecznie ograniczyć irański program nuklearny.
1: Dokument, który ma zostać podpisany w piątek w Genewie, budzi jednak sceptycyzm części uczestników szczytu.
4: Donald Trump odpowiedział krytykom, którzy twierdzą, że zawrze z Iranem porozumienie bliźniacze w stosunku do tego wynegocjowanego w 2015 roku przez prezydenta Obamę, z którego sam wycofał się kilka lat później. To porozumienie jest murem chroniącym przed bronią jądrową. Jego porozumienie było drogą do broni jądrowej. Moje sprawi, że nie będą jej mieli, a jeśli to zrobią, zostaną zniszczeni. Tłumaczył. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonywał, że jego administracja bardzo dobrze współpracuje z nowymi przywódcami Iranu. Wątpliwości dotyczące skutków porozumienia zgłaszają w Evian prezydent Francji oraz władze Unii Europejskiej. Obawy dotyczą m.in. przyszłości Libanu oraz warunków otwarcia cieśniny Ormus. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
2: Pogoda. Na północy i północnym wschodzie pada, a miejscami także grzmi. W pozostałych regionach pochmurno, ale tylko z możliwymi przelotnymi opadami. Temperatura od 12 stopni nad samym morzem, przez 15-17 na przeważającym obszarze, po 20 na krańcach południowych i południowo-zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
2: Klimat.
1: Na większości stacji pomiarowych w kraju jakość powietrza jest dobra, w centrum, na wschodzie i północnym wschodzie bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 91% energii elektrycznej do 18 zielone godziny, ale później warto energię elektryczną oszczędzać, bo sieć może być przeciążona.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
13: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
14: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych

0: innych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Ekspert.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
9: Rozmowy, analizy i opinie.
8: I dużo muzyki.
9: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
8: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
9: Od godziny 16.
8: Zapraszamy Karolina Rożej
9: i Michał Strzałkowski.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 15.14, byłem pierwszy. Tak jak i program radia jest pierwszy, proszę państwa. To znowu my, Ula Kaczyńska.
1: I Rafał Sławoń. Zapraszamy do godziny 16.
2: Folder ulubione.
1: Dla uregulowania komunikacji między nami powinniśmy ciągnąć pałeczki albo zapałki. Co ty na to?
0: No ale skąd zapałki weźmiemy? Ja ostatnio chciałem kupić zapałki i wcale nie
1: i
0: jest to taka prosta sprawa. Tak.
1: Może w Łodzi są. Sprawdzimy?
0: Sprawdzimy.
1: Dobrze, to teraz przenosimy się do Łodzi. Paulina Szewczyk, Łódź Film Commissions jest razem z nami.
3: A będziemy
1: opowiadać o serialu, który, no myślę sobie, 50-latkowie to na pewno pamiętają. 40-latkowie to chyba już w zależności od tego, jak bardzo kochają kino polskie. No ale nie zmienia to faktu, że o daleko od szosy, bo o tym serialu będziemy dziś mówić, to jest obraz o statusie serialu kultowego, prawda?
3: Zdecydowanie. Pamiętam, kiedy przygotowywałam się w ogóle do tematu Daleko od szosy w ramach szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO, znalazłam jakieś stare artykuły w gazetach właśnie z roku 76-77 i pamiętam te artykuły i te głosy ówczesnych widzów, bardzo emocjonalnie podchodzących do serialu. Pamiętam też relacje, że generalnie ulice wyludniały się wówczas po to, żeby właśnie obejrzeć kolejny odcinek.
0: To jest o tyle, znaczy nie wiem, czy dziwne, ale to był serial obyczajowy, prawda? To
3: tak.
0: Gdybyśmy, nie wiem, czy fabuły nie możemy streścić całej, bo te kilka odcinków to zbyt długo by trwało, ale tak generalnie, żeby ci, którzy nie wiedzą, o czym to było, gdyby pani była tak uprzejma i przypomniała.
3: Jest to historia młodego chłopaka, bardzo ambitnego, którego jakby no, nie zadowala dotychczasowe życie. On mieszka na wsi, mieszka z rodzicami, jego rodzice mają jakieś niewielkie gospodarstwo, natomiast Leszek, bo głównym bohaterem jest Leszek Górecki, ma zupełnie inne ambicje. On mówi, że w mieście mu, że chce do miasta, że na wsi mu za ciasno, że on potrzebuje jakiegoś odbicia i praktycznie całe jego życie jest tą ambicją nacechowane i próbuje się do tego miasta wyrwać. I my tą drogę obserwujemy i towarzyszymy mu. I ta droga często bywa bardzo wyboista i bardzo trudna. Natomiast mogę tylko chyba zdradzić, że w sumie zakończona sukcesem, bo rzeczywiście Leszkowi udaje się przyjechać do miasta, pracować w mieście. Poznaje tutaj dziewczynę.
0: No właśnie taki silny wątek miłosny jest, jeśli mogę.
1: Bo najpierw była Bronka, później Ania.
0: Tego się chyba zaczęło w ogóle od miłości.
1: Nie wiem, jak państwo myślą z tym pytaniem. Zwracam się i do państwa, ale przede wszystkim do Pauliny i do Rafała. Dziś, kiedy mówimy o odejściu od tej kultury pracowitości, od takiego modelu dążenia za wszelką cenę do sukcesu, czy dla dzisiejszego młodego pokolenia Leszek mógłby być wzorem, jak myślicie?
3: Ciężko powiedzieć, ponieważ...
0: Czy był człowiekiem sukcesu, prawda?
3: Tak, był człowiekiem sukcesu.
0: Chociaż ta skala tego sukcesu może nie odpowiada skali dzisiejszych sukcesów, ale osiągnął swój cel w życiu bez dwóch zdań.
3: Zdecydowanie i to chyba jest najbardziej dla młodych tutaj osób może właśnie, może być wzorem, ponieważ Leszek po prostu podąża swoją drogą. Ma jakiś cel, jakieś światełko, które mu tam na końcu przyświeca i on generalnie krok po kroku, a czasami musi zrobić dwa kroki w tył, żeby zrobić krok w przód, bo czasami naprawdę na jego drodze pojawiają się bardzo różnego rodzaju przeszkody, o których my dzisiaj nawet ciężko nam sobie wyobrazić.
0: Zapomnieliśmy.
3: Bo są to czasy już tak odległe, jakieś problemy z zameldowaniem czy tego typu rzeczy, które są już w zasadzie nam obce. Natomiast wówczas to są rzeczywiście realne problemy, które gdzieś tam spychają go ciągle na boki z tej jego drogi.
0: Obsada, powiedzmy o obsadzie.
3: Tak, obsada. Krzysztof Stroiński w roli Leszka Góreckiego, Sławomira Łozińska w roli Bronki, czyli tej pierwszej dziewczyny i pani Irena Szewczyk w roli Anny Popławskiej, która zostaje żoną Leszka.
1: Jeśli chodzi o
3: Ale oczywiście mamy też tutaj słynnych rodziców, bo i Jan Machulski, i Barbara Chorowianka, którzy się pojawiają, to są rodzice Anny. Także obsada wspaniała.
1: Sławomira Łozińska to aktorka, którą będziemy...

mogli spotkać w Łodzi. Gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach, o tym porozmawiamy już za moment. Paulina Szewczyk jest razem z nami. A teraz w programie Pierwszym Polskiego Radia Kwiat Jabłoni, Julia Pietrucha, Drogi Proste, bo tak skojarzyły mi się z losami Leszka.

0: są takie limity. Na przykład powiedzenie, że wydajemy 300 pozwoleń na rok i ani jednego więcej. To oczywiście spowoduje, że ludzie zaczną walczyć o takie pozwolenia, bo chętnych będzie oczywiście dużo, a to oznacza dalszy wzrost ich cen. Sam wzrost cen jest nieunikniony. W tym roku samo pozwolenie na Everest będzie kosztować 15 tysięcy dolarów. 15 tysięcy to nie jest cena wyprawy, uwaga. To jest cena tego drobnego papierka, który pani czy ja dostalibyśmy, który jest tylko pozwoleniem.
1: No jeśli chodzi o całą wyprawę, to szacuje się w tym roku, że od 60 do 150 tysięcy dolarów nawet to może kosztować.
0: Mniej więcej tak. Mhm. Natomiast rzeczywiście pojawiły się głosy mówiące o tym, że Everest powinien móc odpocząć i ten czas, na przykład jeden sezon, powinniśmy wykorzystać na posprzątanie tej góry. Szczerze, moim zdaniem jest to mało realne, ponieważ Everest, same pozwolenia z Everestu przynoszą rządowi nepalskiemu, jak się szacuje, 7-8 milionów dolarów rocznie. Do tego oczywiście inne opłaty od klientów, więc jest to dojna krowa. Brzydko to brzmi, ale
1: tak taka jest rzeczywistość.
0: Taka jest rzeczywistość. A Nepal, który jest krajem nadal ubogim w porównaniu z na przykład Polską, takich pieniędzy bardzo potrzebuje. Tak samo potrzebują ich lokalne społeczności. Szansa na to, że Everest zostanie zamknięty na jeden cały rok, jest moim zdaniem znikoma. Natomiast raczej Nepal i lokalna społeczność będzie szła w kierunku kontroli
1: i ostrzejszych limitów.
0: Ostrzejszych permitów i też regulacji. A więc polityka Nepalu to będzie więcej opłat, więcej zwracania uwagi na to, kto ile znosi śmieci, więcej takich regulacji mówiących o tym, kto ma znieść ile i kto być może skończy się na tym, co dzieje się już w pewnych miejscach na świecie, że każdy będzie rozliczany z całego swojego sprzętu. Będą liczone butle tlenowe, namioty. Kto ile wnosi, tyle samo ma znieść.
1: Na pewno bardzo ważne jest to, że taka dyskusja została rozpoczęta i dzisiaj także ona się pojawiła w popołudniówce. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Łukasz Supergan, alpinista, polarnik, lider wypraw. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: To jest Ekspres Jedynki, 27 minut po godzinie 17. Już teraz po południówce o zastrzelonym w Białej Podlaskiej mężczyźnie. To 44-letni rosyjski opozycjonista, malarz i performer. Działał pod pseudonimem Siemon Skrepecki, a w swoich pracach i wystąpieniach używał przede wszystkim obrazu do odkłamywania rosyjskiej propagandy i krytyki Władimira Putina. Natomiast nasz reporter Paweł Pawlica jeszcze miesiąc temu rozmawiał z nim w Wenecji. Artysta zaangażowany był w protesty przeciwko powrotowi Rosjan na największą światową wystawę, czyli na weneckie Biennale.
1: W strugach padającego deszczu Siemion Skrepecki tuż przed wejściem na Biennale w ramach protestu rozłożył kilkanaście swoich obrazów. Przeciwstawiał się ponownemu otwarciu rosyjskiego pawilonu na największej światowej wystawie i obecności w Wenecji ludzi ściśle związanych z Kremlem. Obrazy były karykaturami przedstawiającymi Władimira Putina, Ramzana Kadyrowa i innych polityków sterujących rosyjskim reżimem. Styl jest karykaturalny, ale to neoprymitywizm. To jest mój sposób prowadzenia antypropagandy, to znaczy pokazuję światu tak zwany ruski mir, takim jaki on jest w rzeczywistości, a nie takim jakim pokazują go w Rosji w telewizji. Oprócz niego w namiocie przed wejściem na Biennale protestowało kilkudziesięciu rosyjskich opozycjonistów, przede wszystkim przedstawicieli narodów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej – Tatarów, Baszkirów, Inguszy, Czeczenów czy Jakutów. Zebrali się tutaj rdzenni mieszkańcy Rosji, którzy znajdują się w więzieniu imperium, to znaczy Rosja i ogromny upiór zwany Moskwą wysysa z nich całą krew. Wy Polacy przeżyliście to w swoim czasie, ale jako jednolity naród zebraliście siły i zdołaliście się wyrwać z tego więzienia, a małe narody liczą po kilkaset tysięcy osób, nie starcza im sił, aby wyrwać się z tego imperium. Tutaj otworzyliśmy prawdziwy rosyjski pawilon. Pokazujemy przestępstwa i zbrodnie reżimu. Rosyjska kultura to nie jest malarstwo, to nie balet, to nie Dostojewski. Rosyjska kultura to drony, które w nocy nadlatują nad domy mieszkalne w Ukrainie. Oto czym jest rosyjska kultura.
2: Po mirnym domom w Ukrainie. Oto jest ruska kultura.
1: Artysta kryjący się pod pseudonimem Siemion Skrepecki to tak naprawdę Robert Kuzowkow. Urodził się w kraju altajskim, a w 2021 roku z powodu prześladowań politycznych uciekł do Polski z rodziną i osiadł w Białej Podlaskiej. Nie tylko malował, ale też prowadził swojego bloga. W filmach zamieszczanych w mediach społecznościowych nie bał się krytykować rosyjskich władz. Nagrywał także satyryczne piosenki. W miniony piątek Skrepecki pojechał do Berlina. Przed ambasadą Federacji Rosyjskiej prowadził swój ostatni jednoosobowy protest, trzymając w rękach wymowny obraz przedstawiający Stalina karmiącego małego Putina. Po powrocie do Polski otrzymywał liczne groźby, nie traktował ich jednak poważnie. Nie złożył oficjalnego zawiadomienia na policję.
0: W sprawie zabójstwa Siemiona Skrepeckiego powołano specjalną grupę śledczych. Dotychczas zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. To Radiowa Jedynka na zegarach 17.30.
3: Skrót aktualności, Paweł Zieliński, zapraszam. Niezwykły wyczyn w Paryżu poskutkował wyjątkowym wyróżnieniem w Londynie. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę na Wimbledon.
4: Wniosła dużo świeżego powietrza do kobiecego tenisa.
3: Turniej rozpocznie się za dwa tygodnie. Polityczne echa sprawy lekarza radnego z Warszawy. Dawid Kacprzyk miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych mimo braku specjalizacji. PiS i Partia Razem zawiadamiają prokuraturę.
5: Chciałabym, żeby prokuratura sprawdziła, czy nie wyłudzał pieniędzy publicznych.
3: Koalicja Obywatelska.

0: Również uważa, że sprawę trzeba wyjaśnić.
1: Nie można tego przyjąć za normalność i mam nadzieję, że pan poniesie tego konsekwencje.
0: Ukraina chce produkować systemy przeciwlotnicze u siebie. O tym z Donaldem Trumpem rozmawiał Wołodymyr Zełenski. Obaj przywódcy są we Francji na szczycie państw G7.
2: Ja bym nie miał pytania prezydentom Trumpom.
0: Rząd przyjął uchwałę w sprawie podjęcia działań na rzecz stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Rozmowy ma prowadzić wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To są działania w dobrą stronę.
0: Tak, sprawę komentował w Jedynce senator klubu Centrum Jacek Trela. Jak postępować z osobami w kryzysie emocjonalnym i z zaburzeniami psychicznymi? Tego uczą się w Gnieźnie policjanci z całej Polski. Warsztaty z udziałem ekspertów oraz medyków to odpowiedź na rosnącą liczbę takich interwencji.
4: Właśnie te interwencje są coraz trudniejsze.
0: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 18:00.
5: A to Ekspres Jedynki na zegarach 17:32.

0: To Urszula i Anioł Wie w popołudniówce radiowej Jedynki na 24 minuty przed godziną 18. O inwestycjach teraz będzie.
1: Ekspres gospodarczy.
0: A konkretnie między innymi o takim dużym wydarzeniu na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. To wydarzenie to Polska Inwestuje. Brali w nim udział premier i minister finansów, ale to nie wszystko, jeśli chodzi o inwestycje, bo dzisiaj także premier Donald Tusk w czasie posiedzenia rządu podpisał zestaw rekomendacji, które mają sprzyjać polskim firmom we wszystkich możliwych procesach inwestycyjnych. Brzmi to tak bardzo ogólnie, więc wszystko wyjaśni Justyna Golonko.
2: W Polsce warto inwestować, tak mówił dziś premier Donald Tusk na giełdzie papierów wartościowych. Szef rządu podkreślił, że Polska jest bezpieczna i jest dziś oazą stabilności i przewidywalności dla globalnego kapitału.
3: Tu słowem kluczem jest oczywiście zaufanie. Ludzie inwestują, firmy inwestują, państwa inwestują w tych miejscach, które budzą zaufanie. Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, że to jest największy sukces Polek i Polaków i Polski. To, że jesteśmy dzisiaj postrzegani w Europie i na świecie jako miejsce bezpieczne, właśnie warte inwestowania.
2: I widać to też w danych, bo Polska jest dziś rynkiem o rosnącym znaczeniu dla międzynarodowego kapitału. Zagraniczni inwestorzy odpowiadają obecnie za rekordowe 70% obrotów na głównym rynku akcji, a także silnie angażują się w wielkie projekty o charakterze bezpośrednim, dodaje Daniel Kostecki, główny analityk CMC Market Polska.
4: Zagraniczni inwestorzy polubili również nasz kraj, co widzimy chociażby przede wszystkim po znacznych wzrostach cen akcji spółek z WIG-u 20, które są najważniejsze dla inwestorów zagranicznych, oraz widzimy to w danych dotyczących przepływów chociażby do rynków wschodzących, gdzie Polska jeszcze przynajmniej takim rynkiem pozostaje, ale tutaj również widać postęp, dlatego że mają rozpocząć się prace nad przekwalifikowaniem Polski do rynku rozwiniętego, co już samo także wskazuje na fakt, że możemy być postrzegani już lepiej przez inwestorów.
2: Pomóc mają w tym także konkretne rozwiązania, narzędzia, które będą wspierały dostępność polskich firm dla kapitału. Minister Finansów i Gospodarki przedstawił dziś 5 programów proinwestycyjnych, które mają sprawić, że Polska będzie jeszcze bardziej atrakcyjnym krajem dla biznesu. Wśród działań, które mają przyczynić się do przyspieszenia inwestycji i rozwoju firm w Polsce, Andrzej Domański wymienił m.in. nowy program grantowy, wzmocnienie polskiej strefy inwestycji, a także korporacji ubezpieczeń kredytów eksportowych. Szef resortu finansów powiedział także o nowym programie.
5: Accelerate.pl, program budowy nowej generacji polskich startupów. Program, który odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań naszej gospodarki. Wciąż zbyt mała liczba startupów technologicznych gotowych do szybkiego wzrostu i ekspansji międzynarodowej powstaje na naszym rynku. Accelerate.pl połączy zatem akceleratory, fundusze inwestycyjne, przedsiębiorstwa, ekspertów w jeden spójny system.
2: Jednocześnie dziś premier podpisał rekomendacje dotyczące programu Local Content, które zwiększają udział polskich firm w realizacji strategicznych inwestycji. Udział polskich firm w takich inwestycjach jest zdecydowanie lepiej zabezpieczony, podkreślił dziś premier Donald Tusk. Jego zdaniem te dobre praktyki staną się powszechne.
6: Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, od samego początku to podkreślamy, żeby inwestycje w Polsce to była korzyść dla polskich firm, polskich pracowników, pracodawców, polskich naukowców wtedy, kiedy jest taka możliwość. My oczywiście możemy zobowiązać tylko spółki z udziałem Skarbu Państwa, ale jestem przekonany, że te dobre praktyki staną się powszechne i będą dotyczyły nie tylko spółek Skarbu Państwa. To nie są prawne decyzje, ale te rekomendacje będą, uwierzcie mi, respektowane przez wszystkich uczestników zamówień, inwestycji.
2: Dokument przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych ma wspierać polskie firmy i zwiększać ich udział w łańcuchach dostaw przy największych projektach realizowanych w kraju. To rozwiązanie ma wspierać rozwój krajowego przemysłu i jest bardzo potrzebne. Tak komentuje je Piotr Sroczyński z Krajowej Izby Gospodarczej.
7: Wprowadzone dzisiaj rozwiązanie jest bardzo ważne dla polskich przedsiębiorców. Wreszcie jako kraj zaczynamy myśleć, że nie tylko są środki do wydania na modernizację choćby gospodarki, ale że to są równocześnie środki, które mogą być w tej gospodarce wydane i dać efekt nożnikowy. To dobrze, że rozpoczynamy dziś ten proces. Oczywiście mamy nadzieję, że on będzie nie tylko dotyczył docelowo spółek Skarbu Państwa, ale też i szerszego spektrum działań w obrębie gospodarki, w tym być może całej administracji. Więc tak

0: Naprawdę mamy nadzieję, że to jest początek pozytywnego procesu. No i warto oczywiście myśleć o tym, że to też będzie dobry przyczynek do tego, żebyśmy my wszyscy, ale w tym też administracja, ci, którzy zarządzają spółkami Skarbu Państwa, no rozumieli, że to jest istotny proces, żeby jak najwięcej środków, które są do wydania, wydawać w gospodarce polskiej.
1: Bo z tego są dochody i publiczne, i prywatne, które też napędzają naszą gospodarkę. Premier podkreślił dziś także, że te nowe rekomendacje nie są wymierzone w zagranicznych inwestorów i nie powinny zniechęcać ich do lokowania kapitału w Polsce.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Czyste, czy może w tym szaleństwie jest metoda, czyli o kulinarnym hicie ostatnich dni będziemy mówić. Co prawda jeszcze kilka lat temu no raczej kojarzyła się z czymś bardzo prostym, czymś bardzo codziennym za kilka złotych. W mojej głowie kosztuje maksymalnie 2,50. Tymczasem dziś potrafi kosztować tyle, co obiad w restauracji. Mówimy o drożdżówkach. W niektórych rzemieślniczych cukierniach osiąga zawrotną cenę nawet 60 zł. Mowa o takiej drożdżówce z poziomka. Dla jednych to jest kulinarny luksus, po który ustawiają się w kolejkach, które mogą stać nawet 2 godziny, a dla innych to jest przykład przesady i po prostu oderwanie od rzeczywistości. Dlatego Ania Zakrzewska na jednym z warszawskich bazarów postanowiła zapytać, czy klienci byliby gotowi tyle zapłacić za chwilę przyjemności, no i czy ten owoc w ogóle znajduje się czasem w ich sklepowych koszykach.
1: Czy pani by zapłaciła tyle za drożdżówkę z poziomkami?
2: Za drożdżówkę z poziomkami? Nie wiem, czasami mam ochotę zjeść coś naprawdę, naprawdę takiego dobrego. Jeżeli miałabym pewność, że to będzie coś przepysznego, to myślę, że mogłabym tyle zapłacić. Zwykle staram się robić racjonalne zakupy, ale raz na jakiś czas trochę powieję nutką szaleństwa i wybieram coś takiego.
3: 60 zł z poziomkami?
1: Tak. Byłby pan w stanie tyle dać?
3: Nie, raczej nie.
1: Nawet z poziomkami?
3: Nawet z poziomkami.
1: Ile maksymalnie byłby pan w stanie nie dać za poziomki?
3: Tak szczerze, to bym dał może ze 40 maksymalnie. Bo myślę, że jakbym miał smaka na to, to bym dał. No.
1: Czyli jednak dałby się pan przekonać, gdyby były wybitne.
3: Tak.
1: Dzień dobry, widzę, że można tutaj u pani owoce różne kupić. Poziomki są?
4: Niestety, ale poziomek nie ma. Są bardzo drogie, a to nie jest towar pierwszej potrzeby. Klienci rzadko pytają.
1: Czyli nie opłaca się nawet kupować?
4: Raczej tak. No to, to mówię, to już muszą być albo dla dzieci, albo osoba, która naprawdę musi to zjeść.
1: I co roku tak jest, że to jest taki luksusowy towar?
4: Tak, co roku. Poziomki są krótko, bo to jest delikatny owoc. W tym roku nie wiem, jak to będzie, bo to wszystko wymarzło. Teraz deszcze, to też to wszystko jest takie nasiąknięte. Także nawet strach brać.
1: Bo słabo się sprzedaje.
4: Dokładnie. Nie ma zbytu.
5: Jak ktoś chce zapłacić, to to jest pewna dowolność. No i dzisiaj rynek mówi, masz pieniądze, płać. Nie masz, no to nie płać, nie jesz i możesz tylko sobie oczkami pomrugać nad poziomkami, nad jagodzienkami i oblizać się. No taka jest prawda.
1: Pan by zapłacił?
5: Nie, na pewno nie, proszę pani. Na pewno nie.
1: Poziomki kupuje pani co roku?
6: Kupuję poziomki dla mojego wnuka.
1: I ile one kosztują?
6: Nie pamiętam w tej chwili, bo jeszcze w tym roku nie kupowałam mu.
1: Lepiej chyba nie pamiętać.
6: No chyba tak. Jak na emerytkę to jest to zawrotna cena. Ale płaciłam po 18, po 20 zł pojemniczek maleńki. Dlatego hoduję przed blokiem.
1: Poziomki?
6: Poziomki. Posiałam, rosną. Mam nadzieję, że wywiozę część na działkę i będą też.
1: Albo sprzeda pani.
6: Nie. Wywiozę na działkę, posadzę i niech tam rosną, a on zje każdą ilość.
1: Czyli znalazła pani sposób na te drożyzny.
6: Nie ma wyjścia.
1: A słyszała pani może o tym, że takie produkty cukiernicze, na przykład drożdżówka z poziomkami za 60 zł nawet jest sprzedawana?
6: Nie, i chyba nie chcę słyszeć, bo będę miała koszmary w nocy.
1: Kupiłaby pani taką drożdżówkę?
6: Na pewno nie.
1: Nawet z poziomkami?
6: Nawet z poziomkami. Chyba bym zrobiła sama. Nie, no za taką cenę no nie przesadzajmy.
1: Przecież nie jest to warte?
6: Nie, no to myślę, że perła w tym muszli by chyba taniej kosztowała jak ta poziomka.
0: A Marcin Kusy byłby gotów zapłacić 60 zł za drożdżóweczkę?
7: Jezus Maria, no.
0: A za płytę?
7: No daba, no to tym nie ma, to jest inne zmienia
0: postać
7: rzeczy, oczywiście. Tak żałuję niektórych płyt, że nie kupiłem nie tylko za 60 zł, ale nawet za 50 euro. Powinienem to zrobić, a nie zrobiłem tego.
0: No więc człowiek żałuje tylko tych płyt, których nie kupił i nie przesłuchał.
7: Najbardziej żałuję tych płyt, których już nie przesłucha i to jest najgorsze w moim wieku.
0: Marcin, co dobrego po 18?
7: Artur Rojek przede wszystkim w rozmowie o nowych singlach. Jeden z nich w duecie z Dawidem Podsiadłą, ale w ogóle o premierze 18 września nowa płyta Artura, bardzo interesującą, wydaje mi się.
0: Coś puścisz nowego?
7: Tak, dwa single nawet będzie. Super. W Objęciach i Yeti, więc państwo to wszystko usłyszą. Pomówimy też, wiesz, o takich piosenkach, to jest fajne, które z czasem stają się po prostu takimi stadionowymi, przepraszam za wyrażenie, bangerami, czyli właśnie nie trzeba ich śpiewać, to publika to robi. No i Artur ma takie piosenki, zapraszam państwa.
0: Super, będzie zatem po godzinie 18. Zapraszam Marcin Kusy, ja będę słuchała z przyjemnością w samochodzie, a my słyszymy się w popołudniówce jutro po godzinie 16. No, to chyba jest jeden z takich stadionowych przebojów, co to samo Demono już śpiewać nie musi, tylko robi to
7: pełna zgoda
0: publiczność. Znów jesteś ze mną.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz.

0: To Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Reklama. Radio Kierowców.
9: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada 1, węzeł Łódź Północ, 292 km, zderzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Autostrada 4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. W pobliżu 147 km. Zderzyły się dwie ciężarówki. W efekcie mamy zablokowany w prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Raz jeszcze A4, autostradowa obwodnica Krakowa. Korki i spowolnienia między Balicami a węzłem Kraków Południe. Niestety w obu kierunkach. Droga krajowa numer 5, odcinek Jelenia Góra Jakuszyce. W Szklarskiej Porębie na 490 km ciężarówka wjechała do rowu. Obowiązuje ruch w obu kierunkach jednym pasem. Trasa S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku i korek także od Żerania po Marymont na drodze w stronę węzła Konotopa. Droga krajowa nr 36, odcinek Ścinawa-Wąsosz w miejscowości Wińsko na 48 km. Awaria sieci wodociągowej, w efekcie wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem. Droga krajowa nr 72, Brzeziny, 124 km. Właśnie tam dachowało auto osobowe. Po tym dachowaniu wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S61 na odcinku węzeł Ełk Wschód, węzeł Kalinowo na obwodnicy Ełku na 140 km.
10: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
11: Zapraszamy na aktualności jedynki.
10: Maria Furdyna
11: i Paweł Zieliński. Rząd szykuje się na przyjęcie większej liczby amerykańskich żołnierzy i utworzenie stałej bazy. Przyjęto specjalną uchwałę w tej sprawie.
10: Przebierańcy z dworca centralnego w Warszawie pod lupą służb. Chodzi o mężczyzn, którzy bezprawnie legitymują cudzoziemców.
11: Jest śledztwo w sprawie tragedii z Mszany Dolnej. 19-latek zamordował swoją byłą dziewczynę, po czym odebrał sobie życie.
10: Polska gotowa do przyjęcia amerykańskich żołnierzy. Chodzi o stałą obecność, a

0: a co za tym idzie, także i stałą bazę.
1: W tej sprawie obradował dziś Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Potem sprawę omówiła Rada Ministrów.
0: Rząd przyjął specjalną uchwałę w tej sprawie.
2: W uchwale zapisano, że polski rząd jest za przygotowaniem infrastruktury, logistyki i finansów pod przyszłą stałą bazę amerykańskich wojsk w Polsce. Dokument to też wsparcie dla szefa MON, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza, bo to on odpowiada za dogranie szczegółów z amerykańską stroną.
3: To jest wzmocnienie i poparcie działań, że to minister, premier Kośniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować.
2: Tłumaczył po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Pytany o to, kiedy i gdzie może taka baza powstać, zasłonił się klauzulą tajności oraz faktem, że teraz to Amerykanie muszą wyrazić chęć rozmieszczenia na stałe swoich wojsk nad Wisłą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Komenda Stołeczna Policji prowadzi działania w sprawie osób podszywających się pod funkcjonariuszy na Dworcu Centralnym w Warszawie.
0: Grupy mężczyzn ubranych w stroje przypominające mundury zaczepiają i legitymują obcokrajowców w okolicach dworca.
1: Działania sprawdzające policji potwierdziła w TVP Info rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Działania mają na celu sprawdzenie, czy rzeczywiście dochodzi, czy dochodziło do tego rodzaju sytuacji, gdzie patrole bojówkowe weryfikują obywateli. Teraz jest zbierana dokumentacja. Ta dokumentacja będzie przekazana przez policję do prokuratury.
0: Rzeczniczka MSWiA przypomina, że podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem.
1: Naczelna Izba Lekarska wyjaśnia sprawę Dawida Kacprzyka. Młody lekarz bez specjalizacji miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali ponad 1,5 miliona złotych.
0: W odpowiedzi na medialne doniesienia rząd przyjął projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie danych dotyczących wynagrodzeń medyków.
1: To nie rozwiąże problemu, tak twierdzi rzecznik rady Jakub Kosikowski i dodaje, że już teraz Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dysponuje informacjami o zarobkach.
5: Zbieranie tych danych na PESEL nie wnosi nic z perspektywy pacjenta czy możliwości kształtowania wynagrodzeń w systemie. To jest tak jakby alibi na to, że oni nie wiedzą, co zrobić z wycenami, bo już w tej chwili jest tak, że pewni pacjenci są wycenieni, że się opłaca ich leczyć, a innych się nie opłaca leczyć.
0: Sprawą może zająć się także prokuratura.
1: Zawiadomienia w tej sprawie złożyły Prawo i Sprawiedliwość oraz Partia Razem.
0: Incydent na wodach kanału La Manche.
1: Rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze w kierunku jachtu, informuje agencja Reutera.
0: Informacje o incydencie potwierdziło Sky News brytyjskie Ministerstwo Obrony, które przekazało, że bada doniesienia w tej sprawie.
6: To są aktualności jedynki.
1: Na wnik prokuratorskie śledztwo w sprawie śmierci dwojga 19-latków w gminie Mszana Dolna w Małopolsce.
0: Nastolatka zginęła wczoraj wieczorem. Jej były chłopak, również 19-latek, miał zaatakować ją w czasie sprzeczki.
1: Po kilku godzinach poszukiwań policja znalazła ciało mężczyzny podejrzewanego o morderstwo.
7: Przez ponad 8 godzin mężczyzny poszukiwała policja, ale też strażacy i ratownicy GOPR. W akcji wykorzystywane były psy tropiące, drony, a także policyjny śmigłowiec, mówi Jolanta Batko, rzeczniczka limanowskiej policji.
8: Załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do tych działań, ujawniła po godzinie 7 ciało mężczyzny w masywie leśnym.
7: Na miejscu śledczy nie stwierdzili udziału osób trzecich. 19-latka zginęła wczoraj wieczorem od ciosów zadanych w szyję i klatkę piersiową. Jej były chłopak, również 19-latek, miał zaatakować ją w czasie sprzeczki, a potem uciec. Życia młodej kobiety nie udało się uratować. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: A na koniec jeszcze ważna informacja dla turystów w Tatrach.
0: Od jutra zamknięta będzie trasa przez Dolinę Białego od wejścia do skrzyżowania ze ścieżką nad Reglami.
1: Powodem prace remontowe przy jednym z mostków.
0: Tatrzański Park Narodowy liczy, że uda się je zakończyć w ciągu kilku dni, jednak wiele zależy od pogody, mówi Jakub Bryniarski z TPN-u.
9: Prace planowane są na 3 dni z uwagi na transport długich legarów, ale wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie. W późniejszym etapie będą prowadzone prace wykończeniowe przy moście, ale już nie będzie wymagało to zamknięcia, jedynie ograniczenie dla ruchu turystycznego w obrębie przejścia, ale wykonawca zapewni takie przejście, więc nie ma obaw.
1: Tatrzański Park Narodowy nie wyklucza kolejnych krótkotrwałych remontów na szlakach przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Tenisiści szlifują formę przed wielkoszlemowym Wimbledonem. Dobrze zmagania na trawie w Halle w Niemczech rozpoczął Hubert Hurkacz. Polak w

0: pierwszej rundzie pokonał Rosjanina Andrija Rublowa 6-3-6-2.
1: Cieszę się tutaj z pierwszego zwycięstwa w hale. Jest to bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw, no i gdzieś każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu, także bardzo się cieszę z tej wygranej. No i też fantastycznie było widzieć dzieciaki z Hubi Cupa, które mnie wspierały na dzisiejszym meczu. Zawsze to dodają motywacji i najfajniej jest widzieć i inspirować również młodszych.
0: Następnym rywalem Hurkacza będzie reprezentant gospodarzy Daniel Altmaier. W Berlinie grała Magdalena French i odpadła w pierwszej rundzie po porażce z Niemką Ewą Lys 6-7-3-6. W Londynie na kortach Queen's Clubu zagra dziś Kamil Majchrzak. Jego rywalem będzie Czech Iży Lechecka. Hurkacz, French i Majchrzak, a także Iga Świątek, Magdalinet, a od kilku godzin także Maja Chwalińska wystąpią w singlu na kortach Wimbledonu. Ta ostatnia finalistka niedawnego French Open otrzymała do organizatorów dziką kartę. Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. Reprezentacja Francji zagra dziś w Nowym Jorku z Senegalem w meczu grupy I piłkarskich Mistrzostw Świata. To spotkanie rozpocznie się o 21 w nocy czasu w Polsce. W tej grupie spotkanie Irak-Norwegia. Dziś w nocy do gry wkroczy również obrońca tytułu Argentyna. Albiceleste zagrają z Algierią, a sędzią tego spotkania będzie Szymon Marciniak. W innym meczu grupy J Austria spotka się z Jordanią. To jeden z największych hitów transferowych w polskiej siatkówce. Tomasz Fornal będzie w przyszłym sezonie siatkarzem mistrza Polski warty zawiercie. Pochodzący z Krakowa, niespełna 29-letni zawodnik w poprzednim sezonie występował w barwach tureckiego Ziratu Ankara, z którym poza mistrzostwem kraju zdobył także brąz Ligi Mistrzów. Obecnie jest na zgrupowaniu kadry w Spale. Ponownie o sporcie tuż po 20.
2: Pogoda.
3: Noc będzie pochmurna, a na południu także deszczowa. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni na północy do 9 w centrum, trochę cieplej na południu do 13. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali.
2: Klimat.
3: Jakość powietrza prawie w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Przemyślu stan powietrza jest umiarkowany. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 59% energii elektrycznej, ale ze względu na wzmożony pobór warto prąd oszczędzać, bo sieć może być przeciążona.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu.

0: właśnie.
1: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.
3: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Największe gwiazdy,
6: a wśród nich
5: Big Day.
6: Formacja nieżywych schabów.
5: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
6: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
5: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
7: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
6: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca. Bielsko-Biała.
5: Transmisja koncertów TVP2 po 20
7: i na antenie radiowej jedynki po 21.
6: Zapraszamy.
8: Partnerem trasy lata z radiem i telewizją polską jest miasto Bielsko-Biała. Polska stolica kultury.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczna jedynka.

Ależ sobie to wywróżyli, bo napisali po prostu gorzko-słodką symfonię, czyli Bittersweet Symphony, zespół The Verve, premiera dokładnie, tak jak dziś, tyle że w 1997 roku. A dlaczego słodko-gorzko sobie to wywróżyli? Dlatego, że krótko po premierze zgłosił się management The Rolling Stones, żądając dopisania ich do tak zwanych kredytów, czyli do uczestnictwa w tantiemach. A to dlatego, że zastosowali tutaj ten 6-sekundowy sampelek. O tę orkiestrową część poszło, jakże charakterystyczną dla całego utworu, ale jednak zaczerpniętą z The Last Time utworu zespołu The Rolling Stones. Sprawa zakończyła się polubownie, ale myślę, że Richard Ashcroft i spółka do dziś, słuchając tego nagrania, w jakiś sposób gorzko to wspominają. Marcin Kusy, kłaniam się Państwu. 18 minut po 18 to jest Muzyczna Jedynka i program pierwszy Polskiego Radia. Dzisiaj sporo atrakcji. Za kilka minut rozmowa z Arturem Rojkiem. Artur przynosi dwie nowe piosenki, to zwiastuny kolejnego albumu. 6 lat musieliśmy czekać na tę premierę. 18 września poznamy całą płytę. Na razie 2 single, 1 nagrany wspólnie z Dawidem Podsiadłą. A do tego jeszcze Miłosz i zespół Śląski, Arena Katowice, i czekamy z niecierpliwością na ten koncert, bo to będzie antologia, czyli pieśni współczesne, część pierwsza, czy też tom pierwszy i tom drugi, i to będą ostatnie takie koncerty, czy też jeden koncert z tym repertuarem. 130 polskich artystów, Kwiat Jabłoni, Natalia Schroeder, Igor Herbut, Kaja, Krzysztof Zalewski i wielu, wielu innych, którzy zaszczycą Arenę Katowice, przede wszystkim samego gospodarza, czyli Miłosza. Proszę Państwa, jeszcze przed 19 zaproszenia, naprawdę ostatnie już zaproszenia na to wydarzenie. Wiem, że Państwo się bardzo cieszą z tych zaproszeń, z tych biletów. Kolejna pula dziś do zdobycia w Muzycznej Jedynce. Skoro ten kalendarz nam tak dobrze idzie, to jeszcze jedna data ważna. Otóż 46 lat temu odbyła się premiera pewnego filmu, dokładnie w Chicago, i dokładnie The Blues Brothers.

0: 60. Przypomnę, premiera w Chicago, dokładnie w 1980 roku. Cieszę się, że ten soul się pojawił, bo no właśnie.
1: Płyta tygodnia.
0: Bo tutaj także muszę wymienić nazwisko Aretha Franklin, bo jeżeli pada nazwisko H.B. Barnuma, znakomitego aranżera, kompozytora, również wokalisty i właśnie kierownika z górką ponad 30 lat zespołu Aretha Franklin. I z takim właśnie człowiekiem, z taką postacią Mieczysław Szcześniak nagrywa wspólną płytę. Do tego jeszcze Live Choir z Los Angeles, do tego jeszcze Wendy Weldman, czyli współautorka światowych hitów i jedna z najbardziej wpływowych kobiet producentek teraz w showbiznesie amerykańskim. No i nasz miecz, Mieczysław Szcześniak, Mietek, wspaniale śpiewa tutaj w takim otoczeniu i powraca z najbardziej osobistym, a jednocześnie międzynarodowym takim momentem i projektem w swojej karierze. Brothers, taki tytuł nosi ta płyta i ja dokładnie wybieram to nagranie z tego albumu. Dla Państwa egzemplarze 71-151, hasło płyta i Państwa dane adresowe. Nowa płytka Mietka Szcześniaka, płytą tygodnia w radiowej jedynce. A w programie pierwszym Polskiego Radia już za chwilę rozmowa z Arturem Rojkiem.

0: eterze Polskiego Radia i Muzyczna Jedynka, a w naszym studiu panie i panowie Artur Rojek. Witam cię bardzo serdecznie,
1: Arturze. Dzień dobry.
0: Cieszę się, bo przybliżamy się do premiery twojej płyty. Wprawdzie rozmawiamy w czerwcu, we wrześniu premiera, ale no kolejne single i wiemy o tym albumie coraz więcej.
1: Tak, wiecie coraz więcej. Już 3 piosenki zostały przedstawione. Przed płytą ukaże się jeszcze jeden singiel w sierpniu. Płyta ukaże się 18 września i będzie się składała z 10 piosenek. No, to tak to będzie wyglądało z technicznego punktu widzenia.
0: Okej, 6 lat minęło od twojej poprzedniej płyty, od Kundla, ale nie próżnowałeś w tym czasie. W ogóle twoje życie to jest taki balans między twoim życiem artystycznym, a jednak twoją funkcją dyrektora artystycznego, szefa OFF Festiwalu. No i z powodzeniem to wszystko łączysz. Takie pytanie, czy nie czujesz, że ta strona artystyczna trochę traciła w ostatnich latach? Czy myślisz, że to nie ma znaczenia?
1: Znaczy, oczywiście ma znaczenie, tylko że to była świadoma decyzja. Ja funkcjonuję już trochę długo na tym rynku i miałem w swoim życiu taki okres, który był związany tylko i wyłącznie z moją pracą artystyczną. No ale czegoś mi brakowało, więc musiałem włączyć jeszcze inną pracę. Natomiast wszystko i tak dzieje się wokół muzyki. Ja jestem cały czas w muzyce. To jest jakby moja, to jest moja przestrzeń, w której funkcjonuję i jakby pomijając taką, nie wiem, rodzinną codzienność, no to reszta się kręci wokół tego.
0: Ten tytuł nowej płyty to też taka w sumie rodzinna okoliczność.
1: Tak, no ja generalnie zajmuję się zwykle mikroświatem.
0: Mhm. Ale mówię o tym tytule, który padł z ust twojego syna, tak?
1: Tak, tak. Tak, tak. To jest tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To jest wypowiedź mojego syna, który powiedział mi to kiedyś podczas spaceru, jak miał 4 lata chyba.
0: Zanotowałeś to, zapamiętałeś.
1: Tak, notuję rzeczy, wiele, notuję różne rzeczy, w tym też to, co mówią oni. Jeżeli coś jest z naszego punktu widzenia istotne, no to musi to być zarchiwizowane.
0: Arturze, te twoje piosenki, mówię o Grubym Małym, o Yeti, ale też W objęciach, czyli te 3 single nowe, ale też gdybym się cofnął do utworów z Kundla, pewnie też by tak było, że te twoje piosenki są w jakiś sposób wrażliwe społecznie, to znaczy poruszasz takie tematy, które dotyczą niekoniecznie jakichś górnolotnych sytuacji, tylko raczej tego przyziemnego życia, nierzadko, które nam doskwiera, jak to mówił Młynarski, coraz bardziej otaczająca nas rzeczywistość. Zgodzisz się z tym?
1: To wynika to z tego, że po prostu mam od tam dłuższego czasu takie przeświadczenie, że jak mam coś śpiewać, no to musi mieć jakiś sens. Dla mnie przede wszystkim. No a jak będzie miało dla mnie, to też przy okazji będzie prawdopodobnie miało dla kogoś innego. I zdaję sobie sprawę też z tego, że tematyka, którą poruszam, to nie jest tematyka komercyjna i nie spowoduje to, że nagle piosenka Gruby Mały stanie się hitem, bo nie stanie się hitem, bo to jest temat zbyt trudny, żeby większość go w jakiś sposób zaakceptowała, ale też akurat taka droga mnie bawi po prostu. Taka droga mnie kręci. Ona niesie ze sobą konsekwencje. I to nie jest tak, że ja się tylko cieszę, ale ja po prostu tak, no mam coś takiego w sobie, że wolę tak.
0: Ale już Yeti, mimo że też jest ważna tematyka, ona ma w sobie moim zdaniem bardzo przebojowy potencjał.
1: No wiesz, no piosenka Gruby Mały od strony muzycznej i od strony tekstowej jest dosyć spójna i ma określoną energię w sobie. Piosenka Yeti jest skonstruowana inaczej, ma bardziej pogodną melodię, jest bardziej otwarta, ma inny refren. Nawet tematyka, którą poruszam, która też jest w pewnym sensie społecznie ważna, bo dotyczy ludzi, którzy próbują sobie poradzić z chaosem, w którym funkcjonują. Jakby to są takie detale, które powodują, że po prostu różne piosenki się różnie odbiera. Każda z tych 3 piosenek, które przedstawiłem, jest inna.
0: Yeti to jest współpraca, zresztą po raz kolejny wchodzisz do tej rzeki z Dawidem Podsiadłą. Dawid mówi, że jest ogromnym przywilejem to, że może z tobą pisać piosenki.
1: Dawid jest przemiłym człowiekiem. I to nie tylko dotyczy mnie. To się zdarzyło nam w ostatnich latach dosyć zdarzało nam się dosyć często, ale nic z tego, co postanowiliśmy zrobić razem, nie wynikało z jakiegoś, nie wiem, koniunkturalnego myślenia.
0: Tylko i kalkulacji.
1: Spotkaliśmy się

0: po raz pierwszy na scenie z Dawidem, wykonując piosenkę Długość Dźwięku Samotności, która była piosenką, o czym ja nie wiedziałem. To była pierwsza piosenka, którą on wykonał publicznie, jak był dzieckiem i podczas pobytu w czasach z mamą. I dla niego to było na tyle istotne, że gdzieś tam energetycznie i swoją wrażliwością do tego wracał i postanowił to odtworzyć podczas stadionu. I tak się zaczęło. Piosenka dostała jakby drugie życie dzięki temu. A kolejne nasze projekty, czyli nasz wspólny projekt Na Zorzy, czy teraz to jest jakby konsekwencja pewnego, nie wiem, pewnej znajomości, to co nam się gdzieś tam po drodze pojawia, więc czuję się z tym bardzo naturalnie.
1: A co ma takiego Dawid, że dobrze się z nim pisze piosenki, dobrze się z nim współpracuje? Z twojej perspektywy rzecz jasna.
0: Po pierwsze jest dobrym człowiekiem, a po drugie jest ekstremalnie utalentowany. Więc ma wszystko, co mnie pociąga. Jest dobry i utalentowany.
1: A kiedy opowiedział ci tę historię, swoją historię, kiedy śpiewał Długość Dźwięków Samotności, to pomyślałeś sobie, że jesteś jakimś, no nie chcę powiedzieć legendą, ale klasykiem najprawdziwszym dla pewnego pokolenia? Jak ty to odbierasz?
0: To znaczy, tak często ludzie, którzy próbują w jakiś sposób to opisać, używają takich sformułowań, że czy zdaję sobie sprawę, że jestem dla kogoś tam klasykiem. No teraz zaczynam to widzieć, ale na początku to było takie dla mnie nawet miłe, ale zaskakujące, bo nie myślałem akurat, że tak wiele osób gdzieś w tamtym czasie było tak blisko muzyki, którą ja współtworzyłem.
1: Bywałem na twoich koncertach solowych i to jest za każdym razem taka sytuacja, że właściwie pewnych utworów możesz nie śpiewać. To musi być chyba dla artysty ogromna nagroda.
0: Ja nie wszystko słyszę, bo mam słuchawki w uszach, ale to prawda, że są takie utwory, które ludzie z dużą chęcią śpiewają, a ja do tego jeszcze zachęcam. Tak, mam takie piosenki, które stały się dużymi hitami i znają te piosenki, zna to wiele ludzi. Takim standardowym utworem jest oczywiście Długość Dźwięku Samotności, ale wszystkie piosenki w zasadzie, które graliśmy na Zorzy z Dawidem, tak. kiedy jakby graliśmy piosenki Mysłowic w nowych aranżach, tam to było widać, że wszystkie piosenki ludzie znają. Natomiast na moich solowych koncertach do tego dokłada się jeszcze Beksa, Syreny, Bez Końca, no i tak, więc to jest bardzo miłe.
1: Arturze, i klasyk, sami państwo słyszą. Arturze, te trzy piosenki, powiedzmy sobie, 10 będzie na nowej płycie, tak? Tak powiedziałeś. One reprezentują jakiś taki określony model muzyczny, powiedziałbym nieco łagodniejszy. Ty planujesz, że jeszcze wrócisz do riffów gitarowych, że ta druga część płyty, tak to określam przynajmniej, bo nie wiem, jaki będzie układ piosenek, ale ona będzie się różniła, czy te trzy utwory są reprezentatywne w ogóle dla brzmienia całości?
0: Nie będzie drastycznych jakby inności jakby w stosunku do tego, co już się pojawiło. Znaczy, każda z tych piosenek jakby tematycznie jest inna. W pewnym sensie muzycznie też troszeczkę jest inna. Piosenki, które znajdą się na płycie, będą miały bardzo podobną energię. Czy wrócę? Być może wrócę. Trudno przewidzieć. Wiesz, nie myślałem jeszcze niedawno, że nagram taką płytę, jaką nagrałem. Więc... A chciałem nagrać coś innego. To nie jest to samo, co Kundel i nie jest to samo, co Składam się z ciągłych powtórzeń. Jest to trochę inny charakter. Bardziej tutaj wracam do jakiejś takiej mojej klasycznej formy i do klasycznej piosenki. Pozwalam sobie może więcej na powrót trochę do przeszłości, jeżeli chodzi o strukturę utworów. To wszystko się dzieje jakby tak... Wszystko się wydarzyło naturalnie. Usiadłem i tak wyszło.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Te ostatnie lata, mimo że od Kundla minęło 6 lat, bo to był 2020 rok, zresztą w trudnym momencie wydałeś tę płytę, bo to akurat była szalejąca pandemia, ale...
3: No dokładnie w dzień ogłoszenia lockdownu była premiera płyty.
2: To nie pamiętałem tak dokładnie, ale to lepiej strzelić się nie mogłeś.
3: Wracałem z Warszawy, w Empiku, w którym miała być ekspozycja taka intensywna, byli tylko ochroniarze. Ale przeżyłem. I generalnie płytna, w sensie przeżyłem, tak mówię w cudzysłowie, przetrwaliśmy ten okres z tą płytą, rozciągając promocję na dłuższy niż w pierwotnym założeniu czas.
2: Uważam, że to jest jedna z najważniejszych polskich płyt ostatniego przynajmniej 30-lecia. Mówię o Kundlu.
3: Tak?
2: Uważam, że to jest wspaniały album. Graliśmy to zresztą jako płyta tygodnia w Radiowej Jedynce i nie tylko te piosenki jak Sportowe Życie, te singlowe, ale też na przykład Układ też tu funkcjonowały. Uważam, że to jest wspaniały album. Chciałem cię zapytać o młodych ludzi, z którymi, tak nawiązując do tej perspektywy sześcioletniej, miałeś wielokrotnie okazję pracować. Mówię o Sanach, o Dawidzie, który też jest z innego pokolenia, Kacperczyk. I jak ty się czujesz w tym towarzystwie, że no jesteś zapraszany, krótko mówiąc, jesteś ważny dla tych ludzi, a ty, patrząc na tych młodych ludzi, którzy muzykują, którzy tworzą, szukają własnych ścieżek, to co widzisz na polskim rynku?
3: Pytanie składa się z dwóch części,
2: tak.
3: Nie?
2: Odpowiedz w dwóch częściach.
3: Więc jak ja się czuję, kiedy jestem zapraszany przez różnych ludzi, no jest to oczywiście bardzo miłe, kiedy ktoś młodszy z innego pokolenia, kto wychowywał się na innej muzyce, ale w tym też między innymi na twojej, tylko tej sprzed lat, jest to oczywiście bardzo miłe. Nie wszystkie zaproszenia jestem w stanie zrealizować i w nie wszystkich jakby propozycjach jestem w stanie wziąć udział. Natomiast te, które do tej pory zrealizowałem, no jakby zrealizowałem dlatego, że jakby podobał mi się pomysł, podobał mi się człowiek, znaczy w sensie polubiłem człowieka. Z czasem stało się dla mnie to czymś naturalnym. Nawet jeżeli, nie wiem, twórczość Zuzi jest kompletnie inna niż to, co ja do tej pory robiłem, to jednak ta płyta, którą ona wtedy nagrywała, w której ja brałem udział,
2: tak,
3: była troszeczkę inna niż inne rzeczy, które zrobiła wcześniej czy później. I to się mieściło gdzieś tam w moim jakby takim...
2: Znaczy, estetyce?
3: W mojej estetyce. To były bardzo naturalne współprace i takie... Nie musiałem się do niczego zmuszać.
2: A to, co widzisz na polskim rynku?
3: To, co widzę na polskim rynku, to... no widzę bardzo dużo utalentowanych ludzi, którzy są bardzo dobrze przygotowani do swojej roli, do startu. Widzę dużo większą świadomość

0: funkcjonowania w tej branży i też dużą większą ochotę jakby pogłębiania tej świadomości, co pokazuje nam drugi festiwal, który robimy w Łodzi, czyli Great September. W tym roku po raz 5. edycja, między 10 a 12 września. Jakby ta platforma daje nam duże możliwości zaobserwowania, z czym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o młodych polskich artystów, jaki reprezentują poziom, czego oczekują, gdzie dążą. Można powiedzieć, że konkurencja jest większa, ale możliwości też są większe. Wszystko zależy, od pomysłu i od talentu. I od pracy.
1: Możesz to ocenić, bo no, od wielu lat po prostu masz swój festiwal. No, mówisz o Great September, ale przede wszystkim Off Festival, gdzie chcąc w jakiś sposób uatrakcyjniać i ten festiwal podtrzymywać, jego żar, że tak się wyrażę poetycko, to musisz być na bieżąco. To znaczy musisz poszukiwać i na tym polskim rynku, i na tym zagranicznym rzeczywiście tego, co jeszcze być może nie odkryte na przykład w naszym kraju. Tak mi się kojarzy Off zresztą. Za co tobie wielkie dzięki, tak? Bo wiele tych zjawisk zaistniało dzięki Offowi właśnie tutaj na polskiej scenie. Dowiedzieliśmy się o czymś.
0: Ja to robię, zacząłem to robić z takiej mojej czystej, mojej własnej ciekawości i potrzeby, bo zawsze to robiłem. Zanim zaczęliśmy robić festiwal, to też się tym zajmowałem, tylko na taką mikroskalę, typu na skalę samochodu, którym podróżowaliśmy, czy albo na skalę pokoju, w którym mnie kumple odwiedzali. No a potem zacząłem to robić na skalę festiwalu, na tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Natomiast to są rzeczy, które mnie jakby w moim obcowaniu z muzyką najbardziej pociągają, czyli kiedy uzyskuję takie uczucie, że dokopałem się do czegoś, czego jeszcze nikt nie zna. I co jest bardzo dobre. No oczywiście nie mogę się dokopać do czegoś beznadziejnego, ale dokopałem się do czegoś, co uznaję za bardzo dobre i jeszcze nikt o tym nie wie. I ja będę pierwszy, który mi o tym powie. I to jest to takie uczucie miałem, mam takie uczucie odkąd pamiętam. No i tak to do dzisiaj mam.
1: Opowiesz o festiwalu? Co byś polecił szczególnie w tym roku?
0: Tegoroczny Off Festival 19, chociaż tak naprawdę gdyby nie pandemia, to byłby 20. Wiesz, no od kilku lat, po okresie takim, w którym trochę eksperymentowaliśmy z różnymi innymi elementami, które doklejaliśmy do festiwalu, typu, nie wiem, sztuki wizualne, kawiarnia literacka, no i jeszcze wiele innych rzeczy, kino plenerowe i tak dalej. Od kilku lat jesteśmy tylko i wyłącznie o muzyce. Znaczy tak zaczynaliśmy, że byliśmy tylko i wyłącznie o muzyce, potem przyszedł czas szukania i nie wiem, rozbudowywania festiwalu o inne elementy, ale po jakimś czasie wróciliśmy z powrotem do korzeni i opowiadamy tylko i wyłącznie o muzyce. Dzisiaj mamy już 6 scen, koncertów przez 3 dni będzie ponad 80. Na scenach wystąpią między innymi Flaming Lips, który zagra całą od początku do końca legendarną i bardzo jedną z najbardziej znaczących płyt lat 90. Płytę pod tytułem Yoshimi Battles and Pink Robots. To będzie ich drugi koncert na Off Festiwalu. Pierwszy zagrali w 2010 roku, czyli 16 lat temu. Pojawi się też Young Lean w duecie z Bloodym, dwóch artystów, którzy mają ekstremalnie silny fanbase w Polsce, zwłaszcza Young Lean, który zresztą debiutował na Offie, jak miał 17 czy 16 lat, przyjechał z mamą, bo był niepełnoletni. W niedzielę z kolei wystąpi bardzo pnąca się do góry grupa z Australii, która nazywa się Emil and the Sniffers. No i też jeden z najbardziej legendarnych zespołów emo, jaki funkcjonuje na świecie, jeszcze funkcjonuje, czyli Sunnydale Estate. A do tego mnóstwo innych koncertów. Pojawi się Al Sweatshirt, pojawi się Swerve Gang, mamy scenę irlandzką, na której między innymi zagra Sega Bodega, czy Modra Salach, czy Chalk, czy Mary Wallopers. Pojawi się Wednesday, który nagrał znakomitą płytę. Zresztą wszystkie jego płyty są znakomite, ale ta ostatnia jest wybitna. No i jeszcze mnóstwo.
1: Jak powiedziałeś, 80 koncertów, to jest, jak to ogarnąć
0: percepcją? Ale rekordowo było 106.
1: No wiem, pamiętam, że to było ponad setka. Off też się kojarzy z takimi wydarzeniami, kiedy, nie wiem, zapraszałeś Papa Dance do zagrania całej płyty Zbyszka Wodeckiego z Miczami. Traktujesz Flaming Lips w tym roku jako takie wydarzenie, czy też zwracasz uwagę na polską scenę i będziesz chciał dołożyć jeszcze coś takiego, czy raczej nie?
0: Raczej nie porównałbym Flaming Lips do koncertu Zbigniewa Wodeckiego, czy Papa Dance. To jest jakby inna historia.
1: Mówię o tym, że cała płyta jest zagrana, wiesz.
0: A, okej. Okay. Mm-hmm. A do takich akcji mieliśmy bardzo dużo. W tym roku powołaliśmy specjalny projekt na Off Festival, złożony z młodych polskich muzyków, którzy zagrają

0: Nową Aleksandrię
1: Siekiery.
0: Siekiery od początku do końca, więc to jest jeden z takich projektów. No, też nie może się oczywiście równać rangą do tego, co zrobili Micze ze Zbigniewem Bodeckim, ale no, takich specjalnych projektów realizujemy bardzo dużo. To nie jest też reguła taka, że zawsze każdego roku musimy coś takiego robić. No, jak wpadniemy na coś dobrego, to robimy. A jeszcze jest ważne, że po tym jak wpadniemy, to żebyśmy byli w stanie to zrealizować. To nie zawsze się udaje zrobić.
1: O, Festiwal Great September, 18 września premiera twojej płyty, a potem trasa koncertowa. Zaczynacie w Nosprze i kończycie w Nosprze.
0: Tak, tak się ułożyło. No.
1: To będzie trasa z niespodziankami, z gośćmi, czy raczej to będzie właśnie promocja nowej płyty z twoim zespołem?
0: No, czy generalnie, no wiesz, jak wracasz z nową płytą,
1: to chcesz zagrać,
0: wracasz,
1: tak?
0: Z nową energią i nawet jeżeli na setliście pojawią się piosenki, które już wcześniej wykonywałeś podczas wcześniejszych tras, to i tak większość jest zdominowana przez to nowe. I nie tylko w piosenkach, ale też w składzie zespołu będzie to widoczne, w scenografii będzie to widoczne. We wszystkim, mam nadzieję.
1: My też mam taką nadzieję. Arturze, zapraszam cię oczywiście z kolejnym singlem do nas, do Jedynki. No i przy okazji, mam nadzieję, premiery we wrześniu spotkamy się, żeby już pogadać o wszystkich piosenkach. Bardzo ci dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.

W objęciach to Artur Rojek w programie Pierwszym Polskiego Radia. Zapis tej rozmowy już niebawem na jedynka.polskieradio.pl. Ja wiem, że państwo czekają. Miłosz i zespół Śląsk, Arena Katowice, sobota 20 czerwca, a tam wyjątkowy koncert ze względu na to, że jak dotąd obie części tego przedsięwzięcia, czyli pieśni współczesnych i dwóch tomów, nie były wykonywane tego samego dnia. Zresztą oba koncerty zagrane zostaną po raz ostatni. Z Miłoszem i z zespołem Śląsk na scenie m.in. Kaja, Krzysztof Zalewski, Igor Herbut czy Natalia Schroeder. Radiowa Jedynka patronuje temu wydarzeniu. Pozdrawiam pana Mateusza, Joannę, Dorotę, Małgorzatę, Martę, Piotra, Hannę, Judytę i Piotra.

Tym z Państwa udało się już zdobyć te zaproszenia. Kolejna pula już teraz. 71-151, hasło niech to będzie Śląsk i koniecznie Państwa adres mailowy. No i mam nadzieję do zobaczenia w Katowicach już 20 czerwca w sobotę. Marcin Kusy, pięknie dziękuję. Czekam na Państwa zgłoszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
12: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
13: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
0: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma.

0: ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada 1, węzeł Łódź Północ, 292 km. Doszło tam do zdarzenia dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas w kierunku Trójmiasta. Autostrada 4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. W pobliżu 147 km zdarzenie dwóch ciężarówek. Zablokowany jest prawy pas w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Autostrada 4 raz jeszcze, autostradowa obwodnica Krakowa. Korki i spowolnienia między Balicami a węzłem Kraków Południe, niestety w obu kierunkach, zarówno w stronę Katowic, jak i w stronę Tarnowa. Droga Krajowa nr 5, odcinek Jelenia Góra-Jakuszyce w Szklarskiej Porębie. Na 490 km ciężarówka wjechała do rowu. Obowiązuje ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Droga ekspresowa S8 w Warszawie. Korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku i korek także od Żerania po Marymont w przeciwnym kierunku dla tych, którzy jadą w stronę Konotopy, Łodzi, Poznania. Droga krajowa nr 36, odcinek Ścinawa-Wąsosz, miejscowość Wińsko, 48 km. Awaria sieci wodociągowej. W efekcie wprowadzono ruch dla obu kierunków tylko po jednym pasie. Droga krajowa nr 59, odcinek Ryn-Giżycko. Trzeci kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych. Dość dramatyczne, bo jedna osoba w tym wypadku została ranna i wprowadzono ruch dla obu kierunków tylko po jednym pasie.
4: Minęła 19. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Strzały w kierunku brytyjskiego jachtu na kanale La Manche, agresorem rosyjski okręt wojenny. Załatwienie sprawy w ZUS-ie będzie jutro utrudnione. W całym kraju ma odbyć się strajk ostrzegawczy, pracownicy chcą podwyżek. Miał 2,5 promila alkoholu w organizmie i prowadził auto. Częstochowscy policjanci zatrzymali pijanego kierowcę karawanu. Strzały z rosyjskiej fregaty u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Chodzi o admirała Grigorowicza. Załoga brytyjskiego jachtu twierdzi, że do zdarzenia doszło, gdy jednostki mijały się na kanale La Manche. Sprawę wyjaśniają brytyjskie służby. Jest to tym bardziej zastanawiająca kwestia, że dochodzi do niej dzień po zatrzymaniu przez komandosów Królestwa rosyjskiego tankowca z tzw. floty cieni.
5: Do zdarzenia doszło około godziny 11.40 czasu brytyjskiego, około 40 km na południe od wyspy White. Zgłoszenie załogi wskazuje, że rosyjski okręt wojenny admirał Grigorowicz oddał strzały ostrzegawcze z odległości około 500 metrów. Pociski miały wpaść do wody niedaleko jachtu. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie przedstawiło jeszcze szczegółowego stanowiska w tej sprawie. Rosyjska fregata od kilku tygodni znajduje się w centrum zainteresowania brytyjskich służb. Admirał Grigorowicz, należący do floty czarnomorskiej, regularnie pojawia się w pobliżu brytyjskich wybrzeży. Według władz w Londynie eskortuje tankowce należące do tzw. floty cieni. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: 6,10 zł za 95 i 6,44 za diesla. To ceny maksymalne paliwa na jutro. Są wyższe niż w poprzednich dniach, a to za sprawą stopniowego wygaszania programu CPN, czyli ceny paliwa niżej od dziś. Nie ma już obniżonej akcyzy. Premier Donald Tusk uspokaja. Drastycznych podwyżek nie będzie, bo z jednej strony ceny na rynkach spadają, a z drugiej rząd planuje wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
6: Dzięki czemu to nie podatnik poprzez budżet państwa, tylko te firmy w dużej mierze sfinansują koszt akcji CPN. Same na tym nie stracą, ale nie zarobią, bo o to chodziło. I dzięki temu przejdziemy jako państwo i jako płatnicy na stacjach benzynowych, my wszyscy, względnie suchą nogą przez najgroźniejszy, wydawało się, kryzys.
4: Dodajmy, że do końca miesiąca pozostanie obniżony VAT i

0: i ceny maksymalne paliwa. Rząd i służby przyglądają się morderstwu z Białej Podlaskiej. Sprawa może dotyczyć bezpieczeństwa Polski, a chodzi o Siemiona Skrypieckiego. Zagorzały krytyk Władimira Putina został zastrzelony w biały dzień na chodniku nieopodal swojego mieszkania. W tej sprawie zatrzymano już dwie osoby, ale nikomu nie postawiono zarzutów.
1: Mieszkańcy Białej Podlaskiej mówią o strachu.
2: Zeszłam na dół, patrzę. Leży człowiek. Pierwszy raz go na oczy widziałem.
3: Słyszałam strzały, byliśmy przerażeni. Troszeczkę strach mamy, bo to nie wiadomo co będzie.
1: Ale służby zapewniają.
4: Myślę, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać.
1: Mówi rzecznik lubelskiej policji podinspektor Andrzej Fijołek.
4: Jedyną rzeczą, która teraz interesuje ewentualnego sprawcę tego zdarzenia, jest ucieczka z miejsca i dalej gdzieś tam ucieczka być może poza teren naszego kraju.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreśla, że polskie służby wcześniej chciały już chronić ofiarę.
5: Służby też były w kontakcie wcześniej z zamordowanym. Miał propozycję bycia też osobą, która byłaby objęta ochroną, ale czuł się niezagrożony, nie chciał takiej ochrony, więc jakby tutaj służby działały i działają.
1: Policja apeluje o informacje o zabójstwie i przejrzenie zapisów własnych kamer samochodowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych domagają się podwyżek. Związkowcy będą jutro w całym kraju prowadzić strajk ostrzegawczy. Ich przedstawicielka na Lubelszczyźnie, Anna Grondziel, zapewnia, że protest nie jest wymierzony w klientów.
7: Wzrost wynagrodzeń to jest nasz priorytet. Strajk będzie dwugodzinny od godziny 8 do godziny 10. No wiadomo, że część pracowników będzie strajkowała, a część nie. No to jest wybór każdego indywidualny.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca, by planować jutro wizytę w instytucji od godziny 10, a najlepiej sprawy urzędowe załatwić online. Miał 2,5 promila alkoholu w organizmie i jechał samochodem. Częstochowscy policjanci zatrzymali pijanego kierowcę karawanu. O pojeździe zakładu pogrzebowego poruszającym się slalomem po ulicach Radostkowa funkcjonariuszy poinformował świadek zdarzenia, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
8: Po chwili policjanci z częstochowskiej drogówki namierzyli i zatrzymali ten karawan. Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Miał on 2,5 promila alkoholu w organizmie i w takim stanie przewoził trumnę z ciałem.
0: Na miejsce przyjechał inny trzeźwy pracownik zakładu pogrzebowego, któremu policjanci przekazali pojazd z trumną. Nietrzeźwy 51-latek stanie przed sądem, grożą mu 3 lata więzienia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Noc w całym kraju będzie pochmurna, a na południu także deszczowa. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni na północy do 9 w centrum, trochę cieplej do 13 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się na barometrach. W Warszawie teraz 1000 hektopaskali.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Największe gwiazdy,
12: a wśród nich
11: Big Day.
12: Formacja nieżywych schabów.
11: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
12: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
11: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
13: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
12: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
11: Transmisja koncertów TVP2 po 20
13: i na antenie radiowej jedynki po 21.
12: Zapraszamy.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.

0: spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
9: Górski, miejski czy szosowy? Jaki rower wybrać dla siebie, a jaki dla dziecka? Czym różnią się poszczególne modele i czy dobry rower musi być drogi? W audycji także o nowej sieci ścieżek rowerowych VeloWarta, idealnej na wakacyjne wycieczki, i o tym, dlaczego nauka gry na instrumencie pomaga dzieciom osiągać lepsze wyniki w szkole.
10: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
11: Wymiar religijny jest niezbędny w ekologii, przypomina papież uczestnikom austriackiego światowego szczytu klimatycznego. Imienia Boga nigdy nie wolno łączyć z wojną, pisze Leon XIV w miesięczniku Piazza San Pietro. Papież odwiedzi siedzibę Światowego Programu Żywnościowego. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Papież skierował wideo przesłanie do austriackiego światowego szczytu klimatycznego. Zachęca w nim do spojrzenia na kwestie ochrony środowiska przez pryzmat chrześcijańskich cnót, wiary, nadziei i miłości. Podkreśla, że Kościół zawsze był świadomy, iż kwestie ekologiczne posiadają wymiar moralny.
12: Chociaż niektórym może się wydawać, że wiara ma niewiele do zaoferowania w kwestiach zmian klimatycznych i ochrony środowiska, wymiar religijny jest w rzeczywistości niezbędny do odpowiedniego zajęcia się tymi problemami. Ci, którzy wierzą, że nasz świat został stworzony przez Boga i jest z natury dobry, są zobowiązani do przyjęcia jeszcze większej odpowiedzialności za troskę o stworzenie, ponieważ wymaga tego ich wiara.
11: Odwołując się do encykliki Magnifica Humanitas, papież wskazał również na głębokie podstawy etyczne ochrony stworzenia, łączące się z kwestią ochrony i promowania równej godności każdej istoty ludzkiej oraz najwyższej wartości praw człowieka. Ojciec Święty ponowił wezwanie do budowania pokoju i demaskowania tych, którzy próbują wykorzystywać religię do usprawiedliwiania przemocy. W odpowiedzi na list opublikowany na łamach magazynu Piazza San Pietro, Leon XIV przestrzegł, iż imię Boga nigdy nie może być łączone z wojną, dominacją i śmiercią. Karol Darmoros.
13: Punktem wyjścia papieskiej refleksji był list Rafaele z Katanii, który pytał, jak można przelewać niewinną krew, wzywając Boga, i jak imię mające jednoczyć może stawać się narzędziem podziału. Leon XIV przypomniał,

0: Miał niewinne ofiary rakiet, dronów i broni na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i w wielu innych miejscach świata. Jak zaznaczył, od początku swojej posługi Piotrowej prosi o pokój rozbrojony, rozbrajający, pokorny i wytrwały. Papież napisał, że misją Kościoła i następcy Piotra jest nieustanne wzywanie do pokoju oraz stanowcze piętnowanie tych, którzy próbują łączyć imię Boga z działaniami wojennymi.
1: Poniedziałek 22 czerwca Leon XIV odwiedzi siedzibę Światowego Programu Żywnościowego, największej organizacji humanitarnej na świecie zajmującej się zwalczaniem głodu. Pierwszy i jedyny raz odwiedził to gremium papież Franciszek 10 lat temu.
2: Leon XIV uda się tam na zaproszenie dyrektora wykonawczego. Spotka się z uczestnikami dorocznej sesji Rady Wykonawczej, pracownikami i ich rodzinami. Będzie to druga w historii papieska wizyta w tej instytucji. W 2016 roku udał się tam papież Franciszek. Zaapelowałby problem.

0: tak, aby stawały się samodzielne, a nie uzależnione od pomocy z zewnątrz.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Minęła 19:14.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
0: Delta, czyli łódź solarna, skonstruowana w Studenckim Kole Naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Polscy chemicy z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk i współpracujące z nimi naukowczynie z Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego potrafią odzyskać lit z odpadów solnych po pierwszym odparowaniu solanek. To szansa na patent światowy, a przynajmniej europejski, oraz otwarty system do prowadzenia doświadczeń z roślinami w warunkach symulowanej mikrograwitacji, czyli zamiast w kosmosie, tu na Ziemi, co jest zdecydowanie tańsze. To tematy tego wydania Eureki. Dobry wieczór, witam Państwa. Anna Stępniak i już teraz przenosimy się do Katowic, do Radia Katowice. Jest tam magister inżynier Maciej Malczyk, doktorant Politechniki Śląskiej. Dobry wieczór.
2: Dzień dobry.
0: Rzodkiewkę kosmiczną ma pan za sobą?
2: Nie. Aktualnie uprawiam fasolę.
0: Fasolę. A jak się fasola zachowuje w tej sztucznej mikrograwitacji? Bo rzecz polega na tym, jeśli ja dobrze zrozumiałam, chociaż nie możemy grawitacji na Ziemi wyłączyć, że roślina nie wie, gdzie ma górę, gdzie dół, gdzie korzonek skierować, tak?
2: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o fasolę, to mogę powiedzieć, że zachowuje się dość standardowo jak na te warunki. To znaczy, korzenie rosną we wszystkie strony i nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić.
0: Mm-hmm. A jak pan właśnie symuluje ten kosmos? To jest proste czy łatwe?
2: Technicznie jest to dość proste. Wystarczy zbudować urządzenie, które będzie miało dwie obracające się ramki. Nazywa się ono klinostat dwuosiowy i wprawić te ramki w takie ruchy obrotowe, aby wynik tego wektora grawitacji średnio dawał zerową grawitację.
0: Mm-hmm. No ale do końca nie wyłączamy, czyli roślinę oszukujemy i pan też wprowadził oprogramowanie, to znaczy nie musi pan tego ręcznie zmieniać, tylko to wszystko dzieje się automatycznie.
2: Tak, do tego całej konstrukcji klinostatu napisałem też oprogramowanie, dzięki któremu mogę uruchomić taką uprawę i o niej zapomnieć. I wrócić do niej za 2 tygodnie.
0: Aha. I wszystko odbywa się, użył pan programu ogólnie dostępnego, tak? Nie trzeba było jakichś specjalnych licencji wykupować?
2: Użyłem języka programowania Rust, który może używać każdy. I może napisać cokolwiek. Ja akurat napisałem sterowanie do klinostatu.
0: No dobrze, ale teraz powiedzmy tak, że to nie jest po prostu zabawa, tylko my symulujemy to, co może dziać się w kosmosie, bo chcemy ten kosmos zdobywać, to coraz dłużej będziemy w kosmosie przebywać, no i zależy nam na jakiejś uprawie, no coś tam trzeba jeść, nie wszystko ze sobą z Ziemi zabierać na przykład.
2: No dokładnie. Właśnie całe zadanie tego eksperymentu to sprawdzenie, czy taka długotrwała uprawa roślin jest możliwa, bo gdy przygotowałem się do pisania pracy i szukałem literatury, to bardzo wiele eksperymentów, gdzie są na stacji kosmicznej przeprowadzane, właśnie koncentrują się tylko na kilkudniowym początkowym etapie wzrostu roślin, a takich upraw swobodnych jak moja jest niewiele.
0: Mhm. Bo przecież to nie będzie parę dni, tylko czasem miesiące, a czasem, no powiedzmy szczerze, lata.
2: No tak, dokładnie. Z takich upraw, które można porównać do mojej, to jest to uprawa veggie i jest to pod względem tej przestrzeni.

0: przestrzeni i wolności dla rośliny jest ona dość podobna. Natomiast inaczej zupełnie działa zasadzenie takiej rośliny. Oni tam używają zupełnie innego podłoża niż ja.
1: A jakiego podłoża pan używa?
0: Ja tutaj skopiowałem podłoże z techniki uprawy roślin, która nazywa się hydroponika.
1: A, no i tak, jest, to znamy, tak.
0: Jest to wełna mineralna.
1: Dlaczego wełna? Bo ja dlatego dopytuję tak o to podłoże, bo pamiętamy ze szkoły, nie wiem czy teraz też to się robi, ale za moich czasów to się hodowało, już nie pamiętam w której klasie, na gazie, czy właściwie, no tak, na gazie można było taką fasolkę sobie tam położyć i ona wypuszczała pędy. Pan mówi, że jednak to nie bardzo, bo by się ta fasolka przewróciła, tak? Jak to by było?
0: Dokładnie chodzi o to, że jeżeli na przykład posadzimy taką nasiono fasoli na bawełnie, to bardzo szybko na tym, wokół tego nasiona i na tej roślinie pojawi się kolonia takiego grzyba, który się nazywa kropidlak. No i ona nam troszkę popsuje tą zabawę. A w przypadku wełny mineralnej ona jest bardzo neutralna i jednocześnie jej dużą zaletą jest to, że dość dobrze trzyma wodę.
1: No właśnie, bo jeszcze woda w kosmosie to też jest problem, prawda? Musi tam być, musi być woda, żeby ta roślinka rosła. No właśnie, musi być woda, czy nie musi być wody? Jak to jest?
0: Musi być woda, a z racji, że wełna mineralna jest materiałem czy podłożem, która nie ma tych mikroelementów, to ja dostarczam te mikroelementy razem z wodą, używając odpowiedniego nawozu do hydroponiki.
1: Ale mówił pan, że, bo ja czytałam ten artykuł, że już po ukazaniu się tego artykułu jeszcze pan do tego swojego urządzenia jeszcze pan coś dołożył, prawda?
0: Tak, bo cały mój doktorat, którego klinostat jest częścią, składa się z dwóch urządzeń. Pierwsze urządzenie, no to jest właśnie klinostat dwuosiowy.
1: No, a czyli te ramki, które wokół siebie tam krążą, tak?
0: Tak, a drugim urządzeniem jest klatka Helmholtza, która, dzięki której mogę wyłączyć pole magnetyczne we wszystkich osiach.
1: I to powoduje, że?
0: Że wewnątrz uprawy nie ma ziemskiego pola magnetycznego.
1: Czyli mamy, już coraz bardziej zbliżamy się do kosmosu.
0: Mogę nawet powiedzieć, że bardziej zbliżamy się do kosmosu niż na stacji kosmicznej.
1: A widzi pan, no to jest rzeczywiście ciekawe. Boże, jak to człowiek prowadząc taką audycję popularno-naukową, co chwila uczy się czegoś nowego. To jest taki też program, jest temat pańskiego doktoratu, ale także taki program, który pan pokazał w szkole, tak? Dzieciaki mogły się bawić w ten sposób? Czy wziąć udział w tych badaniach?
0: Dokładnie to było tak, że na Politechnice Śląskiej, na której prowadzę badania, jest program, gdzie licealiści mogą przyjść i realizować projekt.

0: zacząłem doktorat. Mhm. Zrodził się dokładnie 6 lat temu, dokładnie przed pandemią.
1: No.
0: I mieliśmy taki pomysł, żeby w ramach studiów zrealizować duży projekt, który nam wymienił część przedmiotów w programie studiów. No i poszedłem do mojego obecnego promotora, czyli profesora Tomasza Błachowicza, i zapytałem się, co moglibyśmy zrobić. A on powiedział, że marzy mu się takie właśnie urządzenie jak klinostat i takie urządzenie jak klatka Helmholtza, więc stwierdziliśmy, że no, skoro jemu się marzy, to ktoś musi to marzenie zrealizować.
1: Czyli doktorant.
0: Jeszcze wtedy byłem studentem.
1: Przepraszam, czyli student, a potem doktorant. No ale to było otwarcie drogi do doktoratu, tak myślę.
0: To była dobra podstawa.
1: Ostrożny pan jest w tych swoich odpowiedziach. Ja to rozumiem, doskonale rozumiem. Jaka droga jeszcze przed panem? Ile to będzie trwało?
0: Doktorat, pracę doktorską muszę złożyć do końca września i już teraz szukam pracy.
1: Może ta audycja panu pomoże. Takie kumoterstwo troszkę tutaj uprawiamy. Ja myślę, że nie będzie pan miał problemu z pracą, bo badania kosmiczne mają kolosalną przyszłość, jak to się kiedyś mówiło, ale to wcale nie jest żart. To czego się życzy na tym etapie pracy doktorskiej, na tym etapie badań?
0: Życzy
1: panie
0: się?
1: Maćku, no, czego się panu życzy? Czego się panu życzy? No?
0: Ciężko im powiedzieć. Jeżeli przychodzą jacyś ludzie z Polski lub z zagranicy i oglądają moje urządzenia, to raczej życzą mi powodzenia.
1: No to powodzenie to na pewno, ale to czyli tak, powodzenie, żeby wszystko się udało, żeby doktorat został obroniony, w co nie wierzę, żeby nie został. No i że pan znalazł pracę marzeń. Ja rozumiem, że nie chce pan powiedzieć, jaka to jest ta praca marzeń, żeby nie zapeszyć, ale w takim sektorze kosmicznym chyba, nie?
0: Jeśli chodzi o marzenia, to moim marzeniem jest dostanie się na tak zwany program postdoc w Korei Południowej.
1: Korei Południowej. I to jest, na czym ten program polega?
0: Programy postdoc to są takie programy, gdzie osoby, które są świeżymi doktorami, mogą włączyć się w badania, dużej grupy badawczej i realizować zupełnie nowe projekty, często bardzo nowatorskie i często też wymagające.
1: No, panie Maćku, magister inżynier na razie, Maciej Malczyk, doktorant Politechniki Śląskiej, był dzisiaj gościem audycji popularno-naukowej Eureka. My trzymamy za pana kciuki. Ja myślę, że wszystko to, o czym pan marzy, to się uda, bo pan ma do tego warunki i pan działa po prostu. Jak się nie działa, jak się nie marzy, znaczy jak się marzy i się nie działa, to te marzenia się nie spełniają. Wszystkiego dobrego panu życzymy.
0: Również, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, że pan znalazł dla nas czas i pan to o tym wszystkim nam opowiedział, a po piosence, proszę państwa, porozmawiamy o tym, jak się z odpadów odzyskuje to, co jest tam jeszcze ciągle bardzo cenne.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Naszym gościem jest teraz pan Jakub Narodowiec z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Będziemy mówić o kluczowym pierwiastku dla nas wszystkich. Pewnie gdzieś tam się państwo obiło o uszy, że w naszych smartfonach, każdy ma chyba smartfon, ale też w tych starych telefonach komórkowych jest lit, bo bez niego te baterie by nie działały.
2: Tak, dokładnie, zgadza się. Baterie litowo-jonowe poza zastosowaniem w takiej niewielkiej, przenośnej elektronice grają także gigantyczną, możliwe, że znacznie ważniejszą rolę w znacznie większych akumulatorach, takich jak na przykład w samochodach elektrycznych czy w magazynach energii. Ponieważ tam oczywiście zapotrzebowanie na energię jest znacznie większe, w związku z czym te baterie są też pokaźniejszych rozmiarów i mają znacznie większą masę.
1: Czyli więcej tego litu jest potrzeba.
2: Dokładnie. Tak, do takich akumulatorów o dużej pojemności potrzebne są bardzo znaczące ilości litu, co w związku z trwającą na świecie transformacją energetyczną przekłada się na rosnące globalnie, bardzo drastycznie rosnące zapotrzebowanie na ten pierwiastek. Przy czym tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że lit nie jest zasadniczo źródłem energii. Lit służy nam do przechowywania energii. Co jest oczywiście również niesamowicie istotnym elementem wszystkich technologii i naszego życia codziennego. Oczywiście rezerwy litu są dość ograniczone. Znaczącym problemem jest też to, że rezerwy te są dość nierównomiernie rozłożone geograficznie.
1: No tak jak z ropą naftową,
2: tak,
1: prawda?
2: To prawda. Największe zasadniczo rezerwy litu, a przynajmniej najintensywniej w tej chwili eksplorowane i dające największy wkład w światowe dostawy litu, leżą w Ameryce Południowej, głównie w Chile i w Argentynie i wyglądają w sposób dość ciekawy, który może się naszym słuchaczom nie kojarzyć do końca z miejscem, w którym pozyskujemy jakiś cenny materiał energetyczny, ponieważ są to takie wyschnięte, częściowo słone jeziora.
1: A właśnie, bo tu będziemy mówić o pozyskiwaniu czy odzyskiwaniu litu z tych solanek, znaczy z resztek odzyskiwania litu z solanki. To jest dosyć skomplikowane, ale pan wszystko wyjaśni.
2: Tak, oczywiście. Proces rozpoczyna się od słonych jezior, które, tak jak wspomniałem, głównie znajdują się w Ameryce Południowej, chociaż oczywiście nie tylko. Mamy również złoża chińskie, japońskie i w wielu innych miejscach, ale te południowoamerykańskie są najbogatsze i najłatwiejsze do wykorzystania. Bierzemy sobie, oczywiście w gigantycznej skali, taką słoną wodę z jeziora litonośnego, czyli zawierającego sensowne do wydobycia ilości litu i teraz taką słoną wodę przenosimy zwykle do czegoś, co nazywa się basenem ewaporacyjnym. Słowo dość trudne, natomiast jest to zasadniczo taki niezbyt duży, płytki, płaski staw, zwykle o mniej więcej kwadratowym kształcie. Takich stawów oczywiście ze względu na skalę tych operacji znajduje się bardzo wiele obok siebie, co tworzy taki dość malowniczy krajobraz gigantycznej szachownicy, w której kolory poszczególnych pól wahają się od żółtego, zielonego po niebieski.
1: I to coś znaczy? Te kolory coś znaczą?
2: Tak. One są związane ze stopniem zatężenia solanki w danym basenie. Teraz woda, słona woda zawierająca lit, przepompowana do takiego basenu ewaporacyjnego, ulega samoczynnie zwykle pod wpływem wysokiej temperatury panującej w miejscach, w których ten lit się znajduje i w których prowadzi się te operacje. Na skutek tej wysokiej temperatury ta woda ulega powolnemu

0: trwającemu wiele miesięcy lub nawet lat odparowaniu. I w tym momencie rozpoczyna się rozdział litu od innych pierwiastków obecnych w tych słonych wodach.
1: A jak to się dzieje?
0: Sole sodu i potasu, a także magnezu i wapnia, które są głównymi zanieczyszczeniami tych źródeł litu, chociaż słowo zanieczyszczenie może być tu nieco na miejscu,
1: tam współistnieją,
0: ponieważ
1: po prostu
0: ich jest znacznie więcej niż litu.
1: Czyli odwrotnie, czyli lit jest zanieczyszczeniem.
0: Można by tak powiedzieć, przy czym lit jest tym, co my tam chcemy, tym, co jest tam zwykle najcenniejsze. Te sole generalnie cechują się mniejszą rozpuszczalnością od soli litu. Szczególnie jeśli mówimy o chlorkach, które są w tych solankach najpopularniejsze. Tak więc, kiedy ta woda, ta solanka ulega powolnemu zatężeniu, pozostałe sole kolejno w większości wytrącają się, co do idei, pozostawiając w finalnym zatężonym roztworze, takim już bardzo gęstym, stężonym syropie, nazwijmy to, w przewadze sole litu. Czyli w ten sposób teoretycznie uzyskujemy dość dobre oczyszczenie tego litu. No i tutaj zaletą tego procesu jest to, że może on być dość łatwo prowadzony na gigantyczną skalę. No i oczywiście nie jest przesadnie kosztowny, ponieważ, no tak jak sobie tutaj opowiadaliśmy, brzmi to dość prosto.
1: Natomiast, no tak jak z wytrącaniem soli z wody morskiej na przykład.
0: Natomiast wymaga to gigantycznego terenu i jest kosztowne środowiskowo, ponieważ produkujemy oczywiście gigantyczne ilości tych odpadów solnych. Ta woda też w klasycznych układach jest zasadniczo tracona, ponieważ ona odparowuje po prostu w atmosferę.
1: I tu wkracza Instytut Chemii Organicznej i wasza praca i współpraca także z innymi ośrodkami.
0: Generalnie wartość tych chlorków, sodu, potasu i innych jest na tyle mała, że one są zasadniczo po tym procesie przechowywane po prostu na uboczu tych zakładów jako odpad. One nie są dalej wykorzystywane.
1: Ale tam też jeszcze jest lit?
0: Dokładnie tak. Tam pozostaje około połowy litu, który był zawarty w startowym materiale.
1: To dużo.
0: Właśnie, dość dużo. Natomiast do tej pory, do niedawna przynajmniej, uważano, że odzyskiwanie litu z tych materiałów, ze względu na to, że w nich jest gigantyczna ilość innych soli, nie jest ekonomicznie opłacalne, nie starano się zbytnio tego robić.
1: Ale jak rozdzielić te chlorki od siebie?
0: I tutaj jedną z możliwości jest nasza nowa technologia, opisana we współpracy z naszymi koleżankami z Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W technologii tej niewielka cząsteczka, relatywnie lub wręcz nawet bardzo prosta do syntezy, i też ta synteza oczywiście, co za tym idzie, nie jest przesadnie kosztowna. Jest to cząsteczka, którą można otrzymywać bezproblemowo na bardzo dużą skalę. Cząsteczka ta rozpuszczona w odpowiednim rozpuszczalniku organicznym, czyli takim rozpuszczalniku, który jak na przykład olej nie miesza się z wodą, może selektywnie wyłapać, wychwycić solę litu z takich właśnie stałych mieszanek kilku różnych soli. Tak? Czyli tutaj my badaliśmy w takim głównym eksperymencie finalnym w pracy prowadzonym w dużej skali, badaliśmy mieszankę chlorków litu, sodu, potasu, magnezu i wapnia, którą w laboratorium oczywiście, ponieważ dostęp do tych solanek naturalnych z Ameryki Południowej jest bardzo utrudniony z przyczyn też częściowo prawnych. Oni regulują eksport tych solanek, nawet do celów badawczych. Rozpuściliśmy te sole, zatężyliśmy je, w ten sposób przygotowaliśmy taki model mieszaniny, która powstaje w tych basenach podczas zatężania. I z takiej stałej mieszaniny byliśmy w stanie wyciągnąć, wyłapać praktycznie cały obecny tam lit z bardzo dobrą selektywnością i w efekcie, tak jak w początkowym materiale, zawartość chlorku litu wynosiła mniej niż 5%, czyli te pozostałe sole, które wytrącają się w tych basenach, były tam głównymi składnikami zasadniczo, tak po ekstrakcji ten materiał, który uzyskaliśmy, ten produkt, był chlorkiem litu o czystości przekraczającej 95%.
1: No to w ogóle sukces światowy, bym powiedziała. No i jak to właśnie jest z tym sukcesem?
0: Praca została doceniona przez recenzentów czasopisma Angewandte, czyli światowej klasy czasopisma takiego, można powiedzieć, ogólnochemicznego, publikującego osiągnięcia ze wszystkich dyscyplin chemii. Również na te wyniki został przez nas złożony patent.
1: No o to chciałam zapytać, tak.
0: Został złożony patent do Europejskiego Urzędu Patentowego i aktualnie jesteśmy jeśli chodzi o tą technologię.

0: technologię na etapie szukania jakichś możliwości jej rozwoju, szukania ewentualnego finansowania na rozwój technologii. Tutaj oczywiście takim nasuwającym się problemem jest dostępność w Polsce odpowiedniego surowca. Natomiast oczywiście tą technologię można by próbować, że tak powiem, geograficznie przetransferować, zachowując oczywiście jej polskie źródła i polską własność. Można by to próbować przetransferować w miejsca, gdzie taki materiał jest dostępny. Lub można by też tą technologię spróbować rozwinąć w kierunku bardziej wymagających materiałów, zawierających jeszcze mniej litu, które są dostępne w Polsce lub w innych krajach europejskich.
1: Panie Jakubie, chciałam pana zapytać o tę cząsteczkę, bo ja rozumiem, że to jest właśnie temat patentu.
0: Tak, tematem patentu głównym jest właśnie wykorzystanie tej cząsteczki, a właściwie nawet rodziny cząsteczek, ponieważ zwykle nie patentuje się pojedynczych cząsteczek, a raczej ich szerokie rodziny, tak żeby zapewnić możliwie najlepszą ochronę patentową. I te cząsteczki to jest w ogóle ciekawa historia, ponieważ w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad tym projektem, na początku mój promotor, dr Kajetan Dąbrowa z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, zajmował się obliczeniowym, czyli teoretycznym, komputerowym poszukiwaniem najbardziej obiecujących kandydatów na takie cząsteczki, które by selektywnie wiązały atomy litu. I tutaj jednym z najlepszych kandydatów, jaki wyłonił się z tej fazy obliczeniowej, były właśnie te cząsteczki, które finalnie zostały opisane w tym patencie i w tej publikacji. Tylko to, co nas zaskoczyło, to to, że bardzo podobne cząsteczki, różniące się tak naprawdę połączeniem, dołączeniem dodatkowych atomów na peryferiach, ale o takim samym de facto rdzeniu, są już znane od praktycznie lat 70. mniej więcej i były opisywane w literaturze jako cząsteczki selektywne na sód. Co jest oczywiście tutaj dość sporym paradoksem, ponieważ sód jest głównym jonem, który towarzyszy litowi, który chcemy oczyścić. No i my zdecydowanie nie chcemy, żeby te cząsteczki sód wiązały. Natomiast po przyjrzeniu się tej sprawie zauważyliśmy, że wszystkie te publikacje czy raporty opisujące selektywność na sód tych cząsteczek opierały się na pewnym bardzo specyficznym wariancie selektywności, na pewnym bardzo specyficznym środowisku, a mianowicie na czymś, co nazywamy elektrodami jonoselektywnymi. I w takim środowisku, w takiej elektrodzie cząsteczki mają bardzo specyficzne, nietypowe warunki do oddziaływania z kationami. Pomyśleliśmy więc, że tak czy siak zdecydowanie warto te cząsteczki sprawdzić. Może się okazać, że elektrody to jest tutaj zupełnie inna historia niż to, co będzie się działo przy takim praktycznym oddzielaniu jonów. I faktycznie udało się wykazać, że bezsprzecznie we wszystkich właściwie przeprowadzonych przez nas eksperymentach, we wszystkich tych innych warunkach, które mają znaczenie praktyczne, te cząsteczki faktycznie wykazywały selektywność na lit.
1: Jakub Narodowiec, doktorant w Instytucie Chemii Organicznej PAN. Wszystko się udało. Za chwil parę wybierzemy się na studencką łódź solarną.

0: Anita Uzar, Akademia Górniczo-Hutnicza, studentka tejże akademii i zespół Solar Boat, do którego pani należy, jak się domyślam, zaprezentował swoją trzecią łódź solarną.
1: Tak, zgadza się. 28 maja mieliśmy przyjemność zwodować naszą najnowszą wyścigową łódź solarną, Delta.
0: Trzecia łódź i rozumiem, że każda z tych łodzi jest coraz doskonalsza.
1: Dokładnie tak. Sama nazwa Delta symbolizuje właśnie różnicę w matematyce, która dla nas w naszym przypadku symbolizuje właśnie postęp technologiczny, który udało nam się zrealizować przez te 10 lat.
0: Solarna, czyli napędzana słońcem, rozumiem, panelami słonecznymi.
1: Tak. Energia słoneczna jest pobierana za pomocą paneli fotowoltaicznych, potem jest gromadzona w akumulatorze, a następnie za pomocą jej jest zasilany silnik, który napędza naszą łódkę.
0: To jest trimaran, czyli jakby takie trzy łódki połączone ze sobą.
1: Kadłub Delty ma konstrukcję typu trimaran i jest wykonany z kompozytu na bazie włókna węglowego i żywicy.
0: Bo jak pani zaczęła mówić o tym, że są panele fotowoltaiczne i że jest silnik i tak dalej, to sobie zaczęłam wyobrażać, że jest to ogromna łódź, musi być ciężka itp. itd. No ale jeśli to są włókna węglowe, no to łódź jest lekka, a czy jest duża?
1: Sama Delta ma długość 6 metrów, natomiast nie jest ona taka ciężka, jak mogłoby się wydawać. Waży 90 kilo, jest to o 20 kilogramów mniej niż nasza poprzednia jednostka, Celka.
0: A proszę powiedzieć, jak wy przygotowujecie te kolejne konstrukcje? No bo rozumiem, że jak była Celka, to i była Alfa, tak? Od czego się zaczęło? Od małego kajaczka?
1: Nie, cała historia zaczęła się 10 lat temu, kiedy to grupa kilku studentów wymyśliła sobie, o, może zbudujemy wyścigową łódź solarną. I 2 lata później powstała nasza pierwsza łódź, Baśka.
0: Na czym wy się głównie skupiacie? Czy na tym, żeby to była lekka łódź, czy na tym, żeby jak najwięcej mogła tej energii skumulować? No bo skoro to jest łódź wyścigowa, no to musi z czegoś czerpać, prawda?
1: To, co my chcemy osiągnąć, to jest jakby dyktowane trochę zawodami, na które jeździmy i na których są różne konkurencje, ponieważ mamy takie konkurencje jak na przykład Top Speed, w których łódź musi osiągnąć jak najwyższą prędkość na krótkim odcinku czasu. Natomiast są też również takie konkurencje podczas zawodów jak Endurance, gdzie łódka właśnie czerpiąc samą energię ze słońca musi pokonać odcinek na przykład o długości 50 km. Jeżeli chodzi właśnie o wyścigi długodystansowe, no to kluczowe podczas takich wyścigów jest zarządzanie energią.
0: Zarządzanie energią. Jak to zrobić? Kto pracuje nad tymi akumulatorami? Bo to są nie tylko akumulatory, ale to też muszą być właśnie te panele fotowoltaiczne odpowiednie. No i tak skonstruowany silnik, żeby jak najmniejsza strata była, prawda?
1: W ogóle nad całą taką konstrukcją pracuje całkiem spora grupa inżynierów, ponieważ w naszym kole jest nas około 90. Jesteśmy podzieleni na 5 sekcji. Jest to sekcja konstrukcji, która zajmuje się tworzeniem takich systemów jak właśnie układ napędowy Delty czy system sterowania. Mamy kompozyty, które zajmują się wykonywaniem właśnie części kompozytowych takich jak kadłub czy pokład takiej jednostki. Jest także sekcja elektryki i elektroniki, która właśnie jest odpowiedzialna za konstruowanie akumulatora czy lutowanie paneli fotowoltaicznych, bo takowe wykonujemy również sami w naszym warsztacie. A oprócz tego mamy jeszcze sekcję software'u, która zajmuje się oprogramowaniem całym i sekcję marketingu w kole.
0: No, sekcja marketingu jest teraz bardzo ważna, ale...
1: tak.
0: No dobrze, ale powiedziała pani, że wszystko wykonujecie sami, wszystko naprawdę i te kadłuby też?
1: Tak, zdecydowaną większość elementów wykonujemy sami. Oczywiście mamy tam mniejszą

0: większą pomoc od na przykład naszych sponsorów. Ale tak, bardzo nam zależy w kole na tym, żeby większość elementów, które wykonujemy, była wyprodukowana przez nas w naszym warsztacie na uczelni.
1: Czyli to jest taki zaczyn jakiejś wielkiej potem fabryki. Jak pani myśli o swojej karierze naukowej czy karierze biznesowej, technicznej? Zaczynają państwo i panie i panowie od takiej łodzi wyścigowej, a potem będą większe konstrukcje? Czy na tym się skupiacie?
0: Myślę, że to wszystko zależy od perspektywy każdego z nas. Natomiast faktycznie koło wykształciło już całkiem sporą ilość inżynierów. Można to nazwać taką trochę fabryką inżynierów. Ponieważ każdy przychodzi do koła później lub wcześniej w trakcie okresu swoich studiów, a potem my dajemy tak naprawdę możliwość rozwijania się.
1: Z tego, co przeczytałam, to dział marketingu, prawda, stworzył taką informację, nie, źle powiedziałam, to dział marketingu poinformował nas o tym, że państwo biorą udział w zawodach i całkiem dobrze sobie radzą.
0: Mamy na swoim koncie już wiele sukcesów, nie tylko z naszymi łodziami wyścigowymi, solarnymi, ale też z naszymi łodziami autonomicznymi.
1: A co to jest łódź autonomiczna? To jest tak jak samochód autonomiczny, czyli sama się obsługuje, niepotrzebny tam jest sternik i załoga?
0: Dokładnie tak. Sama idea koła właśnie polegała na tym, że mieliśmy budować wyścigowe łodzie solarne. Natomiast w 2021 roku narodził się pomysł na taką pierwszą jednostkę autonomiczną i w 2022 powstała nasza pierwsza jednostka autonomiczna o nazwie Robur, która była na zawodach w Stanach Zjednoczonych, a potem bodajże 2 lata później zbudowaliśmy jej kolejną iterację, barkę, która była nie tylko też na zawodach w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie, ale też w Norwegii.
1: A które miejsce zajęliście?
0: W Stanach mieliśmy okazję zająć 2. miejsce i 3. miejsce z barką, a w Norwegii też 3. i 2. bodajże.
1: To teraz zadam pani Anito pytanie zasadnicze. Czy pani płynęła już deltą?
0: Ja nie miałam przyjemności płynąć deltą. W naszym zespole są osoby właśnie odpowiedzialne za to, które są sternikami łódki. I w tym roku jest to Kasper i Hubert.
1: Ja myślałam, że skoro zbudowaliście tę łódź, no to chociaż tak na 5 minut możecie tam wejść i sobie przepłynąć.
0: Ja nie mam pasji do tego, żeby być sternikiem. Ja w kole się zajmuję marketingiem i to sprawia mi największą przyjemność.
1: Delta, jaka jest litera alfabetu w alfabecie greckim po delcie? Ja nie wiem, chyba z tego co pamiętam, ale mogę się mylić, to po delcie jest epsilon. A możecie sobie nazwać swoją łódkę jak chcecie, bo skoro zaczęliście od Baśki.
0: Tak, tak, dokładnie. Baśka w ogóle była inspirowana patronką górników, świętą Barbarą, która jest też patronką naszej uczelni. Celka, za to jej nazwa była inspirowana jednym pojedynczym ogniwem, który znajduje się w panelu fotowoltaicznym, który nazywa się właśnie Celką.
1: Pani Anito, czego się życzy członkom koła naukowego, takiego prestiżowego koła naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie? Bo jak pani powiedziała, to jest taka fabryka inżynierów, to wasze koło naukowe.
0: Tak, zgadza się.
1: Każdy chce być jego członkiem?
0: Nie każdy. Wiadomo, każdy ma różne zainteresowania, różne pasje, tak. Natomiast naszą pasją są łódki. I czego mogłabym życzyć, to myślę, że przede wszystkim kolejnych 10 lat działalności przede wszystkim.
1: No, skoro Akademia Górniczo-Hutnicza ma tak długą tradycję, to wasze koło, które ma zaledwie 10 lat, na pewno będzie jeszcze trwało. Bardzo pani dziękuję za udział w audycji,
0: w audycji
1: popularno-naukowej Eureka. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy. Anita Uzar z koła naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej była dzisiaj gościem naszej audycji. Wszystkiego dobrego wam życzę.
0: Dziękuję bardzo, wzajemnie.
1: Ach, kiedy to się było studentem, jakie kapitalne rzeczy można robić. No ale cóż, każdy wiek ma swoje przyjemności. To dzisiaj w Eurece wszystko. Jutro spotka się z państwem Katarzyna Jankowska. Dzisiaj po 20:00 Anna Wil. Będzie dużo dobrej muzyki. A ja dobrego wieczoru państwu życzę. Ja, czyli Anna Stępniak i nasz realizator Wojciech Błoński.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.

0: Realizujemy zabezpieczenia na Wiśle wszelakich imprez, jakieś regaty wioślarskie, żeglarskie, różnego rodzaju pływanie, na przykład morsowania w zimę zabezpieczamy.
1: Dominik Fochtman, sternik łodzi ratowniczej na Wiśle.
0: Realizujemy okazjonalnie dyżury zdarzeniowe, kiedy po prostu zespół ratownictwa wodnego na łodzi jest na Wiśle i reaguje na jakieś właśnie różne zdarzenia, prowadzi działalność profilaktyczną, upomina ludzi, którzy wchodzą do wody w miejscach zabronionych. Natomiast niestety nie możemy cały czas mieć całodobowego, całotygodniowego dyżuru z powodu braku środków.
2: Nie jesteśmy organizacją prowadzącą działalność gospodarczą.
1: Paweł Błasiak, prezes zarządu Stołecznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Można powiedzieć, że żyjemy z dobrodziejstwa naszych członków i z ofiarności bądź to świadomego biznesu, który może by nas chętnie wspierał, bądź to samorządów. Natomiast w dużej mierze w naszych tych działaniach prospołecznych liczymy na działalność naszych wychowanków właściwie, których od malucha, od 8 roku życia żeśmy wychowywali, uczyli. Oni przesiąkli tym ratownictwem, właściwie nie ratownictwem, WOPR-em przesiąkli. To jest tak jak coś w rodzaju harcerstwa czy czegoś, że jeżeli się tym przesiąka za młodu, to potem się wsiąka. I to robią nasi członkowie, którzy po prostu chcą, żeby było dobrze.
1: Podstawową rolą zespołu ratowników jest upewnienie się, że każda osoba bezpiecznie korzysta z plaży i akwenów wodnych.
2: Jest jedno kąpielisko otwarte w Warszawie na Jeziorku Czerniakowskim, na rezerwacie. Tutaj akurat ukłon w kierunku dzielnicy Mokotów, że takie kąpielisko co roku robi. Powinno ich być więcej, bo w Warszawie z takich jeziorek jest około 100 w sumie, o czym nawet warszawiacy pewnie nie wiedzą. Niektóre są malutkie, niektóre są większe, jak Powsinkowskie, jak Glinianki Schneidera. Natomiast na Jeziorku Czerniakowskim co roku jest kąpielisko. Ono jest małe, bo tam jest malutka plaża. Jeziorko nam niestety wysycha, ale tam można przyjść i tam są ratownicy, tam jest bezpiecznie. Tam, jak są ratownicy, ponieważ na Jeziorku Czerniakowskim niestety dochodzi rokrocznie do utonięć poza godzinami pracy ratowników. My apelujemy, że takich kąpielisk czy dyżurów ratowników po prostu było jak najwięcej. Trzeba pamiętać, że utonięcia są tam, gdzie nie ma ratowników. Ideą było, gdyby ci ratownicy byli jednak w najwięcej ilości miejsc.
1: Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie wopr.warszawa.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
4: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda?
5: No.
6: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.

0: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1 bez zmian na węźle Łódź Północ na 292 kilometrze. Przypomnę, doszło tam do zdarzenia dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale wciąż zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Koniec kłopotów na autostradzie A4. Na odcinku węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice w pobliżu 147 kilometra jezdni w kierunku Wrocławia. Nie ma już utrudnień. Po kłopotach także na Krajowej Piątce w Szklarskiej Porębie na 490 kilometrze. Tam do rowu wjechała ciężarówka i mocno spowalniała i utrudniała ruch. Teraz jedzie się piątką przez Szklarską bez jakichkolwiek problemów. Trasa S8 w Warszawie, jeszcze niewielki korek i spowolnienie od koła Pomarymont dla jadących w stronę Białegostoku. Droga krajowa nr 25, odcinek Bydgoszcz-Człuchów w miejscowości Gościerac na 134 kilometrze. Zdarzyły się dwa auta osobowe. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 36, odcinek Ścinawa-Wąsosz w miejscowości Wińsko na 48 kilometrze zepsuła się sieć wodociągowa. Wprowadzono ruch do obu kierunków tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 59, Ryn-Giżycko, trzeci kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych. W Giżycku jedna osoba została ranna, wprowadzono ruch wahadłowy. I droga krajowa nr 72, Brzeziny, 124 km dachowania autoosobowego, ruch wahadłowy.
3: Minęła godzina 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski, witam Państwa. Rząd przygotowuje logistykę dla ewentualnych kolejnych amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jest projekt ustawy o podatku od ponadnormatywnych zysków koncernów paliwowych. Partia Alternatywa dla Niemiec z rekordowo wysokim poparciem. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza do podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Dokument upoważnia go m.in. do prowadzenia negocjacji z Ameryką. O tym, że rząd zajmie się taką uchwałą, informował przed posiedzeniem gabinetu premier Donald Tusk. Szef rządu wyjaśnił, że chodzi o przygotowanie się do realizacji decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce, tak by wojskowi mieli gdzie stacjonować. Rząd odchodzi od programu CPN. Od dziś nie obowiązuje już obniżona akcyza na benzynę i olej napędowy. Pod koniec czerwca VAT na paliwa wróci do poziomu sprzed 3 miesięcy. Gabinet przygotowuje nowy podatek od tak zwanych ponadnormatywnych zysków koncernów paliwowych.
4: Resort finansów szacuje, że producenci i sprzedawcy paliw zapłacą łącznie 4 miliardy złotych. Premier Donald Tusk zaznaczył, że dzięki temu to nie podatnicy, a firmy paliwowe sfinansują pakiet CPN.
5: Same na tym nie stracą, ale nie zarobią, bo o to chodziło i dzięki temu przejdziemy jako państwo i jako płatnicy na stacjach benzynowych, my wszyscy, względnie suchą nogą przez najgroźniejszy, wydawało się, kryzys paliwowy od dekad.
4: Stawka podatku ma wynosić 60%. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia tego roku. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Komisja Europejska potępiła zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Krytyk Kremla, który prowadził działalność artystyczną pod pseudonimem Siemion Skrepecki, został zastrzelony wczoraj rano. Według prokuratury zabójstwo wyglądało na egzekucję.
6: Komentarz Komisji Europejskiej jest krótki i ostrożny. Bruksela nie mówi o egzekucji, nie wskazuje palcem na Rosję, choć można krytykę wyczytać między wierszami. Działający pod pseudonimem Siemion Skrepecki był artystą, który z odwagą korzystał ze swojego prawa do wolności wypowiedzi. Ochrona wolności artystycznej jest podstawowym

0: elementem zdrowych społeczeństw demokratycznych. Brzmi komentarz rzeczniczki Komisji Europejskiej, który otrzymałam. Są także wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół. Komisja Europejska napisała również, że jest przekonana, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne i wyczerpujące śledztwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: W Polsce trwają poszukiwania zabójcy.
2: To są aktualności jedynki.
1: Niemiecka prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec osiągnęła rekordowo wysokie poparcie. W najnowszym sondażu preferencji partyjnych ugrupowanie wskazało 29% badanych. Niewiele więcej łącznie zebrały partie tworzące rząd Friedricha Merca.
3: Badanie Instytutu YouGov wykazało nie tylko rekordowy wynik AfD, ale także najwyższą dotąd przewagę nad rywalami. Alternatywa dla Niemiec zyskała w ciągu miesiąca punkt procentowy, natomiast chadecy Friedricha Merca stracili 2 punkty i obecnie według sondażu mogą liczyć na 20% głosów. To tyle, ile przed przegranymi w 2021 roku wyborami, kiedy chadecy musieli oddać władzę po 16 latach kanclerstwa Angeli Merkel. Słabną również koalicyjni partnerzy CDU-CSU, czyli SPD. Socjaldemokratów wskazało 12% respondentów, czyli najmniej w historii badań preferencji partyjnych w Niemczech. Tyle samo wskazań uzyskała skrajna lewica, a więcej, bo 14% deklaruje chęć głosowania na zielonych. We wrześniu w 3 wschodnich landach odbędzie się głosowanie do lokalnych parlamentów. W Saksonii-Anhalt realne są samodzielne rządy Alternatywy dla Niemiec. Z Berlina Adam Burczewski, Polskie Radio.
1: Światełko dla Czerwca 56 zapłonęło po raz 20. W tym roku mija 70 lat od strajku robotników w Poznaniu, który został krwawo spacyfikowany przez wojsko i milicję. Na cmentarzu Junikowskim pierwszy znicz zapłonął na grobie Romka Strzałkowskiego, najmłodszej ofiary protestu. Chłopiec zginął w wieku 13 lat. Ta śmierć stała się symbolem, przypomina dyrektor Muzeum Poznańskiego Czerwca Kinga Przyborowska.
4: Myślę, że tak w ogólnopolskim nawet rozeznaniu, jeżeli mówimy o Poznańskim Czerwcu, to raczej wszystkim właśnie ten Poznański Czerwiec kojarzy się z postacią Romka Strzałkowskiego. Wybór przy tak ważnej rocznicy jak 70 był dla nas jednoznaczny.
1: Łącznie w Poznaniu w 1956 roku zginęło co najmniej 58 osób. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: O sporcie Cezary Gurjew. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do tenisowego turnieju na kortach Wimbledonu. O tym Wiktor Harkutowski, były menedżer Agnieszki Radwańskiej i od lat blisko organizatorów najsłynniejszego turnieju świata.
6: Zasłużyła i dostała. Mogło być, że są inne tradycje, które mogły jej przeszkodzić. To jest dobra reklama dla polskiego tenisa, dla Polski. To jest coś fajnego. Bardzo ładnie jeden dziennikarz, chyba Dixon Guardian, powiedział, she's a breath of fresh air. Ona jest oddechem świeżego powietrza. Jej zachowanie, jej gra, wszystko, ten uśmiech, ten urok, jej team, oni są humble, skromni, nie ma jakiejś pychy. Widać entuzjazm. Ludzie lubią ludzi z pasją. Stworzyli taki team, który trudno nie lubić.
5: Hubert Hurkacz wygrał z Rosjaninem Andrijem Rubliowym 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju w Halle. Z kolei Kamil Majszak, sensacyjny zwycięzca turnieju w Seto Hembos, walczy teraz w Londynie na kortach Queen's Clubu z Czechem Iżym Lecheczką. Pierwszy set i remis 4-4. Reprezentacja Francji zagra dziś z Senegalem w meczu grupy pierwszej piłkarskich Mistrzostw Świata. O tym Filip Jastrzębski.
7: Z pewnością pamiętają Państwo mecz otwarcia mundialu w 2002 roku, bo takich spotkań się nie zapomina.
8: I szansa Senegalu jest już postawienia Polakanem kapitalnie obrał lewe radio po ziemi. I ma przejście, Bartek, chciałem powiedzieć, ale nie, odbija tylko piłkę i Senegal obejmuje prowadzenie. Papa, dupa, dziobę, strzelcem gola.
7: Senegal pokonał Francję, czyli mistrza świata i Europy, wprawiając w osłupienie piłkarski świat. 24 lata później oba zespoły spotkają się znowu, tym razem w New Jersey, w meczu grupy I, chyba najciekawszej na tym mundialu. Dziś również to Francja jest faworytem z trenerem Didierem Deschampsem i plejadą gwiazd w składzie. Ten mecz ma być dla trójkolorowych początkiem marszu po upragnione mistrzostwo świata. Ale Senegalczycy, finaliści Pucharu Narodów Afryki, też mają w składzie zawodników czołowych europejskich klubów. Nie zamierzają się poddać. poddać i wierzą w kolejną niespodziankę. Początek spotkania Francja-Senegal o 21:00.
5: A w innych meczach rozegranych w nocy czasu polskiego Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2, a Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1. A więcej o sporcie w kronice sportowej, którą to

0: Zaczniemy o 22:40.
1: Pogoda.
2: W nocy przeważnie pochmurno. Na wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni. Cieplej na wybrzeżu i południu, tam 13 stopni. Teraz ciśnienie w Warszawie wynosi 1000 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk południowy i południowo-wschodni. Ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Rozległy układ niżowy z głównym ośrodkiem 993 hektopaskale nad północno-zachodnią Rosją obejmuje wpływem Bałtyk i powoli przemieszcza się na północ. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk południowy i południowo-wschodni, wybrzeże środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk południowy, wiatr zachodni skręcający na północno-zachodni 5 do 6, na wschodzie porywy 7, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 4, temperatura powietrza około 14 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach 7, słabnący na 4 do 5, stan morza 4. Temperatura powietrza około 13 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Zatoka Pomorska, wiatr zachodni skręcający na północno-zachodni 4 do 6, słabnący na 3 do 5, stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, możliwe przelotne opady deszczu. Wybrzeże środkowe, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach 7, słabnący na 4 do 5, stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, możliwe przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska, wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 6, początkowo porywy 7, stan morza 3, na północy 4, widzialność dobra do umiarkowanej, początkowo przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5, miejscami porywy 6. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5, miejscami porywy 6. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: A, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Abemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności.

0: Obronności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Autopromocja.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku-Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

Sway rozpoczęło swoją wielką karierę jako meksykańskie mambo zatytułowane Quien Será. Był początek lat 90., gdy Pablo Beltrán Ruiz dodawał do swojego twórczego dorobku utwór, który na stałe zapisał się w światowej literaturze muzycznej. Wkrótce potem Dean Martin nagrał tę piosenkę z angielskim tekstem napisanym przez Normana Gimbela i tak Sway zaczęło rozmnażać się w błyskawicznym tempie. Dziś ma setki wariantów, a jeden z nich zaprezentował przed chwilą na naszej antenie Piotr Polk. Program Pierwszy Polskiego Radia, Anna Wil przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy nasze kolejne wtorkowe spotkanie z muzyką vintage. Teraz równie gorącymi rytmami uraczy nas zespół Manhattan Transfer.

0: Bo Agata słusznie, skąd się panu wzięło to zbieranie kartek? Czy jakaś rodzinna
1: Rafała,
0: tradycja?
1: To
0: czy...
1: jest pytanie, bo nie, Michał
2: to jest
1: też zbiera.
2: Z zafascynowania historią Warszawy. Ja jako młody chłopak w szkole dorwałem Gazetę Stołeczną i tam był artykuł ze zdjęciem z Placu Trzech Krzyży. Ja niedaleko chodziłem do liceum na ulicy Wiejskiej i zauważyłem, jak bardzo ten kościół świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży różnił się przed wojną od tego, którego ja znałem codziennie. I to był pewnego rodzaju szok, który spowodował, że musiałem się dowiedzieć, jak dlaczego. Było. Proszę zauważyć, że my mało uczymy się historii lokalnej. Bardzo dużo się uczymy historii ogólnopolskiej, bardzo jest takich dużo górnolotnych słów, patriotyzmu i tak dalej. Natomiast w naszych szkołach, czy podstawowych, czy średnich, nawet godzinki się nie opowiada o tym miejscu, w którym się mieszka. W związku z czym musiałem się wszystkiego dowiedzieć sam. I okazało się, że ponieważ Warszawa została zniszczona, spalona, zniszczyły się archiwa miejskie, zniszczyły się archiwa prywatne, to właśnie te kartki, które były wysyłane w świat, na nich ocalała ta Warszawa. I chcąc wiedzieć jak najwięcej, zacząłem zbierać te kartki, a nie było to dla mnie trudne, bo bardzo często bywaliśmy z rodzicami na warszawskim kole, to jest taki słynny targ staroci, na którym jest wszystko. No i między innymi były te karty pocztowe, które wtedy, kiedy ja zaczynałem zbierać, jeszcze nie były tak popularne jak dzisiaj.
0: Jaką najstarszą kartkę warszawską ma pan w kolekcji?
2: No, dwie mogę powiedzieć. Jedna to jest wysłana w 1878 roku, czyli to jest chwilę po wprowadzeniu w zaborze rosyjskim tego wynalazku, bo tutaj trzeba by dłużej opowiedzieć o historii karty pocztowej, ale zabór rosyjski troszeczkę później niż cała reszta świata wprowadził. Warszawa wtedy była pod zaborem rosyjskim, więc do lat 90. XIX wieku był monopol państwowy i nie można było robić tych kartek tak zwanych fotograficznych. Nie było też to technicznie możliwe, ale ponieważ już państwa stwierdziły, że no, nie ma tych obrazoburczych treści, nie trzeba ich cenzurować, tych kartek, więc uwolnili rynek. I wtedy udało się połączyć dwa genialne wynalazki XIX wieku, czyli fotografię i kartę pocztową. I to spowodowało eksplozję formy i eksplozję popularności karty pocztowej, która jeszcze wtedy nie miała nazwy. To był tak gigantyczną popularność zdobywały karty pocztowe. Właśnie te z 1895 roku, jedną taką mam z potwierdzonym obiegiem pocztowym, że w 1900 roku zdecydowano się zorganizować konkurs na polską nazwę, bo my nie mieliśmy słowa, które by opisywało ten wynalazek, a w zaborze rosyjskim używało się odkryto je pismo. W innych zaborach były to nazwy też nam obce, więc stwierdzono, że musi być polska nazwa, jakże to jest inne od dzisiejszego myślenia. Dzisiaj przyjmujemy obce nazwy, a wtedy musiano mieć na to polską nazwę. Zorganizowano konkurs. Ten konkurs był anonimowy. Rozstrzygnięto go w 1900 roku podczas pierwszej wystawy krajowej kart pocztowych. I ten anonimowy konkurs okazało się, że wygrał Henryk Sienkiewicz ze słowem pocztówka.
1: Niesamowite.
0: A jeszcze muszę zapytać, co jest na tej karcie najstarszej, którą pan ma? Jaka wiadomość jest tam przekazana? I do kogo?
2: No to jest mało romantyczna wiadomość handlowo-windykacyjna.
0: Proszę, to jest bardzo. Od komornika.
2: Może nie od komornika, ale... Karty wtedy pocztowe, właśnie te do 20 słów służyły przede wszystkim wymianie biznesowej, handlowej. Jakby to napędzało na początku rozwój tej formy komunikacji, bo ludzie prywatne wiadomości wysyłali w listach. Taka była tradycja i to, co było ważnego, to pisano w XIX wieku w listach. To się zmieniło później.
1: Mało romantyczne karty to też wręcza i pokazuje Michał Listkiewicz na pewno, ale jeszcze zanim o tych kartach piłkarskich, to do Ani Jadowskiej chciałam zapytać ciebie, Aniu, jak to się stało, że przeszłaś z pisania na kartkach, mówię o scenariuszach filmowych i łączenia tego z obrazem, czyli tworzenia filmów, do pisania powieści. Co się takiego wydarzyło, że postanowiłaś, że Nadzieja będzie właśnie powieścią?
3: Wiesz co, ja zawsze chciałam napisać książkę. Skończyłam polonistykę we Wrocławiu, gdzie już miałam jakieś takie próby literackie, pierwsze opowiadanie w Brulionie i takie lokalne pismo Rita Baum. Potem zdałam do szkoły, jakby zaprzestałam takiego myślenia, że mogę napisać jakąś książkę, opowiadać.

0: zdanie, bo zajmam się scenariuszami. Natomiast jakoś zawsze dużo pisałam i miałam taką potrzebę wymyślania różnych rzeczy, albo nawet nie wymyślania, tylko te różne historie mi się jakoś pojawiały w głowie. I jak mój syn Antek poszedł na lekcje rysunku, które trwały 3 godziny, to czekając na niego zaczęłam pisać i ten głos tej dziewczynki z Dadziei mi się pojawił i jakoś tak bardzo był silny, że postanowiłam za nim pójść i udowodnić na końcu swojemu dziecku, że jak już coś zaczęłam, to muszę to skończyć, żeby być dobrym przykładem.
1: A było tak, że takie momenty często miała pani, że nie wiedziała, co na tej kartce napisać?
0: No właśnie nigdy tak nie było, bo rzeczywiście miałam w pewnym momencie poczucie, że ta bohaterka, ta opowieść jest silniejsza ode mnie, tylko niestety ciągle nie mam czasu, żeby najdłużej z nią posiedzieć i jej posłuchać. Mhm. I teraz jeżeli chciałabym jeszcze w tym życiu napisać jakąś książkę, tylko nie na takich warunkach, między filmami, gdzieś przy okazji, tylko mieć taki czas właśnie najlepiej ja i kartka, albo gruby zeszyt. I
1: dom pracy twórczej.
0: Może nie dom pracy twórczej, bo to mnie bardzo stresuje. Próbowałam pisać scenariusz w takim miejscu dla filmowców i te portrety na ścianach i napięcie, które jest wokół, jakoś mnie stresuje. Aha. To jakaś osobna izba.
2: Pytanie do pana Michała Listkiewicza. Anna Jadowska mówiła, że ona się nie za bardzo martwiła tym, co napisać na tej kartce. A czy pan zawsze wiedział, kiedy wręczał pan, czy jak to powiedzieć, wlepiał, wręczał, pokazywał te kartki piłkarzom, że tak trzeba? To jest sędzia musi być po prostu zdecydowany? Czy to jak ten proces wyglądał u pana w głowie?
3: Są dwa typy sędziego piłkarskiego. Jeden to jest taki kapral, żandarm, który bezwzględnie egzekwuje przepisy i wlepia te kartki, tak jak pani dobrze powiedziała, od samego początku. A drugi, ja raczej byłem tym sędzią tego drugiego typu, że starałem się tak troszeczkę pedagogicznie, wychowawczo podchodzić, czyli zaczynać od przekazu werbalnego. Proszę tego nie robić, proszę więcej nie faulować, bo i tak dalej, i tak dalej. W ogóle jest taka dobra metafora pewnego sędziego angielskiego, Mike'a Riley'a, mojego kolegi, nauczyciela, który mówi, słuchaj, sędzia sportowy, szczególnie piłkarski, to jest jak szeryf w westernie. Masz, powiedzmy, 10 kul w pistolecie. Jak się wystrzelasz na początku filmu, to chodzi o kartki, to nie dotrwasz do końca, bo cię zabiją. Sędzia, który za dużo kartek pokazuje, to znaczy, że sobie nie radzi, że jest słaby, ponieważ jest taka technika sędziowania na boisku, że mamy różne środki wpływania na zawodników. I pierwszy to jest tak zwane private warning, no, czyli takie dyskretne uprzedzenie. Gdzieś w biegu, gdzieś po cichu mówisz, słuchaj, widzę cię, nie rób tego. Potem jest publiczne ostrzeżenie, czyli przerywam grę, wołam zawodnika do siebie i robię trochę taki show, spektakl. Pokazuję mu rękami, koniec z tym. On podchodzi, słucha, cała publiczność widzi, że dostał tak zwany ochszan. No i następny etap to powinna już być żółta kartka, a jeśli nie pomaga, to oczywiście druga żółta, czyli czerwona. Ale sędzia, który zaczyna od kartek, czyli od razu używa pasa, czy jak to kiedyś w szkole z moich czasów, linijką po łapach i tak dalej, bo też tak bywało, to nie jest dobra metoda.
1: A policzył, policzył pan kiedyś, ile kartek pan pokazał?
3: Nie policzyłem, ale średnią, wyliczono mi średnią, że miałem 3 kartki żółte na mecz i czerwoną jedną chyba na 10 meczów, więc to nie za dużo. Ale generalnie na przykład Szymon Marciniak, nasz najlepszy sędzia, jeden z najlepszych na świecie, przypominam, dziś o 3:00 wstajemy w nocy nad ranem.
1: Nie kładziemy się Szymona.
3: Tak, oglądamy Argentyna-Algeria, fajny mecz. Natomiast Szymon idealnie zarządza, bo dzisiaj sędziowanie to jest głównie zarządzanie zawodnikami, emocjami, tym, co się dzieje. Bo te poszczególne decyzje VAR już wychwyci. Czyli jak ktoś tam przeoczy karnego, czy spalonego,

0: Tego to warto wychwycić, ta analiza wideo. Natomiast zarządzić zawodnikami, żeby oni skupili się na grze w piłkę, a nie na faulowaniu i przeszkadzaniu, no to jest pewna sztuka. I kartki są tutaj narzędziem czy sposobem dyscyplinowania, ale nie mogą być nadużywane. A jeszcze pani Agata chyba wspomniała, że te kartki tak się trochę kojarzą źle. Że nie, są też kartki, na przykład w niektórych krajach zielona lub niebieska, to zależy od kraju. O. I to są kartki za dobre uczynki. One nie
1: fair
0: są
1: play,
0: jeszcze powszechne.
1: Taki, tak?
2: Ale co,
1: fair
2: ty tam piłkarz tak? przeprowadzi starszą panią przez boisko? Czy...
0: Nie, na przykład piłkarz, który przyzna się sędziemu, że nie faulowałem, pan się pomylił. Albo gdy widzi, że kolega, przeciwnik leży i cierpi, natychmiast wybije piłkę poza boisko. Mhm. Bywały takie przypadki i to szczególnie w krajach skandynawskich, gdzie ta etyka sportu jest najbardziej rozpowszechniona. Tam w rozgrywkach, szczególnie dzieci i młodzieży, stosuje się te kartki za dobre postępowanie na boisku i na koniec sezonu nawet są jakieś chyba nagrody w postaci, nie wiem, sprzętu sportowego, czy
2: no proszę.
0: Dyplomu i tak dalej.
2: Dobry nasza pomysł. Wydawczyni już nam pokazuje tak. żółtą kartkę, co oznacza, teraz że muzyki. Teraz czas na muzykę.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Słuchają Państwo Motywów, Agata Pasent, Rafał Sławoń. Dzisiaj rozmawiamy o kartce.
2: O kartce, ja wierzę w pismo. Rozmawiam z Anną Jadowską, z Michałem Listkiewiczem i Rafałem Bielskim. Rozmawiamy i chciałam teraz Was zapytać o... To Rafał Sławoń. Rafał Sławoń rozmawia ze mną. Jak się zmieniał styl pisania Państwa? Tutaj bardziej do Anny. Zarówno jeśli chodzi o kartki pocztowe, ale również twój styl z wiekiem, jak się zmieniał. I jakie kartki teraz się pisze i jak one wyglądają inaczej? Może zacznijmy od Anny Jadowskiej.
3: Znaczy nie pamiętam, kiedy napisałam kartkę i wysłałam do kogoś fizycznie taką kartkę. Zdarza mi się kupić może

0: w muzeum, gdzie jest jakiś obraz, ale nie pamiętam, żebym, może listy, ale to bardziej w związku z tym, że ktoś jest gdzieś daleko i nie ma maila i tak dalej, ale nie pamiętam, kiedy ostatni raz do kogoś wysłałam kartkę. Pamiętam, że jak ja pierwszy raz jeździliśmy gdzieś za granicę z mężem do Maroka 20 lat temu, to wtedy wysyłaliśmy kartki do domu i te kartki, myśmy jeździli tam na kilka tygodni, przychodziły dopiero po naszym powrocie do
1: Tak, to było
0: Polski.
1: cudowne. I że o ile w ogóle przychodziły jeszcze.
0: O ile w ogóle przychodziły,
1: A czy ma
0: tak.
1: pani takie nie pocztowe kartki, ale takie kartki ze swoimi zapisami z dzieciństwa na przykład, które są takimi kartkami od pani sprzed lat do siebie dzisiaj?
0: Zdarzają mi się, dlatego że rzeczywiście dużo pisałam i wkładałam te kartki do książek, ale też jak otwieram jakąś starą książkę, to zdarza mi się coś znaleźć, ale też kiedy kupowałam sobie jakieś książki, to bardzo dużo pisałam na pierwszej stronie okoliczności, w których kupiłam, albo jakąś myśl, która mi przyszła wtedy do głowy. Więc jak otwieram takie książki, to oprócz tego, że jest tam treść właściwa, to też jest dużo takiej treści ode
1: A
0: mnie.
1: są takie zaskakujące rzeczy, które pani przeczytała i dziwią panią, że to pani napisała, że to
0: O,
1: moje.
0: bardzo często mi się zdarza, również przy pisaniu tej książki, o której Agata mówiła, miałam poczucie, jeśli wracałam po tym po czasie i zaczęłam czytać to, co napisałam, byłam przekonana, że to nie ja napisałam. Byłam bardzo zdziwiona tym, co odkrywałam, więc jest to jakiś taki intuicyjny proces. Również przy pisaniu scenariusza lubię nie wiedzieć, co będzie na następnej stronie. Nie planuję tego, może jakieś przy scenariuszu, może to ma większe ramy, bo struktura jest jakoś tak zdecydowana. Natomiast przy pisaniu książki bardzo lubiłam to, że nie wiem, co będzie dalej.
2: Ale to w pewnym sensie chyba właśnie tak jest, że to, co napisałeś kiedyś, to może już nie jesteś ty, prawda? Że to
1: No
2: był
1: bo
2: ten
1: trochę
2: moment,
1: już.
2: wtedy byłaś taka, w nadziei opowiadasz jakąś historię, właśnie po coś, a teraz już byś może inaczej tę nadzieję napisała. A teraz chciałam zapytać Rafała Bielskiego, jak się zmieniał styl pocztówek, bo jak patrzę na te karty pocztowe tutaj, czasami one są tylko budynki, są takie bardzo estetyczne, a czasami pokazują na przykład jakieś działania, z których byliśmy dumni jako miasto, czy
1: Właśnie,
2: jakiś
1: były też
2: inwestor.
1: portrety na kartkach,
2: Na
1: prawda?
2: przykład stalowa konstrukcja gmachu telefonów międzymiastowych. No dzisiaj nie wiem, czy taką kartkę byśmy wysyłali, chociaż prezydenci lubią się chwalić,
3: Ta
2: jak się
3: stalowa
2: zmieniają miasta.
3: konstrukcja gmachów to był nasz wyścig technologiczny z Nowym Jorkiem, bo tam stawiano wielkie wieżowce właśnie na konstrukcji stalowej i dlatego chcieliśmy to pokazać. Proszę pamiętać, że karta pocztowa od czasów I wojny światowej do 1989 roku miała charakter propagandowy, nie tylko informacyjny, ale propagandowy, w związku z czym była z natury rzeczy wykorzystywana do tego, żeby pochwalić się czymś, pokazać, co się ma najlepszego. I akurat ta, o której tutaj rozmawiamy, właśnie służyła temu, żeby pokazać Polakom, że my też potrafimy, bo to akurat polski architekt i polska konstrukcja, a tak jak mówię, dokładnie ten sam styl budowy, co w Nowym Jorku, to do czasu Prudentialu był najwyższy budynek w Warszawie. Natomiast jak się zmieniał? No, na początku to się kształtowało reformami państwowymi, a właściwie pocztowymi. Do 1905 roku na przykład na awersie, czyli tam, gdzie było zdjęcie, musiał się zmieścić też tekst, bo rewers był zarezerwowany tylko i wyłącznie na adres i na znaczek pocztowy i nie można było tam jakiejkolwiek korespondencji umieszczać. Po 1905 roku podzielono ten awers i rewers, tak że można było mieć na jednej stronie fotografię na awersie, a na rewersie tekst plus adres. I dlatego tutaj mamy tą eksplozję fotografii na kartach pocztowych. Po pierwsze, do mniej więcej 1918 roku papier w gazetach no, nie pozwalał na reprodukcję fotografii, a papier pocztówkowy pozwalał na reprodukcję. Do tego okresu w gazetach mieliśmy drzeworyty, staloryty, natomiast fotografie, jedyne fotografie to były na kartach pocztowych. I tak jak pani tutaj wspomniała, że była w muzeum i kupiła kartę pocztową, bo był na niej

0: i obraz. Tak samo wtedy przyjeżdżało się do miasta, no nie mieli ludzie aparatów, tak jak my dzisiaj ze sobą.
1: Kartki.
0: Aparaty były wielkie, drogie, czas naświetlania trwał pół godziny, no kto by z tym chodził po mieście i robił zdjęcia, prawda?
1: A tu już.
0: W związku z czym kupowano za parę kopiejek po prostu pocztówki i bardzo często te karty pocztowe dzisiaj sprzedawane i właściwie kupowane to są czyste karty pocztowe, tak? Bo były wkładane do klaserów, do albumów, bo służyły jako pamiątka z wakacji.
1: A nie jako...
0: Coś, czego właśnie nie można było sfotografować, a nie jako rzeczy do korespondencji, więc... prawda? Czyli trochę właściwie wracamy dzisiaj do tego, co było kiedyś. I te kartki znajdują się w najbardziej egzotycznych miejscach na świecie, tak? Na przykład kartki z Warszawy, które są w Argentynie.
1: Mhm. Dobrze, i chciałem pana Michała Listkiewicza zapytać, czy miał pan kiedyś wyrzuty sumienia, że pokazał pan jakąś kartkę? Nie mógł zasnąć w nocy, że nie powinienem być.
2: No wyrzuty sumienia może nie, ale poczucie, że pochopnie postąpiłem. No to tak jak nauczyciel postawił dwóje, a potem się może pewnie zastanawiał, że może zasłużył ten uczeń na trójkę z dwoma minusami. Więc zdarzyło mi się, nawet parę razy przyznałem piłkarzowi w szatni, czy gdzieś pod szatnią, bo jak wychodziliśmy z budynku, no może ta żółta rzeczywiście była za pochopna, ale to już się stało. Ale co do kartek na boisku, to one mają też znaczenie dla trenera. Jeżeli jest mądry trener, to widzisz, że zawodnik jest zagrożony czerwoną kartką. Ma żółtą kartkę i nadal fauluje. I mnie się zdarzało często, że może nie często, ale czasami, że podbiegałem dyskretnie do ławki trenerskiej i mówię, panie trenerze, niech pan zmieni siódemkę, bo on nie dogra tego meczu, bo już ta druga żółta wisi w powietrzu. Aha. I rozsądny trener ten przekaz, może to było takie troszeczkę poza protokołem, nie powinienem tego robić, ale robiłem. I trener, jeżeli był rozsądny, to zmieniał tego zawodnika, pewnie chroniąc go przed tą drugą żółtą, która jest równoznacza z kartką czerwoną.
3: Rafał Bielski i Anna Jadowska mówili o tym, że mają kolekcję pocztówek, kart pocztowych. W przypadku Rafała Bielskiego no to już ponad zwykłe hobby wychodzi. Ale zastanawiam się, czy panie Michale, ci piłkarze kolekcjonują od pana te kartki.
1: No przecież nie dostają ich, Agata.
3: W pamięci jakoś zapisują sobie, ile mają.
2: Tak, no oni przed meczem, my też wiemy jako sędziowie, wymieniamy się informacjami. Znaczy ja już nie sędziuję, emeryt jestem sędziowski, ale
3: syn teraz będzie sędziował.
2: Syn, tak, ale moi następcy wiem, że wymieniają się informacjami, że sędziuję za tydzień mecz, ty sędziowałeś tej drużynie tydzień temu, co powiesz?
3: Aha.
2: Czwórka i ósemka są bardzo faulujące, kartkowi zawodnicy co pewien czas muszą pauzować, jak ma cztery kartki, to w piątym meczu nie gra. Więc sędzia o tym już wie i wtedy taki zawodnik no, musi bardziej uważać. Natomiast tu państwa zdziwię, ale te kartki są fajnym gadżetem. Mnie bardzo wiele osób prosi, jak gdzieś jestem na spotkaniu w szkole, czy na uczelni, czy w jakiejś bibliotece o sporcie, to mówię, panie sędzio, a może pan ma takie kartki, bo bym chciał to w domu mieć.
3: Mm-hmm.
2: A ja mówię, ale po co? No, podczas sporu z teściową czy z dziećmi
3: mamie
2: może się przydadzą.
1: O, to ja bym też pana poprosił, będę Agacie pokazywał. Proszę państwa, niestety musimy kończyć.
3: Rozmawialiśmy z Anną Jadowską, z Michałem Listkiewiczem i Rafałem Bielskim.
1: Bardzo państwu dziękujemy i oczywiście pamiętamy o nocnym spotkaniu z udziałem naszych sędziów.
3: Albo można poczytać nadzieję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment Podróży Gullivera Jonathana Swifta w interpretacji Jerzego Bończaka. Gulliver najpierw trafił do krainy Liliputów, a w czasie kolejnej podróży dostał się do krainy, gdzie to on jest Liliputem wśród gigantów.
2: Już się 2 lata skończyło mego mieszkania w tym kraju. Na początku 3 znajdowałem się z Glumdalclitch, z dworem króla i królowej, w podróży do południowych granic państwa. Niesiono mnie, jak zawsze, w moim podróżnym pudle, które było wygodnym na 12 stóp obszernym pokojem. Zawieszono z rozkazu mego hamak na 4 sznurach jedwabnych, w 4 rogach mojego pudła, ażebym nie czuł trzęsienia, kiedy jeden ze służących wiózł mnie przed sobą na koniu. Ilekroć miałem na to chętkę i wtedy spałem sobie podczas podróży. Kazałem cieśli, by w dachu pudła mego zrobił okienko 4-graniaste, abym w gorące dnie miał świeże powietrze w czasie snu, tak, że kiedy chciałem, mogłem je deską zamknąć i otworzyć. Gdyśmy stanęli na miejscu, król jegomość umyślił zabawić dni kilka w jednym pałacu wiejskim koło miasta Feinflaisnig, o 18 mil angielskich od brzegów morskich. Ja i Glumdalclitch mocno byliśmy utrudzeni. Jam tylko trochę dostał kataru, ale biedna dziewczyna była tak słaba, że musiała zawsze siedzieć w pokoju. Zachciało mi się widzieć morze, gdyż tylko morzem uciec mogłem, gdyby się to kiedy stać miało. Udałem większą słabość, niż była w rzeczy samej, i prosiłem, żeby mi pozwolono użyć powietrza nadmorskiego z jednym paziem, którego wielce sobie upodobałem i któremu czasem mnie powierzano. Nie zapomnę nigdy, z jaką trudnością na to pozwoliła Glumdalclitch, jak surowo przykazywała paziowi mieć o mnie staranie, ile łez wylała, jakby przeczuwając wypadek, który mi się miał przytrafić. Niósł mnie tedy paź w moim pudełku o jakie 0,5 mili od pałacu ku skałom nad brzegiem morza stojącym. Powiedziałem mu, aby mnie na ziemię postawił i otworzywszy jedno okno, zacząłem smutnym okiem poglądać na morze. Rzekłem potem paziowi, że chciałbym trochę na łóżku zasnąć, co mi może ulgę przynieść. Paź zamknął dobrze okno, żebym się nie zaziębił, a ja, położywszy się, usnąłem. To tylko wnosić mogę, że paź, widząc, iż nie miał się czego o mnie obawiać, oddalił się od pudła dla szukania jaj ptasich, gdyż widziałem go z okna, iż czegoś między skałami nad brzegiem morza szukał, a znalazłszy, podnosił i do kieszeni chował. Obudziłem się nagle na gwałtowne mego pudła

0: wstrząśnienie i czułem, że było do góry ciągnione, a potem na powietrzu unoszone z niewypowiedzianą szybkością. Pierwsze wstrząśnienie omal mnie nie zrzuciło z mego wiszącego łóżka, ale potem bardzo lekko ciągniony byłem. Krzyczałem ze wszystkich sił, ale nadaremno. Wyjrzawszy przez okno, same tylko widziałem obłoki, a nad głową słyszałem szum straszny, jakby machania skrzydeł. Naówczas zacząłem poznawać, w jak niebezpiecznym znajdowałem się stanie i domyślać, że orzeł porwał dziobem za sznur pudła mego, chcąc je upuścić na jaką skałę, jak żółwia w skorupie, i tym sposobem stłukłszy trupa mego wyciągnąć i pożreć, gdyż ptak ten taką ma roztropność i węch, że może z bardzo daleka postrzec swój łup, choćby nawet lepiej był ukryty, aniżeli ja pod deskami, które nie były grubsze nad 2 cale.
1: Ciąg dalszy podróży Gullivera Jonathana Swifta w interpretacji Jerzego Bończaka usłyszą Państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money!
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los!
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
17: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
15: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
18: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Skończyły się kłopoty na autostradzie A1 na węźle Łódź Północ na 292 kilometrze, gdzie po zdarzeniu 2 aut osobowych zablokowany był prawy pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Nie ma już także utrudnień na autostradzie A4.

na odcinku węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pierczykowice. W pobliżu 147 km, gdzie po zdarzeniu dwóch ciężarówek zablokowany był prawy pas w kierunku Wrocławia. Koniec kłopotów na Krajowej Piątce między Jelenią Górą a Jakuszycami. W Szklarskiej Porębie na 490 km wydobyto z rowu ciężarówkę i udrożniono ruch na krajowej trasie numer 5. Droga krajowa numer 36, odcinek Ścinawa-Wąsosz w miejscowości Wińsko na 48 km zepsuła się sieć wodociągowa. W efekcie mamy ruch dla obu kierunków możliwy tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 52, odcinek Andrychów-Wadowice w miejscowości Inwałt na 36 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba w tym wypadku została ranna, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Andrychowa. Droga krajowa numer 59, odcinek Ryn-Giżycko. Trzeci kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych, niestety jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 72, Brzeziny, 124 kilometr, tu dochowało auto osobowe. Ruch na drodze numer 72 odbywa się w obu kierunkach tylko jednym pasem.

0: Polska i świat.
1: Przed chwilą minęła 22 w radiowej jedynce. Czas na nasz wieczorny magazyn. Przed mikrofonem Marcin Kowalski
2: i Magdalena Skajewska. Dobry wieczór. Oto co przed nami dziś w programie.
1: Rząd otwiera formalny proces przygotowań do utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Decyzji Amerykanów jeszcze nie ma.
2: Rosyjski artysta, krytyk Putina zabity w Polsce. Najpoważniejszą zakładaną przez służby hipotezą jest egzekucja. W sprawie zatrzymano dwóch Białorusinów.
1: Koniec ulg na paliwa. Ministerstwo Finansów wygasza program CPN. Paliwo na stacjach może być droższe.
2: Te tematy już za chwilę, ale teraz czas na najważniejsze informacje w skrócie. Zaprasza Piotr Paszkowski.
3: Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza do działań w celu utworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Premier Donald Tusk wyjaśniał, że chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki napisał w mediach społecznościowych, że jeżeli potwierdzi się polityczne tło zabójstwa w Białej Podlaskiej, to będziemy mieli do czynienia z kolejnym przejawem eskalujących działań Rosji. Służby nadal szukają sprawcy zabójstwa Roberta K., który wczoraj został zastrzelony w Białej Podlaskiej. Strzały ostrzegawcze oddane z rosyjskiej fregaty w kierunku znajdującego się w pobliżu niej na kanale La Manche brytyjskiego jachtu miały najprawdopodobniej na celu zapobieżenie kolizji, podały brytyjskie media, powołując się na źródła w Ministerstwie Obrony. Ani załoga, ani sam jacht w żaden sposób nie ucierpiały. Prawo i Sprawiedliwość i Partia Razem zawiadomiły prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o lekarza, który w rok miał zarobić 1 600 000 złotych mimo braku specjalizacji. Według szpitalnej dokumentacji pełnił wielodobowe dyżury, a w tym samym czasie brał udział w sesjach Rady Dzielnicy, występował w telewizji i prowadził działalność polityczną. Maja Chwalińska nie będzie musiała grać w kwalifikacjach turnieju wimbledońskiego. Organizatorzy przyznali Polce dziką kartę w grze pojedynczej. To oznacza, że swój występ rozpocznie bezpośrednio od pierwszej rundy turnieju głównego.
1: Magazyn Polska i Świat, w którym oprócz tematów, które przed chwilą zapowiadaliśmy, powiemy także o szczegółach porozumienia między Iranem i USA oraz rozmowach USA-Ukraina podczas szczytu G7 we Francji, ale zaczynamy od polsko-amerykańskich relacji. Prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził, że zamierza wysłać do Polski 5 000 amerykańskich żołnierzy.
2: Taką deklarację usłyszał w Waszyngtonie prezydent Karol Nawrocki. A dziś sprawą utworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce zajmował się rząd. O szczegółach Sylwia Białek.
4: Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że został upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego. To kolejny krok wzmacniający strategiczne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Polsce, tak napisał w mediach społecznościowych. Premier Donald Tusk tłumaczył, że chodzi o przygotowanie się do realizacji decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych o kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce.
5: To jest wbrew pozorom.

0: bardzo poważne przedsięwzięcie i organizacyjnie, i finansowo. Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. To nie jest tylko wielka szansa na radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest także wielki wysiłek organizacyjny i zaczynamy już o tym myśleć z wyprzedzeniem.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślał, że od lat kolejne rządy zabiegały o obecność sił sojuszniczych w Polsce, szczególnie Stanów Zjednoczonych.
2: Na pewno zarówno kwestie lokalizacji, jak i środków, wszystko będzie doprowadzone do szczęśliwego końca.
1: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański tłumaczył, że chodzi o bardzo konkretne decyzje.
3: Polska musi przygotować miejsce zakwaterowania żołnierzy, składowania również sprzętu, ale również całą logistykę związaną z zakwaterowaniem żołnierzy, którzy będą mieszkali, a więc również ich rodzin. Tam, gdzie są bazy amerykańskie, jest ich rodzina, są szkoły, czasami przedszkola, więc cała logistyka, można powiedzieć, budowy zaplecza socjalnego, zaplecza logistycznego leży po stronie Polski. No to musimy być przygotowani.
1: Dobre relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem i wizyta polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych to szansa na zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Tak mówił z kolei Mateusz Kurzejewski z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Im więcej żołnierzy amerykańskich na polskiej ziemi, tym większy potencjał odstraszania, tym taka pewność, że Rosja nie zdecyduje się na atak na Polskę. Chciałbym, żeby ta proamerykańska, w zasadzie polityka skupiona na naszym bezpieczeństwie, była również realizowana przez rząd Donalda Tuska.
1: W posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa przewodniczył premier Donald Tusk. O zwołanie narady wnioskował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W obradach wzięli udział również przedstawiciele prezydenta oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas spotkania szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła przedstawił specjalny raport dotyczący stanu przygotowań infrastruktury wojskowej. Zaangażowanie polskich władz w przyjęcie dodatkowych żołnierzy potwierdził później w uchwale rząd. Ministrowie rozmawiali także o kolejnych inwestycjach w Polsce. Premier Donald Tusk poinformował, że tajwański producent elektroniki Foxconn zainwestuje w produkcję półprzewodników na Dolnym Śląsku i będzie współinwestorem w fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. Szef rządu zapowiedział, że budowa fabryki we współpracy z polską spółką Electromobility Poland rozpocznie się po wakacjach.
0: Ostatecznie sfinalizujemy nasze rozmowy z Foxconnem. Będziemy budowali właśnie we współpracy z Tajwańczykami wielki hub w Jaworznie. Będzie zintegrowany z całym ekosystemem przemysłowo-technologicznym w Jaworznie i w okolicy. I to będzie samochód, trzy modele najprawdopodobniej, średniej wielkości SUV-y.
1: Electromobility Poland to państwowa spółka, która została dofinansowana kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy.
5: A już teraz gościem magazynu Polska i Świat jest profesor Daniel Boczkowski, Uniwersytet w Białymstoku. Panie profesorze, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
5: Skupimy się teraz na polsko-amerykańskich czy amerykańskich bazach w Polsce. W projekcie wydatków obronnych USA na 2027 rok uwzględniono poprawki zmierzające do utrzymania zaangażowania militarnego USA na wschodniej flance, a do tego jeszcze Amerykanie do 1 października mają ocenić, czy właśnie nie opłacałoby się bardziej mieć w Polsce stałych baz. Czy dokładając do tego działania rządu możemy powiedzieć, że sprawa jest już przesądzona?
6: Absolutnie nie. Dlatego, że tak naprawdę pamiętajmy, iż to jest z jednej strony oczywiście decyzja wojskowa, a z drugiej strony decyzja polityczna. I tu te pierwsze skrzypce i tak będzie grał Trump, ewentualnie ktoś, kto będzie podejmował decyzję także w jego imieniu. Na razie to jesteśmy w takiej bardzo dziwnej sytuacji, że mówimy o zwiększaniu, że tak powiem, obecności amerykańskiej, a powinniśmy raczej doprowadzić do tego, żeby ta obecność amerykańska przywrócona została przynajmniej na tym poziomie, na jakim była. Więc te obietnice Trumpa, tych 5000 żołnierzy, one są bardzo fajne, ale one się jeszcze cały czas nam nie przekładają na nic konkretnego, a stała baza to już jest coś zupełnie, zupełnie innego, bo to nie jest kwestia tylko taka, przyjedźcie, no to będziecie tutaj na stałe, ale Amerykanie stałe bazy budują w związku z bardzo konkretnymi potrzebami. Więc nie wiem, czy jak tutaj państwo nasze widzi tą całą pracę nad stałą bazą. Czy tu chodzi przede wszystkim o przygotowanie technologiczne i prawne, czy jakieś przecieki, gdzie to mogłoby być.
5: Ta ocena, o której wspomniałem ze strony Amerykanów, właśnie

0: bierze pod uwagę, czy ma brać pod uwagę zaangażowanie Polski i inwestycje po naszej stronie. I to jest oczywiście też pytanie, po pierwsze, jakie to będą inwestycje, ale to może za moment, ale chciałem pana zapytać, w ogóle ile czasu potrzeba, by wypracować takie porozumienie? No, zakładając, że na przykład Amerykanie za chwilę powiedzieliby tak, chcemy zrobić, zbudować czy mieć stałe bazy w Polsce.
1: To nie jest tak proste. To znaczy nie stałe bazy, tylko zapewne jedną. Jeżeli już kluczowe pytanie to jest to, jakie jednostki, jaka siła, jakie narzędzia mają być, jaki jest cel. Bo to nie jest kwestia tego, no dobra, no przerzucimy wam 5000 żołnierzy, ale co to ma być? To ma być, tak jak wcześniej było, elementy ciężkiej brygady, elementy, nie wiem, sił powietrzno-desantowych, elementy logistyki niezbędne do utrzymania infrastruktury, która byłaby potrzebna przy rozwinięciu pomocy. Co to konkretnie jest? Od tego zależy, gdzie, bo to Amerykanie też muszą zadecydować, łącznie z Polską. To nie jest tak, że powiemy, dobra, będziecie tutaj, bo tu jest jednak kwestia tego, że oni też wybierają logistycznie. Do tego cała infrastruktura, pamiętajmy, 5000 żołnierzy oznacza de facto, że my musimy mieć tam infrastrukturę dla kilkunastu, skromnie licząc, tysięcy osób.
0: Tak, bo to jest cały personel jeszcze z tym, prawda?
1: Ale nie tylko personel, no ale całe struktury obsługi tych szkół, przedszkoli, tego wszystkiego. Poza tym ci ludzie muszą, rodziny tych żołnierzy bardzo często też pracują, więc też powinny być jakieś możliwości pracy, realizowania się. Także to jest wybudowanie de facto całkiem sporego miasteczka.
0: Pojawiła się, panie profesor, no właśnie, a propos pieniędzy, bo pojawiła się gdzieś w przestrzeni też medialnej taka informacja, że to przygotowanie może kosztować około 2 miliardów złotych. Ale w tym kontekście chciałem pana zapytać o to, jakie warunki mogą też stawiać Amerykanie, prawda? No bo z pewnością takie warunki będą.
1: Oczywiście, wszystkie jakie się da. Popatrzmy, jak dyskutowaliśmy, jeżeli chodziło już o obecność nawet rotacyjną żołnierzy, dotyczącą tej podległości prawnej, tego, jakie są prawne aspekty całej tej infrastruktury, komu podlegają żołnierze, czy i w jaki sposób będą rozwiązywane spory, jakieś przypadki drobnych przestępstw i wiele innych rzeczy.
0: No tak, trzeba się z tym liczyć, że przy tak wielu osobach.
1: To jest kwestia zaopatrzenia, kwestia tego, kto finansuje pobyt. Bo przecież jeżeli to my będziemy budować tę bazę, okej, ale wyjdzie jeszcze potem na to, że my także będziemy musieli sfinansować cały pobyt wojsk amerykańskich. No to będzie nas bardzo dużo kosztować. Już nawet przy tych rotacyjnych ponosimy bardzo duże koszty. W przypadku bazy stałej to już zupełnie jest inna sytuacja. Poza tym stała baza to jest jednak rzucenie już takiego ostatecznego wyzwania Federacji Rosyjskiej, dlatego że ta rotacyjna obecność Amerykanów wynikała właśnie z tego, że w ten sposób, na swój sposób obchodziliśmy te tak zwane umowy dotyczące tego, że na tych terenach byłych państw Układu Warszawskiego nie będzie stałych budowli, całej infrastruktury, a i tak złamaliśmy to, bo Radzikowo jest jak najbardziej stałą infrastrukturą amerykańską.
0: Panie profesorze, jakie to mogłyby być wojska? Albo z naszego punktu widzenia, pana zdaniem, jakiego rodzaju to najlepiej, żeby były wojska?
1: Nie wiem, naprawdę nie wiem, dlatego że to jest kwestia wyłącznie Amerykanów, wyłącznie amerykańskich koncepcji dotyczących tego, jakie siły chcą trzymać. Na razie mamy do czynienia z procedurą drastycznej redukcji zarówno wojsk, jak i określonego sprzętu z obszaru Europy, więc powiedzenie, jakie wojska mogłyby tu być, jeżeli byśmy się trzymali zasad, które były wcześniej, no to elementy ciężkiej brygady. Bo między innymi pod to mieliśmy magazyny. Ale czy Amerykanie się zdecydują na coś takiego, to zupełnie inna bajka. Równie dobrze może być tak, że powróci kwestia rotacyjności żołnierzy, a stała baza może być jakimś takim elementem stosunkowo niewielkim. To wszystko jest sytuacja taka, w której my dużo mówimy, a po stronie amerykańskiej jest cisza.

0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Daniel Boćkowski, Uniwersytet w Białymstoku, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: A teraz przenosimy się do Francji. W Evian drugi dzień szczytu G7, a rozmowy przywódców koncentrowały się na dwóch tematach. Wojnie na Ukrainie i sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz jednym uczestniku, Donaldzie Trumpie.
0: Głównym wydarzeniem dnia było jego niezapowiedziane spotkanie z prezydentem Ukrainy. Na miejscu szczyt śledzi francuski korespondent Polskiego Radia Stefan Wolzer.
3: Śledząc szczyt w Evian, można odnieść wrażenie, że G7 stało się raczej formatem G6+1, a tą jedynką jest Donald Trump. To wokół amerykańskiego prezydenta skupia się od dwóch dni cała uwaga. Wczoraj przyjechał do Evian ze świeżo wynegocjowanym porozumieniem z Iranem, a dziś w centrum wydarzeń były jego niezapowiedziane rozmowy z Wołodymyrem Zełańskim. Załatwię to, obiecał ukraińskiemu prezydentowi Emmanuel Macron podczas prywatnej rozmowy uchwyconej przez kamery. Francuski prezydent zdradził przy okazji, że wczorajsze rozmowy z Donaldem Trumpem były trudne. Oficjalnie nie ma jednak mowy o jakichkolwiek napięciach, a do spotkania prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych rzeczywiście doszło w kuluarach roboczej sesji G7. Wołodymyr Zełański przekonywał potem, że rozmowy z Donaldem Trumpem przyniosły rezultaty. Wyraził się bardzo pozytywnie o możliwości udzielenia nam większego wsparcia w zakresie pocisków rakietowych. Zwróciłem się bezpośrednio do prezydenta Trumpa, podkreślając, że potrzebujemy licencji na produkcję takich rakiet. Państwa G7 miały też uzgodnić dalsze wsparcie dla obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Na stole pojawił się również temat nowych sankcji wobec rosyjskiej ropy i gazu. Donald Trump zapowiedział, że wkrótce może ponownie nałożyć sankcje, które zniósł podczas wojny z Iranem. Przywódcy rozmawiali także o zabezpieczeniu dostaw energii dla Ukrainy przed kolejną zimą. Zełański miał również poprosić Trumpa o wykorzystanie jego relacji z Władimirem Putinem, aby zaproponować spotkanie z rosyjskim przywódcą w Stanach Zjednoczonych. To bardzo ważne. Spróbujcie zorganizować to spotkanie przed zimą. To była straszna zima dla nas. Nie chcemy ponownie przez to przejść. Rosja też musi zrozumieć, że to będzie trudne dla nas, ale również dla niej. A wcześniej Kreml oświadczył, że czeka na spotkanie z Zełańskim, ale w Moskwie. Rosja powinna zawrzeć porozumienie. Straciła ogromną liczbę ludzi, podobnie jak Ukraina, skomentował Donald Trump. Drugim ważnym tematem dnia był Bliski Wschód. W rozmowach z przywódcami Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru Donald Trump energicznie bronił porozumienia wypracowanego z Iranem. Porównał je do umowy podpisanej w 2015 roku przez Baracka Obamę. To porozumienie jest murem chroniącym przed bronią jądrową. Tamto było drogą do jej zdobycia. Moje sprawi, że nie będą jej mieli, a jeśli ją zdobędą, zostaną zniszczeni. Groził amerykański prezydent. Jednocześnie zapewniał, że po podpisaniu dokumentu w piątek w Szwajcarii negocjacje wejdą w drugi, jego zdaniem, prostszy etap. Szczyt w Evian przypomina momentami wyścig o względy prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dziś wyróżnił się pod tym względem kanclerz Friedrich Merz, który podarował mu koszulkę reprezentacji Niemiec z jego nazwiskiem i numerem 47 w nawiązaniu do 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wszyscy jesteśmy jedną drużyną, rzucił pół żartem Friedrich Merz. Czerwony dywan prezydentowi Trumpowi rozwinęła także Francja. Jutro, po zakończeniu szczytu G7, Donald Trump uda się na uroczystą kolację do Pałacu Wersalskiego. Pałac Elizejski liczy jednak, że zachwycony francuskim luksusem i gastronomią Trump doleje trochę wody do swojego wina, jak mówią Francuzi, i zapomni, że jeszcze kilka dni temu groził nałożeniem 100% ceł na francuskie butelki.
1: Więcej świata.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii poinformowało, że ceremonia podpisania wstępnego porozumienia USA-Iran odbędzie się w luksusowym szwajcarskim kurorcie Birkenstock w najbliższy piątek.
2: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który najpewniej będzie przewodniczył delegacji amerykańskiej, wyjaśnił, że dokument ma około 1,5 strony i jest bardzo ogólny. A teraz z nami jest dr Jakub Gajda, iranista, politolog z Fundacji Pułaskiego i portalu Układ Sił. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu.
2: Panie doktorze, strona irańska podkreśla, że częścią tych uzgodnień jest Liban. Hezbollah wręcz twierdzi, że otrzymał zapewnienia od Irańczyków, że będą żądali, by Izrael w przyszłości wycofał się z południowego Libanu. Tymczasem dziś doszło do kolejnych ostrzałów właśnie południowego Libanu w odpowiedzi, jak twierdzi Izrael, na rakiety ze strony Hezbollahu. Czy tak zwana sprawa libańska, tak ją nazwijmy, może wywrócić proces pokojowy na Bliskim Wschodzie?
4: Bardzo trafnie pani redaktor to nazywa. Tak, to jest sprawa libańska, która jest bardzo istotna.

0: istotna, jeżeli chodzi o porozumienie, ewentualne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Tutaj podkreślam, że właśnie w żadnym wypadku nie jest tutaj stroną Izrael, który ma jednak uzasadnione ze swojego oczywiście punktu widzenia obawy względem tej umowy, no bo każda sytuacja, w której Iran wzmacnia się na arenie regionalnej czy globalnej, jest zagrożeniem jest postrzegane jako zagrożenie przez Izrael. Pamiętajmy o tym, o czym ja często mówię, że no tutaj kluczem jest właśnie polityka zagraniczna Islamskiej Republiki Iranu i te wytyczne rewolucyjne, które mówią o konieczności ochrony muzułmanów pod każdą szerokością geograficzną. No i jak spojrzymy na kwestię Izraela i jego wojen, jego zmagań z sąsiadami i z Palestyńczykami, czy działań w Libanie, no to widzimy, gdzie tych działań właśnie jest najwięcej, w które Iran powinien zgodnie z wytycznymi islamskiej rewolucji się angażować.
1: Czy to znaczy, że Irańczycy byliby gotowi nawet poświęcić to wstępne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli dochodziłoby do takich ostrzejszych ataków na Hezbollah, na południowy Liban?
0: Myślę, że to też nie jest tak prosto odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Natomiast to, że podnoszą w toku negocjacji tą kwestię, jako kwestię absolutnie istotną, jeśli chodzi o warunki ewentualnego porozumienia, to już samo w sobie niesie ze sobą bardzo duży taki ładunek propagandowy, który jest skierowany do całego Bliskiego Wschodu właściwie. I myślę, że samo to, że ta kwestia, która nie jest kwestią Iranu samego w sobie, a jednak jest podnoszona przez władze irańskie, działa w taki sposób bardzo konstruktywny, jeśli chodzi o działania Iranu w procesie budowania swojego wizerunku na arenie Bliskiego Wschodu. I myślę, że o to głównie chodzi. Nie sądzę, by była taka sytuacja, w której nie będzie dochodziło do żadnych aktów użycia broni, aktów nawet agresji w pewnym sensie ze strony Izraela w jego otoczeniu, a Iran chciałby to postawić jako najważniejszy tutaj warunek i na przykład zamknie kwestię dalszych negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że te rzeczy będą się prawdopodobnie zdarzały, natomiast no, Iran będzie konsekwentnie tutaj podkreślał wagę tych spraw, będzie konsekwentnie atakował tutaj słownie Izrael, będzie go krytykował na arenie międzynarodowej, a kluczem jest tutaj cieśnina Ormus jednak i myślę, że to też jest ważna kwestia, że Iran ma nad nią kontrolę i tutaj tego instrumentu będzie używał.
1: Do cieśnina Ormus jeszcze za chwilkę wrócę, natomiast rzeczywiście dzisiaj prezydent Trump także dość mocno krytykował Izrael i samego premiera Benjamina Netanyahu za ostrzały Libanu. Stwierdził wręcz, że z Hezbollahem lepiej poradzi sobie Syria niż Izrael. Jakby pan to skomentował?
0: No cóż, no to jest bardzo ciekawa tutaj koncepcja, którą tworzy Donald Trump, ale to są swego rodzaju też uproszczenia, jakich jest wiele w retoryce Donalda Trumpa. One mają wybrzmieć dobrze, wybrzmieć ciekawie. No i w jakiś sposób widzimy, że jest to jednak swego rodzaju próba dyscyplinowania swoich sojuszników, dyscyplinowania Benjamina Netanyahu i Izraela, co bardzo podoba się oczywiście Iranowi, co bardzo podoba się politykom irańskim i dzisiaj, jeżeli się czytało irańskie media, to tam to bardzo mocno wybrzmiewało, że Iran ma takie możliwości nacisku na Stany Zjednoczone, że ten twardo, że Stany Zjednoczone czy Donald Trump zaczyna bardzo krytykować sam Izrael i wywiera presję właśnie na ten kraj.
1: To wróćmy w takim razie do cieśniny Ormus, bo tutaj wersje obu stron trochę się od siebie różnią. Trump utrzymuje, że i to też dzisiaj mówił, przepływ przez cieśninę będzie bezpłatny. Iran z kolei sugeruje, że będą pobierane opłaty za usługi morskie. Czy według pana Irańczycy zgodziliby się na takie całkowite, bezpłatne otwarcie cieśniny? Jednym słowem, która wersja według pana jest bardziej prawdopodobna?
0: Pytanie, co to znaczy bezpłatne, bo jeżeli

Iran w tych negocjacjach otrzyma od Donalda Trumpa odpowiedni pakiet zachęt, to oczywiście wszystko jest tutaj możliwe i żadne opłaty za żeglugę w Cieśninie Ormus nie będą pobierane, jeżeli Donald Trump odmrozi aktywa, które są zamrożone, aktywa irańskie, jeżeli będzie wprowadzony jakiś plan.

0: na utrzymywaniu napięcia w cieśninie Ormus. Uczynienie cieśniny Ormus żeglowną i bezpłatną nawet myślę, że miałoby bardzo duży wydźwięk też międzynarodowy. Zresztą na tym zależałoby przede wszystkim państwom Zatoki Perskiej. Mam tutaj na myśli te państwa arabskie oczywiście, które w tym momencie najbardziej cierpią na utrudnieniach w cieśninie Ormus, na blokadzie cieśniny Ormus. No i myślę, że chęć budowania też takiego pozytywnego jednak wizerunku na Bliskim Wschodzie, czy w kontekście nawet globalnym, to jest coś, co zdecydowanie będzie przyświecało Iranowi i politykom irańskim. Natomiast jest tu zasadnicza właśnie kwestia. Iran musi otrzymać od Stanów Zjednoczonych zachęty, móc odbudować to, co zostało zniszczone w czasie wojny, no i móc się rozwijać.
1: Szczegóły miejmy nadzieję, że poznamy w najbliższych dniach tego, co w tym dokumencie dokładnie się znajmuje, także a propos cieśniny i sankcji. Doktor Jakub Gajda, iranista, politolog z Fundacji Pułaskiego i portalu Układ Sił był Państwa i naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: A teraz w magazynie Polska i Świat sprawa zastrzelenia rosyjskiego artysty i krytyka Putina. Policja wciąż poszukuje sprawcy lub sprawców zabójstwa, do którego doszło wczoraj w Białej Podlaskiej.
1: Coraz więcej wskazuje na to, iż w sprawę mogą być zamieszane rosyjskie służby specjalne. Nieoficjalnie także dla polskich śledczych najważniejszą zakładaną hipotezą jest egzekucja. O szczegółach Michał Strzałkowski.
3: Wczorajsze zabójstwo wywołało w Białej Podlaskiej wiele emocji. Mieszkańcy, zwłaszcza z osiedla, na którym mieszkała ofiara, są wstrząśnięci.
4: Szalane to było. Tam ludzie boją się. Tu policja było zablokowane, tu było taśmami z jednej, z drugiej strony. Ale to się boją po prostu. Takie spokojne miasto. Nikt by nie powiedział, że to jakieś zabójstwo będzie.
5: Już dzisiaj troszkę bezpiecznie się czuję, ponieważ uważam, że to nie była przypadkowa osoba. Podtekst polityczny na pewno był.
3: Śledczy również zakładają polityczny motyw zabójstwa, ale na tym etapie nie wykluczają też innych możliwości. Dochodzenie prowadzą policja i prokuratura, ale jak poinformował we wpisie w mediach społecznościowych szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, ich działania wspiera także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powstała w związku z tym specjalna grupa śledcza. Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie przekazał zaś, że są pierwsi zatrzymani.
6: Doszło do zatrzymania dwóch obywateli Republiki Białoruś. Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów. Trwają intensywne czynności śledcze.
3: Ponieważ nie jest jeszcze pewne, czy zatrzymani mają związek z zabójstwem, śledczy wciąż poszukują potencjalnych sprawców. Według świadków ofiara została postrzelona trzykrotnie z dalszej odległości, a potem jeszcze dwukrotnie z bliższej. Strzelec chwilę wcześniej wysiadł z samochodu. Przypominało to więc egzekucję. Zastrzelony Siemion Skrepecki był otwartym i głośnym krytykiem Władimira Putina i obecnych władz Rosji. I stąd właśnie podejrzenie, że jego zabójstwo może mieć podtekst polityczny. Nagrywał bowiem filmy i pisał teksty z opiniami niewygodnymi dla Kremla. Malował także obrazy pokazujące Władimira Putina w krzywym zwierciadle. Brał udział w protestach i performansach artystycznych, m.in. przed rosyjskim pawilonem na Biennale Sztuki w Wenecji. Rozmawiał z nim wtedy nasz reporter Paweł Pawlica. Skrepecki potępił wówczas rosyjską inwazję na Ukrainę.
7: Rosyjska kultura to nie jest malarstwo, to nie balet, to nie Dostojewski. Rosyjska kultura to drony, które w nocy nadlatują nad domy mieszkalne w Ukrainie. Oto czym jest rosyjska kultura.
3: Rosyjska antykremlowska opozycja i niezależni komentatorzy na razie ostrożnie wypowiadają się o zabójstwie Skrepeckiego. Więcej mówią eksperci. Według doktora Rafała Majewskiego z Uniwersytetu WSB Merito sposób, w jaki dokonano zabójstwa, przypomina metody rosyjskich służb specjalnych.
8: To nie pierwszy tego typu przypadek, gdzie w bardzo krwawy sposób, bardzo ostry jest reakcja na każdą próbę krytyki czy nawet niewłaściwego spojrzenia na działalność Władimira Putina, realizację jego polityki, celów tej polityki, no jak i samej formy sprawowania tej polityki.
3: W ostatnich latach do zabójstw rosyjskich dysydentów dochodziło m.in. w Niemczech i Hiszpanii. Siemion Skrepecki krytykował też mocno władze Białorusi oraz namaszczonego przez Kreml przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa. Jego zabójstwo potępiła już Komisja Europejska.

0: W magazynie Polska i Świat kolejny temat, także dotyczący wydarzeń poza granicami naszego kraju, ale dotyczący Polski. Ambasada RP w Izraelu poinformowała o kolejnym ataku na nowy dom Polski w Jerozolimie. W ostatnich tygodniach nasiliły się też przypadki nękania sióstr prowadzących klasztor.
1: To kolejne już doniesienia o napaściach i nękaniu chrześcijańskich duchownych w Jerozolimie. Sprawą zajmuje się Wojciech Cegielski, który wielokrotnie relacjonował dla Polskiego Radia wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Witaj.
2: Dobry wieczór.
1: Powiedz w takim razie, co wiemy o tych ostatnich incydentach?
2: No, chodzi, tak jak powiedzieliście, o nowy dom Polski. To jest klasztor i dom pielgrzyma prowadzony przez siostry Elżbietanki w Jerozolimie. To jest miejsce, które leży w dzielnicy Mea Shearim. To jest znana dzielnica, słynąca choćby z tego, że jest zamieszkała przez ortodoksyjnych, bardzo religijnych Żydów. Polska ambasada napisała, że to powtarzające się nękanie polskich zakonnic jest nie do przyjęcia, zagraża ludziom i mieniu, a sprawcy muszą ponieść odpowiedzialność. Przed tym budynkiem sióstr, przed nowym domem polskim już kilkakrotnie w ostatnim czasie znaleziono rozbite butelki. Wcześniej siostry mówiły o pluciu, wyzwiskach, śmieciach wyrzucanych na teren klasztoru, rzucaniu kamieniami, butelkami, zepsutą żywnością. No a przypomnijmy, że to jest dom, do którego przyjeżdżają pielgrzymi, no może nie teraz, w czasie, chciałem powiedzieć, wojny, w czasie rozejmu, ale w momencie, kiedy sytuacja w Izraelu i w Iranie nie jest jeszcze ustabilizowana. No a MSZ mówi, że sprawa trwa tak naprawdę już od kilku lat, o czym zresztą mówili też pielgrzymi, którzy tam jeżdżą. Resort jest w kontakcie z lokalną policją i z rabinem, no bo tutaj bez rozmowy z lokalną wspólnotą religijną trudno cokolwiek realnie załatwić.
1: Czyli to nie jest jeden wybryk, tylko część dłuższej historii. Jak duża jest ta skala, jeśli spojrzymy szerzej na chrześcijan w Jerozolimie?
2: Jest taka organizacja w Jerozolimie jak Rosing Center, to jest organizacja monitorująca relacje żydowsko-chrześcijańskie, i ta organizacja naliczyła w ubiegłym roku aż 155 udokumentowanych incydentów wobec chrześcijan w mieście. 61 ataków fizycznych, 52 ataki na mienie kościelne, 28 przypadków nękania, 14 przypadków dewastacji publicznych znaków chrześcijańskich. To są na przykład akty wandalizmu na cmentarzach, to jest pisanie sprayem bardzo niewybrednych haseł na murach kościołów chrześcijańskich, czy to katolickich, czy to prawosławnych. To jest właśnie też plucie, najbardziej zresztą typowa forma wrogości, no bo wyobraźmy sobie księdza czy zakonnicę, który idzie na przykład ulicami Starego Miasta, no i na którego ktoś, najczęściej ortodoksyjny Żyd, pluje, dlatego że ma sutannę i krzyż. To plucie zresztą nie zaczęło się teraz. Już 4 lata temu, kiedy relacjonowałem takie ciche wypychanie chrześcijan z Jerozolimy, mówił mi o tym anglikański biskup tego miasta, Hossam Naum.
3: Mnie zdarzyło się to 4-krotnie, że ktoś mnie opluł, gdy szedłem przez Stare Miasto. Tyle, że ja nie chodzę tam zbyt często, bo nasz kościół jest gdzie indziej. Ale bardzo często słyszę, że chrześcijanie są skądś przeganiani. Ktoś ich przeklina albo pluje w ich obecności.
2: No a w ostatnim czasie mieliśmy choćby do czynienia z bardzo głośnym, brutalnym atakiem na francuską zakonnicę w Jerozolimie, która została pobita tuż obok wieczernika. Podejrzanemu przedstawiono już zarzut napaści motywowanej właśnie wrogością religijną.
1: I o tym wszystkim Wojciech Cegielski, bardzo dziękujemy.
4: Polska i świat.
0: W magazynie wracamy do kraju i o zdrowiu. Więcej o tym, jak wcześniej wykrywać choroby płuc, skutecznie je leczyć oraz jaki wpływ na jakość powietrza, jak jakość powietrza wpływa na zdrowie. O tym debatują w Warszawie eksperci z Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc.
1: Po raz pierwszy w naszym kraju odbywa się szczyt European Respiratory Society. Szczególnie ważne jest to, że kampania koncentruje się na czystym powietrzu. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
5: Na rozwój chorób płuc ma wpływ wiele czynników. Na pierwszym planie jest oczywiście palenie papierosów, ale eksperci coraz częściej zwracają uwagę na jakość powietrza, którym oddychamy. Podczas Europejskiego Spotkania Towarzystwa Chorób Płuc zainaugurowano kampanię Healthy Lungs for Life, czyli zdrowe płuca dla życia. Jej celem jest promowanie zdrowia poprzez edukację, działania społeczne i komunikację dotyczącą czynników środowiskowych wpływających na układ oddechowy. Kampania będzie w Polsce, Rumunii i Bułgarii. Profesor Joanna Chrostowska-Wynimko, prezydent Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, podkreśla, że zanieczyszczone powietrze to problem dla całego organizmu.
6: Płuca są de facto wrotami, przez które te zanieczyszczenia trafiają do organizmu, więc można powiedzieć, że one odbierają ten główny niekorzystny efekt działania zanieczyszczeń. Stąd

0: głównie jednak łączymy zanieczyszczone powietrze z chorobami płuc, chorobami układu krążenia, serca i innymi schorzeniami, na które zanieczyszczone powietrze ma wpływ.
1: Profesor Chrostowska-Wynimko dodaje, że zanieczyszczone powietrze prowadzi do rozwoju i zaostrzeń wielu chorób.
0: Nie tylko astma oskrzelowa, nie tylko przewlekła obturacyjna choroba płuc. Tutaj mówimy o 5-6 milionach osób już chorujących w Polsce, ale również rak płuca, który jest najczęstszym nowotworem i główną przyczyną zgonów zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn w Polsce. To są wszystko choroby, które są bezpośrednio związane z zanieczyszczeniami powietrza, co więcej, których przebieg jest bezpośrednio związany również z jakością powietrza, a więc nie tylko choroba, ale również to, na ile ona jest aktywna, na ile leczenie jest skuteczne. A więc warto podkreślić, że jakość powietrza ma bardzo wieloraki wpływ na zdrowie płuc.
1: Najgorsza jakość powietrza w Polsce występuje od listopada do marca podczas sezonu grzewczego, zwraca uwagę profesor Adam Barczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.
2: Na SOR-ach, w najzwach przyjęć, w takich miejscach, gdzie pacjenci przyjeżdżają w trybie nagłym, widzimy wyraźny spadek liczby infekcji dróg oddechowych, czyli zaostrzeń, na przykład astmy po OHP, w tych miesiącach letnich, czyli w tych niegrzewczych.
1: Głównym hasłem kampanii jest hashtag Oddychaj czystym powietrzem. Nie jest to wyłącznie akcja informacyjna, bo chodzi przede wszystkim o budowanie współpracy między środowiskiem medycznym, pacjentami i organizacjami społecznymi. A problem jest poważny, bo co roku z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera w Polsce 45 tysięcy osób.
3: Polska i świat.
4: Od dzisiaj do hurtowej ceny paliw znowu wliczana jest wyższa akcyza. Rząd powoli wygasza program CPN, ceny paliwa niżej. Niższa stawka podatku VAT zostanie natomiast utrzymana do końca czerwca.
5: Planowane porozumienie pokojowe na linii Iran-Stany Zjednoczone i otwarcie cieśniny Ormus sprawia, że ceny ropy już na rynkach spadają. Jednak kierowcy powinni liczyć się ze wzrostem cen paliw na polskich stacjach w najbliższych tygodniach. O szczegółach Grzegorz Krakowski.
6: Powrót akcyzy teoretycznie powinien przełożyć się na wyższą cenę na stacjach paliw. Jednak pytani przez nas kierowcy nie odczuli zmiany.
7: Dzisiaj jeszcze nie, chyba i tak cena jest niższa niż w trakcie sytuacji, która była kilka tygodni temu.
8: Wczoraj było 6,04, dzisiaj jest 5,97, więc jest i tak taniej niż wczoraj.
6: Ceny paliw kształtują się na poziomie podobnym do okresu, kiedy była obniżona akcyza, potwierdził dziś premier Donald Tusk.
9: Odeszliśmy od tej części, która dotyczyła akcyzy, bo zakładaliśmy i okazało się, że nasze założenie jest trafne. Że podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem powinno spowodować wyraźny spadek cen paliw na giełdach światowych i dzięki temu mamy decyzję, że jutro paliwo na stacjach benzynowych będzie mniej więcej w tej samej cenie, w jakiej było wtedy, kiedy nie pobieraliśmy akcyzy.
6: Szef rządu dodał, że planuje wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
9: Dzięki czemu to nie podatnik poprzez budżet państwa, tylko te firmy w dużej mierze sfinansują koszt akcji CPN. Same na tym nie stracą, ale nie zarobią, bo o to chodziło i dzięki temu przejdziemy jako państwo i jako płatnicy na stacjach benzynowych, my wszyscy względnie suchą nogą przez najgroźniejszy, wydawało się, kryzys paliwowy od dekad.
6: Ekonomiści przyznają, że wygaszanie programu CPN na razie dzięki taniejącej na rynkach międzynarodowych ropie jest bezbolesne. Jednak od 1 lipca, gdy powróci 23% VAT oraz wygaszone zostaną ceny maksymalne, sytuacja może być zupełnie inna, mówi ekspert rynku paliw i zarządzający Polaris FIS Dawid Czopek.
10: Wtedy tę złotówkę trudno będzie w jakiś tam sposób zbilansować poprzez spadki cen ropy naftowej. Ale na razie wzrost akcyzy nie powinien mieć dużego znaczenia dla cen gotowych paliw na stacjach benzynowych.
6: Dodajmy, że obecnie ceny paliw w Polsce są jednymi z najniższych w Europie.
5: I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat, ale zanim się pożegnamy, sprawdźmy jeszcze, co nas czeka jutro w pogodzie. Otóż na północnym wschodzie i południu kraju miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 stopni w centrum do 24 na południu i zachodzie, czyli na upały jeszcze musimy poczekać.
4: Zapraszamy także do jutrzejszych sygnałów dnia. Gośćmi będą o 7.15 Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem, a kwadrans po 8.00 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Marcin Kowalski
5: i Magdalena Skajewska. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: A w jedynce już za chwilę kronika sportowa. Czeka na państwa Cezary Górjew. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
4: Będzie o mundialu, rzecz jasna, ale także o tym, że Maja Chwalińska z dziką kartą, czyli przepustka na Wimbledon.
11: Tak, oczywiście. Szósty dzień rywalizacji podczas tej największej

0: Piłkarskie imprezy świata, no jedna z największych imprez, jaka może być w tym roku, jak wiemy, 5 tygodni piłkarskich emocji. Już za chwilę będziemy mówić o meczu Francji z Senegalem, gdzieś tam w pamięci wspomnienia z 2002 roku, kiedy rzeczywiście Senegal niespodziewanie pokonał Francuzów, ale dzika karta. No tak, czekaliśmy na to, wydawało się, że to jest oczywiste, ale wiemy, że tradycja brytyjska, najważniejszy tenisowy turniej świata, dzikiej karty dla zawodniczek, gospodarzy, zawsze też często było dla innych federacji, USTA amerykańska, francuska. Maja Chwalińska nie dość, że skradła serca polskich kibiców, to wzbudziła taką sympatię, że okazuje się, że nie było żadnych wątpliwości, dostała tę dziką kartę, a to oznacza, że będzie rozstawiona, jest 21 na świecie, będzie łatwiej w pierwszych rundach, ale o tym jeszcze będziemy mówić i w czasie Wimbledonu niech jej się wiedzie jak najlepiej, a za chwilę będziemy na boiskach piłkarskich.
1: Kronika sportowa.
0: Cezary Gurjew, dobry wieczór. No tak, Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do tenisowego turnieju na kortach Wimbledonu. Będziemy do tego jeszcze dzisiaj wracać, a teraz będziemy mówić o piłkarskich mistrzostwach świata. To już 6. dzień tej wielkiej imprezy.
2: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
0: Mecz w New Jersey. Francja gra z Senegalem. O tym spotkaniu Filip Jastrzębski.
3: Dobry wieczór. 77. minuta spotkania i Francuzi prowadzą 1-0 po golu z rzutu karnego, po golu z akcji Kyliana Mbappé, który wykorzystał świetne podanie Michaela Olise'a. O tym rzucie karnym powiedziałem, bo zamyśliłem się na temat sytuacji, która miała miejsce kilka minut wcześniej. Otóż ten sam Mbappé, wydawało się, że był faulowany w polu karnym i takie wielokrotne powtórki pokazywały, że musiał tam być kontakt nogi Senegalczyka z nogą Kyliana Mbappé, ale sędzia po wideoweryfikacji i długich ustaleniach zdecydował, że nic z tych rzeczy. Mbappé jednak stwierdził, że co się odwlecze, to nie uciecze i dał Francuzom upragnione prowadzenie, ale Senegalczycy grają bardzo dobrze w tym spotkaniu. W pierwszej połowie szczególnie stworzyli dwie takie bardzo groźne sytuacje. W 25. minucie spotkania Nicolas Jackson popędził lewym skrzydłem, oddał strzał w stylu Jacka Krzynowskiego. Czyli piłka najpierw odbiła się od słupka, później od bramkarza Mike'a Maignan ostatecznie wyleciała poza boisko. Jeszcze przed przerwą Ismaila Sarr miał doskonałą sytuację z najbliższej odległości. Pomylił się i ta piłka przeleciała ponad poprzeczką. Francja gra spokojnie, ale wiele wskazuje na to, że tym razem niespodzianki nie będzie trójkolorowi. W 78. minucie spotkania prowadzą z Senegalczykami 1-0.
0: I oczywiście do Filipa Jastrzębskiego będziemy wracać, a teraz o meczach rozegranych w nocy czasu polskiego. W Miami Arabia Saudyjska zmierzyła się z Urugwajem. O tym spotkaniu Tomasz Kowalczyk.
4: Piłkarze Arabii Saudyjskiej udowodnili, że już od jakiegoś czasu nie są chłopcami do bicia. W meczu z Urugwajem w pierwszej połowie nadali ton wydarzeniom na boisku. Często byli blisko pola karnego rywali, wykorzystywali swoje dobre wyszkolenie techniczne i kilka razy zagrozili bramce Urugwaju. Na efekt trzeba było jednak poczekać do 41 minuty. Wtedy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Al-Dżuwariego głową strzelał Kano. Bramkarz rywali Fernando Muslera odbił piłkę przed siebie, ale do dobitki najszybciej dopadł Al-Amri i błyskawicznym strzałem z bliskiej odległości trafił do siatki rywali. Urusi trochę się przebudzili. Jeszcze przed przerwą strzelał Valverde, ale zatrzymał go Al-Wais. W 50. minucie bliski szczęścia był Vinias, który strzelał głową, ale bramkarz rywali znów był na posterunku. Chwilę później ten sam zawodnik po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzelał głową, ale piłka tym razem przeleciała obok bramki. Były jeszcze strzały Ugarte, który trafił piłką w słupek, Valverde zatrzymany przez bramkarza i wreszcie w 80. minucie Viniasa, którego główkę odbił jeszcze Al-Wais, ale wobec dobitki Maximiliana Araujo nie miał nic do powiedzenia. Piłka po uderzeniu z 4 metrów wewnętrzną częścią stopy zatrzepotała w siatce. W końcówce dwukrotni mistrzowie świata decydowali się jeszcze na strzały zza szesnastki, ale ani Brian Rodriguez, ani Fede Valverde nie wykorzystali szans, kopiąc piłkę obok bramki. Więcej goli kibice nie zobaczyli i kolejna niespodzianka w tej grupie stała się faktem. Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1.

0: I kolejne spotkanie w Los Angeles. Iran grał z Nową Zelandią. Relacja Roberta Skrzyńskiego.
1: W drugim spotkaniu grupy G Iran zmierzył się z Nową Zelandią. W związku z konfliktem zbrojnym piłkarze Iranu na czas mistrzostw zamieszkali w Meksyku i do Stanów Zjednoczonych dotarli dopiero w niedzielę, a przed spotkaniem nie brakowało protestów pod stadionem, jak i gwizdów podczas irańskiego hymnu. Na ławce rezerwowych Nowej Zelandii siedział bramkarz Alex Paulsen, który w poprzednim sezonie występował w Lechii Gdańsk. I choć to Iran był faworytem tego starcia, pierwszą bramkę zdobyli zawodnicy Nowej Zelandii. Już w 7 minucie po zgraniu piłki przez Chrisa Wooda, który świetnie zachował się w polu karnym, prowadzenie zdobył Elijah Just. Piłkarze Nowej Zelandii mieli kilka okazji do podwyższenia wyniku, ale ich nie wykorzystali. Później Iran ruszył do odrabiania strat. W 23 minucie Mehdi Taremi strzelił w słupek, ale 9 minut później weteran tej drużyny, ponad 36-letni Ramin Rezaian, świetnie odnalazł się w polu karnym i doprowadził do remisu, stając się najstarszym piłkarzem ze strefy azjatyckiej, który strzelił gola w finałach Mistrzostw Świata. Tuż przed przerwą zespół Iranu objął prowadzenie, gol został jednak anulowany, gdyż jego strzelec Ali Nemati był na wyraźnym spalonym. Gdy po przerwie wydawało się, że kolejne bramki dla Iranu są tylko kwestią czasu, gola strzelili ponownie piłkarze Nowej Zelandii. W 54 minucie znów w roli asystenta wystąpił Wood, a bramkę ponownie strzelił Just. Iran doprowadził do remisu 10 minut później. Strzelec pierwszego gola, Rezaian, dośrodkował w pole karne, a bramkę na wagę wyrównania bardzo precyzyjnym strzałem głową zdobył Mohamad Mohebi. W końcówce meczu Iran miał więcej szans na odniesienie zwycięstwa. Najlepszą okazję do strzelenia gola zmarnował jednak w 81 minucie Taremi. Ostatecznie Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2.
0: Przypomnę, że w New Jersey Francja gra z Senegalem. Halo, Filip Jastrzębski.
2: 82. minuta spotkania i wciąż 1-0 dla faworytów, dla wicemistrzów świata, czyli drużyny francuskiej. Senegal gra odważnie, tak jakby znów chciał sprawić podobną niespodziankę jak w meczu otwarcia mundialu w 2002 roku w Korei i Japonii. Wtedy jednak piłkarze Lwów Terangi wykorzystali swoją sytuację, tę jedną w 30. minucie. No teraz nie są już tak skuteczni. Najlepsze okazje zmarnowali Nicolas Jackson i Ismaila Sarr, a teraz Francuzi w kontrataku i Barcola wykańcza akcję trójkolorowych, a zatem niespodzianki nie będzie prawdopodobnie w New Jersey, bo Francuzi poszli po swoje, grają dziś bardzo spokojnie, ale w końcu w drugiej połowie spotkania najpierw Kylian Mbappé wykorzystał sytuację i piękne podanie w 66 minucie od Michaela Olise, a teraz Bradley Barcola pakuje piłkę do senegalskiej bramki. 83 minuta spotkania w New Jersey. Francja-Senegal 2-0.
0: I oczywiście wrócimy do piłkarskich relacji już niebawem. A przypomnę, że Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do tenisowego turnieju na kortach Wimbledonu. O tym jej menedżerka i przyjaciółka Aleksandra Musiał.
3: Bardzo się cieszymy. Maja dostała oficjalnego maila od dyrektora turnieju. Także no czekaliśmy z niecierpliwością, bo od tego też mocno były uzależnione jakby dalsze plany na kolejne dni. Także tak naprawdę tylko co chwilę sprawdzaliśmy telefony, pytaliśmy, czy już ktoś coś wie. Ale no już wiemy, mamy to, także jesteśmy bardzo wdzięczni oczywiście wszystkim, którzy pomogli, między innymi Polskiemu Związkowi Tenisowemu, tak, który gdzieś tam jako pierwszy pomógł wystosować pierwsze pismo do dyrektora turnieju. Wielki szacunek dla Brytyjskiego Związku Tenisowego za taki ukłon w stronę naszej Maji.
0: Jeszcze połączenie z Londynem, gdzie jest Wiktor Archutowski, były menedżer Agnieszki Radwańskiej, od lat osoba, która jest blisko organizatorów najsłynniejszego tenisowego turnieju świata.
4: Zasłużyła i dostała. Mogło być, że są inne tradycje, które mogły jej przeszkodzić. To jest dobra reklama dla polskiego tenisa, dla Polski. To jest coś fajnego. Bardzo ładnie jeden dziennikarz, chyba Dixon Guardian, powiedział, she's a breath of fresh air. Ona jest oddechem świeżego powietrza. Jej zachowanie, jej gra, wszystko, ten uśmiech, ten urok, jej team, oni są humble, skromni, nie ma jakiejś pychy. Widać entuzjazm. Ludzie lubią ludzi z pasją. Stworzyli taki team, który trudno nie lubić. Dziewczyna 24-letnia, spryciarzem McEnroe. On się z niej zakochał. No po prostu widać było, że odwrócił się do Tima Henmana i powiedział, ty jesteś na komitecie, ona musi grać. Dużo to pomogło. Parę osób, których znam na Wimbledonie, powiedział, możesz spać spokojnie. Ja mówię, jak ktoś mi powie, że masz kartę, to śpię spokojnie, ale jeżeli ktoś mi powie, chyba masz kartę, to nie jest to samo, nie śpi się spokojnie.
0: Hubert Hurkacz wygrał z Rosjaninem Andrijem Rubliowem 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju w Halle. Z kolei Kamil Majszak, sensacyjny zwycięzca turnieju z Hertogą Gobos, przegrał z Czechem Iżym Lecheczką 5-7,

0: 6-7 na kortach Queen's Clubu w Londynie. Wracamy do piłkarskich mistrzostw świata. Przypomnę, dziś 6 dzień Francja-Senegal. To spotkanie o 21:00. I jaka sytuacja? Filip Jastrzębski.
1: 85. minuta spotkania i z każdą minutą Francuzi coraz bliżej zwycięstwa w meczu otwarcia. Oczywiście dla Francji i Senegalu, ponieważ trójkolorowi prowadzą 2-0 po golach Kyliana Mbappé i Bradley'a Barcoli. Oczywiście w barwach reprezentacji Francji same gwiazdy, ale gwiazdy też są i to grające w czołowych europejskich klubach w reprezentacji Senegalu, więc drużyna z Afryki też miała spore nadzieje, ale dopóki piłka w grze, jeszcze 5 minut podstawowego czasu gry na prowadzeniu Francja 2-0.
0: W Spale trwa zgrupowanie reprezentacji polskich siatkarzy, a pełen entuzjazmu jest rozgrywający Marcin Komenda.
2: Ja jestem generalnie fanem sportu i staram się zawsze z uśmiechem podchodzić do moich obowiązków, do tego, co robię, bo ja uważam, że my jako sportowcy, jako siatkarze mamy duże szczęście, że żyjemy w takich czasach, gdzie ta siatkówka w Polsce szczególnie jest bardzo popularna. Należy to doceniać, dlatego więcej mnie można zobaczyć z uśmiechem niż smutnego. Oczywiście są momenty takie, gdzie ten uśmiech ciężko z siebie wykrzesać, natomiast no, staram się zawsze pozytywnie podchodzić do świata, co po prostu przede mną. Staram się zaraczać tym uśmiechem.
3: Niełatwy był sezon ligowy, broniliście tytułu. Wiele kontuzji, ale też była sympatia i szacunek kibiców za to, jak walczyliście do samego końca. Teraz oczywiście doping kibiców reprezentacji Polski. Turniej w Gliwicach, Mistrzostwa Europy na horyzoncie, jeszcze kolejne turnieje Ligi Narodów. Sporo się dzieje. Szkoda, że tak mało imprez w Polsce.
2: Dużo przed nami na pewno w tym sezonie kadrowym. Mało w Polsce, bo tak naprawdę poza tym turniejem Ligi Narodów w Gliwicach, no to wszystko inne gramy poza granicami naszego kraju. Na pewno z tego względu jest trochę smutno, bo jednak przed polskimi kibicami zawsze ta gra jest świetna, chociaż jeszcze jest memoriał Wagnera, więc na pewno będziemy mieli okazję się przed naszymi kibicami pokazać. I co, zrobimy wszystko, żeby powtórzyć te wyniki z tamtego roku, a może nawet poprawić, bo myślę, że 2 medale, gdybyśmy w tym sezonie znowu zdobyli, to by był na pewno dobry wynik, świetny wynik. I zrobimy wszystko, żeby te medale przywieźć do Polski. Myślę, że tutaj ci zawodnicy, którzy są teraz w Spale, czekają już z niecierpliwością na te swoje pierwsze mecze reprezentacji w tym sezonie kadrowym. No i co? I zrobimy wszystko, żeby wejść w te mecze dobrze i po prostu wygrywać. Nie będę ukrywał, że moim największym marzeniem jest to, żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie i z tych Igrzysk Olimpijskich przywieźć medal. To na pewno jest największą moją taką motywacją i na pewno marzę o tym. Jeżeli zdrowie pozwoli i umiejętności będą na odpowiednim poziomie, to na pewno super by było na te Igrzyska za 2 lata pojechać.
3: Odpocząłeś? Była szansa, żeby rzeczywiście choć trochę zregenerować się?
2: Troszkę czasu było. Wiadomo, że ten sezon i klubowy, reprezentacyjny poprzedni był bardzo intensywny i wszystko działo się bardzo szybko, natomiast miałem 2 tygodnie wolnego, naładowałem się troszeczkę przed tym sezonem kadrowym i mam nadzieję, że te 2 tygodnie pozwolą na to, żeby w zdrowiu przede wszystkim wytrzymać ten intensywny czas. Mam nadzieję, że tak też będzie. W tamtym roku chyba tego czasu wolnego po sezonie klubowym nawet miałem mniej, więc daliśmy radę, no i wydaje mi się, że te 2 tygodnie dały mi dużo.
0: Przed siatkarzami kolejne turnieje Ligi Narodów, także Mistrzostwa Europy, ale teraz, no i także siatkarze żyją piłkarskimi mistrzostwami świata. Ta impreza potrwa prawie 5 tygodni, dziś 6 dzień. Mecz Francja-Senegal i Filip Jastrzębski.
1: 89. minuta spotkania w New Jersey na stadionie, na którym odbędzie się wielki finał tego mundialu 19 lipca. Czy Francja znów w tym finale zagra? No to pewnie pytanie, na które dzisiaj wszyscy kibice trójkolorowych próbują sobie odpowiedzieć. Zaczyna się prawdopodobnie ten mundial bardzo dobrze dla drużyny Didiera Deschampsa, który prowadzi ten zespół od 2012 roku, czyli już 14 lat jest na tym stanowisku. Oczywiście doprowadził Francuzów do tytułu mistrza świata, wicemistrza świata. No i mają nadzieję Francuzi, że także tym razem uda się Francuzom dotrzeć do wielkiego finału trójkolorowi. W 89. minucie spotkania prowadzą z Senegalczykami 2-0. Przypomnę, w 66. minucie spotkania Kylian Mbappé otrzymał znakomite podanie od gwiazdy Bayernu Monachium Michaela Olise i sprytnym strzałem pokonał bramkarza senegalskiego, który wcale dziś wbrew pozorom nie miał tak dużo pracy. Mowa oczywiście o Mendim, który broni dzisiaj między słupkami w bramce Senegalu. Natomiast Senegalczycy też mieli swoje sytuacje, szczególnie w pierwszej połowie spotkania. W 25. minucie najbliżej zdobycia bramki był Nicolas Jackson. Otrzymał podanie na lewym skrzydle, wpadł w pole karne. Piłka odbiła się najpierw od słupka, później jeszcze od nogi Mike'a Maignan i prawie wpadła do bramki. Już widzieli ją w siatce kibice reprezentacji Senegalu. Ostatecznie ona wypadła poza boisko I jeszcze przed przerwą Ismaila Sar niespodziewanie, pewnie także dla niego, znalazł się w doskonałej sytuacji, spudłował z kilku

0: metrów, a w drugiej połowie spotkania już Francuzi też tempa nie forsowali, natomiast już to, co mieli, wykorzystali. Najpierw, jak wspominałem, Kylian Mbappé, a później także Bradley Barcola, który otrzymał znakomite podanie od Rabiot w 82 minucie spotkania i podciął piłkę z niebywałą lekkością, pakując ją do siatki. I te nadzieje Senegalczyków na sprawienie niespodzianki w tym pierwszym spotkaniu już są właściwie znikome. Reprezentacja Francji wiele na to wskazuje. Zacznie ten mundial od zwycięstwa. To jest niezwykle ważne, ponieważ to jest jedna z najciekawszych grup na tych mistrzostwach świata. Przypomnę, że w tej grupie jest jeszcze reprezentacja Norwegii, wracająca na mistrzostwa świata po bardzo długiej 28-letniej przerwie. Pamiętamy, że Norwegowie to była jedna z czołowych europejskich ekip swego czasu, ale drużyna Jerzego Engela wybiła Norwegom futbol z głów, pozbawiając ich szans na awans w meczach w Chorzowie i w Oslo. I ostatecznie od tamtego czasu Norwegowie na mistrzostwach świata nie grali. Teraz wrócili z bardzo silnym zespołem, między innymi Erling Haaland, czy Martin Odegaard, czy Antonio Nusa. No to gwiazdy europejskiego formatu. Norwegowie o północy polskiego czasu zmierzą się z reprezentacją Iraku. A Francuzi, no to oczywiście drużyna naszpikowana gwiazdami. Dość powiedzieć o strzelcach goli, czyli Kylianie Mbappé i Bradleyu Barcoli, ale także zdobywca złotej piłki Osman Dembele, który tworzył dziś taki ofensywny duet z Mbappé. Doliczony czas gry, Francja spokojnie prowadzi w tym spotkaniu 2-0 i zmierza po zwycięstwo.
1: Dziękuję, Filip Jastrzębski. Wynik tego spotkania w aktualnościach po 23. Ja przypomnę, że Maja Chwalińska otrzymała dziś dziką kartę do tenisowego turnieju na kortach Wimbledonu.
2: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka. Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy.
11: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Reklama. Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 25 między Bydgoszczą a Człuchowem w Gościeradzu na 134 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch aut osobowych ruch odbywał się wahadłowo. Droga krajowa nr 36, odcinek Ścinawa-Wąsosz, miejscowość Wińsko. 48 km doszło do awarii sieci wodociągowej. Obowiązywał przez wiele godzin ruch wahadłowy. Najświeższe informacje z drogi krajowej nr 36 są takie, że trasa została zablokowana na swym 48 km, ale wyznaczono objazd trasami lokalnymi. Droga krajowa nr 52, odcinek Andrychów-Wadowice, Inwałd, 36

0: Szósty kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Andrychowa. Droga krajowa numer 59, odcinek Ryn-Giżycko. Trzeci kilometr w rejonie Giżycka, zderzenie dwóch aut. W wyniku tego wypadku jedna osoba została ranna. Obowiązuje ruch wahadłowy. I droga krajowa numer 72, Brzeziny, 124 kilometr, dachowania autoosobowego, ruch wahadłowy. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. Na zachodzie kraju rozpogodzenia. Na wschodzie i krańcach południowych Polski miejscami przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni. Cieplej na wybrzeżu i południu kraju 13-14 stopni.
1: Minęła godzina 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Trwają poszukiwania sprawcy morderstwa w Białej Podlaskiej. Według władz sprawa może dotyczyć bezpieczeństwa Polski. Rosjanin Siemion Skrypiecki, zagorzały krytyk Władimira Putina, został zastrzelony koło swojego mieszkania. W sprawie zatrzymano dwie osoby, ale nikomu nie postawiono zarzutów.
2: Mieszkańcy Białej Podlaskiej mówią o strachu.
3: Pójdę się na dół, patrzę. Leży człowiek. Pierwszy raz go na oczy widziałem.
4: Słyszałam strzały, byliśmy przerażeni. Troszeczkę strach mamy, bo to nie wiadomo co będzie.
2: Ale służby zapewniają.
5: Myślę, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać.
2: Mówi rzecznik lubelskiej policji podinspektor Andrzej Fio.
5: Jedyną rzeczą, która teraz interesuje ewentualnego sprawcę tego zdarzenia, jest ucieczka z miejsca i dalej gdzieś tam ucieczka być może poza teren naszego kraju.
2: Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreśla, że polskie służby wcześniej chciały już chronić ofiarę.
6: Służby też były w kontakcie wcześniej z zamordowanym. Miał propozycję bycia też osobą, która byłaby objęta ochroną, ale czuł się niezagrożony, nie chciał takiej ochrony, więc jakby tutaj służby działały i działają.
2: Policja apeluje o informację o zabójstwie i przejrzenie zapisów o własnych kamer samochodowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce zwiększyłaby zaangażowanie sojuszników w bezpieczeństwo naszego kraju, mówi generał Stanisław Koziej. Były szef BBN-u podkreślał na antenie Polskiego Radia 24, że utworzenie stałej bazy USA leży w interesie Polski. Także na wypadek sytuacji kryzysowych.
7: Ta stała obecność to jest jednak gwarancja trwałego zaangażowania amerykańskiego, a nie jakiegoś chwilowego. To jest gwarancja, że to zaangażowanie amerykańskie szybko nie zniknie z tego terenu, w odróżnieniu od tej rotacyjnej obecności.
1: Rząd przyjął dziś uchwałę upoważniającą szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza do działań w celu utworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Premier Donald Tusk wyjaśniał, że chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych. Polskie służby konsularne ustalają okoliczności szarpaniny w Berlinie. Chodzi o interwencję niemieckiej policji przed głazem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Grupa kilku członków Ruchu Obrony Granic próbowała protestować przed miejscem pamięci. Przynieśli ze sobą duży drewniany krzyż i tablicę z antyniemieckimi hasłami. Policja informowała w języku niemieckim i polskim, że nie mają zgody na taki rodzaj protestu. Doszło do szarpaniny. Funkcjonariusze skuli kajdankami uczestników pikiety. Część Polaków została spisana przez policję i następnie wypuszczona.
8: To są aktualności jedynki.
1: Japonia przez kolejne pół roku może kupować od Rosji skroplony gaz ziemny, nie obawiając się amerykańskich sankcji. Departament Skarbu wydał zgodę na wyłączenie z zakazu eksportu rosyjskiego LNG rurociągiem Sahalin 2 do Japonii.
9: Porozumienie z USA, na mocy którego Japonia może kontynuować zakupy rosyjskiego gazu, obowiązywać ma do połowy grudnia tego roku. Udziałowcami gazociągu Sahalin 2 prócz Rosjan są dwa japońskie koncerny. To źródło zaspokaja około 10% zapotrzebowania Japonii na gaz. Japońskie władze pomimo rosyjskiej agresji na Ukrainę nie planują odejścia od dostaw z Rosji. Jednocześnie przekonują jednak, że m.in. w ramach G7 opowiadają się za sankcjami wobec Kremla. Według informacji przekazywanych przez japońskie media, od początku rosyjskiej agresji rząd w Tokio przekazał Ukrainie prawie 16 miliardów dolarów w postaci pomocy humanitarnej, finansowej i środków na odbudowę kraju. Obowiązujący do końca roku dokument pozwala Japonii na dokonywanie transakcji z rosyjskim Gazprombankiem.

0: Marsajewicz, Polskie Radio.
1: Bakteria coli w starachowickich wodociągach. Woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków ani do mycia zębów, również po przygotowaniu. Może być wykorzystana wyłącznie do celów sanitarnych. Prezydent Starachowic Marek Materek informuje, że woda nie nadaje się do spożycia w kilku osiedlach w mieście oraz w kilku sąsiednich miejscowościach, gminach Brody i Wąchock.
2: W związku z tym został wydany komunikat przez Sanepid. Ten komunikat przesłaliśmy do mieszkańców wszelkimi możliwymi sposobami i w tej chwili dostarczamy wodę poprzez beczkowozy, między innymi, które zorganizowaliśmy z różnych stron. One są dostępne w lokalizacjach, które zostały podane poprzez komunikaty, które przekazaliśmy.
1: Woda zdatna do picia powinna pojawić się w starachowickich kranach w najbliższy czwartek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie i południu, po południu okresami wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna 16 stopni nad morzem, 20 w centrum, 24 na południu i zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale, ma rosnąć.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Reklama. Autopromocja.
10: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
11: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
10: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
11: Relacje, analizy i komentarze.
10: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
11: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
10: Filip Jastrzębski
11: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
12: Prawie 8 minut po 23.
3: Wieczór z reportażem.
12: Janusz Deplesen, Tomasz Cieślak i Maciej Jastrzębski. Mówimy Państwu dobry wieczór. Będzie o wojnie, może nie inaczej, ale głębiej. Wojna. Nowoczesna wojna. Kraj ogarnięty wojną. Kraj krwawiący, broniący niepodległości i ukraińskości. Czy w miejscu dotkniętym tragedią rosyjskiej inwazji jest miejsce na filozofię, edukację? Może jedyna filozofia to militaryzacja, a edukacja to indoktrynacja? Jak żyją Ukraińcy? Czym żyją i jak radzą sobie z tym trudnym do zaakceptowania przekładańcem normalnego życia i wojny? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedzi, wsłuchując się w reportaż Aleksandra Palikota i Jerzego Sobotty zatytułowany W cieniu kozaków. Zapraszam.
13: Studio reportażu Polskiego Radia przedstawia.
14: Dawajcie,

0: Aleksander Palikot i Jerzy Sobotta. W cieniu kozaków. Jak wojna zmieniła Ukrainę. To dron FPV. Manewruje pomiędzy przeszkodami w starej fabrycznej hali w centrum Kijowa. Mija zwisające z sufitu opony samochodowe, przelatuje przez labirynt neonowych kół i leci w kierunku stojącego w końcu hali czołgu.
1: Zwaty mnie Eugenij, mój pozywny Vela.
2: Nazywam się Eugenij. Mój pseudonim to Vela. Jestem instruktorem szkoły FPV Kilkaus 3 Brygady Szturmowej. Sam pochodzę z Mariupola. Wypełniam swoje służbowe obowiązki.
0: Za plecami Eugenija na granatowej ścianie znajduje się jaskrawy pomarańczowy napis Kilkaus. Design jak w modnych kijowskich kawiarniach. Nie pije się tu jednak kawy, tylko uczy zabijać.
1: My nauczamy same osnownym, bazowym aspektom, z czego składa się ten FPV dron.
2: Uczymy najbardziej podstawowych rzeczy, z czego składa się dron FPV, jak naładować baterie, jak pilotować. Najpierw zdaje się egzamin na symulatorze, potem przychodzi na prawdziwego drona i w końcu zdaje na nim egzamin. Uczymy, żeby przekazywać umiejętności zarówno cywilom, jak i wojskowym, którzy chcą przejść z piechoty na drony.
0: W ciągu ostatniego roku przeszkolono tu około 2000 osób. Szkolenie trwa 7 dni. Takie testowe tygodnie są dziś popularne w Ukrainie. Wojsko stara się przyciągnąć rekrutów.
3: Zajmuję się tym, żeby nauczyć się, jak maksymalnie efektywnie wbiwać wrogów, bo...
2: Staram się nauczyć, jak maksymalnie skutecznie zabijać wrogów, bo drony są obecnie najbardziej efektywne. Są znacznie skuteczniejsze niż wszystkie poprzednie metody prowadzenia wojny. Przyszłość należy do nich.
0: Mówi Markiel. Wytatuowany od stóp do głów, w niskich spodniach i bluzie, wygląda jak postać z teledysku. Przez 4 lata wojny linia frontu zmieniła się w tak zwaną strefę śmierci. Operatorzy dronów siedzą w okopach czy norach z goglami na oczach i niszczą wszystko, co próbuje się przez nią przebić. Według analiz zachodnich instytutów drony odpowiadają dziś za ponad 70% rosyjskich strat, co przekłada się na dziesiątki tysięcy zabitych i rannych żołnierzy miesięcznie. Markiel wrócił z frontu kilka dni temu. Ma 18 lat. Do wojska poszedł dobrowolnie.
3: No, w tym jest potrzeba.
2: To po prostu konieczne. Każdy Ukrainiec, każdy mężczyzna musi to zrobić. Ktoś wcześniej, ktoś później, ale każdy musi to zrobić. Poszedłem w wieku 18 lat, bo moim zdaniem nie ma sensu zajmować się czymkolwiek innym, dopóki w kraju trwa wojna.
0: 4 lata otwartej rosyjskiej agresji militarnej, 12 lat wojny w Donbasie. Walka, strach i strata stały się częścią codziennego życia. To zmieniło ludzi. Ukraina stała się krajem wojowników.

0: Hill House został stworzony przez 3. Brygadę Szturmową. To jedna z najważniejszych jednostek w ukraińskiej armii, niedawno przekształcona w korpus. Kieruje nią Andrii Biłecki, dowódca wojskowy i polityk, który od czasu założenia batalionu Azow w 2014 roku pełni rolę lidera ruchu azowskiego. 3. Szturmowa jest znana z efektywności na polu boju, dobrego wyszkolenia i marketingu, który zredefiniował to, jak w Ukrainie przedstawia się wojnę i służbę. W reklamach i klipach brygady wojna to styl życia, a front – miejsce inicjacji i prawdy. Subkultura trojki to pomieszanie wątków z narodowej tradycji, popkultury i motywów skrajnej prawicy. Wszystko zapakowane jest w modną, wielkomiejską formę.
1: Dawaj, poszli, rozciągnęli się szybko, b***ź!
2: Po maszynie, b***ź! Po maszynie, b***ź!
3: Rozciągnijcie!
2: My nie dojechali!
0: Trzecia szturmowa, jako jedna z pierwszych brygad, zaczęła sama rekrutować swoich żołnierzy na dużą skalę. Jej kanał YouTube to ponad 1,5 miliona obserwujących. Najbardziej popularne są filmy z pola walki, nagrane kamerami GoPro na hełmach żołnierzy. Brutalna rzeczywistość, zmontowana jak komputerowa strzelanka.
4: Dzień.

0: Tymczasem w Kill House, w niewielkim blaszaku, kilkanaście osób siedzi przed ekranami. Ćwiczą sterowanie dronami na symulatorach. W tle muzyka.
1: Trochę mówię. Mieszkałem w Polsce prawie 2 lata. No i na razie, jak się zaczęła wojna, to wróciłem do Ukrainy i prawie rok jestem w trzeciej szturmowej.
2: Jak was zwać?
1: Dmytro.
0: 42-letni Dmytro, choć wysportowany, nie przypomina wojownika z rekrutacyjnych billboardów. Wrócił z Polski i wstąpił do wojska, bo chciał czuć, że jest na swoim miejscu. Trafił do jednostki przeciwpancernej. Teraz chce przejść na obsługę dronów. Frontu ma dość, ale nie stracił motywacji.
1: Wina między Ukrainą i Rosją to egzystencjalna wina.
3: Wojna między Ukrainą a Rosją to wojna egzystencjalna. To wojna o przeżycie. Jeśli teraz coś pójdzie nie po naszej myśli, Ukraina po prostu zniknie. Wszyscy rozumiemy, co się stało i co może się stać.
1: Trzecia szturmowa to jeden z nacjonalistycznych podrozdziałów.
3: To pomaga walczyć przeciw Rosji.
1: To pomaga jej borot się proti Rosji.
0: W Kijowie reklamy trzeciej szturmowej i innych jednostek wiszą prawie na każdej ulicy. Ukraińska armia liczy niemal 1 000 000 żołnierzy. To, po rosyjskiej, największa armia w Europie. Wojna wyznacza rytm życia Ukrainy. Widać ją wszędzie. Żółto-niebieskie flagi łopoczą na cmentarzach, wojskowe pick-upy pędzą przez drogi, mężczyźni bez kończyn siedzą na ławkach pod szpitalami. Czy wszystko to oznacza, że doszło do militaryzacji społeczeństwa? Nie, mówi filozof Wołodymyr Jarmolenko.
4: Я б не говорив тут про мілітаризацію. Мені здається, що такої як мілітаризації немає. Можливо, це і погано.
3: Moim zdaniem nie możemy mówić o militaryzacji. Nie mamy mobilizacji całego społeczeństwa. Być może to źle. Duża część ludzi jest nadal bardzo bierna i to jest problem. Część jest na froncie, część pomaga żołnierzom, a część ludzi po prostu żyje swoim życiem. Szczerze, bardziej martwi mnie właśnie to.
4: I jeśli відверто казати, to mnie to dużo хвилює.
0: Spotykamy Jarmolenkę w nowoczesnym, klimatyzowanym budynku pęklubu w centrum Kijowa. 46-letni mężczyzna jest jego prezesem, wykładowcą uniwersyteckim, publicystą i jednym z najważniejszych ukraińskich intelektualistów. Jak mówi, armia stała się nieodzowną częścią ukraińskiego społeczeństwa.
4: Jest czytkie rozumienie, że to jak u Kanta, umowy możliwości czegoś. Ot, nasze umowy możliwości to nasze wojsko.
3: To powszechnie zrozumiałe, to coś jak warunek możliwości Kanta. Naszym warunkiem możliwości jest nasza armia. To ona sprawia, że możliwe jest spokojne życie, kultura i wszystko inne. Mogę wygłaszać wykłady, mogę pisać książki, ale wiem, że wszystko to jest możliwe tylko dlatego, że istnieje armia, która mnie broni.
0: Właśnie dlatego Jarmolenko i Pan Klub wspierają wojsko. Miliony Ukraińców robią to samo. Przekazują darowizny, dostarczają pomoc i odwiedzają bliskich na froncie. Ukraińskie aplikacje bankowe proponują datek na armię za każdym razem, gdy płacisz za kawę lub obiad. Datki idą na drony, jeepy, noktowizory i setki innych niezbędnych rzeczy. W przeszłości Jarmolenko pisał książki o flanerach i studiował niemieckiego filozofa Waltera Benjamina. Potem przyszła rewolucja na Majdanie, okupacja Krymu, wojna w Donbasie i wreszcie rosyjska inwazja w 2022 roku. Historia zmusiła Ukrainę do szukania swojej własnej filozofii.
4: Pacyfizm wyrisze tylko jedną połowę problemu. Win wyrisze problemu, jak uniknąć zła.
3: Pacyfizm rozwiązuje tylko połowę problemu. Odpowiada na pytanie, jak uniknąć zła. W tym sensie jest bardzo pożyteczny. To bardzo dobra filozofia, ponieważ musimy umieć zapobiegać złu. Rozumiem zło jako instynkt przemocy, popęd śmierci, o którym mówił Freud. Ale pacyfizm nie odpowiada na pytanie, co zrobić, gdy zło już się pojawiło.
4: Ale ten pacyfizm nie daje odpowiedzi na pytanie, a co robić, kiedy zło już zjawiło się.
3: Jadą na nas czołgi, grożą nam wojną jądrową. Co mamy zrobić?
4: Oś ono już tu. Oś na nas pruć tanki i nam zagrożyć jadrną wojnę. O co robić?
0: Ukraina jest w ciągłej walce o przetrwanie. Pod naporem silniejszego agresora umiejętność samoobrony staje się czymś nieodzownym.

0: Наша назва.
1: Лісовіші рти.
0: Рік. Наше гасло.
2: У лісі водимось.
1: З ворогом поборемось.
3: Jesteśmy na apelu na obozie młodzieżowym ZEW Jaru. Około 40 dzieci w wieku od 9 do 13 lat stoi w szeregu na środku polany. Wszyscy ubrani są w jednolite ciemne stroje i czarne czapki. Są podzieleni na kilka mniejszych grup, które nazywa się tutaj, jak w dawnym kozackim wojsku, rojami. Młody mężczyzna przechodzi między rzędami i lustruje podopiecznych wzrokiem. Zatrzymuje się przed chłopcem w poplamionych spodniach. Za karę wszyscy muszą robić pompki. Nigdy więcej nie przyjdę brudny na wieczorny lub poranny apel. Obóz ZEW Jaru od 5 lat odbywa się na zalesionych wzgórzach Czerkaszczyzny. To miejsce owiane legendą, która przenosi nas do 1919 roku, czasu ukraińskiej walki o niepodległość. Gdy Ukraińska Republika Ludowa pod przywództwem Symona Petlury utraciła kontrolę nad centralną Ukrainą, odłam ruchu partyzanckiego proklamował tutaj tak zwaną Republikę Hołodnojarską. Przez 3 lata broniła się ona przed białymi i bolszewikami. Ostatecznie bolszewicy zmiażdżyli zgrupowanie, ale dla środowisk patriotycznych Chłodny Jar na przekór sowieckiej propagandzie stał się symbolem oporu i walki o niepodległość. Obóz trwa 10 dni. Panuje tu dość surowa dyscyplina. Zabronione jest używanie telefonu komórkowego więcej niż raz dziennie. Nie można rozmawiać po rosyjsku. Obozowicze dbają o porządek, sprzątają i pomagają w przygotowaniu posiłków, po których zawsze churalnie dziękują.
1: Dziękujemy, smaczno było!
3: Większość dzieci sprawia wrażenie zadowolonych. Wlada i Sonia mają 11 lat. Mówią, co do tej pory najbardziej im się podobało.
4: Це як майстер-класи.
5: Ну, типу, тут... урок такий. Ну, да. Тут розповідають про поклик Яру, про медицину тут, про АМГ.
6: Мами різні варштати. Wykłady o Chłodnym Jarze, zajęcia z medycyny i z taktyki. Uczymy się na przykład robić sztuczne oddychanie albo składać karabin. Najpierw pokazują nam, jak to zrobić, a potem robimy to sami.
5: Tak. Kiedy u nas medycyna, nam musiałby pokazać, jak to robić, a potem my już próbujemy sami to zrobić.
3: W programie są też zajęcia sportowe, takie jak poranna gimnastyka czy trening boksu. Ale prawdziwym hitem wśród uczestników jest bieg z przeszkodami, mówi chłopiec o pseudonimie Rakieta.
7: Lizysz pod ziemią, kidają granaty, kruto. Trenowali stojku po zbroju.
6: Idziesz pod ziemią, rzucają granaty. Super, ćwiczyliśmy postawę strzelecką.
7: A i na bajdarkach.
8: My... paramilitarna organizacja, można tak powiedzieć.
6: Można powiedzieć, że jesteśmy organizacją paramilitarną.
3: Mówi Ilia Marian, lider obozu nazywany tutaj Atamanem. Ma 23 lata, blond włosy, wąsy, wytatuowane ręce i koszulkę z napisem Nie jęcz. Jest aktorem i członkiem stowarzyszenia ZEW Jaru. Prawie wszyscy jego członkowie są studentami. Działają, jak mówi się w Ukrainie, na entuzjazmie. To jest dobrowolnie i niekomercyjnie. Ilia przejął organizację obozu po tym, gdy jego inicjator, Pawlo Nakonecznyj, zginął na wojnie w wieku 25 lat.
8: Nasza meta organizacji to...
6: Celem naszej organizacji jest wychowanie odpowiedzialnej młodzieży, która nie będzie bać się brać odpowiedzialności za państwo. To nasz cel. Uczymy naszych wychowanków odpowiedzialności. To coś, czego brakuje naszemu państwu. Robimy to w oparciu o 3 zasady. Braterstwo, dyscypliny i patriotyzm, czy też nacjonalizm.
8: Na bazie 3 naszych cenności. Pobratymstwo, dyscypliny i patriotyzm, aboż nacjonalizm.
3: Co nacjonalizm oznacza dla młodzieży organizującej obóz w Chłodnym Jarze? Ilia przekonuje, że nie ma powodów do zmartwień.
8: Nacjonalizm, він говорить про любов до свого.
6: Nacjonalizm to miłość do swojego suwerennego, własnego państwa. To jest właśnie ten zdrowy nacjonalizm, bez zakusów na cudze terytorium, ale z pragnieniem rozwijania własnego. Wierzymy, że każdy naród zasługuje na to, by rozwijać się razem ze wszystkimi i w pokoju dążyć do czegoś lepszego.
3: Dla dzieci Ilia to festiwal. To jego pseudonim. Mają je tutaj wszyscy. Opiekunie.

opiekunowie i uczestnicy, tak jak w wojsku i wśród ukraińskich partyzantów 100 lat temu. Wieczorem, gdy zachodzi słońce, dzieci wracają na polanę, na wieczorne

0: skrajna prawica nie była w stanie zdobyć więcej niż kilka punktów procentowych podczas wyborów, trwająca już ponad 4 lata wojna na pełną skalę pozwoliła jej uzyskać duży wpływ zarówno na armię, jak i na społeczeństwo. Braterstwo, dyscyplina i nacjonalizm. Te trzy słowa wiszą nad ławami w jadalni, gdzie młodzież popija kwas chlebowy, czekając na swoją kolej. Na stole leży koc, a na nim trzy karabiny maszynowe AK-47. W tle patriotyczny rap. Dwoje chłopców i dziewczyna konkurują, kto najszybciej rozłoży kałasznikowa. Instruktorka, która sama nie ma nawet 20 lat, zatrzymuje stoper i pomaga, gdy coś się zacina. 2 minuty i 31 sekund. Tyle czasu zajmuje 11-letniemu Artemowi rozłożenie karabinu. Jest dumny ze swojego nowego rekordu. Ataman obozu, festiwal, stoi nieco z boku i obserwuje.
1: Zaczynamy w młodym wieku, ale nie mówimy po prostu trzymaj karabin i idź walczyć. Nie, ja jestem za tym, by nasi podopieczni nigdy nie walczyli. Ale nie dlatego, że nie będą na to gotowi, tylko dlatego, że nie będzie to konieczne. Jeśli każdy Ukrainiec będzie mógł wystawić karabin maszynowy ze swojego okna, nikt nie zechce na nas napadać. Jeśli 40 milionów ludzi wie, jak obchodzić się z bronią, nikomu nie przyjdzie to do głowy.
0: Dzieci na obozie mają nauczyć się, że broń nie jest zabawką i oznacza odpowiedzialność. I że będzie częścią ich życia.
2: Najpopularniejszym widem z nich jest granata F1, wy jej wszyscy znacie.
1: Najpopularniejszym typem granatu jest granat F1. Wszyscy go znacie, wiecie jak wygląda. Kto nie zna, może się mu teraz dokładnie przyjrzeć.
2: Uwaga, to makieta.
1: Proszę o uwagę, to jest atrapa, ona nie wybucha. Zapalnika nie wyciągamy, ponieważ z każdą bronią obchodzimy się tak, jakby była prawdziwa. Dlatego po prostu podajemy go sobie i oglądamy.
0: Instruktorka pokazuje też atrapy min przeciwpiechotnych i tłumaczy, jak ukrywają je Rosjanie. Wyjaśnia, jakie obrażenia powodują odłamki. W końcu opowiada o różnicy między rakietami balistycznymi, pociskami manewrującymi i bombami kierowanymi KAP. W Ukrainie to nie teoria, to praktyczna wiedza nawet dla dzieci. Żyją w najbardziej zaminowanym kraju na świecie. Od 4 lat każdego dnia trwają ostrzały obiektów cywilnych. 12-letni Maksym na własne oczy widział, jak rosyjska rakieta uderzyła w centrum jego rodzimej Winnicy w 2022 roku, zabijając 23 osoby, w tym 3 dzieci. Jego ciotka leży w masowym grobie w Mariupolu. Rodzina nie wie, jak zmarła. Nie jest to odosobniony przypadek, mówi festiwal.
1: To dzieci, które w gruncie rzeczy nigdy nie żyły w czasie pokoju. Od 10 lat żyją w kraju, w którym najpierw toczyła się trudna do zrozumienia wojna hybrydowa, a dziś żyją w czasach, gdy nasze państwo walczy o swoje istnienie.
0: Sam miał 14 lat, gdy Rosja zaatakowała po raz pierwszy w 2014 roku. Zna więc strach i stres, przez które przechodzi młodzież. Czwartego dnia obozu przychodzi czas na pieszą wędrówkę. Cały dzień maszerujemy po wzniesieniach i lasach Chłodnego Jaru. Lato w pełni. Po drodze odbywają się krótkie wykłady z historii. Na przykład na wzgórzu, gdzie według legendy pochowany jest sam Bohdan Chmielnicki. Od marszu w upale 11-letni Chryhorii dostaje krwotoku z nosa. W obozie nazywany jest dębem. Teraz siedzi na pniu drzewa koło źródła z wodą. Na kolanach trzyma wojskowy plecak, który jest dla niego 2 razy za duży.
2: Podarował
1: mi go przyjaciel z wojny, żebym mógł pojechać z nim na obóz. Zawsze chcę dowiedzieć się czegoś nowego o wojnie. Członkowie twojej rodziny są na froncie? Nie, teraz nie są na wojnie, ale są wojskowymi. Tato i dziadkowie latali samolotami. Ty też chciałbyś służyć? Tak, tak. Na pewno w piechocie. Jakoś bardzo boję się latać samolotem, a marynarka wojenna jakoś nie chce.
3: No, ja prosto dużo silno boję się latać na litakach, a morski flot, ja nie znam, prosto nie chce.
0: Ponad połowa dzieci na obozie ma rodziców czy krewnych w wojsku. 13-letnia Solomia dzwoni do ojca na froncie co 4 dni. 12-letni Nazar raz w tygodniu. Nie widział go od 6 miesięcy.
4: No, bywa taka szkoda, dytyny, ktoś...

0: Bywa tak, że ktoś z bliskich dziecka zaginął na wojnie albo był poważnie raniony. Wtedy są chwile, kiedy dziecku robi się smutno albo popada w depresyjny stan. Podchodzimy do tego ze zrozumieniem.
1: Mówi festiwal lider obozu. Marsz dobiega końca. Przeszliśmy 30 kilometrów. Nie było łatwo, ale wieczorem będzie ognisko. Dla wielu dzieci obóz ZEW Jaru jest wytchnieniem od ich codziennego życia z ciągłymi ostrzałami, szkołą online i blackoutami. Natura, fizyczny wysiłek, praca w grupach, wiejskie jedzenie są remedium. Niektórzy ukraińscy psychologowie dziecięcy twierdzą nawet, że więź z silnymi autorytetami i jasnymi zasadami może być korzystna. Poczucie przynależności do grupy ma przeciwdziałać izolacji, a dyscyplina uwalniać od poczucia bezradności.
2: Tam, do wieczornego kola zbirka.
3: Tam, zbirka! Kola zbirka!
1: Dzieci z karabinami, wojskowa musztra i apele z pochodniami w Europie mogą budzić sceptycyzm, ale w Ukrainie spotykają się z coraz większą akceptacją. Według badań opinii publicznej 2/3 Ukraińców popiera tak zwaną edukację wojskowo-patriotyczną dzieci i młodzieży. Jednocześnie potępiają oni przymusową militaryzację młodzieży prowadzoną przez Rosję na okupowanych terytoriach. Obozy młodzieżowe, takie jak ZEW Jaru, stają się coraz bardziej popularne. Nie dziwi to w obliczu powszechnego poboru i niekończącej się wojny. Wojny, która sprawiła, że Ukraińcy stali się bardziej bezkompromisowi. Mówi o tym filozof Włodymyr Jermolenko w swoim kijowskim biurze.
4: Zjawił się ten etos wojna. Ja постійно кажу w Europie, że...
0: Pojawił się etos wojownika. W Europie muszę to ciągle wyjaśniać. Zdrowe społeczeństwo potrzebuje równowagi pomiędzy etyką wojny, czyli za grecką etyką agonu, bezkompromisową walką, konfrontacją, a etyką agory, czyli rozmową i dialogiem. Zdrowe społeczeństwo powinno opierać się na obu tych filarach.
4: Zdrowe społeczeństwo ma budować na tych dwóch cennościach, które mają na jedną balansować.
1: Europa jest przekonana, że całkowicie przepracowała swoją przeszłość i jest z tego dumna, mówi prezes ukraińskiego penklubu. Ale jednocześnie nie wystarcza jej ducha walki.
0: W Europie trzeba teraz pogodzić etykę dialogu i etykę walki, ponieważ Europa za bardzo uwierzyła w wieczny pokój. Musimy odejść od tej dychotomii. Albo budujemy społeczeństwo na armii, albo na dialogu. Musi być jedno i drugie. Agora, czyli miejsce wymiany doświadczeń, handlu towarami, rozwoju gospodarki, ale potrzebujemy też muru, by je ochronić. Bo jeśli nie będzie murów i zdolności do samoobrony, to ktoś przyjdzie i zniszczy tę naszą agorę.
1: Europa musi być zdolna do obrony, zwłaszcza teraz, gdy Stany Zjednoczone pod rządami Trumpa coraz bardziej oddalają się od jej wartości, mówi Wołodymyr Jermolenko.
4: Jak my rozumiemy sytuację, zachęcamy pryncypy swobody w sytuacji...
0: Nasza sytuacja wygląda tak, że bronimy zasad wolności, mimo że jesteśmy mniejsi, mimo że jesteśmy słabsi niż wielkie mocarstwa, które chcą nas sobie podporządkować. Europa jest dziś słabsza, ale to musi rodzić poczucie, jak to możliwe? Jak to możliwe, że chcą nas złamać? Dalej, do walki. Ukraina daje przykład.

0: Jedziemy dalej na południe, wzdłuż Dniepru. Nad potężną rzeką meandrującą przez ukraiński step leży miasto Zaporoże. Niecałą godzinę jazdy stąd trwają walki.
1: I ot może na sekundeczkę сюди, żeby zrozumieli, zobaczyli, co тут jest, i potem idziemy z wami już.
0: Przy wjeździe do miasta widać ogromną dnieprzańską elektrownię wodną. Monumentalna betonowa zapora. Kiedy została oddana do użytku w 1932 roku za czasów Stalina, była największą elektrownią wodną w Europie i symbolem radzieckiej modernizacji. Zza tamy unoszą się smugi dymu. Na horyzoncie widać kominy zakładów przemysłowych. Patrzymy na nią z Hortycy, słynnej wyspy na Dnieprze.
2: Hortyca jest jednym z symboli ukraińskiej państwowości i ukraińskiego narodu. Historia kozaków odgrywa w niej decyzję.

0: decydującą rolę. Roli wyspy nie można przecenić.
1: Mówi Oleksandr Cehelnyk. Jest tu przewodnikiem. Między XVI a XVIII wiekiem znajdowała się tu Sicz Zaporoska, wojskowa republika stworzona przez kozaków na pograniczu ukraińskich stepów.
0: Kozacy są źródłem ukraińskiej tożsamości. Zawsze byliśmy narodem wojskowym. Staliśmy się narodem poprzez prawo siły.
1: Mówi Oleksandr Cehelnyk. Wskazuje na wielkie skały, które błyszczą w korycie rzeki. Przez wieki stanowiły naturalny brud. Zaporoże oznacza ziemię za porochami, za progami. Gdy latem 2023 roku Rosjanie zniszczyli tamę w Nowej Kachowce w dolnym biegu rzeki, poziom wody obniżył się i skały wydostały się na powierzchnię. Historia powróciła, wyłoniła się z głębin Dniepru.
2: Oto u nas kancelaria. Dobry dzień.
1: Oleksandr Cehelnyk prowadzi nas do dawnej osady kozackiej. W jej miejscu jest dziś skansen. Kilkanaście drewnianych domów wokół cerkwi otoczonych palisadami.
2: Zaporoskie kozactwo.
0: Kozacy zaporoscy są wyjątkowym fenomenem w historii Europy. W XVII i XVIII wieku słowo kozak i Ukrainiec były tożsame, były synonimami. Kozacy byli Ukraińcami i to oni utworzyli pierwsze państwo z własną armią.
1: Kozacy zaporoscy nie uznawali pańszczyzny i uważali się za ludzi wolnych. Żyli według egalitarnych, niemal demokratycznych zasad i wdawali się w nieustanne wojny z Tatarami Krymskimi i Imperium Osmańskim, Rzeczpospolitą i Rosją. W rezultacie dla Ukraińców stali się symbolem wolności, niezależności i ducha oporu.
0: Przyjeżdża bardzo wielu wojskowych. Żołnierzom historia jest potrzebna. Prawdziwa historia bardzo motywuje.
1: Oleksandr Cehelnyk sam jest weteranem. W 2022 roku wstąpił do wojska i bronił Zaporoża przed Rosjanami. Przez półtora roku był w piechocie, tak długo jak pozwalało mu na to zdrowie. Rosjanie zostali zatrzymani zaledwie 30 km na południe od granic miasta. Linia frontu przebiega tam do dziś. Chociaż rosyjska armia nie zdobyła Zaporoża, jesienią 2022 Putin ogłosił, że miasto wchodzi w skład terytorium Federacji Rosyjskiej.
2: Ukraińcy dużo zdatni wojować. My specjalnie nie gotowali się do wojny. W tym momencie
0: Ukraińcy są dobrzy w walce. Tak naprawdę nie przygotowaliśmy się do tej wojny, ale miliony ludzi natychmiast powstały i poszły na wojnę. Wydawało się, że mamy słabą tożsamość narodową, ale wtedy wszyscy przypomnieli sobie hymn narodowy. Mówi on, i pokażemy, że jesteśmy bracia z rodu kozackiego. To jest hymn państwowy Ukrainy. Historia nas motywuje, ponieważ większość naszych żołnierzy myśli o sobie jako o potomkach kozaków.
2: Jak nasiadki kozackiego rodu.
1: Historia kozaków karmi narodową mitologię, a ta rozwija się w obliczu bezlitosnej rosyjskiej maszyny wojennej oraz wobec narastającego w kraju poczucia niesprawiedliwości związanego z nadużyciami w systemie mobilizacji, korupcją na szczytach władzy oraz nierównościami społeczno-ekonomicznymi.

0: W niewielkiej drewnianej cerkwi na Hortycy unosi się zapach kadzidła. Ikony spoglądają w dół, w milczeniu. Mężczyźni i kobiety w czerni stoją razem w półkolu. Patrzą na otwartą trumnę. Leży w niej mężczyzna w mundurze.
1: Zaraz my będziemy prowadzić czyn pochowania wojskowo-służbowca kapitana.
2: Będziemy żegnać żołnierza, kapitana, który został zabity przez rosyjskiego drona podczas służby na froncie. Zginął razem z towarzyszem broni. Pozostawił żonę, młodą kobietę i małego synka, który ma mniej niż 4 lata.
0: Mówi ojciec Stepan, kapelan wojskowy. Mężczyzna zginął na froncie na południe od Zaporoża. Piechota trzyma tam pozycje, na które napierają Rosjanie. Pogrzeb jest krótkim momentem, w którym spotykają się narodowa mitologia i brutalna rzeczywistość w zrekonstruowanej cerkwi w dawnej kozackiej stolicy. To wyjątkowe miejsce na żałobne nabożeństwo, mówi ojciec Stepan.
1: Znaczenie jakie moje.
2: To przebudzenie nowej ery ukraińskiej tożsamości, kozackiej chwały albo godności, szlachetności wojownika. Żyjemy w czasach, gdy nasz sąsiad

0: uważa, że jesteśmy słabi. Nie jesteśmy słabi, jesteśmy dobrzy. Jesteśmy Europejczykami i tak jak wy, chcemy pokoju. Niestety nasz sąsiad przyszedł do nas z wojną. Musimy wzmocnić ducha wojowników, nawet w obliczu tej śmierci żołnierza. Dlatego przywołujemy godność, ludzką godność, cześć, honor i chwałę wojowników, kozaków.
1: Sławę wojena kozaka.
2: Kwiaty w kolorze niebieskim i żółtym. Zmarłego żegna długa procesja bliskich i braci z wojska. Obok trumny stoi zapłakana wdowa. Jej twarz wykrzywia ból. Ręce drżą. Podtrzymuje ją inna kobieta. Po chwili wdowa wyjmuje z torebki kilka kartek i zaczyna opowiadać o swoim poległym mężu. Nie mogę powiedzieć, że w pełni zgadzałam się z twoimi planami, ale zawsze akceptowałam i szanowałam twoje decyzje. Wspierałam cię i byłam obok. Nie udało mi się powstrzymać cię przed odejściem. Wybacz mi. Zabrali mi ciebie, moje serce. I zabrali najlepszego ojca naszemu synkowi. Ani słowa o kozakach i bohaterach. Kobieta wspomina pierwsze spojrzenia i wspólne szczęście. Zostało ono utracone na zawsze.

0: Aleksander Palikot i Jerzy Sobotta.
1: W cieniu kozaków. Jak wojna zmieniła Ukrainę.
0: Redakcja Bartosz Panek i Janusz Deblesem.
1: Czytali Agnieszka Drost i Michał Gardias.
0: Realizacja Aleksandra Żakowska i Janusz Deblesem.
2: Wysłuchali Państwo reportażu Aleksandra Palikota i Jerzego Sobotty zatytułowanego W cieniu kozaków. Dziś porozmawiamy o tych tematach, które zostały poruszone, a są to niezwykle istotne dla nas, Polaków, w tym trudnym czasie dla Ukrainy, tematy dotyczące m.in. nacjonalizmu, militaryzacji. Telefonicznie z nami profesor Damian Karol Markowski, historyk, sowietolog, Instytut Pileckiego. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu.
2: W studiu Piotr Pogorzelski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Kijowie, wiceszef Polskiego Radia dla Zagranicy i autor podcastu Po prostu Wschód. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Panowie, czy znaleźliście panowie odpowiedź na pytanie, dlaczego Ukraińcy odwołują się do historii nacjonalizmu XX wieku, który jest trudny do zaakceptowania w Polsce? Mówię oczywiście o wypowiedziach bohaterów tego reportażu. Panie profesorze.
3: No, bez wątpienia w tej sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Ukraina, wszystkie te czynniki konsolidujące opór społeczeństwa, opór narodu wobec zbrodniczej rosyjskiej agresji będą mocno pożądane przez ukraińskie władze. Bez względu na to, tak naprawdę również na to, czy podoba się to sąsiadom Ukrainy, czy też nie. Mam tutaj na myśli oczywiście całą ostatnią awanturę związaną z nadaniem jednemu z podrozdziałów ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA. Dlatego też ten opór będzie tutaj szukał każdego tak naprawdę fundamentu, tym bardziej, że przecież wojna trwa już bardzo długo. Ostatnio okazało się, że trwa już nawet dłużej niż trwała pierwsza wojna światowa.
2: Tak
3: jest, dlatego też władze Ukrainy na pewno będą szukały kolejnych pokładów siły, jakie jeszcze tylko pozostały w tym społeczeństwie, bez względu jakby na te koszty uboczne, no bo nie oszukujmy się, to w jaki sposób Polska zareaguje na taką czy inną decyzję odnoszącą się do historii, postrzeganą inaczej u nas, a inaczej na Ukrainie, no to jest już dla władz ukraińskich kwestią drugorzędną.
2: To teraz redaktor Pogorzelski.
4: Ja tutaj bym zauważył, że ta wojna właściwie trwa

0: tak naprawdę od 2014 roku, więc to już jest no, 12
1: lat. Jeśli przyjmiemy, że 2013 rok to był ten początek podjudzania Ukraińców przez Rosjan do tego, żeby no, skłócili się między sobą, to nie chodzi o skłócanie,
0: tylko chodzi o to, że mieliśmy no, aneksję Krymu w 2014 roku i to jest właściwie początek, tak? To jest rosyjska no, agresja na niepodległe państwo. I to jest o tyle ważne, że moim zdaniem od tego czasu już w Ukrainie pojawili się nowi bohaterowie, których można jakoś wykorzystać właśnie do budowy tego nowoczesnego patriotyzmu. Ale o wiele łatwiejsze jest korzystanie z tych wzorców, które już w Ukrainie istniało od lat. I to jest przede wszystkim ten nacjonalizm jeszcze nawet sprzed 2014 roku, czyli nacjonalizm zachodnioukraiński, gdzie mamy takich bohaterów właśnie jak no, Bandera, Szuchewicz, tak? Te kluczowe postacie, które u nas też powiedzmy są znane. I to wykorzystano właśnie do budowy tego teraz patriotyzmu, nie nawiązując w dużym stopniu do tego, co się zdarzyło w ciągu tych ostatnich 12 lat. I to jest dość duże uproszczenie też tych postaci, dlatego że tak naprawdę dla większości Ukraińców one nie były znane wcześniej. To byli głównie bohaterowie zachodniej Ukrainy. I teraz po tej agresji na pełną skalę, czyli od 2022 roku, no to są raczej postacie takie, no trochę jak z komiksu, tak? No, większość Ukraińców, jak się zapyta, dlaczego Bandera jest bohaterem, no to jest odpowiedź mniej więcej taka, że tak jak słowacki wielkim poetą był. Czyli no Bandera był wielkim nacjonalistą i dlatego my go bardzo cenimy.
1: Padło w reportażu stwierdzenie, panowie wybaczą i państwo także przy radioodbiornikach, że ja tak tutaj przyspieszam, dlatego że mało czasu mamy, a reportaż był obszerny. Padło w tym reportażu stwierdzenie, że tego, co dzieje się na Ukrainie na poziomie społecznym, nie należy nazywać militaryzacją. Czy rzeczywiście szkolenie dzieci i młodzieży, reklamy oddziałów wojskowych i podporządkowanie niemal całego życia wojnie nie jest militaryzacją? Ja oczywiście nie widzę w tym niczego dziwnego, wziąwszy pod uwagę tragiczną sytuację, w jakiej znaleźli się Ukraińcy za sprawą rosyjskiej agresji, ale jednak mamy sąsiada, który się militaryzuje, chyba że pan profesor się nie zgadza z tym, co mówię.
2: Znaczy, ja się z tym zgadzam i tak naprawdę jakby bez tej militaryzacji przypuszczam, że Ukraina byłaby teraz w zupełnie innym miejscu niż jest, a no, Ukraina oczywiście nie wygrywa tej wojny, natomiast jej nie przegrała i nic nie wskazuje na to, by miała ją jakoś szybko przegrać. I zdecydowanie te przemiany na Ukrainie będą postępowały właśnie w kierunku tej militaryzacji i tego rodzaju środowiska jak Trzeci Korpus Azowski, no to rzeczywiście będą miały tutaj coraz więcej rzeczywiście do powiedzenia.
1: Ja się bardzo cieszę, że w tym reportażu używano stwierdzenia naród wojowników, że tworzą się oddziały wojowników, dlatego że ja pamiętam pierwsze dni wojny, kiedy rozmawiałem z moimi kolegami ukraińskimi dziennikarzami, jeszcze będąc na placówce w Moskwie, mówiłem o tym, że no, wy budujecie takie społeczeństwo Spartan i wtedy oni mi odpowiadali, ale Spartanie wyginęli, a my chcemy przetrwać.
2: No tak, bez dwóch zdań, natomiast rzeczywiście tutaj jakby te odwołania historyczne będą. Z jednej strony, tak samo jak rozmawiam z różnego rodzaju moimi znajomymi, którzy są obecnie w siłach zbrojnych Ukrainy i są żołnierzami, żołnierkami, walczą, bronią się właśnie przed tą rosyjską agresją. Oni często powtarzają, że dla nich takimi podstawowymi bohaterami tak naprawdę to bardziej są ci, którzy walczyli z nimi ramię w ramię, którzy zginęli pod Bachmutem, pod Zaporożem, czy w tylu innych miejscach, na tylu innych gorących odcinkach frontu wojny ukraińsko-rosyjskiej. Natomiast rzeczywiście odnoszę wrażenie, że tutaj jakby trochę bardziej wchodzi w grę również propaganda państwa ukraińskiego. Propagandą jest właśnie nazwanie tego jednego z oddziałów imieniem bohaterów UPA, tak samo jak nie można zapominać o tym, że nastąpiło to paradoksalnie stosunkowo późno, ponieważ pełnoskalowa agresja, tutaj w pełni się zgadzam z tym, co pan Piotr wcześniej powiedział, pełnoskalowa agresja trwa już od 2022 roku, ale rzeczywiście jeszcze wcześniej przecież miała miejsce ta wojna hybrydowa, przecież ona zaczęła się rzeczywiście już kilkanaście lat temu.
1: Piotr Pogorzelski.
0: Tak, ja właśnie chciałem dodać jedną rzecz, bo to jest ważne w tych rozmowach naszych polskich o UPA, tak?

0: że Ukraińcy jednak przede wszystkim postrzegają UPA jako tę formację, która walczyła z Sowietami i z III Rzeszą. W Polsce z kolei UPA jest postrzegana jako ta formacja, która właściwie tylko odpowiada za rzeź wołyńską i tutaj się trochę rozjeżdżamy w percepcji tej organizacji zbrojnej, ale co do tej militaryzacji, no moim zdaniem to jest naturalne. Jeżeli jest wojna, no to trudno zarzucać społeczeństwu, że ono się militaryzuje. To jest tutaj troszeczkę pachnie czymś takim jak rosyjskie zarzuty, że Mariupol został zburzony, zniszczony, dlatego że Ukraińcy się bronili.
1: Pamiętajmy także o tym, że narracja, która była budowana przez wiele dziesiątek lat na Ukrainie, to była ta stalinowska, sowiecka narracja w stosunku do rzezi wołyńskiej, by jakby w ogóle odsunąć te ślady sowieckie w zbrodniach popełnionych w czasie II wojny światowej na społeczeństwach Kresów Wschodnich.
0: Znaczy, no mi się wydaje, że w ogóle narracji nie było, bo po prostu się o tym nie mówiło.
1: No, nie, no, w pewien sposób w różnych broszurach stalinowskich znajdowały się informacje o tym, jak należy o tym mówić, jeśli ktoś zapyta. Panowie, a ten wątek kozaków zaporowskich, no bo jeżeli my się odwołamy do naszej tej społecznej świadomości i naszego odbioru kozaków na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza, to ten obraz kozaków jest nieco inny niż ten, o którym dzisiaj usłyszeliśmy w reportażu, panie profesorze.
2: To znaczy powiem tak, każda taka propagandowa klisza pozostaje propagandową kliszą i tak samo wówczas zdecydowana większość przodków obecnych Ukraińców no, była po prostu raczej chłopami niż kozakami, niż tymi wolnymi ludźmi, którzy rzeczywiście tworzyli tą sić na Zaporożu, którzy wyprawiali się na czajkach na Krym i tam swoimi szablami świecili hanom tureckim w oczy. Dlatego też, no to tak samo trochę jakbyśmy mieli wszyscy dzisiaj stwierdzić, że wszyscy Polacy są potomkami husarzy. To jest oczywiście bzdurą i tak samo uproszczeniem. Natomiast na pewno ten mit kozactwa jako tej wolnej warstwy państwowotwórczej i narodotwórczej na Ukrainie jest jak najbardziej teraz chwytny, jest jak najbardziej możliwy do wykorzystania zarówno przez organy państwa ukraińskiego, jak i właśnie takie grupy oddolne, o których tutaj właśnie mogliśmy usłyszeć na łamach reportażu.
1: Redaktor Pogorzelski.
0: Znaczy, no ja się mogę tylko zgodzić z tym. No to jest też kolejne uproszczenie, kolejna taka klisza, ale bardziej, nie powiedziałem, że nie klisza, ale tacy bohaterowie komiksowi, tak? Do których się można odwołać.
1: To ja postawię tutaj kropkę i poproszę po jednym zdaniu, panowie, żebym zdążył powiedzieć dobranoc naszym słuchaczom przed upływem czasu. Jesteśmy w stanie my, Polacy, w tej sytuacji, w jakiej są Ukraińcy, zrozumieć ich i sobie poradzić z tym? Panie profesorze, jednym zdaniem.
2: Na pewno powinniśmy pamiętać o tych dwóch obliczach, OUN i UPA, podczas II wojny światowej. Z jednej strony rzeczywiście były to formacje, które walczyły z Niemcami i Sowietami, a z drugiej strony były to formacje odpowiedzialne za ludobójstwo.
1: Czy redaktor Pogorzelski ma podobne zdanie?
0: No, tak, uważam, że po prostu trzeba o tym pamiętać.
1: Janusz Deblesem, Tomasz Cieślak, mówiący te słowa Maciej Jastrzębski i nasi goście profesor Damian Karol Markowski i Piotr Pogorzelski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Kijowie, wiceszef Polskiego Radia dla Zagranicy. Mówimy państwu do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
4: Już teraz Bartosz Głowacki przeczyta drugi fragment kryminału Eli Griffiths Skwer krwawiącego serca. Poznajemy drugą bohaterkę.
5: Harbinger. Sobota, 21 września 2019. Harbinger Kaur patrzy przez okno mieszkania, które wynajmuje ze współlokatorkami. Londyn, myśli z westchnieniem. Już samo słowo przywołuje masę silnych doznań. Jednodniowe wycieczki szkolne, zapach plastiku i wymiocin w autokarze, kolorowanki przedstawiające Tower, fotki u boku gwiazd telewizji w Muzeum Figur Woskowych. A teraz mieszka w tym urzekającym i przeklętym mieście. Ma mieszkanie, które współwynajmuje i pracuje jako detektyw-inspektor w Wydziale Śledczym Policji Metropolitalnej, sekcja zabójstw i ciężkich przestępstw. Ku swojej niecałkiem skrywanej radości kieruje zespołem dochodzeniowym, który ma siedzibę w West Kensington W10, w miejscu nie wiadomo dlaczego nazwanym Dalgarno. Nadal trudno jej uwierzyć, że sprawy potoczyły

0: by się tak szybko. Jeszcze niedawno mieszkała z rodzicami w Shoreham w West Sussex. Narzekała na pracę i współpracowników, zwłaszcza na Nila. Co wieczór oglądała kości i grała w gry na telefonie. A chwilę później zdała egzamin na detektywa inspektora, dostała nową pracę, załadowała swój skromny dobytek do furgonetki brata Nila i zajęła sypialnię od frontu w mieszkaniu przy Barlby Road 45. Po zjedzeniu mdłych klusek i obejrzeniu kilku odcinków kości, Harbinder stwierdza, że jest dostatecznie późno, żeby iść spać. Już ma wyłączyć laptopa, gdy dzwoni telefon. To Jake Barker, detektyw-sierżant z jej zespołu. Harbinder przywołuje w pamięci postać dość niskiego, ciemnowłosego mężczyzny, mówiącego z akcentem, który urodzona w Sussex Harbinder określiłaby jako północny. Cześć, Jake, co tam?
1: Cześć, szefowo.
0: Harbinder uwielbia, kiedy tak się do niej zwracają. Chętnie wgrałaby to powitanie zamiast dzwonka swojej komórki. Mamy zgłoszenie, oznajmia Jake. Zgon w niejasnych okolicznościach. Chyba powinnaś przyjechać. Zgon w niejasnych okolicznościach? Nie brzmi tak dobrze jak w podejrzanych, ale jej sobota bez dwóch zdań nabrała rumieńców. Zabito mężczyznę na zjeździe absolwentów. Ciekawe. Poczekaj, aż się dowiesz, kto to. Nie lubię czekać na takie informacje, Jake. Garfield Rice, deputowany do Izby Gmin. Nawet Harbinder, która alergicznie nie cierpi polityki, o nim słyszała.
2: Bartosz Głowacki przeczytał drugi fragment kryminału Eli Griffiths, Skwer krwawiącego serca, w tłumaczeniu Marii Olejniczak-Skarsgård. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
4: Górski, miejski czy szosowy? Jaki rower wybrać dla siebie, a jaki dla dziecka? Czym różnią się poszczególne modele i czy dobry rower musi być drogi? W audycji także o nowej sieci ścieżek rowerowych Velo Warta, idealnej na wakacyjne wycieczki. I o tym, dlaczego nauka gry na instrumencie pomaga dzieciom osiągać lepsze wyniki w szkole.
5: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Marian,
7: a
6: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Reklama.

0: To program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Piotr Paszkowski, aktualności jedynki. Polska ma być gotowa do przyjęcia amerykańskich żołnierzy. Chodzi o stałą obecność, a co za tym idzie, także o stałą bazę. W tej sprawie obradował Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Potem sprawę omówiła Rada Ministrów. Rząd przyjął specjalną uchwałę w tej sprawie.
1: Badanie Instytutu YouGov wykazało nie tylko rekordowy wynik AfD, ale także najwyższą dotąd przewagę nad rywalami. Alternatywa dla Niemiec zyskała w ciągu miesiąca punkt procentowy, natomiast chadecy Friedricha Merca stracili 2 punkty i obecnie według sondażu mogą liczyć na 20% głosów. To tyle, ile przed przegranymi w 2021 roku wyborami, kiedy chadecy musieli oddać władzę po 16 latach kanclerstwa Angeli Merkel. Słabną również koalicyjni partnerzy CDU-CSU, czyli SPD. Socjaldemokratów wskazało 12% respondentów, czyli najmniej w historii badań preferencji partyjnych w Niemczech. Tyle samo wskazań uzyskała skrajna lewica, a więcej, bo 14% deklaruje chęć głosowania na zielonych. We wrześniu w 3 wschodnich landach odbędzie się głosowanie do lokalnych parlamentów. W Saksonii-Anhalt realne są samodzielne rządy alternatywy dla Niemiec. Z Berlina Adam Burczewski, Polskie Radio.
0: Nasz korespondent z Berlina mówił, że niemiecka partia Alternatywa dla Niemiec osiągnęła rekordowo wysokie poparcie. W najnowszym sondażu preferencji partyjnych ugrupowanie wskazało 29% badanych. Kanada nałożyła kolejne sankcje na Rosję, ogłosił premier Mark Carney. Obejmują one flotę cieni, dochody z sektora energetycznego, przemysł obronny Rosji, firmy związane z prowadzeniem dezinformacji oraz konkretne osoby. Komunikat został wydany po spotkaniu szefa kanadyjskiego rządu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przy okazji szczytu państw G7, który odbywa się we Francji. Strona rosyjska uznała działania Kanady za prowokacyjne i zapowiedziała reakcję na zasadzie wzajemności. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji opublikowało listę 103 kanadyjskich obywateli,

0: którzy mają zakaz wjazdu na terytorium federacji. Są wśród nich członkowie parlamentu, rządu i wysocy rangą urzędnicy. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do turnieju głównego Wimbledonu. Dzięki tej decyzji finalistka tegorocznego turnieju Rolanda Garrosa uniknie gry w kwalifikacjach i od razu wystąpi w turnieju głównym.
1: Wśród 7 dotąd ogłoszonych dzikich kart do kobiecego singla Wimbledonu tylko jedna trafiła do zawodniczki spoza Wielkiej Brytanii. Otrzymała ją właśnie Maja Chwalińska. Brytyjskie media zwracały uwagę na paradoks, w którym jedna z największych bohaterek tegorocznego sezonu mogłaby nie znaleźć się w turnieju głównym zawodów w Londynie. Tim Henman, były czołowy brytyjski tenisista i członek komitetu przyznającego zaproszenia, jeszcze przed ogłoszeniem decyzji sugerował, że kandydatura Polki jest bardzo mocna. Radości nie kryją również polscy kibice tenisa mieszkający na Wyspach. Za Polką opowiadali się także brytyjscy kibice. W internetowych plebiscytach organizowanych przez brytyjskie media Chwalińska regularnie wygrywała głosowania dotyczące dzikich kart. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: I jeszcze piłka nożna. Francja wygrała z Senegalem 3-1 w meczu grupy I piłkarskich Mistrzostw Świata. W drugim spotkaniu tej grupy Irak gra z Norwegią. Ten mecz właśnie się zaczął. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Dziś w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym wschodzie i południu. Po południu okresami wzrastające do dużego. Tam też miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna 16 stopni nad morzem, 20 w centrum, 24 stopnie na południu i zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale. Ma rosnąć.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest 17 czerwca, środa, to 168 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4.14, zajdzie o 21.00. Dzień będzie trwał 16 godzin i 46 minut. Krótkie kalendarium historyczne. 17 czerwca 1657 roku w czasie potopu szwedzkiego po trzydniowym oblężeniu wojska szwedzko-siedmiogrodzkie zajęły Warszawę. W 1793 w Grodnie rozpoczął obrady ostatni Sejm Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W 1934 prezydent Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie o utworzeniu obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej. W 1940 Armia Czerwona wkroczyła do Łotwy i Estonii. W 1944 urodził się Adam Kretschmar, poeta, satyryk, autor słuchowisk radiowych i twórca kabaretowy. Współtworzył ilustrowany tygodnik rozrywkowy, magazyn nadawany w pierwszej połowie lat 70. w programie trzecim Polskiego Radia. Występował też w kabarecie pod egidą. Adam Kretschmar zmarł w 1982 roku. W 1953 po manifestacjach robotniczych przeciw komunistom w Berlinie Wschodnim radzieckie dowództwo wojskowe wprowadziło stan wyjątkowy na terytorium całej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W 1991 premier Jan Krzysztof Bielecki i kanclerz Niemiec Helmut Kohl podpisali w Bonn polsko-niemiecki traktat o współpracy i dobrym sąsiedztwie. Imieniny obchodzą dziś Albert, Laura, Franciszek i Piotr.
2: Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
3: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
2: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Dzień dobry Państwu. To jest ostatni raz, kiedy słyszymy się w sytuacji, w której jak zjawi się tutaj Daniel Wydrych, on się zjawi o 5:00, ale on te takie najbardziej kluczowe informacje dla dnia to po 6:00 podaje. No i to, jeśli chodzi o takie nasze połączenie, to znaczy, że najpierw jestem ja, a potem Daniel i to jest tego samego dnia. To jest ostatni moment w tym roku, kiedy Daniel powie, że dzisiaj jest jeszcze ten dzień krótszy, krótszy od najdłuższego w roku. No i tam poda jakąś taką żenującą liczbę typu 2 minuty czy coś takiego. A za tydzień to albo powie, że już o minutę jest krótszy, albo że to jest cały czas tyle samo, ale już będziemy tak z góry w dół. Ale to Daniel dopiero przyjdzie z poranną załogą za jakiś czas. Na razie jesteśmy my. Ostatni raz wiosną

To jest fatalna wiadomość, ponieważ wiosna jest moją porą roku, na którą czekam lato, jesień i zimę. No i właśnie muszę powiedzieć, że to jest ostatnie usłyszenie wiosenne. Do niczego ta informacja dobrego nas nie doprowadzi. Mamy 17 dzień czerwca, 246 Biuro Piosenek Znalezionych i z Kajetanem Państwa witamy, Tłokowskim. Ja się nazywam Marcin Sobesto. Gdzie mogę być? Proszę Państwa, no już zaczęły jeździć pociągi do Szklarskiej. No nareszcie. No to gdzie ja mogę być? No właśnie, byłem powitać. A dobrze, to o Szklarskiej, bo Państwo listy piszą. To o tych listach dzisiaj porozmawiamy. Ale to wszystko za chwileczkę. Ponieważ mamy 17 i mamy kalendarz Judytki, to uwaga, uwaga, dzisiaj do Grzesia Kawęczora zadzwonię, ale to w drugiej części dnia, bo dzisiaj jest dzień czołgisty, a Grzesiek ciągle siedzi w czołgu. Jutro, jak Państwo sushi, to jutro Międzynarodowy Dzień Sushi. Dzień kota Garfielda jest w piątek. Co oni tu wymyślają? Światowy Dzień Uchodźcy w sobotę, Dzień Żyrafy i pierwszy dzień lata w niedzielę. No, ja rozumiem, to jest wydarzenie. W poniedziałek, 22, będziemy mieli Dzień Kultury Fizycznej. Jak się widzi przed sobą taką sztukę, to trudno zachować kulturę. No i 23 będzie Dzień Taty, nie Dzień Ojca. Nawet w Dzień Matki zadzwoniłem do mojej mamy. Powiedziałem, nie lubię Dnia Matki, lubię Dzień Mamy. Puściłem blika i mówię, mamo, kup sobie kwiatek taki, jak ci się spodoba i coś słodkiego. To dostałem zwrotkę, że coś słodkiego to i owszem, a kwiatek to w Dniu Mamy to nie bardzo były. I że powiedziała, ja sobie kupię, wiesz co, takie są super piwonie w tej sieci marketowej, ale to ja kupię sobie dwa dni później. Oni przywiozą wtedy nowe. Miała rację, kobiecina. No ale dobra. Proszę Państwa, do trzeciej nasze usłyszenie oczywiście w Jedynce w Polskim Radiu. A co w programie, to ja powiem po melodii.

No właśnie, co się pisze Rai. Ale to nie jest ta Rai, co była na Openerze i potem tam Husband i w ogóle. Nie. To jest zupełnie inny podmiot wykonawczy. Bo jeszcze w czasach, kiedy byłem realizatorem dźwięku w Polskim Radiu, dopóki mnie nie wywalili, potem znowu przyjęli i znowu wywalili. Za dużo mówiłem prawdziwych rzeczy, ale to już państwo wiedzą. W każdym razie to w radiowej czwórce, jak jeszcze Hania Dołęgowska szefowała czwórce, była taka audycja w niedzielę, którą prowadził Tomek Rawski. I Tomek, ja nie wiem, co go inspirowało i jak on docierał do nagrań, no takich, które mi bardzo się podobały w znacznej ilości. Ta audycja trwała godzinę i Tomek Rawski, mąż mojej przyjaciółki Joanny, na którą mówiłem Basia, bo jest podobna do filmowej Basi z serialu Kryminalni. Strasznie skomplikowane. A Asia to w ogóle pracowała w Kajak się ukai i po Asi Basi to przyszła Joanna o nazwisku Sobesta, co to przez lata całe utrzymywaliśmy całą branżę w przeświadczeniu, że jesteśmy małżeństwem, a my się na oczy nie widzieliśmy. Ja tylko słyszałem, że masz taką ładną żonę. Ale to nie była moja żona. To była fajna. A w końcu się spotkaliśmy. Mówię, żono. No chyba musimy się pocałować w usta. No musieliśmy. Dobrze, proszę państwa, dzisiaj mamy 9 tematów. Ja już sobie powiedziałem, że skończmy z tymi tematami, ale państwo są niezastąpieni w tej sprawie, a jak ja jeszcze trochę za dużo napiszę, tam na biuro piosenek znalezionych ci 200 osób obserwuje ten profil, ogląda, odsłon jest około 1500 tygodniowo, szału nie ma chyba. No ale dobra, pal licho. W każdym razie, jak ja tam jakiś taki temat wywalę, który państwa poruszy, to potem dostaję listy albo wiadomości na priv. A że ja nie mam powiadomień w zasadzie prawie do żadnej aplikacji, to dopóki nie zajrzę, to tego nie wiem. No więc dowiaduję się zwykle z dużym opóźnieniem. No i po tym moim wpisie tydzień temu w środę, jak tam opublikowałem tą playlistę, odsłuch, no i właśnie tam te samochodowe moje rozważania, to się zaczęło. Zaczęły się pytania od państwa. Naprawdę pan chce taki samochód? A po co panu samochód 4x4? Ale czerwony? Ale to pan naprawdę, ta klasyczna motoryzacja, elektryki są świetne. Nie zna się pan. A może hybrydę? Panie Marcinie, a w ogóle to może tej marki samochód? Ludzie, uporządkujmy, że ja przez lata kupowałem samochody, bo wypadało, albo bo był taki potrzebny. I to męczarnia była straszna. Znaczy najpierw to w ogóle kupowałem samochody takie, na jakie mnie było stać. Potem już trochę było lepiej, ale jak sobie kupiłem używany taki samochód, z którego byłem bardzo zadowolony, to musiałem sprzedać, bo dostałem w spadku taki samochód niesprzedawalny. To znaczy, no nikt go nie chciał kupić za tyle, za ile powinien, a osoba, która go chciała kupić, to mi oferowała za niego 20 tysięcy poniżej ceny jakiejś rozsądnej i to ja więcej bym u dealera dostał, oddając to auto.

Ale masz furę. A ja tego samochodu nie lubię. On mnie nie zawiódł nigdy w trasie. Ale to nie jest nigdy auto, o którym ja marzyłem, w którym ja się dobrze czuję. Ja o nie bardzo dbam, tam doposażyłem je, wypieściłem, sprzątam na kolanach, modlę się, jak w bazylice. Ale marzenia mam inne. To nie, ten samochód nie jest moimi marzeniami. No więc sobie wymarzyłem taki, jak państwo tam na tym zdjęciu zobaczyli. Nie wymienię nazwy Kajetan, nie bój się. W każdym razie dostałem do testów takie auto. Ostrzegano mnie, że niestety te super wszystkie normy ekologiczne, no w ogóle rewelacja, tam te zielone łady i ekstra, to sprawiło, że producenci muszą te silniki kastrować elektronicznie i one w ogóle nie mają mocy. I jeżdżą beznadziejnie. Znaczy ja nie potrzebuję wyścigówki, tylko kosztem tego, żeby tam mniej tych tam szkodliwości. I że w ogóle elektryki najlepsze. A to, że koszt wyprodukowania elektryka i ilość zanieczyszczeń, która powstaje i potem utylizacja, która jest jaka jest, to nieważne. Ważne, że my tu sobie wpiszemy, że mamy zielony ład i ten samochód jest bezemisyjny. No to tak jak te na wodór, co to jedna stacja na województwo jest, nie? To świetnie. Też tam telewizje, gdzie jeżdżą tymi samochodami na wodór i oni mówią, że oni tam pojadą na jedno nagranie, a potem 100 kilometrów, żeby zatankować. To jest genialne. To w ogóle świetne pomysły są. I to z tymi różnymi rozwiązaniami. Więc ja, proszę państwa, tradycyjną motoryzację już niech będzie, że jest wykastrowana, ale z bardzo wygodnymi fotelami potrzebuję. Ja właściwie zastanawiam się tylko, że czerwony czy biały. I jak będę miał hajs? No, bo to się tak nie da. Jak ktoś ode mnie kupi ten niesprzedawalny, zadbany, bezwypadkowy samochód z polskiego salonu z przebiegiem, co to ludzie w rok robią, a mój ma już tam parę lat i ma taki przebieg, co trudno uwierzyć. No to właśnie tak. Ale dziękuję państwu za odzew. Ja tą tradycyjną motoryzację bardzo kocham. Nie uciekam od nowości. Ja lubię te wszystkie połączenia z telefonem, nawigację, że tam można, czy Janosika, czy Google Maps i automatyzację. Ale te wszystkie pipczące rzeczy to mnie przyprawiają o rozdwojenie jaźni, pilnowanie linii. Ja sam przypilnuję. No, nie mówiąc, proszę państwa, już o takich historiach, że nie ma zegarów klasycznych. No nie, no pewnie, bo tanie jest wstawić wyświetlacz, a gamoń co kupi, to mu się wmówi, że to bajer, może pan sobie tam, że obrotomierz, to tu będzie na zielono, tu na niebiesko. No, wyświetlacz to kosztuje, wie pan, 50 centów. A zegar, mechanika precyzyjna, to trzeba się napracować, zębatki, to ładnie wyprofilować. To jest koszt i mało już teraz jest tych prawdziwych zegarów w samochodach. No więc ja chcę prawdziwe zegary i ten ma. I ma normalny lewarek do skrzyni biegów automatycznej, owszem. A nie jakiś tam pod kierownicą, bo to Mercedes ma, owszem. No ale oni tak zawsze mieli. A te inne marki, no to co zrobili Niemcy w tej na V marce, popularnej bardzo w Polsce naj, że oni tu zamiast znaczy, nie wiem, co tutaj z tej strony, no w każdym razie się w głowę trzeba mocno pomasować, żeby takie głupoty robić. Także dziękuję państwu bardzo. Także został mi dylemat czerwony, biały i skąd wezmę kasę, nie chcę na raty, bo wtedy muszę zapłacić ubezpieczenie tam, gdzie mi każą i o wszystko się muszę pytać, czy mi wolno. Ja tak nie chcę. Nie chcę żadnego leasingu, bo ja uważam, że ludzie po 70 już nie powinni raczej prowadzić samochodów. Mam 5,5, to na 15 lat on mi wystarczy, a potem to najwyżej wpadnę do rowu nim, ale ja nie dożyję 70. Także to pewnie będzie mój ostatni w życiu samochód. Więc niech będzie taki, jak chcę. Mógłbym mieć 2,5-litrowy ten motor, a nie 2-litrowy, ale nie robią. Ale nie wiem, kiedy będę miał kasę. Może jak już będę miał kasę, to zaczną robić 2,5-litrowe dostępne w Polsce też. Samochód japoński. Dobra, proszę państwa, pogadalim, to teraz pograjmy. I teraz, Kajetan, uważaj. Baw się razem z nami, znowu przywołuję. Czyli audycję, do której Grzegorz Wasowski wybierał muzykę. I tam pięknie Krystyna Czubówna albo pan Gąsowski zapowiadali. To w Radiowej Trójce było. Zawsze nie pamiętam, to chyba w niedzielę, tak, Kajetan, to było w niedzielę. Ja nie wiem, ile to godzin, ale mi się wydaje, że był moment, że to trwało nawet 3 godziny. W dobrych czasach się nagrywało. I tam jeszcze mam parę takich nieodpadniętych klapek, że tam były te piosenki, one były zapowiadane hurtem i mi trudno było czasem dobrze się doliczyć, a czasem lektor omijał jakiegoś wykonawcę, nie zapowiadał.

Opowiadał nie dlatego, że nie chciał, tylko dlatego, że nie umiał go poprawnie przeczytać, a nikt, kto tam go nagrywał, czy był obok, nie miał pewności, czy to się wymawia tak, czy inaczej, więc tam pomijano. Żebym tam w zestawie będzie tam między innymi Tina Turner, Michael Jackson, Dire Straits, nie wiem, Genesis, coś tam. Tam po drodze pomijano paru i gdzieś czasami tam ten Joe Jackson na przykład nie został wymieniony. I właśnie jedna z tych piosenek, co to ja nie wiedziałem, kto to śpiewa, a że to nikt tego nie gra w radiu, no to ja nie miałem okazji, żeby ani jakoś sobie szazamować to, czy gdzieś tam podejrzeć, bo ja tej piosenki nigdzie nie słyszałem, aż w końcu usłyszałem i już wiem, że jedna z tych klapek, co tyle lat mi nie odpadała, to właśnie Joe Jackson. I pomyślałem sobie, coraz więcej w życiu mam tych ptaszków, tych zaliczeń. Czyli mniej już przede mną. Świetna perspektywa. Stepping Out to właśnie Joe Jackson teraz.

Państwo mi różne rzeczy pytają w tak zwanym międzyczasie. Marcin Kropka, Subesto, @polskieradio.pl, ale gwoli porządku Joe Jackson Stepping Out. To już za nami. Dzisiaj tak, znowu szklarska, ale to już chyba mówiłem. Mam kawę, dzisiaj mam taki kubek, który dostałem od córki, ale tu się zmywarce niestety pozmywały wszystkie. No nie wiem, czy on był do zmywarki, czy nie, ale jestem leniwy. Ja w zmywarce, proszę państwa, to ostatnio doniczki myłem nawet. No to właśnie tak. A gwoli też tych słodyczy, czy ja się tam im opieram, czy nie. Dzisiaj jestem, proszę państwa...

bardzo no, zdrowotnie. Mam bezpestkowe winogrona. Sprawdziłem w sklepie, jedno zjadłem słodkie. Mam czereśnie, trochę miękkawe, ale były w dobrej cenie. Musiałem opierniczyć pewną starszą panią, która nabierała je i odkładała, i grzebała. I ja mówię, może by pani sobie pogrzebała, i tu już nie chcę przez radio mówić gdzie. Jest pan bezczelny! Powiedziałem, to pani się ruszy już, a nie grzebie pani w tych czereśniach. No, będę pewnie wytykany paluchem. I mam też truskawy słodkie i są polskie. I to nawet po wielkości widać i po szypułce. Że polskie truskawki mają inną szypułkę. Zresztą jest certyfikat produkt polski. I nie kupiłem tego u pana Stasia na bazarze, tylko też w tej sieciówce. Jeszcze rabarbar kupiłem, bo kompocik się gotuje. I spoko. Jakoś mnie nie boli, że te polskie produkty kupiłem w niemieckim dyskoncie. Nie wiem, państwa boli? Tak? Aha, to świetnie. To tak jak jesteśmy ekologiczni i jeździmy elektrycznym samochodem. Nieważne, że koszt utylizacji i ilość śmieci z tego elektrycznego samochodu, a tych akumulatorów to już w ogóle, to można by 20 diesli w tym czasie zajeździć i je zutylizować. Nie, mam ekologiczny tam samochód z zieloną tablicą. Powodzenia. Dobra, proszę państwa, będzie jeszcze za momencik jeden temat, ale teraz będzie, no właśnie, myślę, że państwo zapomnieli zupełnie o tej piosence, to wydaje mi się, że była taka tylko chwila uniesienia z Holandii i nic więcej.

Kto pamięta? No kto pamięta Lois Lane? It's the first time. Ha, ja. Kto pamięta, ten pamięta. No właśnie. Uwaga, uwaga, proszę państwa. Chciałbym, żeby tak nie było, ale mam takie przeświadczenie, że temat, który mam tutaj jedyneczkę, bo samochód to w ogóle temat zero był. Mam jedyneczkę, to będzie temat, który dzisiaj tutaj rozgrzeje nam dyskusję. I temat jest przysłany przez Sebastiana i temat dotyczy nieznośnego sąsiada. No i tu jest opisana cała historia. Nie wiem, czy dobrze, żeby opisać tę historię, ale może zróbmy tak. Wiem, że pan Robert słucha jedynki o tej porze. Panie Robercie, to pan chyba doskonale zna te przygody. Jak się też kiedyś z takim sąsiadem mierzyliśmy dawno temu. Pozdrawiam przy okazji. No ale historia opisana przez naszego słuchacza dotyczy stołecznego mini eleganckiego osiedla, na którym mieszka ten barejowski Stanisław Anioł, który terroryzuje całe osiedle. Jest w zarządzie wspólnoty i rządzi się tym osiedlem, jakby ono było jego. Słuchacz mi napisał, że zawsze ważę wady i zalety i widzę, ile tenże Stanisław Anioł zrobił dla naszego osiedla. Ale zacząłem widzieć, że więcej robi dla siebie niż dla osiedla. W którymś momencie delikatnie zasugerowałem, żartobliwie nazywając go kierownikiem osiedla, i się zaczęło. I tutaj słuchacz opisuje, że mieszka nad tym Stanisławem Aniołem, który co sobotę ściąga jakieś ekipy, a to koszą trawę od 8 rano, a to myją myjkami ciśnieniowymi taras, szlifują, a to wtedy, kiedy nasz słuchacz pracuje, bo pracuje w domu i musi się skupić, to jest koszonko trawy w ciągu dnia, albo jakieś hałaśliwe prace. No można zamknąć okno, można sobie radzić, ale nasz słuchacz rowerzysta na tymże osiedlu zaczął korzystać z dobrodziejstwa wężyka, którym tam pan jakiś podlewa rośliny na tym osiedlu. I się tam ugadali, że czy mogę korzystać tam z tego wężyka, no może pan. No ale jak zaczął się nieśmiało spór, jak pisze słuchacz, to ten Stanisław Anioł na tym kranie założył kłódkę i rozpętało się piekło. Panie Marcinie, co robić? No nic nie robić, uprzykrzać życie temu Stanisławowi Aniołowi, tak jak to u Barei było w Alternatywach 4, że oni w końcu go wykurzyli. No on potem oczywiście wrócił jako kierownik osiedla, no wiadomo. No ale to może tym razem tak nie będzie, a tak, ja już nie mieszkam we wspólnotach, więc trochę jestem w lepszej sytuacji. Natomiast, czy mieszkam, nie mieszkam. Dobra, nie mieszkam tu, gdzie mieszkam, a mam mieszkanie, w którym nie mieszkam, nawet dwa mieszkania i tam są wspólnoty. Ale nie chodzę na te zebrania. Można takiego pana odwołać ze wspólnoty. Można, jak się jest częścią wspólnoty i tam chyba w marcu są te zebrania, to nie podpisywać im tych uchwał. Wszystko na nie. I powiedzieć sąsiadom, że nie, gdyż ten człowiek, i tu powiedzieć, co nam się nie podoba. Ludzie nie lubią, kiedy robi się i rządzi się ich dobrami, czyli na przykład ich kranem, no bo ja rozumiem, że to jest kran, że tam gdyby podlewać te wspólne kwiaty i wszyscy państwo płacą za tą wodę. No to jak ktoś sobie umyje rower, czy tam psa, nie wiem, wraca ze spaceru, pies się ubłoci, to się zdarza, to żeby go tam spłukać trochę, a nie do domu ciągnąć. No chłopcy założył kłódkę. No bo... Także panie Sebastianie, ja życzę powodzenia gnębić takich ludzi. Oni są bardzo cenni, pilnują, są pracowici, ale to nie może być tak, że my się damy terroryzować tylko dlatego, że ktoś jest fajny. To znałem taki kasus w pewnej firmie, że był człowiek, którego nikt nie lubił. I generalnie była to paskudna osoba, jeśli chodzi o człowiek, natomiast miał bardzo wysokie kompetencje. Bardzo był przydatny i dyrekcja go nie zwalniała. I nigdy go chyba nie zwolni, bo to historia jest ciągle...

aktualna, bo jest wygodny i dyrekcji jest wygodnie. I też pewnie tej wspólnocie jest wygodnie z takim Stanisławem Aniołem, ale to nie dyrekcja w końcu mierzy się z tymi problemami, bo pewnie ten anioł dla dyrekcji jest dobry, dla tego prezesa spółdzielni. Dobra, strasznie się rozgadałem, prawda? Także ten temacik, proszę Państwa, upierdliwy sąsiad, co z nim robić? No można mu zatruć życie. Mam taki pomysł, jest bardzo skuteczny, komuś zatruć życie, ale nie mogę przez radio powiedzieć, bo to potem powiedzą, że jedynka do takich rzeczy namawia. Jak ktoś Państwa ma ochotę, to proszę na biuro piosenek znalezionych wskoczyć, ja tam kiedyś napiszę. A my zagramy sobie teraz KC and the Sunshine Band. I to jest fajne wspomnienie, to Michael Moritz kiedyś zagrał na takiej naszej wyjazdówce z tamtej galaktyki. I ja mówię, Michael, co to jest za piosenka, bo ja ją zawsze jakby kojarzę z audycji Baw się razem z nami, ale nie wiem, kto to śpiewa, a on... Man, it's a Kissy and Sunshine Band, give it up.

Fajna piosenka Kissy and the Sunshine Band, Give It Up. To jest jedynka, to jest biuro piosenek znalezionych. Dzisiaj owoce, kawusia. Jest super. To teraz też fajna rzecz. Tak pokrótce tylko ją poruszę, proszę Państwa, bo ja o tych tygodnikach tam rzuciłem zawsze czasem jakieś zdjęcie. Przyznam, że dawno ani polityki, ani tygodnika powszechnego nie kupowałem, ale rąbnąłem z roboty swojej, poleżały dwie sztuki, magazyn Opinii Pismo, a majowy to już chyba taki wyeksploatowany. I nawet mi się to podoba, chociaż nie ze wszystkimi się tezami i artykułami zgadzam, to bardzo mi się na przykład spodobał artykuł o integracji sensorycznej, pomoc czy ściema, i tutaj z pewnym takim ukierunkowaniem, że to więcej ściemy niż pomocy.

No to tak jak z tymi, państwo wiedzą, tymi lekami, co to nawet w niektórych aptekach można było kupić, co one to właściwie nic nie robiły. Homeopatia to się nazywa. Ojej, już się boję, że zaraz mnie państwo zamordują. I druga rzecz, to kupiłem to chyba w lutym, znaczy zapisałem się, jak się pojawiły i w internetach, że można. I ja nie wiem, czy to jest miesięcznik. A więc w końcu wracamy z nową odsłoną Krainy Bugu. Napisał Daniel Parol, redaktor naczelny. A, Daniela Parola to ja znam. Kiedyś rozmawialiśmy o dietach. Numer 39. Piękne wydawnictwo. No wiadomo, o czym jest Dolina Bugu. Dziękujemy za zakup nowego wydania Krainy Bugu. Po kilkunastu miesiącach wracamy do państwa z nową odsłoną naszego magazynu. Kajetan, nie krzyw się, bo dobre rzeczy trzeba wspierać. Więc w połowie czerwca Kraina Bugu i pismo, miesięcznik, to mam na tapecie. A przed pierwszą, bo już tak jesteśmy bliżej niż dalej, do pierwszej to Georgia Moroder, Philip Oakey. Philip Oakey to Human League, no nie? Together in Electric Dreams. I trochę poweru też. No, także po wiadomościach i po informacjach dla tych, co na morzu. Słyszymy się oczywiście w jedynce w drugiej godzinie Biura Piosenek Znalezionych.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Amerykańska firma Transceptor Technology przystąpiła do produkcji komputerów Personalny Sputnik.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Górski, miejski czy szosowy? Jaki rower wybrać dla siebie, a jaki dla dziecka? Czym różnią się poszczególne modele i czy dobry rower musi być drogi? W audycji także o nowej sieci ścieżek rowerowych VeloWarta, idealnej na wakacyjne wycieczki. I o tym, dlaczego nauka gry na instrumencie pomaga dzieciom osiągać lepsze wyniki w szkole.
2: Cztery pory roku w jedynce, dziś po dziewiątej. Roman Czajarek, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Na zegarze godzina pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Warzyński, dzień dobry. Zapraszam na aktualności jedynki. Jest zielone światło od rządu.

0: dla negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Upoważnienie Rady Ministrów w drodze uchwały otrzymał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska musi być gotowa na ewentualną pozytywną decyzję Waszyngtonu, wyjaśniał jeszcze przed przyjęciem uchwały premier Donald Tusk.
1: Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. I organizacyjnie, i finansowo, jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
0: Inicjatywę pozytywnie ocenia senator klubu Centrum Jacek Trela. Tak mówił w radiowej Jedynce.
2: W obliczu tego, co się dzieje za wschodnią granicą, w obliczu wojny w Ukrainie, w obliczu tego, jak zachowuje się Putin, każdy dzień takich działań z naszej strony, jak oferta na organizowanie bazy stałej, zakupy F-35, to są działania w dobrą stronę.
0: Obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z tematów rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Jak poinformowała kancelaria prezydenta, amerykański przywódca podtrzymał publiczną deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci dwojga 19-latków w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. Młoda kobieta zginęła w poniedziałek wieczorem. Jej były chłopak, również 19-latek, miał ją zaatakować w czasie sprzeczki. Policja znalazła jego ciało po kilku godzinach poszukiwań.
3: Przez ponad 8 godzin mężczyzny poszukiwała policja, ale też strażacy i ratownicy GOPR. W akcji wykorzystywane były psy tropiące, drony, a także policyjny śmigłowiec, mówi Jolanta Batko, rzeczniczka limanowskiej policji.
4: Załoga śmigłowca policyjnego ujawniła ciało mężczyzny w masywie leśnym.
3: Na miejscu śledczy nie stwierdzili udziału osób trzecich. 19-latka zginęła od ciosów zadanych w szyję i klatkę piersiową. Jej były chłopak, również 19-latek, miał zaatakować ją w czasie sprzeczki, a potem uciec. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Próba przemytu narkotyków udaremniona na lotnisku w Szymanach. Strażnicy graniczni z Olsztyna zatrzymali podróżnego, który chciał przemycić do Wielkiej Brytanii klofedron. Schował go w skarpecie, mówi podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz z warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej.
5: Podróżny został zatrzymany i w prokuraturze rejonowej w Szczytnie usłyszał zarzut usiłowania wywozu przez granicę substancji psychotropowych, do czego się przyznał.
0: Teraz 43-latkowi grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do roku więzienia.
6: To są aktualności Jedynki.
0: Katastrofa ukraińskiego bombowca Su-24M w obwodzie chmielnickim w zachodniej części Ukrainy. Jak przekazało dowództwo wojsk lotniczych, maszyna wykonywała rutynowe zadania. Zginęły 2 osoby, pilot i nawigator. Nie jest znana przyczyna katastrofy. W tej sprawie wszczęto śledztwo. Plany budowy kopalni odkrywkowej kością niezgody na Dolnym Śląsku. Na pograniczu powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego spółka KAM chce wybudować żwirownię. Ale nie godzą się na to mieszkańcy wsi Nowa, Włodzice Małe i Włodzice Wielkie. Ta inwestycja może drastycznie zmienić rzeczywistość ludzi i natury, mówi Magdalena Bigaj ze Stowarzyszenia Ostrzyca Rakowicka.
7: Nie wiemy tak naprawdę, ile lat tutaj będziemy mieć kilkadziesiąt, 100 czy nawet więcej ciężarówek, będziemy mieć głosy rolek, które będą ten urobek przewozić i będziemy mieć zagrożenie powodziowe. Niech tu będzie zbiornik, który będzie trzymał tą wodę, niech tu będzie rolnictwo, niech tu będzie przyroda, a nie kopalnia.
0: Wiceprezes spółki KAM Tomasz Bobowski zapewnia, że firma jest gotowa do negocjacji, a odkrywka miałaby powstać dopiero za 10 lat.
8: Aktualnie kopiemy około 10 km stąd. Posiadamy tutaj dosyć dużo gruntów już. Naturalną koleją byłoby rozszerzenie tej naszej działalności. To, co jest narysowane w tym momencie na mapach, to wcale nie musi tak to wyglądać. Można porozmawiać z ludźmi, gdzie coś dociąć, wyciąć, pomóc, żeby po prostu było lżej dla wszystkich.
0: Zarówno spółka, jak i mieszkańcy złożyli wnioski do powstającego planu ogólnego gminy Lwówek Śląski i to ona podejmie ostateczną decyzję. Zbliżające się wakacje będą trudnym czasem dla pasażerów tramwajów w Warszawie. Na letnie miesiące zaplanowano kumulację remontów torowisk. Do trwających już prac w Alejach Jerozolimskich i Alei Niepodległości dojdą remonty m.in. na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności oraz na ulicy Grójeckiej. W związku z pracami na torowiskach od 29 czerwca zmienią się trasy wielu linii tramwajowych. Część zostanie skrócona, niektóre pojadą zmienionymi trasami, a 7 linii zostanie zawieszonych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Pogoda.
1: W nocy na wschodzie i krańcach południowych kraju miejscami przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie burze. Temperatura minimalna od 7 stopni na północy, około 9 w centrum do 13 na południu. W dzień przelotnie popada i zagrzmi na północnym wschodzie i południu. Na termometrach maksymalnie od 16 do 24 stopni. Teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Rozległy układ niżowy z głównym ośrodkiem 992 hektopaskale nad północno-zachodnią Rosją obejmuje wpływem Bałtyk i powoli przemieszcza się na północ. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 14 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5, w porywach 6. Stan morza 4. Temperatura powietrza około 14 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. W dzień miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 5 do 4. Stan morza 3. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami zamglenie. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5, w porywach 6. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5, w porywach 6. Stan morza 3, na północy 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, w dzień przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, miejscami porywy 6. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 6.
0: Autopromocja.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku-Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.

0: Muzyka nocą.
1: Tu wiele piosenek znalezionych, tu muzyka nocą. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobasto. Dziękujemy. Wiadomości w jedynce kolejne o drugiej. A my jesteśmy w numerze 246. Polecamy się uprzejmie do trzeciej.

Rozpoczęliśmy tę drugą godzinę naszego usłyszenia od My Morning Jacket, The Day Is Coming. No, to właściwie wypadałoby bardziej przed trzecią zagrać. A co w tym dyptyku dzisiaj, panie Marcinie, będzie? A to ja nie powiedziałem? A to ja niezbyt jestem odpowiedzialny. Cortez. Także dzisiaj Corteza dużo, bo była piosenka na Dzień Dobry, Mayday, i będzie na sam koniec Cortez. Trzy razy. W mini cyptyku Italo będzie nawet będą trzy właściwie momenty. Taki tryptyk Italo. I czy jeszcze dzisiaj będzie coś takiego niezwykłego, co możemy spiąć jakimś cyklem? Nie, chyba nie. Dobra. Poruszyłem temat i to jest jako kolejny dzisiaj do potrącenia. I to w piśmie wspominanym przeze mnie przed wiadomościami jeszcze o tych terapiach. Ja, proszę Państwa, wielokrotnie słyszałem od różnych ludzi, że powinienem iść na terapię, że powinienem się leczyć, że powinienem iść do psychiatry, do psychologa, do kogoś tam. Ja nie byłem jakoś nigdy szczęśliwy w pewnych sytuacjach, które były mi sytuacjami narzucanymi. Miewałem też problemy w takim funkcjonowaniu w pewnych jednostkach społecznych, typu rodzicielstwo i ten cały obłęd, który się z tym wiąże. To znaczy, mamy pierwsze dziecko, jesteśmy beznadziejnymi rodzicami, czyli jak dziecko kichnie, to od razu najlepiej szpital powinni nam otworzyć i on powinien być w pełnej gotowości. No i to ci pierwsi rodzice, to wydzwanianie do lekarzy po nocy, natychmiast, gorączka. O matko, ja w którymś momencie po prostu przestawiłem zwrotnicę i tyle, no. Co tu będę Państwu dużo opowiadał. Ci, którzy mnie troszkę znają, korespondujemy, to Państwo wiedzą. Natomiast ja słyszałem wielokrotnie, że ze mną jest coś nie tak, że jestem taki, że po co... Mnie nigdy nie ciągnęło do ludzi, do imprezowania, do lansowania się, do bywania. Żyłem trochę w swoich myślach i w końcu ktoś po prostu pomógł mi, to zupełnie przypadkiem. Jak prowadziłem w tamtej galaktyce audycję medyczną, to ja poruszałem różne tematy i o zdrowiu, i o sporcie, i tak około w ogóle naszego takiego well-being. Czy pan sobie zdaje sprawę, że pan ma zespół Aspergera? I ja zacząłem czytać. Ja wiem, że się nie powinno mówić zespół Aspergera, bo to nie jest postać jakoś specjalnie lubiana i tam ma różne swoje za uszami, więc to się mówi spektrum autyzmu. Ja mam chyba to spektrum autyzmu mocno zaawansowane. Czyli jak się skupiam na jednym, to już nie bardzo na drugim. Chociaż nie, ja mam podzielną uwagę, albo mi się tak wydaje. No, jak Państwo sobie wpiszą spektrum autyzmu, zespół Aspergera, to właściwie taki wzorowy Aspergerowiec, jak mam Państwo zdrowiem, to jestem ja. Ale ja nigdy nie potrzebowałem, żeby chodzić na

terapię, opowiadać o swoim udanym, nieudanym życiu, czy że tam w pracy ktoś mi zrobił przykrość i ja teraz muszę dokonać głębokiej analizy swojego życia. Ludzie, puknijcie się w głowę. To jak Grzesiek Jankowski mówi, no nie popadajmy w paranoję. Są ludzie, którzy takiej pomocy potrzebują. Są dzieci, które potrzebują pobudzenia, żeby pewne dysfunkcje były zredukowane, ich dokuczliwość, żeby sobie radzić. Ktoś po jakiejś ogromnej traumie. Ale to, że nam w pracy nie idzie i my musimy iść na terapię, czy tam, że się nam, nie wiem, związek nie udał, to też trzeba iść na terapię. Tak mówię tradycyjnie, bo są związki, gdzie jest przemoc i są o rzeczy okropne. Albo że ktoś jest uzależniony tam od napojów rozweselających czy jakichś używek. Ale przy normalnym życiu, kiedy nam się, nie wiem, coś nie układa, odnosimy sukcesy, porażki, to my na wszystko znajdujemy wytłumaczenie. Ja miałem trudne dzieciństwo, ja miałem wypadek, ja miałem katar, mnie zwolnili, ja mam kredyt we franku. Jakieś takie... Na wszystko jest wytłumaczenie. No gdzie my jesteśmy tak słabi jako populacja w tej chwili, że byle wiaterek sprawia, że my mamy grypę albo tam anginę na miesiąc i musimy wziąć wszystkie antybiotyki, jakie istnieją na świecie. Proszę się trochę jakoś z tym zmierzyć. Nie rozczulać się tak bardzo nad sobą, być dobrym dla siebie, ale to nie jest tak, że na wszystko trzeba od razu brać tam tabletki rozweselające, tylko trochę się zmobilizować i pomyśleć sobie, ale czy na pewno jest źle? Czy to, czym ja się przejmuję, to jest aż tak bardzo uciążliwe i jest taką traumą w świetle innych rzeczy, które nas obok dotykają? Ja wiem, państwo się teraz obrażą, ale ja po prostu patrzę na młodzież. Bardzo młodym ludziom kibicuję i uważam, że do młodych świat powinien należeć, a my staruchy to raczej powinniśmy tylko pilnować, żeby oni na tych mieliznach się nie roztrzaskiwali i tam złapać za to koło sterowe, jak płyną na te skały, bo ich nie widzą. I oni muszą sobie ten świat urządzać, ale no nie pod hasłem pójdę na terapię. To kompletnie chyba nie tak. Ty kup sobie rower, człowieku, i pojeździ. Czy tam na żaglówce popływaj. Albo kup wędkę i jedź nad jezioro, a nie do Grecji, tam do hotelu sensorycznego. Przepraszam, bo tu, wiem. No wiem. To może my coś zagramy. Nawet razy dwa.

Bo mnie państwo zamordowali, jak ja tylko tak gadał i gadał. To jest Biuro Piosenek Znalezionych, to jest Jedynka, Polskie Radio. Tak. No dzisiaj... Ach, bo te tematy to tak właśnie. Ale już mam kolejny temacik, proszę państwa, podrzucony przez panią Beatę. Panie Marcinie, pan na wszystko ma dobre rady. A co z naprawą niedziałających sprzętów w domu? No jak co, no? Naprawiać. Nie jest to oczywiście tak różowo, że wszystko się da naprawić. Natomiast ja doświadczam czegoś takiego, że mam takie urządzenia, które mam już od lat i bardzo je lubię. I nie jest to smartfon, bo ja wiem, że to jest urządzenie na chwilę. Ale na przykład do prasowania używam od lat stacji pary. Jednej z pierwszych, jakie się pojawiły na rynku, kupionej tam, ja wiem, z 15 lat temu. Ona już była z 10 razy w serwisie. Ja używam wody zdemineralizowanej, ale ten wąż, w którym tam tych atmosfer jest dużo i tam te przewody sterujące, no to po prostu co półtora roku ten wąż się przeciera. I on dużo pracuje, więc to jest dla mnie zrozumiałe. I nawet jak ja tej wody zużywam, to ja wiem, że tam się i kurzu do środka nawciąga i różnych nieczystości. I ten kamień się zbierze, mimo że ta woda zdemineralizowana. Więc ja wolę zapłacić raz na dwa lata i za każdym razem pytam się w serwisie pana, który to naprawia, czy to już czas kupić nowe, i zawsze słyszę, żebym w ogóle takich pomysłów nie miał. Że wszystko wymieniłem, przeczyściłem, zrobiłem konserwację i widzimy się za dwa lata, mi ten pan mówi. Takich już się nie robi rzeczy. Podobnie mam ze starym odkurzaczem. Mam oczywiście ten taki na D nowy, ten stojąco taki super, co tam się wszystko w nim kręci, i mopis, który jest beznadziejny. W ogóle wyrzucone pieniądze. On dobrze z dywanów wciąga. Ale ja nie mam dywanów. Czy mam? No jeden taki tam. Dobra, tam znaczy wykładzinę i tam. No tam rano, wiadomo. To w tej górnej części. Ja wiem, że państwo po tym zdjęciu to teraz będzie naprawdę w kontenerach. No ale to nie o to chodziło przecież. No. Dobra, proszę państwa. Także naprawiać, co się da, i nie kupować byle czego. To sobie wystarczy wpisać, jakie marki się najrzadziej psują, i my tam przeczytamy, że ta je... i teraz patrzymy i ojej, ale to kosztuje dwa razy drożej niż tam. No ale to będzie dwa razy rzadziej się psuło. Wejdzie na to samo. To sobie na raty wsiąść i będą państwo zadowoleni. In excess. To jest niewiarygodne, że ta historia nie istnieje, że są tylko wspomnienia. Ja... coś nieprawdopodobnego. Tak świetny zespół.

towarzystwo Fierce mają się świetnie. Widziałem ostatnio ich występ i muszę powiedzieć, że to już starsi panowie i oni dają radę. Jak ten chłop zaśpiewał, no to on umie śpiewać. I to jest ciągle ten sam głos. Tam widać, czasami przyjeżdżają ci artyści i tam po 30 latach oni zaczynają śpiewać i to jest raczej tragedia. A Tears for Fears spoko. Everybody wants to rule the world. A wcześniej In Excess, Faith in Each Other. To my jeszcze dzisiaj mamy tu 4 temaciki takie zasadnicze i trochę drobiazgów. Kompot? Nie, no spoko. Rabarbar. Nie żałuję cukru. Parę truskawek. Daję jabłko. Teraz już są jabłka stare, wiadomo. Papierówek jeszcze nie ma. I to tam to jest takie, kupuję najbrzydsze i tam obieram z tej skóry, z tych takich nieładnych części i to wrzucam. Potem to wszystko ja nie tam nie przecieram. Tylko zlewam, a reszta idzie do kosza. I taki kompot jest świetny, w butelkę można przelać, schłodzić. To mi na 2 albo 3 dni wystarczy. Uwielbiam. Mon Légionnaire, proszę Państwa, teraz. Jak Piotrek Kaczkowski to zagrał w Sylwestra, w Trójce, no to nam wszystkim pospadały i buty, i spodnie. Wszystko spadło. Il avait de grands yeux.

dobrze.

Ależ to była świetna historia. No piosenka, ach, Mon Légionnaire. My mamy teraz piosenkę Sila. Od tego się wszystko zaczęło. Ja pamiętam, otwierała się możliwość jeżdżenia do Berlina. Ja znałem niemiecki i jeździłem takimi autobusami. Tam Polacy jeździli z siatami i kupowali w tym Berlinie, co się dało. Magnetowidy to, że mniej. Odtwarzacze wideo, o takie się kupowało wtedy. Z funkcją nagrywania. To tylko można było dla Polaków wymyśleć. Kawę się przywoziło. Przywoziło się River Cole, nie Coca-Cola, tylko River Cole. I różne takie tam. I to, tamte budki w Gdyni, pamiętam, że były zaopatrywane. No i ja takimi autobusami jeździłem jako tak zwany pilot opiekun. A per saldo chodziło o to, że część z tych ludzi kompletnie się nie posługiwała językami obcymi. Oni mieli szereg pytań, gdzie to kupić, gdzie tam iść, a gdzie po zakupy. I potem oczywiście na powrocie na granicy można było odebrać Mehrwertsteuer, czyli zwrot podatku. No, trzeba było tym ludziom pomóc to powypełniać. To była całkiem fajna kaska, która wracała. No i ja to chyba z 4 miesiące sobie dorabiałem. I pojechałem wtedy też do Niemiec po płytę Sila. Tak. To jedna z tych pierwszych... Sila kupiłem i Johnny Hate Jazz wtedy Tall Stories. No ale dzisiaj z tej płyty Sila sobie zagramy. Z tej właśnie kupionej w Niemczech.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Górski, miejski czy szosowy? Jaki rower wybrać dla siebie, a jaki dla dziecka? Czym różnią się poszczególne modele i czy dobry rower musi być drogi? W audycji także o nowej sieci ścieżek rowerowych VeloWarta, idealnej na wakacyjne wycieczki. I o tym, dlaczego nauka gry na instrumencie pomaga dzieciom osiągać lepsze wyniki w szkole.
2: Cztery pory roku w jedynce, dziś po dziewiątej. Roman Czajarek, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Rząd i służby przyglądają się morderstwu w Białej Podlaskiej. Sprawa może dotyczyć bezpieczeństwa Polski. Siemion Skrepiecki, zagorzały krytyk Władimira Putina, został tam zastrzelony w biały dzień na chodniku nieopodal swojego mieszkania. W sprawie zatrzymano dwie osoby, ale nikomu nie przedstawiono dotąd zarzutów.
4: Mieszkańcy Białej Podlaskiej mówią o strachu.
5: Pojrzałem na dół, patrzę. Leży człowiek. Pierwszy raz go na oczy widziałem.
6: Słyszałam strzały, byliśmy przerażeni.
4: Ale służby zapewniają.
7: Myślę, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać.
4: Mówi rzecznik lubelskiej policji podinspektor Andrzej Fijołek.
7: Jedyną rzeczą, która teraz interesuje ewentualnego sprawcę tego zdarzenia, jest ucieczka z miejsca i dalej gdzieś tam ucieczka być może poza teren naszego kraju.
4: Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreśla, że polskie służby wcześniej chciały już chronić ofiarę.
8: Służby też były w kontakcie wcześniej z zamordowanym. Miał propozycję bycia też osobą, która byłaby objęta ochroną, ale czuł się niezagrożony, nie chciał takiej ochrony, więc jakby tutaj służby działały i działają.
4: Policja apeluje o informację o zabójstwie i przejrzenie zapisów własnych kamer samochodowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: Po południu w Warszawie spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz i Borys Pistorius podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Dotyczy ona m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Nie będzie w niej natomiast gwarancji bezpieczeństwa. Dlaczego umowa, a nie traktat? Ranga porozumienia została obniżona z uwagi na możliwe weto prezydenta. Tak tłumaczył kilka dni temu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
9: Wszyscy znamy obsesję PiSu i pana prezydenta w sprawach niemieckich, więc oczywiście by zawetował. Krytykuje nawet traktat polsko-brytyjski. A co dopiero, gdyby był traktat polsko-niemiecki? No przecież wiadomo, że wywiązałoby się tu piekło.
3: Spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec odbędzie się dokładnie w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Część pakietu CPN wygaszona. Od wczoraj nie obowiązuje już obniżona akcyza na benzynę i olej napędowy. Pod koniec czerwca VAT na paliwa wróci do poziomu sprzed 3 miesięcy. A rząd ma plan, jak zrekompensować straty w budżecie. Jest projekt nowego podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
10: Przyjęty projekt jest związany z kryzysem na rynku paliw w związku z wojną w Zatoce Perskiej.
8: W tym projekcie chodzi o to, żeby ograniczyć ponadnormatywne zyski konkretnych spółek, które zyskiwały na tym, że paliwo po prostu stało się droższe.
10: Tak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Resort finansów szacuje, że producenci i sprzedawcy paliw zapłacą łącznie 4 miliardy złotych. Premier Donald Tusk zaznaczył, że dzięki temu to nie podatnicy, a firmy paliwowe sfinansują pakiet CPN. Stawka podatku ma wynosić 60%. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia tego roku. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: To są aktualności jedynki.
3: Światełko dla czerwca 56 zapłonęło na cmentarzu junikowskim w Poznaniu. W tym roku mija 70 lat od pamiętnego strajku robotników, który został krwawo spacyfikowany przez wojsko i milicję. Według danych IPN-u zginęło co najmniej 57 osób. Pierwszy znicz zapłonął na grobie Romka Strzałkowskiego, najmłodszej ofiary protestu. Chłopiec zginął w wieku 13 lat.